0: Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektor Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska.
1: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Szczółkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70. był dla nas jednoznaczny.
0: Ale Romek Strzałkowski nie był jedynym dzieckiem, które straciło życie podczas Poznańskiego Czerwca 56. Spośród wszystkich ofiar 13 osób miało mniej niż 18 lat. Kwalifikacje niepotrzebne już na pewno zagra na Wimbledonie. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Kibice się cieszą i podkreślają, że cały czas wspierają Maję.
2: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
3: Pewnie się bardzo zmęczyła, no bo jednak grała do eliminacji tam w Roland Garros, a tutaj no to myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, jakby szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
4: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
0: Maja Chwalińska po sukcesie na French Open w Paryżu, gdzie zdobyła wicemistrzostwo, jest teraz na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie burze. Temperatura od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotnie popada i zagrzmi na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie będzie od 16 do 24 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
7: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
6: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
7: Relacje, analizy i komentarze.
6: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
7: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
6: Filip Jastrzębski
7: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Kajetan Tłukowski, Marcin Sobesto, trzecia godzina Biura Piosenek Znalezionych, a kolejne wiadomości w jedynce o trzeciej. Zaczynamy od pewnego dylematu.

Benny Rivers. Proszę Państwa, nie ma takiego artysty. Mam coraz częściej takie rozdwojenie jaźni i tak myślę sobie, no ale to fajne, może by to zagrać. No wiem, że to AI. Chyba nie jednak. No bo to za chwilę to my sobie narysujemy na ścianie, że jesteśmy na wakacjach. Dziewczynę to będziemy mieli taką wirtualną, czy tam żonę. I tą muzykę, którą nam komputer... Hej, zaśpiewaj mi coś, albo nagraj mi, stwórz mi płytę taką smutną, o motylkach. Naprawdę? Ale no ładny projekt. Ale to pokazuje tylko, jak aplikacja, w której się to robi, Suno jest tutaj liderem. No pewnie Państwo wiedzą, no to już strach się bać. Teraz będzie prawdziwa piosenka, ale wcześniej krótkie pytanie i jeszcze krótsza odpowiedź. To jest pytanie, które przysłała mi Weronika. Nie bardzo rozumiem, czy to taka miała być podpucha. No bo ja nie wierzę, żeby takie pytania miały tylko być wysłane i niech pan z radia powie i ja tak zrobię. Bo to chyba nie o to chodzi. A może chodzi o to, czy ja jestem skłonny do takich rzeczy. Ja jestem skłonny do takich rzeczy, ale nie w pracy. Ale o co chodzi? Romans w pracy, panie Marcinie. Co mam zrobić? Uciekać, gdzie pieprz rośnie. Tak powiem. Pani Weroniko, to się zawsze źle kończy. A jeśli jeszcze to jest szef... O rany, to już gorzej nie można. To trzeba będzie robotę zmienić, bo każdy romans ma to do tego, że jest burzliwy. No, latamy wysoko. Wiadomo, no jest fajnie. Ale one się kończą. A jeśli ta druga strona romansu jeszcze ma żonę, to zwróci do żony. I co wtedy zrobi z tą byłą swoją chwilą uniesienia? Zawsze idzie do utylizacji. To nie ma tak, że nie, nic się nie stało, pracuję.

Jedziemy dalej? Może pojedziemy rodzinnie na wakacje? No przecież to tak nie ma. Więc ja sobie tutaj napisałem na mojej karteczce nie, nie, nie, jak w piosence Tilawu. Pani Weroniko, to powinno wystarczyć, ale dzięki za szczerość. W imieniu redakcji Leon Zakrzewski. Dobra, naleję kompotu, a my gramy Briana Ferry w piosence pod tytułem Alphaville. Nieźle, co? To jest z płyty Olympia. Moim zdaniem płyty niedocenionej. Tam Dave Stewart, ten z Eurythmics, też miał swój udział. I to jest świetna piosenka. Jeśli państwu gdzieś uciekło, to do Briana Ferry zawsze z przyjemnością, bo to taki jest elegancki facet. No i tam wszystko się zgadza.

Brian Ferry, Alpha Fil. To chwilę odstępniemy. I w tej ostatniej godzinie jest zawsze więcej grania, a mniej gadania. Elektryków chciałbym Państwu zagrać. Było to na drugiej stronie singla Julie, Don't. To pamiętam, że mieliśmy tego singla Roland. Masz urodziny za tydzień. Chyba mieliśmy od drzazgi tego singla, prawda? I tam było właśnie Julie Don't trzeszczące, a na drugiej stronie było When Time Stood Still. I to jest piosenka, która się nie zmieściła na tej podstawowej wersji płyty Time Electric Light Orchestra. I dopiero jak wyszła edycja rozszerzona na CD-ku, to i ta Julie i to When Time Stood Still się pojawiło. Piękna pieśń. No, najlepsze czasy elektryków. I dołożę do tego piękną piosenkę Komy, a potem coś o Fryderykach.

Koma spadam. Bardzo lubię Piotra Roguckiego i jako aktora, i jako wokalistę. I super za to, co powiedział i jak się odniósł do Fryderyków. Ja nie chcę specjalnie się wypowiadać, ale proszę Państwa, Kasia Linz, bez urazy, artystką roku. Za to, że nagrała płytę z wybitnymi piosenkami wybitnego człowieka Grzegorza Ciechowskiego, bo się Ciechowskiemu należą dożywotnio Fryderyki co roku za to, co zrobił. A za odtwórczość to można jako kategorię zrobić interpretację kawery, a nie że artystka roku. Bo jak się ma świetny materiał, to naprawdę schrzanić go jest trudno. No litości. Wydaje mi się, że w tym roku skrzywdzono bardzo wielu artystów w Polsce. Przepraszam za szczerość, Kasiu. Nie żebym mówił, że to złe, ale ja nie zagrałem ani razu niczego z tej płyty. I nie zagram. Dobra. No, to Roguc też się uśmiał, że oni heavy

Metalowy zespół, aha. No. Zagrajmy teraz Break Machine. Ja nie mogę nigdzie w takim miejscu, gdzie powinienem znaleźć wersji singlowej tego utworu, a wiem, że była. No to gramy albumową.

Street Dance Break Machine. Mamy dwa tryptyki teraz i już będzie pora na telesforę. Ale jeszcze teraz na krótko. Czy pojechałby pan na wakacje na Cypr? Na wakacje to nie. Może na jakiś city break, ale już chyba teraz to za gorąco. W zimie pojadę. Polecę. W dobrym towarzystwie. Jak się znajdzie. Proszę państwa. Gdynia, ulica Władysława IV, tak w połowie Władysława, taki wielki wieżowiec stoi, myśmy na niego mówili szafa, tam obok jest, było pogotowie, nie wiem czy jeszcze jest, a jak stoimy przed szafą, to po prawej pogotowie, a po lewej szkoła podstawowa nr 14 sportowa, do której chodziłem przez pewien czas, od czwartej klasy, bo wcześniej to... A, to nieważne. W każdym razie w tej szafie, to już o tym sklepie opowiadałem, że tam był sklep RTV. Tam się z oddziałem zamkniętym, z płytą pierwszą tą zmierzyłem. Z płytą Helicopters, z Johnem Porterem and Helicopters, China Disco. Tak, to tam ta płyta. I parę innych fajnych rzeczy i z Wiśnią tam chodziliśmy, potem chodziliśmy do Empiku po przeciwnym, znaczy tam trzeba było przejść przez Władysława i na Świętojańską bryknąć. No i to mówiłem też o tym pokoju odsłuchowym, że tam był taki chłop i tam się te Radmory można było posłuchać jak grają. I on miał kasety i on miał fajną muzykę. I to u niego usłyszałem tego Fancy'ego, to Bolero. To u niego usłyszałem Iwana, fotonowelę. I to jest taki dobry moment, bo ja ostatnio te Italo Disco przypominam państwu takie rzeczy, które wydaje mi się, że dobrze zniosły próbę. Więc Fancy, Iwan, będzie fotonowela. I jeszcze taka rzecz. Państwo pamiętają zespół Milk and Coffee? To ja państwu przypomnę. Let's not be the one.

No, Cantero. Kto śpiewał w oryginale Cantero? Jak państwo tam wpiszą, to... AI mówi, że Francesco Napoli. To jest nieprawda. To Milk and Coffee byli pierwsi. Cantero. I polskie nagrania wydały ich płytę w Polsce. Widziałem, że na tamtych portalach jest za grosze. Nie wiem, czy kupić? Nie mogę znaleźć nigdzie wersji cyfrowej w streamingu takiej w super jakości. Jakby ktoś państwa w plikach FLAC miał, albo z winyla dobrze zgrane jakiegoś innego, bo ten winyl Milk and Coffee to był w Polsce ze 4 razy wznawiany. To jakiś super hit był, pamiętam. Takie były fajne zdjęcia, że oni takim jeepkiem jeździli, taką terenóweczką po tym, po wybrzeżu. Pamiętają państwo? 2 chłopaków, 2 dziewczyny. Jeszcze mieli taką piosenkę. Queste sentimento, la la la la la. Dobra, tak, kończymy. Za dużo gadania dzisiaj. No właśnie. Cortes z Kaśką Sochacką. Tak kończymy. Kajetan Dłokowski, Marcin Sobesto. W południe odsłuch słowa od ojca, znaczy ode mnie. Znowu zdjęcia. Tak, tak, te zdjęcia wiem, tydzień temu. Dziękuję, zapraszam, jak państwo będą w Szklarskiej, to proszę pisać, jakoś może się gdzieś tam przetniemy, chociaż no ja latem to tak raczej mało. No, to wszystkiego dobrego, proszę państwa, słyszymy się już latem. Dobranoc? Nie, dzień dobry. Daniel Wydryk, tak, będzie wszystkie te informacje, co mówiłem, to państwu tam od 5 już nadawał. To my idziemy spać z Kajetanem. Do usłyszenia za tydzień.

0: bezpieczeństwa narodowego. Potem sprawę omówił rząd, który przyjął specjalną uchwałę.
1: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
2: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
1: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą wyższych płac. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
0: Mówiła rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Strajk rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do 10. Jeśli ktoś w tym czasie będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS-ie, powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Zapewnił o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków ruchu obrony granic z Robertem Bąkiewiczem próbowała protestować w centrum Berlina przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Aktywiści przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablice z antyniemieckimi hasłami. Policja informowała ich w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Grupa Bąkiewicza nie posłuchała i doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy tymczasowo zatrzymali uczestników pikiety.
4: To są aktualności jedynki.
0: Najpierw zarzuty, potem areszt. Za kraty trafił 21-latek, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej w województwie śląskim. Mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy turystów. Oddał strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Na miejsce wezwano policję. Podczas zatrzymania 21-latek zaatakował funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. Wakacje coraz bliżej. Wielu z nas ruszy w podróże. Policja już teraz apeluje o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdów. Zacznijmy od sprawdzenia stanu technicznego samochodu, radzi Anna Matys z Policji w Szczecinku.
5: Ogumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję, możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejsze jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
0: W wakacje na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Najcenniejsze zabytki z kościołów archidiecezji lubelskiej na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. To wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
6: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło.
0: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. W aktualnościach jeszcze wyniki ostatnich meczów na piłkarskim mundialu. Rozegrano je w grupie I. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego, a tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
2: Witam w drugiej godzinie naszego środowego spotkania. Wracamy do magicznego świata jazzu, do brzmienia tych najbardziej znaczących, najsłynniejszych i najpopularniejszych big bandów.

In the mood, w dobrym nastroju, myślę, że wszyscy jesteśmy po wysłuchaniu kompozycji Joe Garlanda w takim, można powiedzieć, najbardziej klasycznym wykonaniu orkiestry Glenna Millera. To jest nagranie, jak słyszeliśmy, koncertowe z 1943 roku. Może od razu posłuchajmy jeszcze jednego wykonania tej orkiestry. Będzie to Anvil Chorus. A Anvil Chorus to słynny chór z drugiego aktu Trubadura Giuseppe Verdiego. No i tutaj sekcja instrumentów dętych, drewnianych, także blaszanych, zastąpi śpiew w autentycznym, triumfalnym marszu.

To była orkiestra Glenna Millera, a teraz przechodzimy do utworów Duke'a Ellingtona i jest chyba najpopularniejszy utwór Stomping at the Savoy. Właśnie i ten utwór za chwilkę będzie nam tutaj rozbrzmiewał. Wspaniale w tym utworze brzmi fortepian Duke'a Ellingtona. Równie ciekawie zabrzmi to wszystko w jego utworze Great Times. Zagra właśnie jego orkiestra z nim przy fortepianie i posłuchamy jeszcze wyjątkowej wersji Charlie Ventury, popularnej melodii Dark Eyes, w której wyróżnia się, jak czytamy w dołączonej do płyty książeczce, potężne vibrato saksofonu tenorowego samego legendarnego Charlie Ventury.

To był Charlie Ventura i jego orkiestra, a wcześniej słuchaliśmy orkiestry Duke'a Ellingtona. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, audycji Tak to bywało, magicznego świata jazzu i najsłynniejszych big bandów. Teraz mam dla Państwa szczególną atrakcję, bo posłuchamy legendarnego, kolejnego legendarnego muzyka Gina Krupy. Ten doskonały, genialny perkusista wręcz, jak go tu nazywają, napisał dla zespołu, którego był liderem, zaraz po wyjściu z więzienia za posiadanie narkotyków, między nami mówiąc. Temat został napisany w 1947 roku przy współudziale wielkiego Jerry Mulligana, z którym Krupa tworzył w tym samym roku własną wersję słynnego standardu How High the Moon. Oba utwory cieszyły się wielkim uznaniem publiczności i zaraz potem posłuchamy jeszcze jednej kompozycji w wykonaniu Gina Krupy i jego orkiestry. To będzie Finkla Starburst. Ten utwór jest też szczególnie ciekawy, bo rozpoczyna się wibrującym, jak czytamy, popisem solowym Gina Krupy na perkusji, kontrastującym z melodyjną łagodnością pozostałej części tematu.

0: Disc Jockey Jump i Starburst, Gene Krupa i jego orkiestra. A teraz pora na nasz jedynkowy Big Band.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz powracamy do Glenna Millera i jego orkiestry. Posłuchamy dwóch utworów. Wpierw będzie to American Patrol, który stał się niemal hymnem wojsk amerykańskich w Europie. Po raz pierwszy Glenn Miller nagrał ten utwór 2 kwietnia 1942 roku, 6 miesięcy przed swoim wstąpieniem na ochotnika do wojska. Mniej znana jest ostatnia wersja kompozycji Mission to Moscow, która została nagrana po raz pierwszy w Nowym Jorku w 1942 roku. Historia tego utworu jest bardzo ciekawa, gdyż była to ostatnia piosenka nagrana przed rozpoczęciem słynnego bojkotu narzuconego kompaniom płytowym w latach 1942-1944 przez Jamesa Petrillo, przewodniczącego Amerykańskiej Federacji Muzyków. Zatem Glenn Miller i jego orkiestra w American Patrol, a także w utworze Powell'a Mission to Moscow.

Słuchaliśmy orkiestry Glenna Millera, dwóch militarnych, wojskowych utworów. A przed nami w panoramie największych big bandów w historii jazzu orkiestra Tommy Dorsey'a. Posłuchamy kompozycji Wayne'a, Louisa i Younga In a Little Spanish Town. Tommy Dorsey i jego orkiestra.

To była słynna orkiestra Tommy Dorsey'a, a już na zakończenie naszego dzisiejszego wydania audycji Tak to bywało i magicznego świata jazzu zagrają już tu dziś słuchane orkiestry. No, rozpoczniemy już za moment od Duke'a Ellingtona i kompozycji Strayhorna Snyball. Potem posłuchamy Lady Day Mundiego w wykonaniu Artie Shaw'a i jego orkiestry. Posłuchamy także Forever Blue utworu Benny Cartera i jego orkiestry. Zabrzmi nam także słynny Avalon Jolsona de Silva i Rosa w wykonaniu już dziś słuchanego Charlie Ventury i jego orkiestry. I jeszcze zabrzmi nam na samo zakończenie słynny utwór Humansa, Robina i Greya, Alleluja. A grać będzie już po raz ostatni dziś orkiestra Glenna Millera. A ja już Państwa żegnam i dziękuję za uwagę wraz z Michałem Czajkowskim, który audycję zrealizował, Adam Roslach.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Ile razy słyszeliśmy, że trzeba wyrosnąć z bajek, że to coś dla dzieci, a dorośli powinni mierzyć się z prawdziwym życiem. Mistrz paradoksów, Gilbert Keith Chesterton, do którego tekstów sięgam w tym tygodniu, zapytałby raczej, a co, jeśli to bajki mierzą się z prawdziwym życiem lepiej niż my? Może opisują je trafniej? Mamy też odpowiedź. Oto i Gilbert Keith Chesterton. Baśnie to jedyne prawdziwe streszczenia losu człowieczego. Opowieść o Jasiu, pogromcu olbrzymów, streszcza pierwszy z trzech wielkich paradoksów, jakimi żyją ludzie. To paradoks odwagi, głoszący, musisz rzucić wyzwanie temu, czego się boisz. Jeśli nie czujesz przerażenia, nie możesz być dzielny. Opowieść o Kopciuszku to drugi paradoks, paradoks pokory, który mówi, tego, co najlepsze szukaj w człowieku, który nie zna własnych zalet. Kto się poniża, będzie wywyższony.

0: zaś opowieść o pięknej i bestii to trzeci paradoks, paradoks wiary. Ta absolutnie niezbędna, szalona i nieracjonalna maksyma, znana każdej matce i każdemu patriocie, głosząca: najpierw musisz coś pokochać, a dopiero potem sprawiać, by było warte miłości. Ze wszystkich form literatury to właśnie bajki, moim zdaniem, ukazują najprawdziwszy obraz życia. No, powiedzmy, że tu i ówdzie mogą się trafić drobne nieścisłości, ale w świecie pełnym niezwykłych zdarzeń przymknijmy na to oko. W bajkach opowiada się o cichej magii, przepajającej zwyczajne rzeczy, jak zboże, kamienie, ogień, drzewa, jabłoni. Owszem, bajki twierdzą, że te kamienie i jabłka są czarodziejskie, ale popatrzcie sobie spokojnie na kamień czy jabłko, leżące o zmierzchu na polu, i spróbujcie powiedzieć, że nie ma w nich nic czarodziejskiego. Weźmy jeden konkretny przykład prawdy zawartej w baśniach. Sukces w świecie baśni zależy od niewielkich przedmiotów i drobnych rytuałów. Życie przypomina łańcuch utworzony przez talizmany. Kto przechodząc dotknie tych drzew, jest bezpieczny. Jeśli dotknie czterech, jest zgubiony. Jeśli bohater spotka młynarza, który nie nosi brody, ma nie odpowiadać na żadne pytanie. Jeśli zerwie czerwony kwiat na konkretnej łące, zdobędzie władzę nad potężnymi królami z dalekiego miasta. To poetyckie poczucie, że detale posiadają decydujące znaczenie, jest tysiąckroć bardziej praktyczne i autentyczne niż nadęte wymądrzanie się na temat praw moralnych czy naukowych, na którym z reguły bazują opowieści aspirujące do realizmu. Nikt z nas nie wie, kiedy zrobił coś nieodwracalnego. Los zdecydował się nieraz za sprawą drobiazgów, zakrętu na drodze, kształtu drzewa. Ba, czynnikiem, który pchnie nasze życie na inny tor, może być nawet autobus czy reklama. Nikt chyba nie zaprzeczy, że w takim razie musi to być magiczny autobus czy magiczna reklama. Cuda w bajkach są nieuniknione i na porządku dziennym. Należą do samej struktury bytu. To nieporozumienie wyobrażać sobie, że baśnie są niemoralne czy amoralne. Zgoda, nie zagłębiają się w błahe detale tego czy innego kodeksu moralnego, lecz pod tym względem przypominają wszystkie inne dzieła sztuki. Ale to właśnie w baśniach, lepiej niż gdzie indziej, widać strukturę podstawowych praw i ideałów. Przede wszystkim dowiadujemy się, że każde drzwi stoją otworem przed odwagą i nadzieją. Po drugie, baśnie uczą, że świat stanowi jedną całość, spajaną przez tajemnicze więzy zaufania, zgody i przewidywania, i że nawet zielone smoki dotrzymują obietnic. Nic nie marnuje się w młynach świata. Klejnot wrzucony w morze, dobroć okazana ptakowi ze złamanym skrzydłem, słowo od niechcenia rzucone do obdartego wędrowca. Mają one straszliwą wartość i są powiązane z ludzkimi losami. W baśniowej etyce stale, z największym naciskiem, powraca wspaniała idea, że nic nie idzie na darmo. Świat rządzi się cudowną, skrzętną oszczędnością. Nie ma kosza na śmieci w domu Pana Boga. Warto przyjrzeć się tym paradoksom ukrytych baśniowych światów, o których pisze Gilbert Keith Chesterton. Baśnie nie uczą nas ucieczki od rzeczywistości. One uczą nas, jak tę rzeczywistość zobaczyć. Taką, jaka naprawdę jest. Pełna znaczeń, powiązań i logiki, którą dostrzegamy i potrafimy nazwać dopiero wtedy, gdy będziemy uważni. Czego serdecznie życzę sobie i Państwu. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych VeloWarta, idealnej na wakacyjne wycieczki, i o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od wczoraj nie ma już obniżonej akcyzy. Do końca miesiąca pozostanie jednak obniżony VAT i ceny maksymalne. Premier Donald Tusk uspokaja, drastycznych podwyżek nie będzie, bo z jednej strony ceny na rynkach spadają, a z drugiej rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy wydawało się kryzys.
0: Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów. Posłowie byli jednomyślni. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. To było pierwsze czytanie rządowej propozycji. Poseł Tomasz Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział zgłoszenie poprawki, która rozszerzy zakaz także na przedszkola i oddziały przedszkolne. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 września. Zakaz korzystania ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych będzie obowiązywał także podczas przerw. Nie obejmie wycieczek szkolnych czy pobytu w internacie. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, artysta i bloger używający pseudonimu Siemion Skrepecki został zastrzelony przedwczoraj. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję, ale Bruksela wypowiada się ostrożniej.
2: Nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych, brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Andrzej Poczobut wystąpi w południe przed eurodeputowanymi w Strasburgu podczas uroczystego posiedzenia plenarnego. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyznał mu Nagrodę Sacharową za wolność myśli. Pod koniec kwietnia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został uwolniony w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią.
3: To są aktualności jedynki.
0: Z dnia na dzień coraz ładniejsza pogoda w Polsce. To wstęp do upałów, które mają nadejść w weekend, kiedy temperatura sięgnie 30 stopni, a nawet więcej.
4: Lokalnie nawet do 32-33 stopni. Także spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dermatolodzy apelują o rozsądne korzystanie z uroków lata. Nadmierne wystawianie się na słońce zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka, a jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, podkreśla profesor Joanna Bartosińska.
5: Możemy oczywiście przebywać na plaży, korzystać z kąpieli słonecznych, ale zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy.
0: Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4 tysiące przypadków czerniaka. Śmiertelność w przypadku tego nowotworu sięga nawet 30%, ale wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Urząd Ochrony Danych Osobowych promuje wiedzę o ochronie prywatności wśród najmłodszych. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem Twoje dane, twoja sprawa. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyła Maja Serafin z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.
6: Moim właśnie pomysłem na plakat było to, żeby właśnie nie dać się złapać w sieć, nie dać tym danym popłynąć. Myślę, że warto na nie jednak uważać i chronić.
0: Nagrodzone prace plastyczne będą prezentowane na tarasie widokowym lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie do końca sierpnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: To będzie pogodny dzień. Dopiero po południu chmury zgęstnieją, ale tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Dzień dobry z jedynką.
1: Dzień dobry z jedynką, Krzysztof Grzybowski, kłaniam się Państwu. Daniel Wydrych ruszył ku Stanom Zjednoczonym. Nie wiem, czy warto go już wypatrywać na piłkarskich arenach. Może nie tyle na piłkarskich arenach, co raczej na trybunach, które otaczają piłkarskie areny. Za nami mecze, przypomnę, Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algeria. Działo się naprawdę dwie bramki Mbappé, dwie bramki Haalanda i trzy bramki Messiego, więc być może jesteśmy świadkami, jak wyłania nam się taki ścisły peleton. Jeżeli ktoś zaspał, spał, nie widział, żałuje, to nic straconego za niecałą godzinę. Kolejne spotkanie Austria kontra Jordania, choć w tym przypadku myślę, że szału raczej spodziewać się nie ma co. No to teraz trochę informacji dotyczących tego, jaki dziś dzień. A dziś 17 dzień czerwca, środa, przypomnę tak na wszelki wypadek. Słońce wzeszło o godzinie 3.24, górowanie o godzinie 12.36, czyli wtedy będzie najwyżej, jeżeli chodzi o niebo, zachód słońca o 20.59. To oznacza, że ta słoneczna, jasna część dnia trwać będzie przez 16 godzin i 45 minut. I jeszcze jedna ważna informacja, chociaż informacja, która dla mnie nie do końca jest klarowna, bo dziś słońce znajduje się w znaku bliźniąt, ale księżyc dziś o godzinie 15.22 przejdzie ze znaku raka do znaku lwa. Czyli mamy niejako zdublowany ten cały schemat dotyczący znaków zodiaku. Nie wiem, o co chodzi, podaję tylko informacje. No, myślę, że chyba ważniejsze jest w tym przypadku słońce. To jeszcze jedna ważna informacja. Imieniny: Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana, a także Awit. I jeszcze jedno, co chyba może mieć znaczenie dla wszystkich tych, dla których liczy się pogoda. Przysłowie na dziś, bardzo pogodowe. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. Ja w tej chwili spoglądam na to, co dzieje się na warszawskim niebie, no to na razie przynajmniej tych grzmotów spodziewać się chyba nie ma co. Bardzo ładne, czyściutkie niebo, co zwiastuje, że czeka nas chyba całkiem sympatyczny dzień. I być może to już jest zapowiedź tego, co podobno nadchodzi. A nadchodzi, uwaga, uwaga, nie wiem, czy to dobre informacje, czy złe, zależy to wszystko oczywiście od naszych gustów i guścików, ale przed nami podobno fala afrykańskich upałów, które w ciągu najbliższych godzin, najbliższych dni mają zalać całą Polskę. W weekend w Polsce ma być już ponad grubo 30 stopni ciepła, 30, 31, 33 stopnie, nawet 34, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, więc rzeczywiście będzie się działo w pogodzie i to bardzo, bardzo ciepło będzie się działo. To teraz pytanie do Państwa. Czy tej zmiany, czy tych afrykańskich upałów warto już wypatrywać? Czy są takie miejsca w Polsce, gdzie ta lepsza, ciepła, afrykańska pogoda już powoli zaczęła docierać? Bardzo, bardzo liczę na telefony i informacje, czy tak już rzeczywiście jest. 22 139 22 02.

0: 17 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. To oczywiście także sposób, aby się do nas na przykład dodzwonić i powiedzieć, jaka jest w Polsce pogoda. 22 139 2202. Wspominałem o tym, że idzie na nas podobno fala afrykańskich upałów. Szukamy w takim razie już teraz o godzinie 5.17, 5.18 właściwie pierwszych oznak tych zmian w pogodzie. Jeżeli chodzi o Warszawę, też o tym wspominałem. Na razie pogoda całkiem sympatyczna, czyste niebo. Pytanie, czy będzie już dziś upalnie? No, być może są takie rejony w Polsce, gdzie te zmiany w pogodzie rzeczywiście już czuć. W takim razie sprawdzamy.
1: Robert Oława. Mamy na Dolnym Śląsku 14 stopni. Całą noc padał deszcz, a już teraz opowiada się piękny, ciepły dzień. Wszystkim życzliwego dnia.
2: Wielkopolska. Pogodnie, ale tylko 6 stopni.
0: No to jeżeli chodzi o słońce i ładne niebo, to rzeczywiście zmiana jest, ale 6 stopni to na razie chyba tych afrykańskich upałów jeszcze nie wróży. Być może musimy chwilę cierpliwie zaczekać. Czekamy oczywiście na kolejne raporty, kolejne informacje dotyczące pogody w Polsce. 22 139 22 02. Ja wcześniej wspominałem o tych meczach, które już za nami. Trzeba przyznać, że tegoroczne mistrzostwa, właściwie inaczej, ta edycja Mistrzostw Świata rzeczywiście dla kibiców nie jest do końca szczęśliwa, bo więcej spotkań, więcej drużyn. Niektórzy narzekają, niektórzy się cieszą, że będzie więcej do oglądania. Problem tylko w tym, że godziny tych spotkań no, nie są dla polskich kibiców nazbyt szczególne i nazbyt sympatyczne. Za nami kilka ciekawych spotkań. Ja na wszelki wypadek spoglądam również na te spotkania, które dopiero przed nami, więc mówiłem o tym, że o godzinie 6, więc za kilkadziesiąt minut Austria, Jordania. Co prawda ani jedna, ani druga drużyna chyba wielkich emocji nie wywołuje, ale kto wie, być może będziemy świadkami czegoś naprawdę ciekawego. Ciekawie robi się naprawdę dopiero wieczorem. Portugalia-Kongo o godzinie 19 i o 22 i to może być naprawdę coś wielkiego i coś bardzo interesującego, ponieważ o 22 zmierzą się Anglia z Chorwacją. I mam takie dziwne przeczucie, że tam naprawdę mogą się dziać rzeczy wielkie. To jeszcze kilka informacji dotyczących dzisiejszego dnia. Dzień walki z pustynnieniem i suszami. Jakoś tak mi się skojarzyło w związku z tymi zapowiedziami pogodowymi i z tą zmianą pogody, która nadciąga. I jeszcze jedna informacja. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli dziś po prostu, mówiąc w uproszczeniu, Dzień Czołgisty, który przypada 17 czerwca. To jest upamiętnienie przybycia do Polski pierwszego pułku czołgów armii generała Józefa Hallera. No, czyli mówimy o czasach tuż po zakończeniu I wojny światowej. Współcześnie jest to święto formacji pancernych. No i zastanawiam się, czy w takim razie w tej chwili, czyli o 5.20, jest ktoś, kto na przykład właśnie prowadzi jakiś czołg, nie wiem, jedzie na manewry, albo być może wraca z poligonu, albo być może rozgrzewa gdzieś taką maszynę w wojskowych koszarach, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z bronią pancerną. A to pochwalę się, były takowe. Miałem okazję w T-34 zrobić dwie, być może trzy rundy. Nieduże, to prawda, ale zadrążkami kierowniczymi, czyli to ja prowadziłem tę maszynę. Na koncie mam dwie lub trzy, raczej dwie rozjechane takie wielkie metalowe beczki. Niestety na jakąś osobówkę ze szrotu zabrakło już pieniędzy. Żałuję do tej pory, bo myślę, że to by była naprawdę fajna atrakcja i niezłe przeżycie, więc jakieś doświadczenie jest niewielkie, symboliczne, więc w takim razie teraz być może ktoś, kto naprawdę może się pochwalić jeżdżeniem takim współczesnym, potężnym kolosem. Na takie telefony oczywiście też czekamy. 22 139 22 02. No i druga kwestia, zastanawiam się, czego w dniu czołgisty można życzyć czołgistom. To jest też pytanie do Państwa.

0: 29 minut po godzinie 5. Trzeba już wstawać. Najwyższa pora, by się budzić. Tym bardziej, że za oknem naprawdę zapowiada się całkiem sympatyczny dzień. To jest Dzień Dobry z Jedynką, Krzysztof Grzybowski. Jeżeli chodzi o zmiany w pogodzie, to wszystko już wiem, wszystko jest jasne. To, co nas czeka, to wszystko wina Gorgiasa. A właściwie antycyklonu Gorgias, który zmienia pogodę w Polsce. Na razie szaleństwa ma nie być, bo temperatury od 17-19 stopni nad morzem, na Warmii, Podlasiu i na Podhalu, 20-23 w głębi kraju i maksymalnie 24-25 na Dolnym Śląsku. Więc o tych upałach, afrykańskich upałach, na razie chyba nie ma co mówić, ale kolejne dni, no to wtedy ta zmiana już wejdzie naprawdę na poważnie. Jak w tej chwili wygląda pogoda w Polsce, cały czas to sprawdzamy. 22 139 22 02.
1: Dzień dobry, Paweł z Tarnowa, raport pogodowy. W Tarnowie dzisiaj temperatura między 11 a 12 stopni, miejscami 13. Niebo troszkę zachmurzone, miejscami

0: padało. Raport pogodowy z Poznania. Dzisiaj mamy 8 stopni na termometrze, ciśnienie 1016 hektopaskali, wiatr nie wieje, chmur też za bardzo nie widać.
1: Więc na razie to wszystko wygląda bardzo, bardzo podobnie. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać w trakcie dnia. Chyba że są takie miejsca w Polsce, gdzie ta pogoda wciąż jeszcze niezbyt nas rozpieszcza. No przypomnijmy sobie to, co działo się wczoraj czy dwa dni temu. Są jeszcze takie miejsca, są takie regiony. Bardzo prosimy o informacje. No i oczywiście tym bardziej prosimy o informacje z tych miejsc, gdzie ten afrykański upał być może na razie tak bardzo, bardzo nieśmiało, ale już jednak dociera. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo na razie mamy oczywiście pogodowców, którzy dzwonią, informują, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. A jeżeli chodzi o czołgistów, przypomnę dziś ich święto. Pytałem o to, czego można życzyć czołgistom w dniu ich święta. Czołgiści na razie milczą. Być może śpią.

Za 25 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką. Zastanawiam się, jaka pogoda panuje na przykład w Norwegii. Co prawda piłkarze Norwegii w tej chwili są za oceanem i nawet całkiem na razie przynajmniej te mecze im wychodzą. Przypomnę, że dwie bramki Haalanda na początek rozgrywek tej reprezentacji. Natomiast w drugą stronę, czyli do Norwegii, udawał się pewien podróżny. Na lotnisku Chopina oczywiście przechodził te wszystkie kolejne etapy kontroli i na jednym z takich etapów postanowił sobie co nieco

0: zażartować. I to jest również taki pretekst do tego, żeby się zastanowić, jak różne potrafimy mieć poczucie humoru. Ponieważ żart tegoż pana polegał na tym, iż żołnierzom Straży Granicznej, czy też celnikom powiedział, że w torbie ma broń maszynową. No i teraz proszę zgadnąć. Jakim środkiem lokomocji tenże pan, czy też tenże podróżnik będzie w takim razie musiał podróżować do Oslo, bo na pewno nie będzie to samolot. Aha, przy okazji był jeszcze jakiś mandacik, ale to już akurat chyba mniejsza strata. Warto pamiętać, że poczucie humoru jest rzeczą bardzo, bardzo względną i czasami pewne żarty mogą się obrócić przeciwko nam. To jest tego najlepszy dowód. A jeżeli chodzi o pogodę, to oczywiście bardziej mimo wszystko interesuje nas to, co dzieje się w kraju. 22 139 22 02. No to sprawdzamy.
1: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie plus 17 stopni, no zachmurzone jest, ale nie pada.
2: Niebo bezchmurne, rozpogodziło się całkowicie, ani jednej chmureczki jak dookoła okiem sięgnąć nie ma. Trochę jest, jak tam wiecy mówią, chili, czyli chłodnawo o poranku, 10 stopni, ale mamy wiatr dość mocny i powiem, że on skutecznie obniża tą temperaturę o parę stopni.
3: Okolice Werne, Belgia, 15 stopni, niebo zachmurane, troszkę wiaterek powiewa.
0: No i proszę bardzo, Skoczów wyrasta nam na polski biegun ciepła, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. W tej chwili w Skoczowie 17 stopni ciepła, czyli jak na razie chyba rekord. No zobaczymy, czy ktoś to przebije. 22 139 22 02.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 19 minut godzina 6, pora wstawać, tym bardziej, że za kilkanaście minut, no dokładnie za 19 minut, kolejny mecz Austria-Jordania. I tak próbuję sięgnąć daleko, naprawdę daleko, daleko, hen wstecz i pamiętam mecze, które były rozgrywane rano. Pamiętam mecze, które były rozgrywane w południe, po południu. Przeważnie pamiętam mecze rozgrywane wieczorami, ale żeby wstawać skoro świt i natrafić na transmisję spotkania mundialu o 6 rano, no to tego chyba jeszcze nie grali. A co się dzieje w naszej pogodzie, jak gra nasza pogoda? O to też oczywiście pytamy. 22 139 22 02. No i pytamy również o to, gdzie są czołgiści i pancerniacy, bo na razie śmiertelna cisza.
2: Dobry, to Waldemar z Cieśnicy. Pogoda 10 stopni na plusie, niebo czyściutkie. Stary pancerniak z boisk zasadniczych, Elbląg. Miło pozdrawiam pana redaktora, całą jedynkę. Do widzenia.
1: Do widzenia. No i chciałby się powiedzieć, w końcu jest jakiś pancerniak. No, co prawda lekko z przeszłości. Ja wciąż liczę, wciąż czekam na to, że zadzwoni jakiś pancerniak, który pochwali się tym, że właśnie prowadzi jakiegoś potężnego kolosa i będzie słychać ten ryk silnika w tle. Zobaczymy, może się doczekam. 22 139 2202. Jeżeli chodzi o mecze piłkarskie, jeżeli chodzi o to, co czeka nas na mundialu, to oczywiście jako polscy kibice mamy jedno zmartwienie. Trzeba wybrać, komu kibicować. Za nami pierwsze mecze, jest kilku faworytów, jest kilka drużyn, które zaprezentowały się z naprawdę całkiem interesującej strony. Jest również kilku faworytów, którzy jak na razie, jak na faworytów, grają średnio. No i pytanie, kogo wybrać? Ja mówiłem, mam pewną reprezentację, która raczej furory na tym mundialu nie zrobi, ale skoro przed hotel zajechali starym, szkolnym, błękitnym busem, no to jak ich nie wspierać? Tak, tak. Coś świta? Wiemy, o kogo chodzi? No to jeżeli tak, to 22 139 2202. A jeżeli chodzi o ten wybór, jeżeli chodzi o kibicowanie i o to, komu kibicować będą Polacy, komu kibicują Polacy na tym mundialu, to więcej na ten temat po godzinie 6.

0: Za 13, właściwie za 12 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką wciąż trwa. Ja zapowiadałem, że po godzinie 6 w sygnałach dnia będziemy między innymi rozmawiać o kibicowaniu, o tym, komu kibicują Polacy. No to teraz być może na dobry początek.
1: Ja od początku śledzenia jakiegoś bardziej świadomego piłki nożnej jestem całym sercem za Urugwajem.
2: Dlaczego?
1: Mistrzostwa Świata 2010 RPA i wybitny występ Urugwajczyków to były moje pierwsze takie świadome mistrzostwa i tak już zostało.
0: No, wtedy rzeczywiście wybitny występ. Jak na razie teraz, podczas tego mundialu, o wybitnym występie chyba nie możemy mówić. Wymęczony, naprawdę wymęczony remis z Arabią Saudyjską 1-1. Choć z drugiej strony, jak zobaczymy na osiągnięcia Hiszpanii, przecież typowanej na zwycięstwo tego mundialu, no to w tej grupie H szału też na razie jeszcze nie zrobili. Ale przed nami Urugwaj, Hiszpania, co prawda dopiero w sobotę, ale być może wtedy jedni drudzy troszkę się rozkręcą. To tyle, jeżeli chodzi o kibicowanie, oczywiście na razie, bo więcej po godzinie 6. Natomiast druga kwestia, która nas cały czas nurtuje, to pogoda. 22 139 22 02. Co słychać w pogodzie?
3: Grzegorz Sikłania z Lesznowoli, z Kołogrójca. Dzisiaj na termometrze widziałem 6 stopni na plusie. No o tej porze roku to niestandardowe temperatury. Brr.
0: 6 stopni na plusie. To ja spojrzę w takim razie, co dzieje się na moim telefonie. Mój telefon wyświetla w tej chwili w Warszawie 12 stopni. Przypomnę, w Skoczowie 17, więc naprawdę na razie ten rozrzut mamy całkiem niezły. To się podobno wszystko powinno w kolejnych dniach wyrównać. Idzie na nas antycyklon Gorgias i ten Gorgias ma przynieść upalne, afrykańskie powietrze. A kibicowanie, mundial i polscy kibice już za chwilę po godzinie 6 w sygnałach dnia.

0: Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Górski, miejski czy szosowy? Jaki rower wybrać dla siebie, a jaki dla dziecka? Czym różnią się poszczególne modele i czy dobry rower musi być drogi? W audycji także o nowej sieci ścieżek rowerowych VeloWarta, idealnej na wakacyjne wycieczki. I o tym, dlaczego nauka gry na instrumencie pomaga dzieciom osiągać lepsze wyniki w szkole.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na starej siódemce na odcinku Tarczyn-Warszawa. A przybywa samochodów także na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz na ekspresowej ósemce w samej Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 36 w Dolnośląskiem pomiędzy Rawiczem a Lubinem doszło do awarii sieci wodociągowej. Dokładnie chodzi o miejscowość Wińsko i kilometr 48. Najprawdopodobniej trasa nadal jest tam całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na drogi lokalne. Wzmożony ruch obserwujemy w województwie małopolskim, chociażby na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 94. I na tej samej trasie poważne utrudnienia pojawiły się na odcinku Olkusz-Kraków. Zarówno na fragmencie remontowanym w pobliżu miejscowości Zederman oraz nieco dalej w Jerzmanowicach. Trasa jest tam częściowo zablokowana. Uwaga na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Na fragmencie prawie 9-kilometrowym trwa rozbudowa trasy i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także prędkość jest ograniczona do 50 km/h. I tam także utrzymują się spore poranne spowolnienia. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
5: Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Izabela Kuczyńska
6: i Piotr Balasz. Jest uchwała rządu w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Ruszają też przygotowania.
7: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych.
5: Jest reakcja MSZ-u i polskiego konsula w Berlinie. To po interwencji niemieckiej policji.

0: kwalifikacje, by zagrać na kortach Wimbledonu.
1: Organizatorzy najstarszego turnieju tenisowego w Londynie przyznali Maji Chwalińskiej dziką kartę.
2: Dzięki dzikiej karcie na Wimbledon Maja Chwalińska rozegra mniej meczów i będzie miała więcej energii, ocenił w Polskim Radiu 24 dziennikarz sportowy Adam Romer.
3: Przez to, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zachowa więcej paliwa w baku na mecze w turnieju głównym.
2: Polscy kibice są zdania, że Maja Chwalińska w pełni zasłużyła na udział w turnieju.
4: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc bardzo trzymam za nią kciuki.
5: No jest finalistką Rolanda Garrosa, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
2: Po zdobyciu wicemistrzostwa we Francji Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Piękny widok, który aż skręca nos.
1: W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Roślina wygląda imponująco, ale pachnie niczym rozkładająca się padlina.
0: Ale żeby uniknąć przykrej woni, ogród szykuje transmisję online. Kamery są już przygotowane, zapowiada dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
6: Najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce właśnie, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu.
1: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez dwie noce.
0: A gdy wszystko się zacznie, ogród przewiduje wydłużenie godzin otwarcia nawet do północy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Wielkie gwiazdy piłkarskiego mundialu za oceanem minionej nocy rozświetliły tamtejsze niebo. Kylian Mbappé i Erling Haaland zdobyli po dwie bramki, a Lionel Messi popisał się hat-trickiem. Argentyna pokonała Algierię 3-0, Norwegia Irak 4-1, a Francja Senegal 3-1. O tym ostatnim meczu więcej w korespondencji Stefana Fulcera.
8: Najpierw zablokowana na amerykańskiej granicy niebieska siła wyzwoliła się dopiero w drugiej połowie, podsumował Le Parisien. W pierwszej części spotkania Francuzi razili brakiem precyzji, zgrania i skuteczności, a mistrzowie Afryki dwukrotnie byli blisko objęcia prowadzenia. Les Bleus znaleźli idealny sposób, by ostudzić entuzjazm i obniżyć poziom oczekiwań, komentował go Scholli Kip. Po przerwie wynik otworzył Mbappé, a chwilę później prowadzenie podwyższył Barcola. Gdy w końcówce Senegal zdobył kontaktową bramkę, odpowiedź była natychmiast. Mbappé ustalił wynik meczu, zdobywając swoją 58. bramkę w reprezentacji. Tym samym został rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych dla kadry oraz najlepszym francuskim strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Gram po to, żeby zapisać się w historii mojego kraju i żeby mój zespół dotarł do finału i wygrał, mówił po meczu Mbappé. Le Figaro zaleca ostrożność i optymizm, podkreślając, że jeśli Les Bleus wykorzystają pełnię swojego potencjału, dysponują prawdziwie zabójczą bronią.
7: Trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą po pierwszej połowie 1-0. Co najmniej sześcioro reprezentantów Polski wystąpi w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. Do Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka, Igi Świątek, Magdy Linet i Magdaleny Frenk dołączyła wczoraj Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów dziką kartę, a jej wysoki ranking WTA powoduje, że będzie nawet rozstawiona, czyli trafi na potencjalnie słabsze rywalki. Początek Wimbledonu 29 czerwca. Trwają ostatnie sprawdziany tenisistów przed kolejną odsłoną Wielkiego Szlema. Wczoraj Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Halle, Majchrzak odpadł w Queen's Clubie już w pierwszej rundzie. A Damian Michalak zajął 9. miejsce w rywalizacji szpadzistów i spisał się najlepiej z polskich szermierzy w pierwszym dniu Mistrzostw Europy, które wczoraj rozpoczęły się w Antony pod Paryżem.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
1: Środa z dużymi dawkami słońca, szczególnie w centrum, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północnym wschodzie i na południu, tu także miejscami zagrzmi, ale to wszystko po południu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 22 na Mazowszu i 24 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Big Day.
13: Formacja nieżywych schabów.
12: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
14: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
12: Transmisja koncertów TVP2 po 20
14: i na antenie radiowej jedynki po 21.
13: Zapraszamy.
15: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
16: Prawie 13 minut po godzinie 7.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Krzysztof Grzybowski, witam w kolejnej godzinie, sygnałów dnia i przypomnę, dziś 17 dzień czerwca, czyli środa, słońce wzeszło o 3.24, zajdzie o 20.59, to oznacza, że dzień trwać będzie przez 16 godzin i 45 minut. Imieniny obchodzą Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit. I jeszcze ważne wiadomości dotyczące czołgistów. Przypomnę, święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, a oprócz tego dzień walki z pustynnieniem i suszami. To wszystko dziś, 17 czerwca. 15 minut po godzinie 7. Już teraz Grzegorz Osiecki i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu sygnałów dnia Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, kandydatka w wyborach na prezydenta Krakowa i radna w tym mieście. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I od tej kampanii krakowskiej chciałem zacząć. Czy to jest bardziej pojedynek ogólnopolski czy krakowski tak naprawdę?
3: Myślę, że to jest przede wszystkim praca dla Krakowa bardziej niż pojedynek, bardziej niż sprawa ogólnopolska. Kraków jest po 22 latach rządów Jacka Majchrowskiego, po 2 latach rządów Aleksandra Miszalskiego i naprawdę potrzebuje już zmiany. Potrzebuje tego, żeby przyszedł ktoś, kto w końcu spojrzy na mieszkańców miasta, a niekoniecznie na lobbystów, deweloperów, ludzi, którzy na Krakowie robią sobie tylko biznes.
2: Tylko więc jak się słucha, jakby i zwolenników referendów, i wielu liderów partii ogólnopolskich, no to można odnieść wrażenie, że Kraków jest ważniejszy z punktu widzenia tej ogólnopolskiej strategii, tego, czy partie obecnej koalicji odniosą tam sukces, czy nie?
3: Myślę, że wnioski, które są wyciągane w wielu innych miastach, bo faktycznie są, powinny być inne. To znaczy, powinny to być wnioski dotyczące tego, co ludzi wkurza. Dotyczące tego, gdzie ta emocja społeczna zaczyna się robić taka, że tej marnej władzy, która stoi obok, kiedy ludziom się żyje coraz trudniej, po prostu daje się czerwoną kartkę. I jeśli są jakieś wnioski, które powinny wyciągnąć inne miasta, to myślę, że to są wnioski dotyczące tego, że mieszkania są za drogie do tego, żeby młodzi ludzie mogli w miastach funkcjonować, że jest coraz trudniej działać na rynku pracy, który się zmienia i jest coraz trudniej znaleźć taką pracę, że problemy miast, które rozwijały się bez żadnych założeń planistycznych, bez urbanistyki, bez troski o tych mieszkańców, którzy tam żyją, za to ze stawianiem na pierwszym miejscu, na przykład w przypadku Krakowa, branży turystycznej, że po prostu ta polityka dobiega końca, że najwyższy czas przestawić ją na tory pracy dla mieszkańców.
2: W Krakowie w trakcie referendum był jeszcze jeden powód, który był podnoszony przez zwolenników odwołania poprzedniego prezydenta. Strefa czystego transportu, a pani jest zwolenniczką tej strefy. Czy tutaj
3: ja
2: to zwiększa pani wyborcze szanse, czy nie?
3: Ja nie głosowałam za tą strefą. Ja się wstrzymałam w tym głosowaniu. Jestem zwolenniczką rozwiązań, które poprawiają jakość życia, w tym rozwiązań, które poprawiają jakość powietrza. W sposób, w jaki Aleksander Miszalski wprowadził tę strefę czystego transportu wraz z Koalicją Obywatelską i Nową Lewicą, które współrządzą w Krakowie w Radzie Miasta, był po prostu przepisem na katastrofę. To znaczy mam na myśli głosowanie w Radzie Miasta 2 dni po zakończonych konsultacjach społecznych. Mam na myśli półroczny okres przystosowania się. Przypomnijmy, mówimy o przepisach, które dotykają po prostu indywidualnie czy to mieszkańców, czy osób, które w Krakowie pracują, studiują, uczą się, które muszą jakoś się przemieszczać i miały pół roku na to, żeby się przystosować. Na początku grudnia dopiero stanął system informacyjny, żeby sprawdzić, czy samochód jest objęty strefą, czy nie. Od 1 stycznia strefa już wchodziła. No i najważniejsze, to znaczy tego typu rozwiązania mogą być wprowadzane wtedy, kiedy dajemy ludziom wybór. To znaczy wzmacniamy komunikację publiczną. W tym samym

0: W tym czasie Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica zagłosowały za podniesieniem cen biletów na komunikację publiczną. Były cięte kursy. Mamy w Krakowie dalej białe plamy, gdzie po prostu autobus dojeżdża raz na godzinę albo nie dojeżdża w ogóle. To nie może w ten sposób wyglądać.
1: Tylko czy da się to zrobić? To znaczy, czy można sobie nie pozwalać na podwyżki? No bo finanse Krakowa też są w złym stanie. Widzimy narastające zadłużenie. Przy budżecie około 10 miliardów, ten dług sięga już w tej chwili pod koniec roku może sięgnąć 9.
0: Jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli szukamy rozwiązań na miasto, które dobrze działa, to umożliwienie ludziom dostępnych możliwości dojazdu komunikacją publiczną jest absolutną podstawą. Kraków to jest drugie największe miasto w Polsce.
1: A to kończąc ten wątek, to
0: przemieszczanie się samochodami, pozwoli pan redaktor tylko, że dokończę to zdanie, jest po prostu niemożliwe. My mamy statystyki, wskazują na to, że mamy większe korki niż w Warszawie.
1: To jeszcze chciałem zapytać o pani wyborcze szanse. Dzisiaj jest sondaż ogólnopolski, United Surveys w wirtualnej Polsce. Tam partia Razem jest pod progiem. Mhm. Jeżeli chodzi o pani szanse, były nieoficjalne sondaże. Z nich wynika, że może pani liczyć na kilka procent poparcia. Pani rywalka z lewicy, Daria Gosek-Popiołek, wielokrotnie więcej, kilkanaście procent. Czy to będzie pojedynek między lewicą w Krakowie?
0: Panie redaktorze, ten sondaż krakowski, na który się pan powołuje, to są wewnętrzne badania Nowej Lewicy.
1: No tak.
0: Nie wiadomo przez kogo, ani kiedy zrobione, ani na jakich zasadach, więc jakby tutaj bądźmy poważni jednak, odnosząc się do tego. Sondaże to jest pewne narzędzie do kształtowania rzeczywistości politycznej, a nie opisywania jej. W tym tygodniu był również CBOS, w którym byliśmy na 5%, był Polster bodajże, gdzie byliśmy na 6% w Krakowie. Te najważniejsze sondaże, jakie się odbyły, to było w marcu 2025 roku wybory uzupełniające, gdzie nasza kandydatka do Senatu Ewa Sładek uzyskała prawie 8%. To były wybory prezydenckie kilka miesięcy później, gdzie Adrian Zandberg uzyskał 10% ponad. To są realne wyniki wyborcze partii Razem w Krakowie.
1: Do wyników wyborczych jeszcze wrócimy, ale ja chciałem zapytać w tej części antenowej jeszcze o dwie rzeczy. Wczoraj prezydent Poznania, prezydenta Krakowa nie mamy, Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem na sesji Rady Miasta. To była sesja, gdzie miało być udzielone absolutorium i on oskarży o to działacza partii Razem. Czy partia Razem ma tutaj coś za uszami w tym przypadku?
0: Panie redaktorze, ja nie poznałam prezydenta Jaśkowiaka, ale zaczynam mieć wrażenie, że jest trochę tak, że na pytanie, po czym poznać, że pan prezydent kłamie, można odpowiedzieć po tym, że otwiera usta. Dlatego, że partia Razem oczywiście nie miała z tym absolutnie nic wspólnego. Cała interwencja poselska Marceliny Zawiszy jest nagrana, jest publicznie dostępna. Można bardzo łatwo sprawdzić, że to, co mówi pan prezydent, jest po prostu kłamstwem.
1: Dopowiedzmy, że pan prezydent powiedział, że poznał osobę, którą go zaatakowała, bo właśnie wcześniej miała towarzyszyć posłance Marcelinie
0: Zawiszy.
1: To
0: nie jest po prostu prawda. Jeżeli pan prezydent chce zweryfikować, oczywiście są na to metody, te całe materiały są publicznie dostępne. Sugerowałabym panu prezydentowi Jaśkowiakowi, żeby w pierwszej kolejności zastanowił się nad tym, w jaki sposób rządzi miastem, bo o ile partia Razem, my działamy w granicach zawsze zgodnie z prawem i działania posłanki Zawiszy zmierzają po prostu do wyjaśnienia sprawy w Poznaniu, to znaczy weszła z legalną interwencją poselską, a następnie wobec braku uzyskania odpowiednich dokumentów, których ma prawo się domagać, zwróciła się do CBA. Ale widzimy, że prezydent ma również innych przeciwników i ja bym na jego miejscu zajęła się raczej tym, a nie uderzeniem w partię Razem.
1: To stawiamy kropkę na wątku poznańskim, a ja chciałem zapytać panią przewodniczącą o słynną od kilku dni, czy kilkunastu być może już jeszcze, sprawę lekarza z Warszawy, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym i który, jak się okazało, w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł, tak? Czy to jest patologia systemu politycznego, czy to jest patologia systemu zdrowotnego?
0: Muszę powiedzieć uczciwie, że obie te rzeczy są prawdziwe. To znaczy, mamy problem z systemem ochrony zdrowia, w szczególności finansowania ochrony zdrowia. Mamy problem z nadaniami politycznymi i używaniem politycznych wpływów do tego, żeby po prostu działacze partyjni paśli się na publicznych majątkach, bo to jest kolejny przypadek dokładnie tego. No i jeśli mówimy

0: o finansowaniu ochrony zdrowia, no to w szczególności myślę, że powinno wybrzmieć to, o czym my mówimy już od bardzo dawna. To znaczy przyszedł najwyższy czas, żeby powiedzieć lekarzom albo, albo. Albo pracujesz w publicznej placówce i skupiasz się na pracy w tej publicznej placówce, gdzie faktycznie państwo powinno dobrze lekarzy wynagradzać, bardzo dobrze lekarzy wynagradzać, ale w granicach rozsądku i także skupiają się w 100% na tej pracy w publicznej placówce, no albo otwierasz prywatny gabinet, zatrudniasz się na 10 różnych dyżurów, które się odbywają w tym samym czasie i po prostu kręcisz na tej najbardziej szlachetnej służbie, jaką jest ochrona zdrowia, wały. I druga kwestia, to znaczy lekarze po prostu powinni być zatrudnieni na umowę o pracę. Te kontrakty B2B, różnego typu umowy, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tych wydatków również w publicznych placówkach kontrolować, doprowadzają po prostu do tego typu patologii.
1: Powiedziała Aleksandra Owca i na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Godzina 7:25.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A po godzinie 8:15 gościem Polskiego Radia będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

0: 29 minut po godzinie 7. W studiu jest już Piotr Balasz. To oczywiście oznacza, że za chwilę wysłuchamy skrótu aktualności, którym pojawi się między innymi...
1: Pojawi się między innymi kwestia bardzo ciekawego wynalazku teksańskich naukowców. Opracowali kurtkę, która potrafi z powietrza zebrać wodę i przygotować ją do picia.
0: Hmm. I w razie czego jeszcze ugotować zupę?
1: Nie wiadomo,
0: to w kolejnym etapie.
1: Amerykańscy naukowcy są zdolni do wszystkiego.
0: Zapewne tak. To teraz jeszcze na sekundę dosłownie wracamy do mundialu. Austria, Jordania 1-1. W 7:30 skrót aktualności Piotr Balasz.
1: Za pół godziny zacznie się strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Związkowcy walczą w ten sposób o podwyżki.
2: Ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej.
1: Protest potrwa do 10:00. Obsługa klientów w tym czasie może się wydłużyć. Rząd przyjrzy się zarobkom lekarzy. To po doniesieniach o warszawskim medyku i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Partia Razem zgłosiła sprawę do prokuratury. Współprzewodnicząca ugrupowania Aleksandra Owsa mówiła w radiowej Jedynce, że to nie tylko problem finansowania służby zdrowia, ale też partyjnych nominacji.
3: Działacze partyjni paśli się na publicznych majątkach, bo to jest kolejny przypadek dokładnie tego.
1: Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki jednomyślnie poparła projekt zakazu korzystania z komórek w szkołach podstawowych. Ma być jeszcze poprawka, by zasady objęły też przedszkola. Nowe regulacje mają wejść w życie od września, a zakaz obowiązywałby także w trakcie przerw. Nie dotyczyłby na przykład wycieczek szkolnych. Kurtka zbierająca z powietrza wodę do picia. Wynalazkiem chwalą się naukowcy z Teksasu. Opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną i gromadzi ją. Poza kurtkami planują z materiału robić namioty i plecaki. A na mundialu, tak jak wspomnieliśmy, druga połowa meczu Austrii z Jordanią, remis 1-1. Wcześniej Argentyna pokonała Algierię 3-0, Norwegia rozbiła Irak 4-1, a Francja pokonała Senegal 3-1. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
0: A dziś w pogodzie początek sporych zmian, te prawdziwe zmiany dopiero przed nami, ale już dziś powinno się zrobić delikatnie cieplej. Termometry będą wskazywać około 20 stopni, nie zabraknie słońca, ale uwaga, możliwe są również przelotne opady deszczu, a nawet burze. Jeżeli chodzi o dokładniejsze temperatury, to proszę bardzo, na termometrach zobaczymy 17-19 stopni, takie temperatury nad morzem, na Warmii, na Podlasiu i na Podhalu, trochę cieplej. 21-23 stopni Celsjusza w większości regionów, także w centrum. Z kolei najwyższe temperatury tych możemy spodziewać się na Dolnym Śląsku. Tam termometry mogą wskazać nawet 24-25 stopni Celsjusza.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Autopromocja.
7: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej Jedynce.
8: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
7: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
8: Relacje, analizy i komentarze.
7: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
8: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22:40.
7: Filip Jastrzębski
8: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: A jeżeli chodzi o sport, to proszę bardzo, w meczu Austria-Jordania zaczęło się robić naprawdę ciekawie. Dosłownie chwilę temu mówiłem o tym, iż jest remis 1-1, więc ta informacja jest już nieaktualna. W tej chwili stan to 2-1 dla Austrii po golu strzelonym w 67 minucie.

0: Za 24 minuty godzina 8. Jeżeli ktoś myślał, że 2-1 to jest wynik, który rzeczywiście widnieje na tablicy meczu Austria-Jordania, zresztą o takim wyniku przed chwilą mówiłem, no to nie, to jest to informacja już nieaktualna. Bramek nie przybyło, jedna bramka ubyła, czyli nadal 1-1. To wszystko po warze i po interwencji sędziego okazało się, że Austriak troszeczkę delikatnie pomagał sobie przy strzeleniu drugiej bramki ręką, no a to oznacza, że jak na razie remis.
1: Po pierwsze ekonomia.
0: Po pierwsze ekonomia, w studiu Błażej Prośniewski, to ponownie dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Kiedyś mawiano, że dobry fach to jest gwarancja dobrej pracy, to jest bezpieczna przyszłość, bezpieczne życie. Potem uznano, że jednak dobry fach nic nam nie daje, bo ten świat zmienia się tak szybko, że my też musimy za tym światem nadążać, wielokrotnie zmieniać pracę. Czeka nas kolejna zmiana w podejściu do dobrego fachu?
2: A właściwie ta zmiana już się dokonuje, bo okazuje się, że konkretny fach w ręku jeszcze właściwie nigdy nie był tak cenny. No i choć dziś wiele mówi się o rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji i o tym, że to może zabierać ludziom pracę, to są takie osoby, które mogą spać spokojnie, bo rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, których nie da się łatwo zastąpić technologią. Z analizy ekspertów Personal Service wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, a kamieniarze nawet 25 tysięcy, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personal Service.
3: Mamy do czynienia z tak szybkimi wzrostami zapotrzebowań i lukami też w niektórych specjalnościach, że niektóre osoby już na starcie mogą zarobić nawet 20-25 tysięcy złotych i to są czasami bardzo standardowe. Z naszej perspektywy zajęcia takie osoby jak elektryk czy zbrojarz sięgają tych maksymalnych poziomów. Mamy przykłady na rynku pracy stolarzy, którzy się odważyli, założyli własną działalność gospodarczą i już na starcie zarabiają ponad 20 tysięcy miesięcznie.
2: Na dobre zarobki mogą liczyć nie tylko wspomniani elektrycy, zbrojarze czy stolarze, ale też na przykład mechanicy samochodowi, dekarze czy rymarze.
0: Ale to Błażej, przepraszam, bo to są

0: takie bardzo klasyczne zawody.
1: Bardzo klasyczne, a w związku z tym, że wiele osób w przeszłości nie chciało ich wykonywać, no to dziś na rynku mamy deficyty, a popyt chociażby na usługi dekarskie cały czas jest duży, w związku z tym, że dużo jednak cały czas budujemy.
0: No, znaleźć dobrego stolarza to nie jest prosta sprawa.
1: Dokładnie tak, a znaleźć rymarza to już jest w ogóle wyzwanie na długie tygodnie. No więc skoro jest popyt, to pytanie pojawia się zasadnicze. Dlaczego młodzi ludzie niechętnie wybierają właśnie takie zawody? Jak mówi Renata Rutanna-Chlebosz z Randstad Polska, dzieje się tak między innymi dlatego, że w Polsce brakuje skutecznego doradztwa zawodowego, które jej zdaniem jeszcze całkiem nieźle funkcjonowało w latach 90.
2: Brakuje dobrego, solidnego doradztwa zawodowego. Brakuje takiej perspektywicznej i ścisłej współpracy pracodawców ze szkołami technicznymi, których no, mamy coraz mniej jednak. Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie nie znają też kompletnie rynku pracy, nie znają realiów rynku pracy.
1: No i to jest dziś wyzwanie, aby kierunkować młodych ludzi tak, aby nie tylko podążali za swoimi zainteresowaniami, bo te swoją drogą można realizować także poza pracą, no ale też podchodzili do wyboru zawodu tak bardzo pragmatycznie, a potencjał do tego jest, bo jak wynika z danych w szkołach o profilu zawodowym, w 2025 roku uczyło się 1 200 000 osób, a zatem potencjalnie całkiem spora grupa nowych elektryków, dekarzy czy kamieniarzy.
0: No to oczywiście to nie dotyczy wszystkich zawodów, ale jak się okazuje, warto z powrotem być dobrym rzemieślnikiem. No i to jest chyba optymistyczna informacja. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.

0: Za 17 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: A w studiu jest Rafał Bała. Dzień dobry, będzie oczywiście o Mundialu, będzie o meczach i muszę przyznać, że to, co się dzieje w meczu Austria-Jordania, to jest coś bardzo nietypowego, bo było 1-0, później było 1-1, później było 2-1, później z powrotem było 1-1 i teraz jest z powrotem 2-1.
2: Czyli w piłce nożnej możemy te wyniki cofać.
0: Jak się okazuje.
2: Jak się okazuje, ale to oczywiście wszystko przez te powtórki, które powodują teraz, że wszystko jest dokładnie sprawdzane, no i rzeczywiście czekamy na kolejne gole w tym meczu, ale już ciekawie się porobiło, bo Miroslav Klose, który ma 16 bramek, pamiętamy tego niemieckiego napastnika polskiego pochodzenia, przewodzi te liście wszechczasów, ale okazuje się, że te 16 to niewiele, bo zrównał się z nim już Lionel Messi minionej nocy, tuż za nim jest Kylian Mbappé, który też strzelał minionej nocy.
0: A oni ostatniego, się dopiero rozgrzewają.
2: Tak, pierwsze mecze za nimi. Ostatniego słowa nie powiedział na pewno Cristiano Ronaldo, on ten pierwszy mecz ma jeszcze przed sobą. Posłuchajmy teraz Tomasza Kowalczyka, no, który opowie o wygranym przez Francuzów meczu 3-1.
3: Trzeba przyznać, że druga połowa spotkania Francja-Senegal wynagrodziła bardzo przeciętne pierwsze 40

0: 5 minut pachniało niespodzianką i golem dla reprezentacji z Czarnego Lądu, ale w drugiej połowie Francja odzyskała kontrolę nad spotkaniem. W 66 minucie Olise zagrał do Mbappé, a ten z ostrego kąta nie z 11 metrów strzelił bardzo mocno i tutaj żadnych szans nie miał Edouard Mendy. W 82 minucie Francja podwyższyła wynik tego spotkania na 2-0. Barcola wykorzystał podanie Rabiota i także mocnym strzałem nie dał żadnych szans Mendiemu. I kiedy już trójkolorowi zmierzali po pewne 3 punkty, Mbaye po prawej stronie pola karnego strzela mocno. Źle ustawiony jest w tej sytuacji Menion. Puszcza piłkę po dłoniach, no i robi się nerwowo. Trener Didier Deschamps rzuca bidonem, ale od czego jest Kylian Mbappé, który decyduje się w samej końcówce na strzał zza pola karnego. Piłka uzyskuje fantastyczną parabolę lotu i wpada do siatki. Nie wszystkie europejskie drużyny mają problemy w tych mistrzostwach świata. Jeżeli ktoś jest dobry, to potrafi wykorzystać szansę. Francja wygrała z Senegalem 3-1.
1: Strzelał Mbappé, ale strzelali też inni. Jedno jest pewne, to nie była noc remisu w Mundialu, co potwierdzi nam teraz Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry, to była noc wielkich indywidualności, zaczynając od wspomnianego Kyliana Mbappé, który zdobył 2 bramki dla reprezentacji Francji, poprzez Erlinga Haalanda. Kto by pomyślał, że ta wielka postać dopiero w 2026 roku zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata, ale Norwegowie musieli czekać aż 28 lat, by zagrać na Mundialu i zaprezentowali się naprawdę obiecująco przeciwko reprezentacji Iraku. No i Erling Haaland był naprawdę bliski zdobycia hat-tricka, także skończyło się na 2 golach tego zawodnika, na 4 trafieniach reprezentacji Norwegii, która pokonała Irak 4-1. Odnotujmy jeszcze występy 2 przedstawicieli piłkarskiej ekstraklasy w reprezentacji Iraku, bo wystąpił Ali z Pogoni Szczecin oraz Al-Ammari z Krakowi. Jeśli chodzi o mecz Argentyny z Algierią, no to tutaj wszystkie oczy zwrócone były w stronę Lionela Messiego. Być może najlepszego piłkarza w historii finałów Mistrzostw Świata i potwierdził to Messi, zdobywając hat-tricka. 16 goli tego zawodnika, jeśli chodzi o całą karierę i występy na Mistrzostwach Świata. Jak wspominałeś, zrównał się z Niemcem Miroslawem Klose i pewnie go na tym Mundialu przeskoczy. 3 gole, a mogło być znacznie więcej, bo Algierczycy nie mogli znaleźć sposobu na Messiego, który miał ciąg na bramkę niesłychany. 1 gola nie uznał Messiemu także Szymon Marciniak, sędziujący to spotkanie. No i trwający mecz Austria i Jordania. Tam też dzieje się bardzo dużo. Austriacy próbują dobrze zacząć ten Mundial. Oni tak jak Norwegowie 28 lat czekali na występ na Mistrzostwach Świata, ale okazuje się, że Jordańczycy chłopcami do bicia z pewnością nie są. Piękny gol Schmidta wyrównał Olwan. Później jeszcze nieuznany gol i w końcu skończyło się samobójczym trafieniem. Austriacy prowadzą 2-1 i czekamy na następne spotkania, bo jaka będzie odpowiedź Cristiano Ronaldo na to, czego dokonał Lionel Messi. Messi jest jedynym na razie zawodnikiem w historii, który wystąpił na 6 mistrzostwach świata i może do tego grona dziś wieczorem dołączyć Cristiano Ronaldo. Z tą różnicą, że Ronaldo zdobywał bramki na wszystkich mundialach, na których zagrał. Messi nie strzelił w 2006 roku gola, a zatem wielkie indywidualności prezentują się na boiskach Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję za tę relację. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. Jan Pachlowski opowie nam teraz, o czym najgłośniej mówi się w kontekście Mundialu w Stanach Zjednoczonych.
3: Nie tylko w Kansas City, gdzie rozegrano wygrany 3-0 mecz Argentyny z Algierią, słychać i widać było szaleństwo argentyńskich kibiców. Słyszycie Państwo teraz fanów, którzy zgromadzili się na nowojorskim Times Square. Amerykańskie media, zarówno jak i kibice, eksplodowały po wyczynie Messiego. Hat-trick Messiego zapewnił Argentyńczykom znakomite wejście w Mundial, pisze Sport Illustrated. Wróćmy jeszcze na chwilę do spotkania Iran-Nowa Zelandia. Reprezentacja Iranu miała natychmiast po meczu zremisowanym w poniedziałek 2-2 wrócić do swojej bazy treningowej w Meksyku. Taką informację podał Biały Dom. Trenerzy oraz piłkarze zespołu nie kryli z tego powodu irytacji i podkreślali, że nie dano im odpowiedniego czasu na regenerację. Zespół Iranu po meczu miał spędzić noc w Kalifornii, ale natychmiast został odesłany przez Amerykanów do Meksyku. Biuro prasowe rzecznika Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego przekazało, że strona irańska przyjechała przystała na te warunki i nie rozumie, dlaczego w tej sprawie są jakiekolwiek wątpliwości. To kolejna odsłona napięć na linii Iran-USA. Iran znalazł się w bezprecedensowej sytuacji. Jego reprezentacja rywalizuje w mundialu na terenie kraju.

0: którym pozostaje w stanie wojny.
1: Gorąco wokół mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. A na koniec jeszcze wrócimy do meczu Norwegia-Irak. To spotkanie zaczęło się o północy, skończyło około 2 w nocy. No i co się okazuje, że Ministerstwo Edukacji, Oświaty i Edukacji w Norwegii zdecydowało, że dzisiejsze zajęcia w szkole mogą się rozpocząć później, albo nawet mogą zostać przeniesione na inny dzień.
0: No dzieciaki, bo wiadomo, muszą odespać.
1: Dzieciaki muszą odespać, oglądały na pewno z rodzicami. Jedna szkoła zorganizowała taką nocowankę i w nocy uczniowie zgromadzili się w szkole, oglądali ten mecz, dlatego dzisiaj mają wolne, a inna szkoła rozpoczyna godzinę później lekcje. Także proszę. No i mówi się, że tylko w Ameryce Południowej piłka nożna to religia.
0: No to jestem ciekaw, czy w Austrii ktoś wpadł na podobny pomysł, bo rzeczywiście godzina też jest bardzo, bardzo nietypowa.
1: Może
0: ten
1: już
0: mecz
1: oglądają w szkole.
0: Albo już oglądają w szkole ci, którzy przyszli trochę wcześniej. Jest 84. minuta tego spotkania. Na razie wyjątkowo nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o tablicę wyników. Utrzymuje się wynik 2-1. Rafał Bała, bardzo dziękuję.
2: Studio Mundial w Jedynce.
0: Do mundialu będziemy powracać. Będziemy również powracać do polskiej polityki. Grzegorz Osiecki ponownie w studiu. To jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, jak słuchałem poprzednika, że nasza reprezentacja oszczędziła takich dylematów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj Barbara Nowacka,
0: możemy
3: się
0: o
3: smartfonach, a nie o tym, czy dzieci mają nie iść do szkoły, bo mecz reprezentacji jest w Meksyku albo w Stanach.
0: To dziękujemy polskim reprezentantom, że nas uchronili od takiego nocnego oglądania i nocnego wstawania.
3: Ale niech sobie nie biorą tego za bardzo do serca jednak.
0: O 8.15. Kto się pojawi?
3: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy polityki regionalnej, no i przewodnicząca partii Polska 2050.
0: No to ta rozmowa już za kilkanaście minut.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
18: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
20: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej ósemce na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ. Na jezdni w kierunku Białegostoku trwają prace remontowe i na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia jest zwężona. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana także w Warszawie, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Uwaga na ekspresowej siódemce pomiędzy Grójcem a Białobrzegami. Na wysokości miejscowości Długowola na kilometrze 429

0: doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc. Na Krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem doszło natomiast do zderzenia trzech samochodów ciężarowych. W pobliżu miejscowości Jerzmanowice jezdnia jest częściowo zablokowana i tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Krakowa, i w stronę Olkusza. Na autostradzie A8, to jest autostradowa obwodnica Wrocławia, trwają także prace remontowe i to dość uciążliwe. W pobliżu węzła Wrocław Północ jezdnia w kierunku Łodzi jest tam częściowo zablokowana i także tam obserwujemy kilkukilometrowy korek właśnie w kierunku Łodzi. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Bez obniżonej akcyzy ceny paliw dziś wzrosły, ale premier zapewnia, że drastycznych podwyżek nie będzie.
3: Przejdziemy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys.
1: Zaczyna się ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Potrwa 2 godziny.
4: Ponad połowa pracowników nie zarabia nawet średniej krajowej.
2: Na szczycie G7 światowi przywódcy o zaostrzeniu kursu wobec Kremla, a w Rosji kolejne regiony z brakiem paliwa.
1: €6,10 za popularną 95, 6,44 za diesla. To dzisiejsze ceny maksymalne paliwa.
2: Z każdym dniem będą wyższe za sprawą stopniowego wygaszania programu CPN, czyli ceny paliwa niżej.
1: Od wczoraj nie ma już obniżonej akcyzy. Do końca miesiąca pozostanie jednak obniżony VAT i ceny maksymalne.
2: Premier Donald Tusk uspokaja. Drastycznych podwyżek nie będzie.
1: Już teraz bowiem widać spadek cen ropy na rynkach. Ponadto budżet będzie miał dodatkowe źródło wpływów. Podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys.
2: Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów.
1: O publicznych pieniądzach i nie tylko. O 8:15 porozmawiamy w jedynce z naszym kolejnym gościem, szefową Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
2: Rząd przyjrzy się zarobkom lekarzy, każdego z osobna.

0: publicznych majątkach, bo to jest kolejny przypadek dokładnie tego.
1: Bo lekarz, o którego zarobkach mówi cała Polska, był radnym Koalicji Obywatelskiej.
2: A po ujawnieniu sprawy został wykluczony z partyjnych szeregów.
1: Jeśli ktoś planuje teraz wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, lepiej przełożyć to na później.
2: Bo rozpoczyna się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u w całym kraju.
1: Rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun podkreśla, że personel jest zdeterminowany w walce o wyższe zarobki.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
2: Do godziny 10 obsługa klientów w oddziałach ZUS-u będzie z powodu strajku wydłużona, będą kolejki.
1: Dlatego lepszym rozwiązaniem w tym czasie jest skorzystanie z portalu e-ZUS lub aplikacji mobilnych.
4: To są aktualności jedynki.
2: G7 zaostrza kurs wobec Rosji. Szczyt przywódców światowych potęg zakończył się deklaracją dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję.
1: Donald Trump nie wykluczył nawet przywrócenia pełnych sankcji na rosyjską ropę naftową, co oznaczałoby dla Kremla kolejny cios.
2: Bo już teraz w 53 regionach Rosji na stacjach brakuje paliwa. To efekt ukraińskich uderzeń na rafinerie, rurociągi i magazyny.
1: Kluczowe koncerny wprowadziły ograniczenia sprzedaży benzyny i oleju napędowego.
5: Część regionów wprowadziła limity na sprzedaż benzyny. Na jednych stacjach można kupić jednorazowo 60 litrów, a na innych 20. Rośnie cena paliwa, spada wydobycie i przetwórstwo ropy. Portal Meduza zwrócił uwagę, że kłopoty na wewnętrznym rynku nie przełożyły się na eksport paliwa. Jak podkreślają niezależni eksperci, Moskwa potrzebuje pieniędzy na prowadzenie wojny, dlatego nie rekompensuje strat krajowych ograniczeniem sprzedaży surowca za granicę. Najtrudniejsza sytuacja jest na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w regionach przyfrontowych. Eksperci podkreślają, że z tygodnia na tydzień rośnie skuteczność ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę paliwową. Bezzałogowce coraz częściej niszczą urządzenia, których nie da się naprawić ani wymienić w krótkim czasie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Wracamy jeszcze do kraju z ostrzeżeniem.
1: Woda z kranów w Starachowicach nie nadaje się teraz ani do picia, ani do przyrządzania posiłków, ani do mycia.
2: To z powodu bakterii coli wykrytych w wodociągach.
1: Kłopot obejmuje nie tylko miasto, ale też sąsiednie miejscowości w gminach Brody i Wąchock, mówi prezydent Starachowic Marek Materek.
6: W tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy między innymi, które zorganizowaliśmy z różnych stron. One są dostępne w lokalizacjach, które zostały podane poprzez komunikaty, które przekazaliśmy.
2: Trwa już czyszczenie i odkażanie sieci wodociągowej, ale woda zdatna do picia popłynie nią prawdopodobnie dopiero pojutrze.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Blisko sensacji w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w San Francisco. Austriacy prowadzili 1-0, ale stracili gola w meczu z Jordanią. Później wyszli na prowadzenie, gol nie został uznany. Wreszcie samobójcze trafienie rywali. No i mamy 2-1 dla Austriaków, ale trwa weryfikacja VAR, bo w polu karnym być może było dotknięcie ręki przez Jordańczyka i może być rzut karny na 3-1 dla Austrii. Czekamy. Inne mecze minionej nocy były mniej zacięte. Francja pokonała Senegal 3-1, dwie bramki zdobył Kylian Mbappé, dwa trafienia zaliczył Erling Haaland w wygranym przez Norwegów 4-1 meczu z Irakiem. Natomiast Argentyna zwyciężyła Algierię 3-0, wszystkie trzy bramki zdobył Lionel Messi w klasyfikacji wszechczasów mundiali, ma już 16 goli, zrównał się z prowadzącym Miroslawem Klozem. Dziś wieczorem Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, czyli szansa na popis Cristiano Ronaldo oraz mecz Anglików z Chorwatami. Wczorajsza wiadomość dnia to dzika karta na turnieju Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej. Organizatorzy tego wielkoszlemowego turnieju docenili klasę naszej zawodniczki, która niedawno była w finale French Open. Chwalińska nie będzie musiała rozgrywać w Londynie kwalifikacji. Zadowolenia nie kryje menedżerka klubu Chwalińskiej BKT Advantage Bielsko-Biała Aleksandra Musiał.
8: Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to, także jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy pomogli. Między innymi Polskiemu Związkowi Tenisowemu, tak, który gdzieś tam jako pierwszy pomógł wystosować pierwsze pismo do dyrektora turnieju.
7: Wimbledon rusza 29 czerwca. Jeszcze informacja z San Francisco. Tam Austriacy mieli rzut karny, wykorzystali go, no i pokonali Jordanię 3-1.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Przelotny deszcz popada dziś tylko na północnym wschodzie i lokalnie na południu. Możliwe miejscowe burze, ale to wszystko po południu. Teraz wszędzie dużo słońca i błękitnego nieba. Termometry wskażą maksymalnie 18 stopni nad Zatoką Gdańską i na Suwalszczyźnie, 22 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 24 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie to 1002 hektopaskale.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
17: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
18: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Reklama. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: I już teraz Grzegorz Osiecki i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnału Dnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry.
2: Wczoraj rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza do przygotowań do zorganizowania stałej bazy w Polsce, czyli rozumiem, że chodzi o lokalizację, ewentualnie koncepcję rozbudowy, zdobycie pieniędzy itd., itd. Co oznacza ta decyzja rządu?
3: To oznacza, że chcemy i jesteśmy gotowi na taką bazę w Polsce i zostaną podjęte wszystkie działania, żeby taka baza była i jeżeli będzie ostateczna decyzja amerykańska, bo na razie tej decyzji ostatecznej nie ma, to na pewno w Polsce wszystko będzie przygotowane na tip-top, żeby ta baza była.
2: A czy ta rządowa uchwała oznacza, że my jesteśmy bliżej tej bazy niż jeszcze do niedawna się wydawało?
3: Są sygnały, że ta baza może w Polsce być i to jest bardzo ważne, żeby strona polska pokazała, jesteśmy gotowi, mamy wszystko do tego przygotowane, po naszej stronie jest pełna wola i gotowość. To też jest jakiś taki czynnik dla Amerykanów, który, tak zakładam, pozwoli im podjąć decyzję korzystną.
2: A czy to jest też jakiś element takiego, nazwijmy to, prestiżowego sporu z prezydentem, czyja zasługa? To znaczy, że rząd pokazuje, no, że to jest proces, który jest organizowany przez rząd. Prezydent się może odwoływać do tweetów Donalda Trumpa i do swojej wizyty w USA.
3: Ja generalnie nie lubię tego ścigania się i takiego patrzenia na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, kto tu bardziej jeszcze niżej pochyli głowę i kto jest pierwszy u klamki pana. Naprawdę nie patrzmy w ten sposób na relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest sojusz, to jest partnerstwo. Oczywiście my chcemy tutaj amerykańskich żołnierzy, bo to jest nasze bezpieczeństwo. W związku z tym wykazujemy pełną gotowość, żeby nie było tak, że Amerykanie zdecydują, a tu w Polsce coś nie jest gotowe i tyle, a nie ściganie się, kto jest bardziej uniżonym sługą.
2: Jeszcze jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, chciałem zapytać panią o jedną rzecz. Pani była ambasadorem w Moskwie. Wczoraj został zabity Semion, przedwczoraj chyba, Skripiecki, który był Rosjanin, karykaturzysta i krytyk Putina w Białej Podlaskiej. Czy pani zdaniem to czego byliśmy świadkami, wskazuje na to, że to są działania służb rosyjskich?
3: Nie można tego wykluczyć. Fakt jest taki, że zostaje zastrzelony człowiek na terytorium.

0: Polski, ktoś, kto jawnie, ostentacyjnie i dotkliwie krytykuje Putina. Oczywiście póki nie będzie jednoznacznych dowodów, to nie wolno takich wyroków wydawać, bo to jest rzecz najpoważniejsza w świecie. To byłby akt terroru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wiemy, że w przeszłości takie rzeczy się zdarzały, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie wiemy, że służby rosyjskie po prostu na terenie kraju unijnego zabijały człowieka dla nich niewygodnego, czyli dokonywały takiego aktu terroru, mordu wroga politycznego Putina. Czy mamy do czynienia z tą sytuacją w Polsce? Nie wiemy. Czy to jest wykluczony scenariusz? Nie jest wykluczony.
1: A gdyby tak było, to co by to znaczyło? Znaczy, czy to by oznaczało jakiś kolejny stopień eskalacji ze strony Rosji? Jaka powinna być odpowiedź wtedy?
0: Jak będziemy wiedzieli, to będziemy dalej mówić, co się dzieje. Natomiast fakty są takie, że takie zamachy robione przez rosyjskie służby były w różnych krajach Unii Europejskiej. Więc dla Polski, gdyby się okazało, że to jest taka sytuacja, to byłby pierwszy raz. Ale jeśli chodzi o rosyjskie zachowanie wobec Europy, to w żadnym razie nie jest pierwszy raz. A że eskalują Rosjanie konflikt, to widać na bardzo wielu poziomach. I także sposób, w jaki atakują w tym momencie Ukrainę. 2-3 dni temu spłonęła częściowo Ławra Peczerska i to jest jeden z najbardziej cennych, duchowo niezwykle istotnych dla całej społeczności i ukraińskiej, i rosyjskiej, historyczny obiekt sakralny. No nie chcę porównywać, ale to jest no, trochę jak Wawel, Częstochowa, tak? Raczej w tym kierunku. To jest sakralny, sakralny. I Rosjanie w to uderzają. No to już jest nieprawdopodobna eskalacja. Tam już nie ma granic. Putin czuje, że źle się dzieje. Nie tylko tej wojny nie wygrywa, ale ta wojna wkroczyła na terytorium Rosji. Gospodarczo dzieje się bardzo źle. Społecznie z tego co widzimy, bo oczywiście te wszystkie badania sondażowe to tam są takie, powiedziałabym, żadne. Ale widzimy, że poparcie społeczne też się chwieje. I wreszcie no po prostu drony ukraińskie latają nad Moskwą, nad Petersburgiem. Niszczona jest infrastruktura naftowa rosyjska i tam się zaczyna eskalacja i desperacja.
1: A propos tego, co przyjął rząd, wracając do pierwszego tematu rozmowy, to rząd przyjął też wczoraj projekt ustawy, która ma ujawniać zarobki lekarzy. Czy to jest reakcja na ujawniony przypadek Dawida Kasprzyka, radnego i lekarza w warszawskim szpitalu, który zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł? Czy to jest faktycznie jakaś recepta na bolączki ochrony zdrowia, gdzie są kominy lekarskie?
0: To jest rozwiązanie, które pozwoli określonym służbom uzyskać dostęp do zarobków lekarzy. O tym przypadku radnego Koalicji Obywatelskiej no, dowiedzieli się ludzie przez to, że on złożył oświadczenie, bo jest radnym majątkowe. Natomiast rozumiem, że są inni lekarze, którzy mogą zarabiać także takie wielkie sumy w sposób nieuczciwy. Uczciwy, bo to, co się...
1: Ale dlaczego? Rozumiem, znaczy, może zbyt wysoki, tak? No ale rozumiem, że oni zarabiają też pieniądze, ci, ta czołówka, wykonując kontrakty, które no, w świetle prawa pewnie trudno im coś będzie zrobić.
0: Tu są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to są zarobki nieuczciwe, kiedy się jest, ma się dar bilokacji i jest w kilku miejscach jednocześnie i w kilku pracach jednocześnie. I to są zarobki nieuczciwe, które w momencie, kiedy są ujawnione, określone służby mogą wkroczyć i uciąć takie złodziejstwo. Natomiast problem z nadmiernymi zarobkami niektórych lekarzy, bo też po prostu nie zaczynajmy tutaj polowania na czarownicę teraz na wszystkich lekarzy, wynika także z rozwiązań ustawowych, które przyjął PiS i które zwiększają pensje lekarzy w sposób totalnie nieproporcjonalny do pracowników ochrony zdrowia i w ogóle innych pracowników budżetowych. I wreszcie jest jeszcze kolejny problem systemowy, na które my jako Polska 2050 i ja zwracamy bardzo uwagę, że mamy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. Ten pan z tym milionem 600 tysiącami zarobku zapłaci 14% podatku na ryczałcie w

0: czasie, gdy nauczyciel zarabiający wielokrotnie mniej, zarabiający średnio, wpada w 32-procentowy próg. I to trzeba po prostu zmienić. Ten ryczałt trzeba zmienić, uciąć takie raje podatkowe w Polsce.
1: No dobrze, zmienić ryczałt, ale jest taka gotowość. Jak tutaj był w zeszłym tygodniu minister finansów Andrzej Domański, ja go pytałem, czy rozmawiał z panią o podwyżce progu. Powiedział, że on to jest propozycja, którą znam tylko z mediów.
0: Nie zamieniajmy rozmowy o istocie na rozmowę o tym, kto z kim rozmawia. Istota polega na tym, że system podatkowy w Polsce jest horrendalnie niesprawiedliwy. Jest jakiś lęk polityczny. Także w te wąskie, wpływowe, uprzywilejowane lobby działają, żeby tu się nic nie zmieniło, bo im te raje podatkowe odpowiadają. Już zmiany, i to są zmiany inicjowane przez Polskę 2050. Dwie się dokonały. Właściwie tak, jedna, czyli podatek od nadmiarowych zysków, myśmy zgłosili, już jest faktem. Podatek od nadmiarowych zysków korpo paliwowych wczoraj, myśmy ten projekt zgłosili w momencie, kiedy wybuchła wojna, ja o tym wielokrotnie mówiłam, wczoraj rząd przyjął projekt ustawy i bardzo gorąco bym przekonywała
1: pana... Ale który przygotował minister finansów.
0: No, ale oczywiście, że przygotował minister finansów.
1: A nie Polska 2050.
0: Takie poważne projekty, jak tylko się da, powinny przygotowywać stosowne ministerstwa. Jak najbardziej zmierzamy w tym kierunku. Kolejny projekt. Niemniej na początku był i o nadmiarowych zyskach, był krzyk, że nie da rady. Argumentacja, rozmowy w koalicji i jest efekt.
1: Tylko
0: jest,
1: mamy 300 miliardów deficytu. Czy jest miejsce w takim razie na takie
0: kolejne zmiany, które powinny się dokonać. To jest podwyższona akcyza na alkohol, przekierowanie wszystkiego na zdrowie. Jest ustawa Polski 2050, ale i nie ukrywajmy, pod wpływem naszej argumentacji, mówienia, że to jest konieczne, idzie teraz projekt rządowy. Dokładnie zmierzający w tym samym kierunku i przekierowujący to na ochronę zdrowia. Oprócz tego modyfikacja ryczałtu, dlatego że to oburzenie ludzi jest na ogromne zarobki i na to, że ci od ogromnych zarobków płacą kilkukrotnie mniejsze podatki niż ci od średnich zarobków i trzeba podwyższyć drugi próg podatkowy.
1: Powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, i na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: 25 minut po godzinie 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A jeżeli chodzi o kolejnych gości, którzy pojawią się w Jedynce, to po godzinie 12 w samo południe Mateusz Kowalczyk, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, po godzinie 16.30 w Ekspresie Jedynki. Gościem Agaty Kondzińskiej będzie z kolei Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

0: Prawie 29 minut po godzinie 8 od rana pytamy Państwa o to, co dzieje się za naszymi oknami, jak wygląda w Polsce pogoda, to proszę bardzo, jeszcze jeden głos.
1: Witam serdecznie, Michał, województwo świętokrzyskie, pszczelarz, właśnie przewożę pszczoły na nowy pożytek. Nawet jednej najmniejszej chmurki na niebie nie ma, jest cudownie. 10 stopni, czyli tak rześko jak na czerwiec. Niemniej jednak myślę, że zapowiada się wspaniały dzień. Pozdrawiam serdecznie.
0: No to miejmy nadzieję, że to będzie wspaniały dzień. Rzeczywiście 10 stopni to nie jest jeszcze temperatura, jaka powinna chyba panować w czerwcu. Natomiast jedno zdanie właściwie powtarzało się w tych wszystkich relacjach. To znaczy piękna, słoneczna pogoda za oknem, zero chmurek, przynajmniej na razie. Jak będzie w ciągu dnia, to oczywiście będziemy sprawdzać, będziemy Państwa o tym informować. A już za chwilę 8:30, a to oznacza oczywiście skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
2: Trwa ostrzegawczy strajk pracowników ZUS-u w całym kraju.
3: Mogą być jednak trudności w załatwieniu spraw.
2: Protest w walce o wyższe zarobki potrwa do godziny 10. To byłby akt terroru na terenie Polski, ale poczekajmy na niezbite dowody. Tak zastrzelenie w Białej Podlaskiej nieprzychylnego Kremlowi rosyjskiego artysty komentuje w radiowej jedynce minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Takie zamachy robione przez rosyjskie służby były w różnych krajach Unii Europejskiej.
2: Poszukiwanie zabójcy trwa. Andrzej Poczobut wystąpi w południe przed eurodeputowanymi w Strasburgu podczas uroczystego posiedzenia plenarnego. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyznał mu Nagrodę Sacharowa. Z kamerą wśród roślin Wrocławski Ogród Botaniczny zaczyna dziś transmisję online, bo lada chwila zakwitnie tam dziwidło olbrzymie, piękne, ale cuchnące.
5: Woń padliny rozkładającego się mięsa po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchów.
2: Roślina kwitnie przez zaledwie dwie noce. Były emocje i interwencje VAR-u, ale ostatecznie Austria wygrała z Jordanią 3-1 w meczu, który skończył się tuż po 8 naszego czasu. Poza tym na mundialu Norwegia wygrała z Irakiem 4-1, Francja z Senegalem 3-1, a Argentyna z Algierią 3-0. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
0: A w pogodzie dziś początek zapowiadanych zmian, będzie coraz cieplej. Na razie trochę cieplej, nie zabraknie też słońca, to zresztą widać, gdy spojrzymy na to, co dzieje się za oknami. Ale uwaga, trzeba się również nastawić na przelotne opady deszczu, a być może również na burzę. Jeżeli chodzi o temperatury, 17-19 stopni nad morzem, na Warmii, na Podlasiu, a także na Podhalu. Trochę cieplej, 21-23 stopnie w większości regionów, no i maksymalnie 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z północnego zachodu, słabo, umiarkowanie na wschodzie i południowym wschodzie, momentami dość mocno.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Za 24 minuty, godzina 9, powracamy do polityki.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No to już zdradzamy, o czym będzie. Premier chce sprawdzać, ile zarabiają lekarze, ale szykuje też ograniczenie ich zarobków. No i właśnie o tym polityka w skrócie. Jacek Czarnecki, który jest już w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Ja sobie tak przypominam czasy, to przecież nie było wcale tak dawno, dawno temu, kiedy byliśmy świadkami strajków lekarzy, którzy za mało zarabiali.
2: Tak, a jeszcze, ale trochę dawniej temu jeden minister mówił, pokaż lekarzu, co masz w garażu. I to wtedy wzbudziło wielkie oburzenie. A dzisiaj oburzenie wzbudzają zarobki lekarzy, zwłaszcza zarobki pewnej grupy lekarzy, między innymi tych, którzy pracują na kontraktach, ale nie tylko. Na przykład w szpitalu w Kaliszu. 4 z wielu lekarzy pracujących w tym szpitalu zarabia 10 milionów rocznie. To średnio 2,5 miliona na głowę. I mimo, że o sprawie takich wielkich zarobków lekarzy mówi się od dawna, to dopiero sprawa 29-letniego lekarza.

0: lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie, lekarza i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, a właściwie dzisiaj już byłego radnego, poruszyła rząd i skłoniła do działania, bo nie dość, że 29-latek pełnił funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym bez wymaganej specjalizacji, to pracował jeszcze w innych placówkach medycznych i zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł, jak ujawnił portal Zero. Młody człowiek w 3 warszawskich szpitalach przepracował w ciągu roku 3976 godzin. To daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając w to niedzielę i święta. Jak się wydaje z badania grafików, w czasie tych dyżurów młody medyk bywał gościem w stacjach telewizyjnych, oddawał się też innym aktywnościom. Według jego grafika najdłuższy dyżur miał miejsce w kwietniu 2025 roku i wynosił, uwaga, uwaga, dramatyczna pauza, 96 godzin. 96 godzin w pracy. I to dopiero przyciągnęło uwagę premiera i rządu. Młody człowiek nie jest już w Koalicji Obywatelskiej, a w jego sprawie w Szpitalu Południowym trwa kontrola i ratusza, i NFZ-u. Premier mówi o możliwych konsekwencjach prawnych.
1: To ja nie ukrywam, że to nie te godziny robią na mnie największe wrażenie, tylko fakt, że można być jednocześnie na dyżurze w szpitalu i jednocześnie gościem w jakimś programie telewizyjnym.
0: Tak.
1: Chociaż podobno niektórzy mają takie możliwości, że mogą być w 2-3 miejscach naraz.
0: To się nazywa bilokacja, a nawet chyba trilokacja.
1: Tak. Więc być może mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. No ale teraz już na poważnie. Jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
0: Rząd, wczoraj premier powiedział, że rząd pracuje nad specjalną ustawą, która ograniczy takie praktyki. Ta ustawa chyba już nawet została wczoraj przyjęta. Jeszcze musi trafić do Sejmu, później przez Senat, a później musi ją podpisać prezydent. Ale jak mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, lekarze na SOR zarabiają 250 albo 300 zł na godzinę, a bywają szpitale, gdzie grupa lekarzy, grożąc odejściem, chce stawek powyżej 300 zł. I takie przypadki były już w Warszawie, były też w innych miejscowościach. To stawia pod ścianą dyrekcję szpitali, które po prostu muszą takim lekarzom płacić, bo jak nie, to po prostu nie będą mieli specjalistów. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej rozwiązaniem byłoby wprowadzenie górnej stawki wynagrodzeń w placówkach publicznych i ograniczenie miesięcznej liczby godzin, tak by nie dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji jak 96-godzinny dyżur młodego lekarza z Warszawy. Czy to się uda? Zobaczymy.
1: No, być może kierunek jest słuszny, natomiast pytanie brzmi, że jeżeli zostaną ograniczone godziny pracy, to pytanie, czy nie zabraknie po prostu lekarzy?
0: No właśnie, może zabraknąć, zwłaszcza w małych szpitalach, w powiatowych szpitalach, gdzie specjalistów naprawdę jest niewielu, to może mieć opłakane skutki, no ale zobaczymy, no jakoś, powiem tak, na reformie służby zdrowia chyba wszystkie rządy prócz AWS-u sobie połamały zęby, bo AWS wprowadził kasy chorych i to była taka rozsądna, jak się wydaje dzisiaj, reforma, którą później SLD wrzuciło do kosza. Od tamtej pory, czyli od 26 lat właściwie, czy od 25 lat, no jesteśmy w czarnej dziurze.
1: No, nikt nie chce się z tym tematem chyba na poważnie zmierzyć.
0: Nie, wszyscy chcą, tylko nikt nie umie.
1: Mm-hmm. No to na razie jedno jest pewne. Jesteśmy w kropce.
0: Jesteśmy w kropce.
1: Co będzie dalej? Zobaczymy. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Za 13 minut godzina 9. No i proszę Państwa, przed chwilą właśnie do naszego studia wjechał na rowerze Roman Czajarek. No dobrze, nie wjechał, ale rowery się pojawią. Dzień dobry.
1: Pana ma być zawsze tylko szczerze. Dzień dobry.
0: Tylko szczerze, oczywiście.
1: Zostawiłem przed wejściem.
0: A jednak.
1: Cztery.
0: Ale dziś to nie przypadkowo.
1: Dziś to nie... Że cztery. Cztery kółka.
0: Myślałem, że na dwóch rowerach przyjechałeś, że taka sztuka.
1: Nie, no aż tak.
0: Bo rowery mają dominować.
1: Taki dobry cel.

0: testa.
1: Jak tam o poranku? Jak się pracuje?
0: Wcześnie.
1: Wcześnie.
0: Tak, bardzo
1: wiem
0: wcześnie.
1: Coś na ten temat, ale fajnie jest. Będzie o rowerach, będzie naprawdę poważnie o rowerach i o tym, jak kupić mądrze rower. Nie tylko taki elektryk. Ja wiem, że elektryki są teraz modne, ale to kto bogatym zabroni.
0: Ale pytanie,
1: zabroni,
0: czy to
1: oczywiście.
0: Do końca rower?
1: Oni mówią, że rower, choć ja mam z tym wątpliwości, ja się z tobą zgadzam, nie jestem wcale tego taki pewien, więc będzie o tych rowerach i będzie o tym, jak ten rower mądrze kupić, nie wydając miliona złotych monet, bo da się naprawdę rozsądnie i to wcale nie musi być taka azjatycka podróbka, że tak powiem, wyrób roweropodobny, który się zegnie i złamie po 3 miesiącach użytkowania, na to państwo uważajcie i kupmy to w stacjonarnym sklepie, a nie w internetach. Bo to też może być różnie.
0: Czyli najpierw warto zobaczyć.
1: Tak, ale będzie jak zawsze wsiadę poradnik językowy i będziemy rozmawiali o uczeniu się, takim mądrym uczeniu się, o tym, jak muzyka pomaga w uczeniu się. Podobno bardzo pomaga.
0: A jeżeli chodzi o te czterokołowce, to ja widziałem taki rower. Znaczy, pytanie, czy to był jeszcze rower, ale coś takiego rowerowego z 4 kołami.
1: No co, ja miałem 4-kołowiec, jak miałem 6 lat. I jeszcze miałem kijek z tyłu.
0: O takich kółka. No to, kółeczka,
1: 4 kółka, kółeczka. To są 4 kółka. Nikt nie mówi, jakie, czy dużo trzymałem.
0: Ślady 3 w tej sytuacji, można powiedzieć. No tak, 3.
1: 3.
0: Trochę inny rozstaw, zdecydowanie
1: 3.
0: inny.
1: 3. I jeszcze takie stopy odciśnięte tego, który biegnie ten kijek z tyłu trzyma.
0: Tak, tak, miał najgorzej. Roman Czejarek już za minut kilka, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, o dzisiejszy poranek, to ja się już z państwem bardzo, bardzo serdecznie żegnam. Zapraszam na jutro rano, a jeżeli chodzi o tematy, które...
1: To jutro też wpadniesz?
0: Jeżeli nie zaśpię. Ale mam nadzieję, że nie. Dwa budziki miałem nastawione.
1: To się widzimy. Spoko.
0: Dobrze, widzimy się, słyszymy. To w takim razie jeszcze zdradzę, że jednym z tematów, który jutro rano się pojawi, ten jeden z tematów już za chwilę będzie można rozszyfrować w piosence. Dodam, nie chodzi o napój.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Big Day.
9: Formacja nieżywych schabów.
8: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
9: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca.

0: Bielsko-Biała.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie małopolskim na wschodniej obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Kraków-Przewóz doszło do karambolu 8 samochodów osobowych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i mamy informację, że w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Nowej Huty była przez pewien czas całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest już możliwy jednym pasem, ale cały czas obserwujemy tam bardzo poważne korki i na ekspresowej siódemce i na autostradzie A4 za węzłem Niepołomice. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Południe a Kamieńsk ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 370. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Katowic. Uwaga na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Kowalewie Pomorskim. Na kilometrze 263 auto osobowe uderzyło w pieszego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest nadal ekspresowa ósemka na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ, gdzie trwają prace remontowe na jezdni w kierunku Białegostoku i na fragmencie ponad kilometrowym trasa jest zwężona. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana także na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. A spory ruch obserwujemy także na południowej obwodnicy, na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko i to w obu kierunkach. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z trasy.

0: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Policja bierze pod lupę przebierańców, którzy udając mundurowych zaczepiają i legitymują cudzoziemców na dworcu centralnym w Warszawie.
0: Możliwy kolejny zwrot w sprawie ścigania Zbigniewa Ziobry. Wniosek o europejski nakaz aresztowania polityka może okazać się bezpodstawny.
1: Nie mogło jej zabraknąć. Brytyjskie media i kibice komentują przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty na Wimbledonie.
0: Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, podkreśla MSWiA, a policja bada obecność samozwańczych patroli na dworcu centralnym w Warszawie.
1: W hali i na peronach pojawili się umundurowani mężczyźni, którzy zatrzymywali i legitymowali cudzoziemców.
0: Obrazki dokumentujące takie sytuacje pojawiły się w internecie. Analizuje je policja, a zgromadzony materiał trafi do prokuratury.
1: Widoczne na zdjęciach patrole to przebierańcy, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
0: Dodał, że kolej ma swoją służbę mundurową.
2: Straż Ochrony Kolei, która chroni obszar kolejowy, też to są stacje, to są linie kolejowe, to są także dworce. Kolej ma też wynajęte firmy, które chronią dworce obok Straży Ochrony Kolei.
0: Grupa w mundurach, która pojawiła się na warszawskim dworcu, przyjechała tam furgonetką z napisami "Bronimy polskiej granicy".
1: Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, założycielem grupy organizującej patrole jest człowiek związany z Grzegorzem Braunem i Konfederacją Korony Polskiej.
0: Podwyższenie drugiego progu podatkowego i modyfikacja zasady ryczałtowego rozliczania z fiskusem.
1: Takie postulaty zgłasza Polska 2050. O propozycjach mówiła w jedynce przewodnicząca tego ugrupowania i szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Przypomniała, że rząd wprowadza dziś liczne zmiany podatkowe, które wyszły z jej partii.
3: Jedna, czyli podatek od nadmiarowych zysków, myśmy zgłosili, już jest faktem. Podatek od nadmiarowych zysków korpo paliwowych, wczoraj myśmy ten projekt zgłosili w momencie, kiedy wybuchła wojna. Rząd przyjął projekt ustawy. Kolejne zmiany, które powinny się dokonać, to jest podwyższona akcyza na alkohol, przekierowanie wszystkiego na zdrowie. Jest ustawa Polski 2050.
1: Rząd na ostatnim posiedzeniu przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
0: Pieniądze, którymi spółki zasilą budżet, mają stanowić rekompensatę.

5, u Ujściany Sykłockiej 273, ubyło 7, w Malczycach 165, przybyło 9, w Połęcku 103, przybyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 133 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 1.

0: nasz reporter Olek Ziemiańczyk.
1: Co sądzicie o byciu wege, tak czy nie? Jak sądzicie?
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: Warzywa są zdrowe, a no jak komuś nie przeszkadza tak w sumie jedzenie mięsa, no to chyba dobrze.
3: No ja uważam, że niech każdy robi co chce.
4: No trochę tak, trochę nie. Nie mogę odmówić. Czasami zjadam jakiś kawałek kotletika.
5: A mięso no czasami trzeba zjeść, ale chudego.
1: Ktoś by mógł panią przekonać do tego, żeby całkowicie zrezygnować z mięsa, czy raczej nie?
5: Dietetyczka.
6: Wie pan co, ja bez mięsa nie przeżyję. Chyba, że to jest post jakiś.
1: Czyli rozumiem, że jest pan z tych mięsożerców zatwardziałych i żadna siła no, nie przekona pana do wege.
6: Żadna siła do mnie nie przekona.
5: No na pewno zdrowotne z jakieś chwile, tak? Gdyby lekarz zakazał mi jeść mięsa, bo grozi mi to jakimiś tam, prawda, powikłaniami, to wtedy jak najbardziej.
1: Czyli taki no, wymuszony trochę wegetarianizm. A jakaś, a ktoś inny mógłby przekonać panią, no, nie wiem, ze względów etycznych, religijnych bądź innych do niejedzenia mięsa, czy już nie bardzo?
5: No raczej nie, raczej nie. W zasadzie jestem prawie wegetarianką, mięsa nie potrzebuję, znaczy od czasu do czasu jem, wędlin w ogóle nie jadam, chyba że sama upiekę.
1: No, czyli można powiedzieć taką półwegetarianką, tak bym to...
5: Wegetarianką.
1: To wybór zdrowotny, smakowy, ekonomiczny?
5: Smakowy. Wegetarianinem wcale nie jest tańsze niż jedzenie mięsa, wbrew pozorom.
1: Tak, dobrej jakości warzywa, owoce to...
5: Kosztują.
0: Bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków zostało poruszonych. Ciekawe, czy półwegetarianką, ćwierć wegetarianką, a może z daleka od wegetarian. Pani Maria, nasza pierwsza słuchaczka. Dzień dobry Pani Mario, słuchamy.
7: Dzień dobry Pani redaktor, Maria z Prowansji, z tej strony się kłania.
0: Dzień dobry.
7: Jestem od wielu, wielu lat wegetarianką. Mhm. Po pierwsze, znaczy jestem dlatego, że jestem ssakiem i uważam, że zabijanie ssaków, to znaczy krowa, prawda, świnia i tak dalej, to są też ssaki i zjadanie ich mięsa, to no jakoś mi to nie pasuje, to jest pierwsza rzecz.
0: A tutaj przepraszam Pani Mario, od razu można powiedzieć, że tak. Taki tygrys też jest ssakiem i zjada antylopę, która też jest ssakiem.
7: No tak, ale on nie ma sklepu, on nie ma wyboru sera, nie ma wyboru jajek, no tego typu rzeczy. Mm-hmm. A po drugie przecież w ogóle względy ekonomiczne za tym przemawiają. Ile kosztuje wyrabianie szynki, kiełbas i tak dalej, to po prostu są niesamowite koszta. A rośliny rosną. Je się tylko no, nawozi tam od czasu do czasu, no w każdym razie koszt ekonomiczny zapewne bardzo, bardzo jest zróżnicowany. Mięso, wyprodukować coś z mięsa, a coś, co rośnie w ziemi. To jest ekonomiczna strona, a druga to jest moralna. Ja po prostu z tej strony
0: moralnej... Czyli po prostu nie chce pani jeść zwierząt?
7: Nie chcę. Mhm. Po prostu dla mnie ryby tak. Jedynie ryby. Bo one są tak jakby troszeczkę niżej w tej hierarchii.
0: To się chyba nawet mówi, że to jest się peskatarianinem, jeśli dobrze pamiętam, czyli takim wegetarianinem, który pozwala sobie na jedzenie ryb. No już mamy gong. Pani Mario, pierwszy telefon z Francji. Świetnie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pan Jakub czeka. Słucham pana, panie Jakubie.
8: Witam państwa serdecznie. W styczniu dowiedziałem się, że mam bardzo duże stłuszczenie wątroby, nawet już takie bardzo poważne, bliżej marskości. Drastyczna dieta, lekarz zalecił przejść na wegetarianizm. Przeszedłem od poniedziałku do piątku na dietę pudełkową wege. W soboty, niedzielę pozwalałem sobie na drób i ryby.
0: Dzięki temu, że
8: odstawiłem wieprzowinę, nie miałem łaknienia na słodkie, a jestem łasuchem na słodkie. Właśnie tydzień temu robiłem badania kontrolne, wątroba w idealnym stanie, 15 kilo mniej, czuję się świetnie, także no polecam wszystkim.
0: No to świetnie. Panie Jakubie, kolejny argument w takim razie zdrowotny, choć pewnie on nie będzie ważny dla każdego, kto będzie się dzisiaj wypowiadał, ale panie Jakubie, trzymam kciuki i najważniejsze, że zdrowie dopisuje. To co, to kolejny telefon od pani Eweliny chyba. Dzień dobry pani Ewelino.
9: Dzień dobry, to ja od tak. I teraz powiem tak, odkąd mam swoje zwierzęta, to jakoś mniej jem mięsa, a taki moment przełomowy nastąpił w zeszłym roku, w lutym, jak odbierałam poród moich kuzek. I wtedy coś mnie tak po prostu natknęło, że od tej pory po prostu nie szykuję mięsa, ja w domu nie kupuję. Natomiast jeśli ktoś mi szykuje i gotowe mam, albo gdzieś wychodzę na jakąś imprezę czy do restauracji, to zjem. Ale w domu po prostu no nie mogę patrzeć, jak to się przerabia. Jakby mi ktoś zrobił i bym weszła nagle powiedzmy do kuchni, no to jeszcze zjem. Ale sama nie, dlatego że no ja za bardzo dbam o te zwierzęta, one mi są za bliskie. I powiem szczerze, no to nastąpiło tak po 4 latach dopiero, bo teraz 5. rok i to coraz mniej tego mięsa jem po prostu świadomie, bo no bo wiem,

0: jaki sposób ono powstaje, tak?
1: Czyli po prostu zje pani mięsko, ale żeby jak najmniej przypominało to, z czego ono tak, powstało, tak?
0: Dokładnie. Jakby mi ktoś położył teraz, powiedzmy, jakieś udko z kurczaka, to absolutnie bym tego nie zjadła.
1: Natomiast ale kotlecik postawi... mielony już tak.
0: Ale kotlecik już tak, pod warunkiem, że mi ktoś zrobi, że ja tego w ogóle nie szykuję i nie widzę.
1: I nie wyrabia pani tego mięsa i nie kupuje u rzeźnika, rozumiem, pani
0: no,
1: Ewelino?
0: No mam rzeźniczkę na ulicy, więc już w ogóle.
1: Okej, okay, no to pani doskonale wie, jak powstaje ta kiełbasa. Nie musi, nie potrzebuje pani szklanych ścian w rzeźniach, jak rozumiem.
0: Dokładnie.
1: Pani Ewelino, dzięki za telefon 22 645 22 66. To jest numer, jak państwo słyszą, na żywo do naszego studia, do studia Tylko Szczerze. A z nami jest też gość Magdalena Czyrynda-Koleda, dietetyczka. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
1: Pani Magdaleno, to ciekawe, pojawiły się 3 opinie naszych słuchaczy i 3 były za byciem wega, albo przynajmniej ćwierć wega, a tymczasem z drugiej strony bardzo często słychać taki głos, że człowiek mięso jeść musi. To musi czy nie musi?
2: Nie musi. Znaczy, żeby być zdrowym, tutaj nie musimy zdecydowanie jakby jadłospis, żeby w jadłospisie gościło to mięso bez dwóch zdań. Natomiast chciałabym wrócić do tego, jak się wypowiadały osoby w trakcie ankiety ulicznej, że bardzo dużo osób mówiło, że nie jest w stanie też zrezygnować z mięsa, bo po pierwsze tutaj pan się wypowiadał, iż nie czuje sytości, jeżeli tego mięsa nie je.
1: Tutaj też mam taki głos od słuchacza, że on owszem może zjeść, ale po godzinie jestem znowu głodna, jak zjem zraza schabowego czy żeberka, to spokój na pół dnia.
2: No właśnie i tutaj jakby to trochę pokazuje, że nam się ta dieta wegetariańska źle kojarzy, ale najprawdopodobniej ona jest źle zbilansowana. To znaczy, że jeżeli ktoś nie jadł mięsa, ja jak widzę przez prawie 20 lat swojej pracy, że wielu osobom dieta wegetariańska to jest dieta taka, gdzie jak mamy standardowy nasz obiad, gdzie mamy warzywa, dodatek zbożowy pod postacią ziemniaków, kaszy, ryżu i właśnie jest ta porcja mięsa, najczęściej w postaci jakiegoś kotleta, to dieta wegetariańska dla wielu osób kojarzy się z tym, że my tego kotleta zabieramy, a zostaje ten dodatek zbożowy i warzywa.
1: Ziemniaki i sałata i to wszystko. I to mam jeść do końca życia. To nie jest prawda.
2: Tak. I to nie jest prawda, bo to nie jest dobrze zbilansowana dieta wegetariańska. To nie ma nic wspólnego z dietą wegetariańską.
1: Pani Magdaleno, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo można też przeholować w drugą stronę i są wegetarianie, którzy, no właśnie, żeby czuć się syci, najedzeni, to potrafią sobie robić całą michę makaronu na przykład. I to też nie jest do końca zdrowe. I do tej kwestii zdrowotnych, bo te poruszył też nasz słuchacz wcześniej, mówiąc o swojej wątrobie i wdrożonej diecie, też mówił. Więc do tego wrócimy, a posłuchajmy kolejnych głosów. Też pan Jakub jest przy telefonie. Dzień dobry, panie Jakubie. Słucham pana.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Moim zdaniem mięso jest jednym z podstawowych czynników, które powinniśmy dostarczać do organizmu. Ja jako osoba aktywna bardzo fizycznie muszę budować między innymi białko, które pomaga tworzyć mi masę mięśniową. Oczywiście ja też tutaj nie chcę popadać ze skrajności w skrajność, że dieta powinna opierać się tylko na mięsie. Natomiast na pewno nie powinno się ograniczać dostarczania tego produktu do naszego ciała.
1: Panie Jakubie, skoro jest pan bardzo aktywny, to pan doskonale wie, że na rynku też jest cała masa odżywek białkowych i spokojnie można sobie białko w ten sposób też dostarczyć.
3: Tak, natomiast moim zdaniem naturalne produkty, które są, nazwijmy to, wokół nas, a nie przetworzone mechanicznie, są lepiej przyswajalne i to ważne, bezpieczniejsze. Tutaj też należy zwrócić uwagę na samą jakość mięsa, bo mięso a mięso to też są dwie różne rzeczy.
1: To
3: natomiast
1: prawda.
3: Podsumowując chyba tak króciutko, każdy organizm jest inny i każdy człowiek wie najlepiej, jak jego organizm reaguje na dane produkty. Jeden będzie w tym kierunku się upodabniał, drugi w innym. Najważniejsze, żeby nasze ciało to odczuwało przede wszystkim pozytywnie.
1: I żeby ta dieta temu ciału służyła. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za bardzo ciekawy głos. Dobrych wyników na siłowni w takim razie życzę i do usłyszenia. Pani Ewa czeka. Dzień dobry, pani Ewo.
4: Dobrze, cieszę się, że będę mogła nawiązać do mojego przedmówcy, bo uważam, że ciało decyduje bardzo często o diecie. Wychowałam się ze zwierzętami, owcami, świnkami, ale zupełnie nie byłam chętna jeść jako dziecko mięso.
1: Jak wiele dzieci zresztą.
4: Z miłości do warzyw, owoców i ryb. Zadecydowała ciąża. Moje ciało pragnęło mięsa i tylko mięsa.

0: zdziwili się koledzy z pracy, którzy zaprosili mnie na obiad rybny, a ja na rybę patrzeć nie mogłam. Obracałam się za to za każdym burgerem, nawet byle jakiej jakości. Ale do czego zmierzam? Mhm. Chciałam powiedzieć o dobrostanie zwierząt. Za mało się może uwagi kieruje w stosunku, w kierunku właśnie dobrostanu zwierząt. Jedzmy zwierzęta, ale jedzmy je z szacunkiem. Kiedyś był taki wspaniały program, Jamie Oliver, mój ulubiony kucharz w Anglii, podróżował przez Stany Zjednoczone i tam trafił do rdzennych Amerykanów i pokazywał szacunek dla zabitej owcy, czyli zjedzenie tego zwierzęta po uszy. I my zapominamy o tym, że jest to pewna ofiara dla naszego dobra i nie zapominajmy, że mięso ma witaminy, że mięso ma bardzo wiele ważnych składników dla naszego organizmu, dla spożycia, ale szanujmy, dozujmy sobie to mięso, kupmy mięso dobrej jakości od dobrego dostawcy. Nie obkupujmy się szynkami i byle jakim mięsem, ale po prostu stawiajmy na to, co dobrej jakości i co żyło w zgodzie z naturą.
1: Pani Ewo, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo ciekawy głos. O tym a propos jeszcze Jamie'ego Olivera, pewnie gdyby przejechał parę kilometrów dalej, to trafiłby na gigantyczną farmę, gdzie krowy są w dziesiątkach tysięcy ustawione obok siebie. Jeszcze pani Ewa i potem wrócimy do naszego gościa. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jestem mięsożercą. Oczywiście podpisuję się pod tym, co moja poprzedniczka, pani Ewa, powiedziała. Szacunek jak najbardziej. Ale jeszcze chcę powiedzieć świetny dowcip, który niedawno oglądałam. W stosunku do wegan i wegetarian mówi mięsożerca tak jak ja, jak smażę schabowego, to mi ślinka cieknie. Czy ty jak koszą trawę masz to samo? Dziękuję bardzo.
1: Dzięki pani Ewo za ten głos. 22 645 22 66. No ale to jest oczywiście żart, ale może pokazywać właśnie to wyobrażenie o tym, jak wygląda dieta wegetariańska, o czym rozmawiałam z naszym gościem, pani Magdaleną Czyryndą Koledą. Pani Magdaleno, to jeszcze podstawowa kwestia. Czy mięso dla nas jest zdrowe? Bo tutaj pojawiły się takie głosy, że trzeba wybierać dobre jakościowo mięso i że to nam służy, bo minerały, witaminy i tak dalej, i tak dalej. Czy mięso jest dla nas zdrowe, a może to zależy?
3: Tak, to ulubiona chyba odpowiedź każdego dietetyka, to zależy. A zależy od czego? Zależy przede wszystkim od wyborów, jak tutaj też panie mówiły, od zdrowych takich wyborów i jakości mięsa, bo mięso mięsu nierówne i też prawda jest taka, że nawet jeżeli mówimy w kontekście zdrowia i co roku jest taki ranking zdrowych diet publikowany, i od kilku lat na pierwszym miejscu jest dieta śródziemnomorska, na drugim miejscu jest tak zwana dieta DASH, gdzie mięso nie jest tym pierwszym wyborem, które powinno być na naszym talerzu. Rzeczywiście ono się może zdarzać sporadycznie.
1: Ale jeśli już to bardzo chude też, prawda?
3: Tak, że chudsze mięso, nie czerwone, bo prawda jest taka, że my jednak, Polacy, jesteśmy w dużej mierze przyzwyczajeni do przetworzonego mięsa czerwonego i spożywamy go stosunkowo dużo, chociaż
1: wieprzowina główna i nie, prawda? Tak. I to się tak z naszą tradycją kojarzy, ten schabowy, ten mielony, no i oczywiście pieczyste na różne świąteczne okoliczności.
3: To prawda. I przede wszystkim my często to mięsiwo przygotowujemy w formie takiej smażonej w panierce, więc dostarczamy przez to też dużo tłuszczów nasyconych, które niestety ani nie sprzyjają tutaj pracy naszego serca, ani wątrobie. To tutaj jeden ze słuchaczy też mówił, że w momencie, kiedy odstawił to mięso, zmniejszył jego ilość, to otłuszczenie wątroby zdecydowanie się zmniejszyło. Moim zdaniem wszystko jest dla ludzi. Jakby, jeżeli my to mądrze wkomponujemy w swój jadłospis i to mięso nie będzie od rana do wieczora królowało na talerzu każdego posiłku, a zrobimy miejsce właśnie dla jaj, dla ryb, dla produktów mlecznych. Ja uważam, że też warto tutaj podkreślić, że są różne rodzaje diety wegetariańskiej, bo my możemy na przykład zrezygnować z mięsa, ale zostawić miejsce dla jaj, dla nabiału, dla ryb.
1: W ogóle Pani Magdaleno, to umówmy się, że o tym, jak to mądrze zrobić, jeśli komuś coś takiego chodzi po głowie, albo na przykład częściowo tylko chciałby z tego mięsa zrezygnować, to sobie o tym powiemy za 3 minuty. Teraz zagramy, a ja przypominam, że czekam też na Państwa telefony 22 645 22 66.

0: 13.34 na zegarach. Państwo słuchają audycji Tylko Szczerze.
1: Polskie Radio. Jedynie.

0: Dziś w audycji rozmawiamy o tym, czy mogliby państwo przestać jeść mięso. Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego również? Przy telefonie jest pan Szymon. Dzień dobry, panie Szymonie. Frakcja kotlecik czy kotlecik sojowy? Dzień dobry.
1: Nie, nie, nie. Zdecydowanie kotlecik. Kotlecik, kotlecik, kotlecik. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Panie
1: redaktor. Ja taki włożę dość ostry kijowisko, bo tu mi chodzi o to, że ja jestem zadeklarowanym mięsożercą, jak i cała moja rodzina. Jemy mięso bardzo dobrej jakości, ponieważ jestem myśliwym. Pozyskuję sam to, co upoluję, szanuję, to, co przynoszę do domu, jest to zjadane. Koła łowieckie w tej chwili sprzedają mięso. Można się zgłosić do takiego koła, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli tylko jest dostępny taki zwierz, kupić, pomogą rozebrać, dadzą. Jest to mega zdrowe mięso, hodowane chyba z poszanowaniem. Ktoś mi zarzuci, że zabiłem. No tak, no zabiłem, no ale żeby ty zjadł to mięso, to ktoś musiał zabić w twoim imieniu.
0: Ta pierś z kurczaka, która jest w supermarkecie, też się skądś wzięła, panie Szymonie.
1: Tak, tak.
0: Ale jak rozumiem, tak jak taki argument podała nasza słuchaczka wcześniej, to od dołu do góry wszystko jest zjedzone, tak?
1: Tak, nie, absolutnie jest.
0: Mamy słabe połączenie, panie Szymonie, chyba.
1: Jeleń. Halo, halo, słyszy mnie pani? Halo.
0: Teraz tak, jeszcze parę sekund dla pana.

0: Nie, mówię tak, absolutnie. Jest wykorzystana cała tusza zwierzęcia pozyskanego, jest zjedzone. W domu robimy wędliny sami.
1: A coś mogłoby pana przekonać, żeby zrezygnować z tego mięsa?
0: Absolutnie. Wie pani co? Nie, rozmawiałem. Nie, rozmawiałem z lekarzami. Mój kuzyn taki bardzo bliski jest lekarzem, jest myśliwym. Wszyscy wiemy, że absolutnie aminokwasy endogenne, egzogenne, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, że to muszą być dostarczone z zewnątrz i w największej ilości. No i witamina B12, która jest odpowiedzialna
1: to
0: za nasz dobrostan psychofizyczny.
1: Można suplementować i to też inny lekarz by panu powiedział. Panie Szymonie, był gong, ciekawy argument, czeka pani Barbara. Dzień dobry, pani Barbaro.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja chciałam podać takie uzasadnienie. W białku zwierzęcym są wszystkie aminokwasy, natomiast w białku roślinnym nie ma niektórych aminokwasów i z powodu długotrwałego jedzenia takich produktów, które nie zawierają tych aminokwasów, mogą powstać różne choroby. Takie jest uzasadnienie naukowców. Także wydaje mi się, że warto zjadać.
1: Ale z drugiej strony, pani Barbaro, na pewno też słyszała pani argument i też on się pojawił w naszej audycji zresztą, że tak. Nadmiar mięsa, zwłaszcza czerwonego, też jest dla nas szkodliwy, czy dla serca, czy dla wątroby.
2: Oczywiście, dlatego właśnie chcę powiedzieć, że to wszystko z umiarem, ale zjadać trzeba wszystkie produkty, jakie w ogóle istnieją, tylko że w dozwolonych ilościach dla danej osoby.
1: Ciekawy głos. Bardzo dziękuję pani Barbaro. 22 645 22 66. Dziękujemy, pozdrawiamy. No to wrócę pani Magdaleno. Tutaj zwracam się do naszego gościa, dietetyczki Magdaleny Czyryndy Koledy. To jak to z tymi aminokwasami jest? Wyjaśnijmy to raz na zawsze, żeby była pewność.
3: Zgodzę się z tym, że rzeczywiście mięso i produkty pochodzące z mięsa zawierają zarówno te aminokwasy egzogenne, organizm nie jest w stanie wytworzyć i musimy dostarczyć ich z zewnątrz. A takim w ogóle białkiem wzorcowym to paradoksalnie nie jest mięso, a białko jaja kurzego. Ale wracając do diety wegetariańskiej, to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie tych aminokwasów dostarczyć. Po pierwsze, białko sojowe to jest rodzaj tego białka w diecie wegetariańskiej, wegańskiej, jako rośliny strączkowej, która te aminokwasy zawiera. Po drugie, jeżeli tych aminokwasów brakuje konkretnie, na przykład w warzywach strączkowych, to potem odpowiednio komponujemy posiłki. Przykładowo zjadając na przykład jakieś danie z soczewicą czy zupę z soczewicy, dodajemy do tego kromka chleba, by tę ilość aminokwasów uzupełnić, których na przykład w tym produkcie nie ma.
1: Pani Magdaleno, to pytam konkretnie, czy wszystko to, co znajduje się w mięsie i nam służy, można zastąpić dietą roślinną, czy coś trzeba suplementować na przykład?
3: Na pewno trzeba suplementować witaminę B12, jeżeli jesteśmy na diecie wegańskiej, bo tutaj rzeczywiście padł taki argument, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej witaminy, ona jest nam niezbędna do życia. To prawda, bo witaminy z grupy B w dużej mierze odpowiadają za właściwą pracę układu nerwowego i z tym absolutnie się zgodzę. I coraz częściej w ogóle zdarzają się problemy zdrowotne, na przykład jak anemia właśnie z niedoboru witaminy B12, ale chcę tutaj podkreślić, że ona wcale nie występuje tylko u wegetarian czy osób, które są na diecie wegańskiej. Bardzo często taka anemia występuje u osób, które paradoksalnie jedzą mięso. I to jest znowu kwestia, bo można jeść wszystko, ale to nie oznacza, że taka osoba dostarcza sobie wszystkich składników odżywczych,
1: no bo
3: może to robić nieumiejętnie.
1: Inny i może mieć zupełnie inne potrzeby, jak rozumiem, tylko warto też tego swojego organizmu posłuchać i go czasem przebadać. Do tej dobrej diety wegetariańskiej, tak jak obiecałam, jeszcze wrócimy. Tymczasem czeka pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztof, ja słucham uważnie. Pan Krzysztof chyba zrezygnował, albo technologia zrezygnowała za niego, to wracam w takim razie do naszego gościa. Pani Magdaleno, to taka idealnie zbilansowana dieta wegetariańska, albo taki idealny wegetariański talerz jakby wyglądał, żeby na przykład mógł przekonać mięsożercę?
3: Teraz mówimy o osobie, która może jeść też jaja i nabiał, bo to jest też dobre pytanie, bo może być, mówię, różna odmiana wegetarianizmu, czy raczej idziemy w stronę talerza takiego wegańskiego?
1: Raczej wegetariański. Na razie zacznijmy delikatnie.
3: Dobrze. No to jeżeli chodzi o opcję taką wegetariańską, no to spokojnie możemy sobie, tutaj powiem na przykładzie takiej

0: miski lunchowej, bo teraz trochę z...
1: Taka pora.
0: Mamy tak zwane takie bole.
1: Pani Magdaleno, wrócimy do tej smacznej, kolorowej miski lunchowej, bo czeka pani Danuta. Dzień dobry, pani Danuto.
2: A dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Państwa, ja chciałam powiedzieć, bo słucham państwa i chciałam się odnieść do jednej rzeczy. Jeśli chodzi o mięso, mi się wydaje państwu moje zdanie, że inaczej ma się do spożywania mięsa dorosły człowiek, starszy o, a nie gdzie człowiek, który ma, nie wiem, 20 lat. Młody człowiek, który faktycznie, moim zdaniem, tego mięsa potrzebuje. Tak mi się wydaje. Nie starszy człowiek, prawda, nie wiem, tam 50-60 lat, a 20-letni człowiek, który no...
1: To też wszystko może zależeć, pani Danuto. Oczywiście nie jestem lekarzem, natomiast to też wynikało z tego, co powiedziała przed chwilą nasza ekspertka. No, wszystko zależy. Może być młody człowiek, który ma zupełnie inne potrzeby dietetyczne czy zdrowotne, a może być starszy człowiek, który no, może nadal spokojnie jeść mięso czerwone, albo też nie może. Pan Paweł czeka. Dzień dobry, panie Pawle.
3: No, dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem, dzięki Panu Bogu, już wege. Kiedyś jadłem całe życie mięso i bez mięsa nie mogłem się kompletnie obyć. Jak postanowiłem w piątek pościć, to czekałem na sobotę, żeby nie pościć. Nie mogłem się doczekać tej soboty. Ale jak całe życie byłem zdrowy i zrobiłem sobie badania okresowe, i wyszedł mi wysoki cholesterol, zacząłem szukać w Google'ach, trafiłem na takiego doktora nauk medycznych Jerzewskiego. On, jak się okazuje, leczy dietą.
1: Nie podawajmy nazwisk, nie reklamujmy.
3: Z 25-letni staż kardiologa i on mówi, że lepiej jest dietą się leczyć, ponieważ jak wejdziecie państwo do apteki, to nie zobaczycie jakiegoś wywaru z dzika, czy może z dzika, to dzik to jest jeszcze zdrowy, ale z kurczaka, czy też z wołu, czy też z jakiegoś indyka, tylko po prostu jakieś tam rośliny i warzywa. No i przestałem jeść jajka, bo tak ten doktor zalecał, żeby jeść mniej jajek albo przestać ze względu na ten mój cholesterol. A druga rzecz, przestałem jeść mięso i proszę uwierzyć, że po pół roku zbadałem się ponownie, to jest takie wymierne, też zbadałem się ponownie morfologię całą plus dodatkowo...
1: I wszystko, rozumiem, było u pana wzorcowo.
3: I wszystko spadło z ponad 200 na 170 na normalną normę. A
1: gong więc
3: naprawdę
1: też spadł na pana.
3: Najmniejszej kropelki bez... Proszę?
1: Gong też spadł na pana, czyli czas się skończył, panie Pawle. Dzięki serdeczne za ten głos, czyli kolejny głos dla zdrowia. Jak rozumiem, z tymi jajami to oczywiście jednym może służyć, a innym niekoniecznie. Pan Stefan teraz, przepraszam. Dzień dobry, panie Stefanie. Słucham teraz pana.
4: Ja jestem lekarzem i przeżyłem dość dużo lat. Także nie narzekałem na zdrowie. I uważam, że powinno się w zasadzie wszystko. Jedynie nie zalecałbym wędlin. Ani tych bardzo dobrych, ani tych pośrednich.
1: Dlaczego?
4: Dlatego, że jest tam za dużo różnych rzeczy. Między innymi soli, która podnosi ciśnienie, i innych pierwiastków różnych, tych pieprzów, także takich dodatków. I żeby się to nie psuło.
1: Czyli także po prostu uważam, im mniej przetworzone mięso, tym też lepiej dla naszego zdrowia.
4: Tak, tak. I uważam, że powinno się jeść przede wszystkim takie rzeczy urozmaicone. Jeśli chodzi o jajka, to uważam, że to jest najlepsze białko, które powinno być. Chyba, że ktoś jest uczulony, no to już jest...
1: Albo pilnuje cholesterolu. Ale w żółtku rzeczywiście dużo dobrego jest też.
4: Także i w żółtku. No ale to białko też jest na pewno lepiej przyswajalne jak białko zwierzęce. Bo to jest, wiele badań na ten temat było i przesyłuje. Chyba, że ktoś nie toleruje, no bo tacy zawsze to trzeba pewien margines wziąć na właśnie tolerancję danego
1: i na własne możliwości, i na swoje zdrowie, i na swoje potrzeby również. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za ten głos. Dużo zdrówka życzymy. Pani Katarzyna jeszcze czeka. Dzień dobry, pani Katarzyna.
5: Dzień dobry. Jestem weganką. Weganką jestem od jakichś 10 lat, wegetarianką od 30 paru.
1: To duży staż.
5: Tak, ja już jestem babcią. Moja rodzina też jest wege.

0: się żyć, naprawdę.
1: A co panią skłoniło te 35 lat temu do przejścia na wegetarianizm? Wyobrażam sobie, że 35 lat temu to była pani jedną z nielicznych w swoim środowisku pewnie.
0: Tak, ja byłam nieliczna. Byłam uważana przez najbliższych, znaczy tak, uważali, że do jakiejś sekty zaczęłam należeć. No, niestety to były lata 80. Mój syn 5-letni powiedział, że tego nie będzie ja. A ja tylko czekałam, aż ktoś będzie ze mną w tej rodzinie. No i tak razem przestaliśmy jeść to mięso najpierw. Zostały jajka, zostały sery. A potem stopniowo wszystko odrzuciłam.
1: A dlaczego przede wszystkim pani to stopniowo odrzucała? Wie pani, z jakich powodów?
0: Względy etyczne, nie zabijaj. Mhm. Po prostu. Ja powiedziałam, gdyby parówki rosły na drzewach, pewnie bym je jadła. Natomiast to też były lata 80., stan wojenny, rodzice przywieźli do domu w bagażniku malucha pół świni i położyli w kuchni na stole.
1: No i to było też wielkie święto swoją drogą dla rodziców,
0: tak,
1: na pewno,
0: tak,
1: że to
0: tak,
1: mięso
0: dla
1: było.
0: Rodziców, tak, dla mnie to była potworna trauma i potworna męczarnia, gdy byłam jeszcze jako nastolatka wręcz zmuszana do jedzenia tego mięsa, no bo oni zdobyli te pół świni.
1: No, ja miałam podobnie z karpiem, który najpierw musiał chwilę poczekać i trochę poskakać na podłodze, zanim został sprawiony na Wigilię.
0: Dokładnie.
1: Do tej pory karpia nie jadam, więc taką dziecięcą traumę rozumiem. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za ten głos.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
0: I mówię, da się żyć. Do widzenia.
1: Na pewno da się żyć. Dzięki pani Katarzyno. Mam nadzieję, że z nami cały czas jest pani Magdalena Czerynda-Koleda, dietetyczka. Jak się w ogóle pani Magdaleno podobają te głosy? Bardzo takie fajne, różnorodne i z szacunkiem dla różnych możliwości, jakie może być,
2: tak,
1: jakie mogą
2: prawda
1: być w organizmach.
2: Bardzo cieszy mnie w ogóle głos pani Kasi, która jakby stricte tutaj się wypowiedziała jako osoba, która naprawdę od wielu lat jest wegetarianką i weganką i pokazuje, że naprawdę można i naprawdę można czuć się dobrze. To nie jest dieta z jednej strony łatwa, paradoksalnie.
1: No trzeba pokombinować trochę.
2: Dokładnie, tak, trzeba pokombinować i zdecydowanie, żeby przygotować te posiłki, to my rzeczywiście musimy się najpierw zastanowić, co będzie tym źródłem białka, bo pamiętajmy, że jeżeli my na jakąkolwiek inną dietę chcemy przychodzić i jakąś eliminację robić, to my nie robimy czegoś takiego, to o czym też wspomniałyśmy na początku, że my zabieramy to mięso i nie dajemy nic w zamian.
1: Mm-hmm. Tylko zostajemy przy sałacie.
2: Tak, musimy to źródło białka zamienić na inne. Po drugie, my też w sumie nie namawiamy stricte tylko i wyłącznie do całkowitej rezygnacji mięsa. My możemy trochę zmniejszyć to mięso, zrobić tą furtkę właśnie dla ryb, dla roślin strączkowych. Bo co byśmy nie mówili, no to każda naprawdę jakby dieta, która tutaj teraz jest najbardziej polecana pod kątem zdrowotnym, no to jednak tego mięsa zawiera trochę mniej. I tutaj chodzi o to, żeby podkreślać, iż w tym jadłospisie powinno być też miejsce właśnie dla ryb, dla roślin strączkowych.
1: I na przykład w szkołach będzie od 1 września już ta zmiana widoczna.
2: Są te zmiany i rzeczywiście te strączki, z tego co pamiętam, to przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu muszą się pojawić w diecie. I to wcale nie musi być fasolka po bretońsku czy grochówka, która jednak dla większości osób tylko i wyłącznie ze strączkami się kojarzy. Te strączki można jeść w przeróżnej formie.
1: Każdy, kto zajada się bobem w sezonie, nawet nie wie, ile dobrego dla siebie robi. Pani Magdaleno, jeszcze na sam koniec mam takie króciutkie pytanie. Czy wyobraża sobie pani, że w przyszłości jedzenie mięsa będzie postrzegane tak samo, jak dzisiaj na przykład palenie papierosów?
2: Że to jest zły nawyk?
1: Tak.
2: I że to jest używka swego rodzaju?
1: Ze względów etycznych, środowiskowych, z wielu względów.
2: Myślę, że może się tak zmienić i rzeczywiście proszę zobaczyć, jak przez te lata doceniliśmy też fakt, że można zastąpić mięso innymi produktami. W ogóle nawet niektórzy otwierają się już tak bardzo na choćby na białko różnego typu owadów i w ogóle tego próbujemy, co by było nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu.
1: Te owady to jest czerwona płachta na byka, pani Magdaleno, bo to już nieraz spowodowały gorącą dyskusję, ale niech będzie taki kij do
2: domyślam się. Tak, ja też kij mrowisko wkładam, ale nie mówię, żeby zastąpić całkowicie.

0: A absolutnie, tylko żeby pokazać,
1: że
0: jak
1: ta zmiana jest
0: nasze
1: widoczna.
0: Tak, że ta zmiana jest widoczna. Ja bym na pewno chciała, żeby ludzie docenili, że to zmniejszenie mięsa w swoim jadłospisie wcale nie musi prowadzić do niedoborów pokarmowych i że naprawdę my możemy zdrowo żyć, smacznie jeść i no, czuć się zdrowo.
1: I nie musi to być też ograniczenie naszej wolności, bo takie argumenty też się pojawiają. Magdalena Czerynda-Koleda, dietetyczka, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za Państwa głosy. Dziękuję, też dziękuję. Są bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast, no proszę, zamiana ról, teraz ja mogę
2: właśnie
1: powiedzieć.
2: Właśnie, jakoś odwrotnie jest.
1: To prawda, ale zaraz oddam Ci mikrofon. Rafał Sławoń, Ula Kaczyńska, czyli folder ulubiony, już wielkimi krokami się zbliża. Dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów, jak zawsze zresztą w folderze.
3: Rafał?
2: Tak, potwierdzam, bardzo dużo tematów, jak zwykle w folderze.
1: Zaczniemy, o graficzkach będzie.
2: Tak, od autorki książki graficzki Alicji Kobzy. Zaczniemy, to jest historia kilkunastu graficzek z okresu PRL-u, zapomnianych właściwie kompletnie i teraz
1: albo
2: przypominanych. Albo w ogóle nieznanych. Świetna książka i świetne historie, powiemy o nich dzisiaj.
3: Pięknie też ta książka jest wydana, a do tego zaprosimy Państwa na plac centralny w Warszawie, gdzie będzie można uczestniczyć w wyjątkowym przedsięwzięciu Centralny Plac Muzyki. Co to? Po godzinie 14 wszystko stanie się jasne.
1: W folderze ulubiono oczywiście Ula Kaczyńska, Rafał Sławoń, Karolina Rożej. Dziękuję i słyszymy się po 16.
3: O, to widzimy się jeszcze. Cudownie!
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami.

0: Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
0: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
8: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Krajowa Jedynka, odcinek Czechowice-Dziedzice, Pszczyna w pobliżu Goczałkowic-Zdroju. Na 587 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch aut. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Krajowa Dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 kilometrze. Zdarzenie trzech aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaskiej. Droga ekspresowa S3 od kilku godzin bez zmian. Odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w miejscowości Stożne na 185 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w pojazd służb drogowych. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry została zablokowana, ale wytyczono objazd. Na węźle Sulechów jedziemy starą drogą numer 3 do węzła Zielona Góra Północ. Krajowa Siódemka, odcinek Czosnów-Łomianki w pobliżu Palmir na 339 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z dostawczym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. A przypomnę, że ten odcinek siódemki między Czosnowem a Kiełpinem jest w przebudowie do standardów ekspresowej trasy, a więc jest tam sporo zmian ustanowionych przez drogowców, zmiany jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, zawężenie pasów, zmiana organizacji ruchu. Proszę mieć to na uwadze, przejeżdżając ten odcinek między Czosnowem a Łomiankami. Krajowa 11, Jastrowie pod Gaje, w pobliżu Jastrowia na 145 kilometrze. Spore utrudnienia.
10: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Premier Tusk zabiera głos w sprawie zabójstwa rosyjskiego blogera, zdradza, co wiedziały polskie służby. Referendum w Krakowie nie zostanie unieważnione, jest decyzja sądu. Fani Jeremiego Clarksona zaniepokojeni prezenter znany z Top Gear choruje na raka.

0: Wszystko wskazuje, że śmierć rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk. Artysta, który w swoich pracach kpił z Władimira Putina, w poniedziałek został zastrzelony. Szef rządu podkreśla, że polskie służby miały informacje o tym, że może mu grozić niebezpieczeństwo.
1: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego proponowały ochronę. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Ale musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz.
0: Policjanci cały czas szukają sprawcy albo sprawców zabójstwa 44-latka. W Sejmie spór o wydarzenia w Berlinie z udziałem Roberta Bąkiewicza i jego ludzi. Niemieccy funkcjonariusze skuli ich kajdankami, gdy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Zdaniem rządzących członkowie samozwańczego ruchu obrony granic zachowali się skandalicznie. Opozycja odpowiada, że to działania niemieckiej policji zasługują na potępienie. Komentarze zebrał Michał Fabisiak.
2: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek określił niemieckich funkcjonariuszy bojówkami w mundurach, które spacyfikowały polskich patriotów. Dlatego wezwał Sejm do podjęcia wspólnej deklaracji, w której będzie domagał się ukarania policjantów oraz zobliguje rząd do działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy.
3: Jak sądzę, wszyscy tutaj na tej Izbie, łącznie z panem marszałkiem, jesteśmy przeciwko niemieckiemu rasizmowi wobec Polaków.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że działania Bąkiewicza i jego ludzi były prowokacją mającą na celu zaszkodzić relacjom polsko-niemieckim.
4: Zgody na prowokacje, żeby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami, nigdy z naszej strony nie będzie.
2: Dodał, że zatrzymani otrzymają pomoc polskiego konsulatu, jak wszyscy obywatele. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Nie powiodła się próba przywrócenia Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Sąd oddalił protest wyborczy w sprawie referendum. Wyrok jest nieprawomocny. Protest złożył były opozycjonista w latach PRL Edward Nowak. Powoływał się na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej. 24 maja mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Miszalskiego. Jego następcę wybiorą we wrześniu. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwóm mężczyznom, którzy przynieśli ciasto na sesję Rady Miasta i rzucili nim w Jacka Jaśkowiaka, grożą nawet 3 lata więzienia, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Mam na myśli tutaj zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim niewątpliwie jest prezydent miasta.
0: A wszystko wydarzyło się wczoraj podczas sesji, na której prezydent przedstawiał raport o stanie miasta.
6: To są aktualności jedynki.
0: Jeremy Clarkson, znany z Top Gear i Clarkson's Farm, walczy z rakiem. Sam opowiedział o diagnozie. Wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, dla których Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych gwiazd.
7: O diagnozie 66-letni prezenter opowiedział w najnowszym sezonie serialu dokumentalnego Clarkson's Farm. W jednej ze scen informuje swoich współpracowników, że badania potwierdziły raka. Miałem biopsję, to rak agresywny, ale wykryty bardzo wcześnie, mówi Clarkson. Dodaje, że diagnozę usłyszał w maju zeszłego roku i że przez jakiś czas będzie musiał ograniczyć aktywność zawodową. Prezenter nie ujawnił w programie rodzaju nowotworu, powiedział jednak, że w ramach leczenia usunięto część prostaty. Zapewnił też swoich współpracowników i widzów, że rokowo są dobre. Problemy zdrowotne Clarksona są jednym z głównych wątków najnowszej serii. W 2024 roku prezenter przeszedł również zabieg związany z chorobą serca po wykryciu poważnego zwężenia tętnic wieńcowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Co piąty Polak wierzy, że suplementy diety pomagają w walce z rakiem. Tak pokazuje raport Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Naukowcy przebadali ponad 1000 osób. Większość deklaruje, że boi się nowotworów i zna podstawowe czynniki ryzyka, ale ta wiedza nie przekłada się niestety na podejmowane przez nas działania. W praktyce Polacy rzadko korzystają z badań przesiewowych i profilaktyki, a część pozostaje podatna na dezinformacje i pseudomedyczne przekazy, w tym o cudownych suplementach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Rozpogodzenia w prawie całym kraju popada na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a także na południu Polski, na Podhalu. Możliwe burze. Temperatura od 15.

0: 15 stopni na Pomorzu, 19 w centrum, do 22 na południowych krańcach Śląska. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Big Day.
7: Formacja nieżywych schabów.
6: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
8: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20.
8: I na antenie radiowej jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
9: Partnerem trasy i audycji Lato z radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
12: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
11: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
12: Relacje, analizy i komentarze.
11: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
12: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
11: Filip Jastrzębski
12: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 14 mamy środę, to już 17 dzień czerwca. Dlaczego to już 17 dzień czerwca? No bo coraz bliżej wydarzenia, którym Jedynka patronuje, które Jedynka organizuje. W związku z tym cieszymy się, że już w końcu będziemy mogli spotkać się z Państwem także w plenerze.
1: Bardzo się cieszymy. No tak, powiem, że się bardzo cieszymy.
0: Rafał Sławoń i Ula Kaczyńska. Zapraszamy.
2: Folder ulubione.
1: Nie, no tak w zasadzie to się zasępiłem, bo tych wydarzeń jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć. I Lato z Radiem, i Festiwal Dwa Teatry.
0: No i jeszcze Plac Centralny.
1: Plac Centralny i Malta w Poznaniu. Także proszę Państwa, atrakcji
0: nie próżnujemy.
1: Wbród.
0: Ale zaczniemy od książki, która ukazała się, wzbudziła duże zainteresowanie, także wyprzedał się cały jej nakład.
1: Tak, i nic dziwnego.
0: Trochę książka przywracająca pamięć o dawnych czasach, przywracająca postaci, które w dawnych czasach działały, ale przede wszystkim opowieść o tych osobach, o tych kobietach, które stworzyły nam, nie wiem czy to nie zabrzmi niewłaściwie, piękny PRL.
1: No, na pewno upiększyły PRL i to jest ważne, że to jest książka wyłącznie o kobietach, o graficzkach, które projektowały w okresie PRL-u, a dzisiaj niestety część z nich popadła w zapomnienie i ta książka przywraca tę pamięć i bardzo dobrze, że przywraca, bo jest o czym i o kim opowiadać.
0: Za chwilę w naszym studiu autorka tej publikacji, Alicja Kobza, która ma serce do grafiki i do graficzek. A teraz Martyna Maranowska, która też ma serce i chętnie się tym sercem z Państwem dzieli.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 14. Audycja Folder Ulubione i w folderze zapowiadany przez nas gość Alicja Kobza, autorka książki o wiele mówiącym tytule Graficzki. Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989.
1: To uporządkujmy szyki. Ile jest tych graficzek, bohaterek książki i jakie kryterium stosowała pani, wybierając swoje bohaterki?
2: Dzień dobry, w ogóle przywitam się może ze słuchaczami i słuchaczkami. W sumie bohaterek książki jest 27, z czego książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest 15 portretów takich obszerniejszych, no właśnie 15 graficzek, projektantek grafiki użytkowej. Każdej z nich jest poświęcona około 20 stron. A druga część to już są takie miniatury. To jest 12 artystek, o których no, znacznie mniej zebrałam informacji, których archiwa były skromniejsze z różnych względów, albo dlatego, że zaprzestały swojej, zakończyły karierę na przykład w momencie wyjścia za mąż, czy urodzenia dzieci, czy po prostu na przykład w przypadku Marii Syskiej, jednej z nich, no nie zachowała ona żadnych swoich prac, więc...
1: Ale świadomie?
2: Tak, w jakiś sposób świadomie, to znaczy nie uznała swojej pracy za coś wartego i godnego zachowania po prostu. Nie myślała o tym, że to się jeszcze, że może to się kiedyś jeszcze jej przydać. Więc jak z nią się spotykałam, to właściwie nie miała w domu nic.
1: A to jest ciekawe, skoro to niezapomniane... Zapomniane graficzki. To jak pani trafiła na ich trop? Skąd pani wiedziała o ich istnieniu?
2: Droga była dosyć kręta. Początkowo oczywiście jak zainteresowałam się tematem, to sięgnęłam do publikacji poświęconych historii projektowania graficznego powojennego i tam spotkało mnie rozczarowanie, bo właśnie były one poświęcone głównie mężczyznom. I swoje poszukiwania zaczęłam tak od, powiedziałabym, od samego dna, czyli głównie szukałam w materiałów ciekawych graficznie w antykwariatach, na różnych aukcjach. I tam zaczęły się pojawiać, czy sprawdzałam stopki w książkach, właśnie jeśli jakaś publikacja wzbudziła moje zainteresowanie, uznałam ją za ciekawą projektowo, no to sprawdzałam autora, autorkę i jeśli była nią kobieta, to zakupywałam taki obiekt i tym sposobem też zaczęłam budować takie pewne swoje archiwum, które też możemy oglądać w książce, bo znaczna część reprodukcji w książce pochodzi właśnie z mojego archiwum. Plakacistki były stosunkowo łatwiej odnaleźć, ponieważ mamy instytucję, która się poświęconą tylko i wyłącznie polskiemu plakatowi, tak, Muzeum Plakatu w Wilanowie. Są to też obiekty krążące w takim obiegu kolekcjonerskim i handlowym, więc plakacistki było stosunkowo łatwo znaleźć, choć nie wszystkie, bo nie wszystkie jakby weszły do tego obiegu. Przeglądałam też prasę branżową tamtego okresu, czyli magazyn m.in. Projekt, Reklama, Ty i Ja, różne magazyny dotyczące szeroko pojętej kultury.

0: kultury właśnie ukazujący się w tamtych latach i gdzieś nie, może nie było o moich bohaterkach tam jakoś bardzo dużo materiałów, ale jakieś zawsze wzmianki się pojawiały.
1: A może powiedzmy słuchaczom i słuchaczkom, o jakich projektach, o jakich pracach graficznych mówimy, bo na razie zbudowaliśmy historię kobiet, o których świat sztuki zapomniał, a ich projekty no, cieszyły mniej lub bardziej nasze oczy przez wiele dekad. Peweks to jest chyba ten najbardziej rozpoznawalny.
2: No właśnie, to też jest ciekawe, bo żeby potem nie dublować, to powiem od razu, bo mnie te papierki po cukierkach, jak taki symbol takiej rzeczy, z którą żyliśmy i nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ona tworzy naszą rzeczywistość, że ktoś to musiał zaprojektować, bo to było tak oczywiste, prawda, że to jest, że w ogóle się nikt nie zastanawiał nad tym, a tymczasem ktoś to robił. I to były między innymi pani bohaterki, pudełka od zapałek, papiery, cukierki i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, dużo. Ja książkę zawęziłam do projektantek grafiki użytkowej, czyli projektantek okładek książek, plakatów, znaków towarowych i właśnie między innymi opakowań, a także szeroko pojętych takich drobniejszych udruków ulotnych, czyli powiedzmy właśnie grafiki reklamowej, czyli jakichś kalendarzy, papierów pakowych, zawieszek. Niestety, tak jak papierki po cukierkach, jest to taki materiał, który właściwie się nie zachował. W mojej książce papierków po cukierkach chyba akurat nie ma żadnej, one są tylko w opowieściach. Ponieważ no, to było coś, co w tamtych latach nie było uznawane za coś jakoś, z tego co mi wiadomo, za coś wartościowego. Nie na tyle, żeby to zachować.
2: Zbierało się papierki.
1: Ale oczywiście, że tak, tak? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zbierał opakowań po czekoladzie albo opakowań po cukierkach.
0: Ale właśnie w tamtych latach, czy już...
1: Bo w tamtych latach nie mogę powiedzieć,
0: bo wiem, że w latach 90. to już...
2: No nie, ale się na bieżąco zbierało. Za bieżąco. To nie zabytkowe papierki po cukierkach, tylko na bieżąco.
1: Ja zaczęłam mniej więcej koło 80 roku, kiedy miałam 5 lat i robiłam sobie takie gry z tych papierków. To była bardzo pobudzająca wyobraźnię.
2: Tak pobudziła Ulę, że w radiu zaczęła pracować.
1: No dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Alicja Kobza jest naszą gościnią dziś w audycji Folder Ulubione. A teraz już Gnars Barclay, Daddy Gone.

0: jakie zbiory skarby mamy w kolekcjach mają i Rafał Sławoń, i Alicja Kobza, to ja dorzucę jeszcze swój zbiór, bo przeglądając książkę graficzki Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej, książkę, o której dziś rozmawiamy, zdałam sobie dopiero sprawę, że kobiety zaprojektowały moją wyobraźnię książkową, a właściwie zaprojektowały to, w jaki sposób postrzegałam książki przed przeczytaniem, no bo oceniałam je po okładce. Jeśli chodzi o cykl wydawniczy, nie wiem, czy państwo pamiętają, KIK, to był klub interesującej książki, seria Państwowego Instytutu Wydawniczego. Seria, która zaczęła być wydawana od 1958 roku, o ile dobrze pamiętam. I w tej serii między innymi wychodziły książki Simone de Beauvoir, Margaret Atwood i Oriany Fallaci.
1: Tak, pierwszy projekt do tej serii tworzyła Ewa Frysztek, również jedna z bohaterek mojej książki. Ona jeszcze korzystała z takich bardzo powiedziałabym, że bardziej przedwojennych. Zresztą była kształcona przez przedwojennych artystów i grafików w Krakowie, więc to były takie bardziej malarskie, zręcznie jeszcze malowaną typografią.
0: Ale to wyglądało jak witraże w ogóle.
1: To już te późniejsze, bo potem pod koniec lat 60. Ewa Frysztak odeszła z PiWu i nastąpiła tam pewna rewolucja taka graficzna, całkowicie następna z moich bohaterek, Jolanta Barącz, kierująca pracownią graficzną, zrewolucjonizowała całkowicie podejście do projektowania książek i okładek. I właśnie do współpracy zaprosiła Andrzeja Krajewskiego, aby przeprojektował on, a właściwie zaprojektował na nowo właśnie serię klubu interesującej książki. I Andrzej Krajewski zaprojektował ogólne ramy, wykonał pierwszych kilka okładek, ale szybko przeskoczył do jakichś następnych wyzwań projektowych. I pracę nad serią przejęła jego żona, Maria Mucha Ichnatowicz. I ona ostatecznie, z tego co mi wiadomo, zaprojektowała ponad 200. Nie udało mi się jeszcze ustalić, ja sama zaczynam zbierać, znaczy zbieram już od jakiegoś czasu te publikacje z jej ilustracjami, ale no, mam wrażenie, że ciągle natrafiam na kolejne. One też wychodziły w dosyć sporych nakładach.
2: A to jest rzecz niesamowita. Znikały tak, jak świeże bułeczki.
1: Tak.
0: Natomiast jeśli państwo robią porządki na strychu, to
2: nie wyrzucać.
0: Być może
1: jest duże prawdopodobieństwo.
2: Ja myślę, że na wielu półkach jeszcze stoją. A był taki znak graficzny albo taka grafika, na którą pani trafiła i to było dla pani wielkie wow?
1: Może nie była to jedna jakaś konkretna grafika, ale wielkim wow, powiedziałabym, było dla mnie odkrycie archiwum Julity Gadomskiej, które zresztą znajdowało się tutaj po sąsiedzku niemalże od siedziby radia, czyli na ulicy Gandiego, gdzie mieszkała z synem do końca swojego życia. I syn po jej śmierci w 1999 roku zachował wszystko, co stworzyła. Dzięki temu zachowała się ogromna ilość oryginalnych prac. Ona się zajmowała grafiką reklamową, bardzo dużo papierów pakowych, właśnie toreb, takich drobnych druków ulotnych, opakowań zapałek. I to wszystko się zachowało w takich, od etapu drobnych pierwszych szkiców do oryginalnych plansz.
2: No,
1: czyli taki w sumie największy skarb, czyli coś, co jeśli nie zostaje zachowane przez albo samego artysta, artystkę, albo przez rodzinę, no to jest nie do znalezienia.
2: Te projekty i te grafiki są świetnej jakości artystycznej, ale to były czasy, jakie były. Jakie one są wartości technicznej? One w ogóle jeszcze coś tam widać?
1: Tak. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak one były przetrzymywane. Niestety no, w większości są to po prostu rulony umieszczone na szafach, zakurzone. Więc nie są w większości przypadków należycie przetrzymywane. No ale trzeba właśnie zaznaczyć, że tych archiwów takich jak to Julity Gadomskiej, to właściwie na żadne inne tak bogate nie natrafiłam. Mam taką swoją nieśmiałą teorię, że gdyby Julita Gadomska żyła dłużej,

0: to archiwum nie byłoby tak bogate, bo wydaje mi się, że tak jak wiele moich bohaterek przy kolejnych porządkach wiosennych, czy opróżniałyby by Pawlacze i pozbywały się tego.
1: Z tego, co pani mówi, wynika, że one nie miały w sobie wyrobionego takiego poczucia, że robią ważne rzeczy, że to, co tworzą, jest sztuką. A przecież sztuką było.
0: Rzeczywiście było tak, że znaczna część moich bohaterek, ale myślę, że to dotyczyło też mężczyzn, projektantów zajmujących się właśnie bardziej tą grafiką reklamową czy projektowaniem znaków, postrzegało siebie bardziej jako rzemieślników niż artystów. Myślę, że ten status artysty mieli przede wszystkim plakaciści. To było medium, które nie dość, że i doczekało się swojej instytucji w 1968 roku, czyli Muzeum Plakatu w Wilanowie.
2: No i Polska Szkoła Plakatu.
0: Tak,
2: to
0: więc
2: już
0: jakby został usankcjonowany jako dzieło sztuki.
2: I to jeszcze na koniec zapytam. Pani z częścią swoich bohaterek rozmawiała z tymi,
0: tak,
2: które jeszcze...
0: Tak, z kilkoma.
2: Czy w nich była taka gorycz, że są zapomniane?
0: Nie, właściwie ani razu żadna z nich nie wyraziła jakiejś... Nie miała jakiegoś takiego ani żalu, poczucia niesprawiedliwości. No trzeba pamiętać, że bohaterki, z którymi rozmawiałam, miały około 90 lat, więc też ich priorytety życiowe się znacznie zmieniły. Borykały się z różnymi problemami. Emilia Piekarska-Freudenreich, którą rozmawiałam, w tym czasie opiekowała się ciężko chorującym mężem, też grafikiem Wojciechem Freudenreichem, więc ten powrót do tamtych czasów też był dla nich pewnym wyzwaniem. Był to okres, który często już zamknęły. Nie wracały do niego jakoś intensywnie wspomnieniami. Ale nie, żadna z nich nie czuła, nie miała w sobie jakiejś takiej właśnie goryczy. Bardzo się cieszyły, jak Bożena Jankowska, która przywitała mnie właśnie słowami, którymi zaczynam tą książkę, czyli myślałam, że już nie istnieje.
2: A to świetny tytuł w ogóle.
0: Tak.
2: Podtytuł.
0: No i w dalszym ciągu bardzo jakby wciąż nie może, za każdym razem powtarzać, że wciąż nie może uwierzyć, że to wszystko się dzieje.
1: Pięknie dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Alicja Kobza, autorka książki graficzki Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. Dodruk będzie. Proszę spać spokojnie.
0: Już niedługo.
2: Znaczy niespokojnie, proszę spać, żeby zdążyć chociaż...
1: W ten sposób, tak? To można sobie ustawić powiadomienie w telefonie. Pięknie dziękujemy.
0: Ja
1: dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: 14.38, pierwszy program Polskiego Radia, folder ulubione, a w folderze ulubionej suweniry, tak?
1: Tak, 21 czerwca zostanie wzniesiony toast za miłość i siłę kobiet, bo tak brzmi hasło tegorocznego festiwalu Malta, który rozpocznie się, tak jak już wspomniałam, 21 czerwca. To jest wyjątkowe wydarzenie z wielu powodów.
0: Teatralno-muzyczno-plastyczne.
1: To jest festiwal, który wsiąka w tkankę miasta. Co do tego nie mają wątpliwości ani mieszkańcy Poznania, ani organizatorzy, organizatorki właściwie tego festiwalu. Po raz 36 spotkamy się nad Jeziorem Maltańskim. No i będziemy mogli cieszyć się naprawdę bardzo atrakcyjnym, międzynarodowym programem artystycznym, bo z jednej strony będziemy mieć koncert inauguracyjny, za który odpowiada Natalia Kukulska. Możemy spodziewać się muzyki z najwyższej półki i fantastycznych artystów na scenie, wśród nich m.in. Anita Lipnicka i Anna Maria Jopek. Do tego Magdalena Cielecka w takim wcieleniu, jakiego chyba jeszcze nie znamy, czyli 24-godzinny spektakl The Second Woman. Spektakl tworzony z projektem muzycznym Kokorozji i takich punktów programowych w tegorocznej odsłonie Malty jest bardzo, bardzo dużo, ponieważ Jedynka ma patronat nad tym festiwalem, z czego jesteśmy ogromnie dumni i będziemy tam na miejscu, to chcielibyśmy też Państwu sprezentować karnety na Maltę. Jeśli będą Państwo w tym czasie w Poznaniu i chcą wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, trzeci raz powtarzam, niezwykłe, ale rzeczywiście z punktu widzenia z jakby rangi kulturowej tego wydarzenia, to tak to jest, to proszę do nas pisać maile. folder@polskieradio.pl Mamy karnety na Festiwal Malta, który rozpocznie się już 21 czerwca. A na scenie m.in. Benjamin Clementine. Chcesz coś dodać?
0: Nie.

0: Proszę Państwa, w Warszawie w najbliższy weekend, to już jeden z ostatnich weekendów przedwakacyjnych, odbędzie się sporo premier teatralnych i swoje najnowsze spektakle zaprezentują chociażby...
1: TR Warszawa, Teatr Narodowy i Teatr Ateneum, a o tym wszystkim opowie teraz kto?
0: Martyna Podolska i nie zapominajmy też, że trwają ciągle warszawskie spotkania teatralne.
2: Po pierwsze, koniecznie trzeba zobaczyć Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej w TR Warszawa. Spektakl miał już swoją premierę, tydzień temu dokładnie, i zachwycił. Zachwyciła gra aktorska w roli głównej Marta Nieradkiewicz, ale samo przedstawienie na podstawie powieści Eriki Jong stało się ujmującą opowieścią o poszukiwaniu siebie, o poszukiwaniu swojej seksualności, swoich pragnień. Mówi nam aktor Rafał Maćkowiak.
3: Takim głównym założeniem było to, na ile materiał, który wzbudzał kontrowersje. W Polsce wprawdzie ta książka, z tego co wiem, pojawiła się późno, bo to debiutowała w 70-tych latach, u nas chyba w 90 roku się pojawiła, ale i tak wzbudzała kontrowersje, na ile to jest dalej aktualne i na ile to jest dalej temat. No i jak to przenieść? Myśmy od razu dostali scenariusz i ja miałem poczucie, że po prostu, że to siedzi, że to jest to.
2: Tak, to jest to. Strach przed lataniem w TR Warszawa. Natomiast obfitująco zapowiada się ten weekend, bo w Teatrze Żydowskim Joanna Drozda przygotowuje autorską komedię, w której będzie przenosić nas do świata legendarnych scen Kwi Pro Quo i kawiarni Mała Ziemiańska. Zaś w Nowym Teatrze bogata choreograficznie, tanecznie, kolekcja prywatna, między innymi z Magdą Popławską, Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik, a w Teatrze Ateneum trzyosobowy spektakl pod tytułem X z Mileną Suszyńską, Olgą Sarzyńską i Łukaszem Simlatem.
4: Przede wszystkim jest to tragikomedia. Tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Majenburga odnalezione. To znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze, na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie, podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. I na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia się X.
2: Spektakl reżyseruje dyrektor sceny Artur Tyszkiewicz, natomiast w Teatrze Narodowym po moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej, sięgnęła ku zaskoczeniu Anna Augustynowicz.
5: Przez lata stworzyła się pewna konwencja grania moralności Dulskiej. I tutaj bardzo pragnęłabym, żeby to nam się udało zrealizować. I jest możliwość zastanowienia się, skąd Dulska, pani Dulska się wzięła. Dlaczego ten charakter jest taki, jaki jest? Skąd takie istoty się biorą, bo jest to istota, no powiedziałabym, dość powszechna w naszym codziennym życiu. Ale skąd właśnie taka powszechność pań Dulskich?
2: Panią Dulską na narodowej scenie wykreuje Małgorzata Kożuchowska. W Warszawie zapowiada się teatralna uczta, a właściwie uczty, bo jeszcze przecież trwają warszawskie spotkania teatralne przez tydzień.
0: Ucztujemy, a propozycje teatralne przygotowała Martyna Podolska.
1: A teraz propozycja muzyczna. Czy to będzie hit lata? No nie wiem, jeśli ktoś przed rozpoczęciem lata wydaje piosenkę Ostatni dzień lata, to ja nie wiem, co się wydarzy. Jest 13 minut do godziny 15. To program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Big Day.
13: Formacja nieżywych schabów.
12: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
14: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
12: Transmisja koncertów TVP2 po 20
14: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
13: Zapraszamy.
15: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
16: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD.

0: Producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S11, odcinek Strugi, Ostrów Wielkopolski. W pobliżu 11 kilometra, to jest rejon Ostrowa Wielkopolskiego, doszło do zdarzenia autoosobowego z busem. Dwie osoby ranne, spore utrudnienia. Krajowa 11, odcinek Jastrowie Podgaje, w pobliżu 145 kilometra, rejon Jastrowa. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Droga krajowa nr 11 jest trasą zablokowaną. Wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, Podgaje. Ekspresowa 8 na swym stołecznym odcinku. Korek w Warszawie jest od Bemowa aż po most Grota Roweckiego. To dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwnym kierunku utrudnienia są między węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Koniec kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Łomianki w pobliżu Palmir na 339 kilometrze. Tam po zdarzeniu autoosobowego z dostawczym zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Ale proszę pamiętać, że właśnie ten odcinek Krajowej 7 jest w przebudowie. Drogowcy dostosują go do parametrów trasy ekspresowej i jest sporo zmian dla kierowców. Autostrada A4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl, w pobliżu Chłopic na 634 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Korczu.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Andrzej Kocjan. Lekarz, który zarobił gigantyczne pieniądze w warszawskim szpitalu, zwolniony z pracy. Sprawa wysokich zarobków medyka wywołała polityczną burzę.
0: Resort Sprawiedliwości zapowiada pakiet Prawo do dzieciństwa. To zmiany w prawie rodzinnym, które mają wspierać rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
1: Miliony z budżetu na sportowe szkolenia młodzieży. Sfinansowane będą zajęcia z siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki.
0: Na początek Warszawa. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł, został zwolniony ze szpitala południowego.
1: Dowiedziało się Polskie Radio RDC.
0: Wszystkie umowy z doktorem zostały rozwiązane.
1: Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze.
0: Poprosił o to premier Donald Tusk.
1: A ma to związek z nieprawidłowościami w stołecznym szpitalu południowym.
0: Jak mówiliśmy, młody lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, miał tam zarobić bardzo duże pieniądze.
1: A politycy oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejki.
0: W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ta sprawa to poważny problem dla koalicji rządowej?
2: W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że premier już dawno nie był tak zirytowany. Polacy narzekają przecież na ochronę zdrowia. Szef rządu, jak usłyszałem, ma świadomość, że informacje o horrendalnych zarobkach lekarzy czy przyjmowaniu polityków KO bez kolejki mogą poważnie zaszkodzić notowaniom jego partii. Stąd zapowiedź premiera o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu.
3: To musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. I jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
2: Opozycja oczywiście korzysta z okazji do krytyki rządu. Michał Wosie z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sprawa szpitala południowego to wierzchołek góry lodowej.
4: Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie. Wszystkim, czym się zajmuje Platforma Obywatelska, takie efekty przynosi.
2: Zdaniem lewicy remedium może być w

0: wprowadzenie maksymalnych limitów wynagrodzenia lekarzy i zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach. Premier Donald Tusk powiedział, że poważnie zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami.
1: Michał Fabisiak, Sejm, bardzo dziękujemy za te informacje.
2: Lubelski kurator oświaty został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Sprawa ma związek z nieprawidłowościami przy zamówieniach.
3: Podejrzany został już doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.
4: Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut, który dotyczy przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania, które dotyczyło udzielenia zamówienia na organizację uroczystości z okazji i stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.
3: O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przesłanym do naszej redakcji mailu czytamy.
5: Lubelski kurator oświaty został zawieszony w czynnościach zawodowych. MEN oczekuje wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy z poszanowaniem obowiązujących zasad prawnych i domniemania niewinności.
3: Sprawa ma charakter rozwojowy. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
2: Nakaz alimentacyjny, rozwód bez orzekania o winie oraz piecza współdzielona. To rozwiązania pakietu Prawo do dzieciństwa.
1: Chce go wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości.
2: Szef resortu Waldemar Żurek przedstawił projekt zmian w prawie rodzinnym, które mają wspierać rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
1: Wszystkie instytucje państwa powinny wspierać wychowanie dziecka, podkreślał minister sprawiedliwości.
6: Tak, żeby zarówno sąd, jak i wszystkie podmioty, które współpracują z sądem, które dotykają bardzo ważnych, bardzo delikatnych praw były uwrażliwione na to, że dziecko i dobro dziecka jest w centrum.
2: Pakiet Prawo do dzieciństwa trafi teraz do konsultacji społecznych.
7: To są aktualności jedynki.
1: Duże pieniądze na szkolenia młodzieży w sportach zespołowych, takich jak siatkówka, piłka ręczna i koszykówka.
2: Resort sportu i turystyki wyłoży na ten cel 30 milionów złotych, zapowiada minister Jakub Rutnicki.
8: To jest 13 milionów dla piłki siatkowej, to jest 10 milionów złotych dla piłki ręcznej, to jest 7 milionów dla koszykówki.
1: Pieniądze te zasilą program certyfikacji Akademii Sportowych.
2: A wsparcie dostanie w sumie 350 Akademii Sportowych i ponad 1400 drużyn.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
2: Przejaśnienia w całym kraju, przelotny deszcz w północno-wschodniej Polsce i częściowo na południu. Temperatura od 15 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W częściach województw lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego średnie zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Górnej Warty, Bugu, Narwi i Sanu.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją.

0: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15.13, pierwszy program Polskiego Radia, Ula Kaczyńska.
1: I Rafał Sławoń, zapraszamy Państwa do godziny 16.
2: Folder ulubione.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Folder Ulubione, a w niej gość Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Panie Romanie, chcielibyśmy porozmawiać o tym, co w najbliższym czasie będzie dziać się w okolicach Teatru Studio, ale zaczniemy od placu Defilad, czyli od miejsca, przy którym znajduje się, a właściwie znajdował się Teatr Studio. Jakie ma pan wspomnienia z tą przestrzenią?
3: Plac Defilad kojarzy mi się z pierwszych wizyt w Warszawie. Ja pochodzę z Zabrza i gdy przyjechałem do Warszawy, to właściwie nie sam Pałac Kultury zrobił na mnie największe wrażenie, a hale kupieckie. Nie wiem, dlaczego takie to wspomnienie. Może, że właśnie to był element, który w ogóle nie pasował do tej przestrzeni i do tego miejsca i dlatego tak mocno utkwił w mojej głowie. Ale na szczęście już ich nie ma, więc nie musimy się tym martwić.
0: A kiedy Plac Defilad jeszcze wtedy zaczął się panu kojarzyć ze sztuką?
3: Miałem to wielkie szczęście, że razem z instytucjami skupionymi wokół Pałacu Kultury mogliśmy przez dekadę realizować na Placu Defilad projekt społeczno-artystyczny pod tą samą nazwą. I przez 10 lat zrealizowaliśmy tam 2,5 tysiąca wydarzeń, które zobaczyło około miliona osób. To była taka inicjatywa oddolna, która zyskała aprobatę miasta stołecznego Warszawy. A jej celem było przede wszystkim sieciowanie różnych instytucji instytucjonalnych, ale też pozarządowych, które chciały sprawić, by to miejsce, płyta główna i plac przed Pałacem Kultury stały się miejscem spotkań warszawiaków, żeby ożywić to miejsce. Ono nam się kojarzyło zwykle z betonem
0: i z wiatrem.
3: I z hulającym wiatrem, tak, dokładnie. I jak już ktoś musiał przejść przez ten plac, to nie był najszczęśliwszym na świecie i były przemykał, jak się dało najszybciej.
0: Były ofiary.
3: Też, niestety. I tak przez te 10 lat, krok po kroku, chyba udało nam się stworzyć wspólnotę i instytucji, ale też i odbiorców, czyli warszawiaków i warszawianek, którzy coraz liczniej i chętniej przychodzili na nasze propozycje artystyczne. No i na szczęście miasto podjęło decyzję o remoncie w placu Defilad, tej części, dlatego ta nowa nazwa, plac centralny. Płyta się zazieleniła, mamy drzewa, mamy ławki, mamy oczka wodne i naprawdę to jest miejsce, w którym już miło spędza się czas. Ale żeby miło spędzać tam czas, to czegoś brakowało.
1: Oczywiście muzyki brakuje.
3: Brakowało muzyki i stąd pomysł, by pojawił się tam festiwal Centralny Plac Muzyki. No
0: a to jest dobre technicznie, z technicznego punktu widzenia, to jest dobre miejsce dla takiego festiwalu? Wszyscy tam usłyszą to, co usłyszeć powinni?
3: To się okaże. Ja wierzę, że tak, choć muszę powiedzieć, że spędza mi to trochę sens powiek. Ale wymyśliliśmy, że możemy słuchać tych wydarzeń, które będą prezentowane w dwojaki sposób, czyli tradycyjnie z systemu nagłośnienia, ale możemy też wypożyczyć słuchawki bezprzewodowe i w stylu silent disco, odizolować się od zewnętrznego świata i w taki bardziej intymny sposób słuchać tego, co będzie.
0: Silent disco przy Lang Langu to będzie naprawdę coś nowego.
3: Tak, no mam nadzieję, że ten pomysł się przyjmie, no bo wiadomo, że on funkcjonuje, ale bardziej znaczy na pewno nie na festiwalach muzyki klasycznej, a tutaj go wprowadzamy, więc zobaczymy.
1: Przez długi czas, jeśli mówiło się o letnich festiwalach w centrach miast, to mówiło się o festiwalach, które mają w programie koncerty, mają pokazy filmów, ale nie pokazy musicali. Tutaj zaglądam do programu i moje oczy cieszą się świadomością tego, ile wydarzeń muzycznych, spektakli muzycznych będzie można zobaczyć.
3: Tak, ja też jestem szczęśliwy i wręcz zszokowany, bo jak przyjechał wydrukowany folder i

0: i tak sobie uświadomiłem skalę tego, to chyba wtedy dotarło do mnie po prostu, ile dobra ma Warszawa, dobra kulturalnego i dobra muzycznego w postaci instytucji, które działają w Warszawie, bo wybór jest bardzo szeroki. Wspomniane musicale. Teatroma pokaże między innymi Pilotów. To jest kultowy przecież musical. Ja tak się bardzo cieszę, że właśnie i dyrektor Kępczyński, i pozostali dyrektorzy i dyrektorki zdecydowali się wyjść z murów i pokazać swój repertuar w jednym miejscu, w jednym czasie i w sposób bardzo dostępny, bo ten festiwal stawia sobie też za zadanie być dostępnym pod każdym względem, również finansowym. Bilety są naprawdę w symbolicznych cenach, więc nie będzie to bariera zaporowa.
1: W radiowej jedynce o Centralnym Placu Muzyki rozmawiamy z Romanem Osadnikiem, dyrektorem Teatru Studio w Warszawie.

0: 15:21, pierwszy program Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A ja chciałem zapytać o muzykę klasyczną, bo tam będą naprawdę wielkie gwiazdy muzyki klasycznej i to nie jest jakiś marketingowy chwyt, tylko to naprawdę są gwiazdy pierwszej wielkości. Jak się w ogóle udało to załatwić, przepraszam za to słowo, że one się tam pojawią?
2: To w ogóle wielki zaszczyt, że te gwiazdy, o których zaraz powiemy, przyjęły nasze zaproszenie. Ale ja myślę, że one też zdecydowały się przyjąć to zaproszenie, patrząc na to, jakie instytucje będą występowały podczas Centralnego Placu Muzyki. To jest naprawdę wielka radość, że mogę to zrobić i mam nadzieję, że będzie to radość dla Państwa ich zobaczyć i usłyszeć. Lang Lang, mistrz fortepianu, po 16 latach wraca do Warszawy, zaprezentuje, zagra koncert fortepianowy Beethovena pod dyrekcją Bassema Akiki, wystąpi orkiestra Polskiego Radia. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie wielkie muzyczne święto i wydarzenie. On nie tylko świetnie

0: tym pianistą, ale też jest showmanem i lubi takie wydarzenia, które nie odbywają się w sposób tradycyjny, czyli w murach filharmonii, tylko w miejscach plenerowych. Zresztą występował też na otwarciu olimpiady i myślę, że to będzie wielka przyjemność. Jego charyzma jest tak niesamowita, że dacie się państwo tylko pochłonąć jemu i temu, co ma do zaprezentowania. Mamy też koncertowe wykonanie Toski Pucciniego. Z tego projektu jestem szczególnie dumny, bo powstaje we współpracy kilku instytucji. Zagra Symfonia Varsovia pod dyrekcją Bassama Akiki, chór Filharmonii Narodowej, chór dziecięcy Artos. W rolach drugoplanowych wystąpią młodzi śpiewacy wyłonieni przez Akademię Operową działającą przy Teatrze Wielkim w Warszawie. No, a w rolach głównych tytułową zaśpiewa Sonia Jączewa. No to jedno z najgorętszych nazwisk, jeżeli chodzi o wokalistykę operową. Jonathan Tettelman, uznany niedawno śpiewakiem roku. I Georg Ganidze, znakomity baryton, który zresztą partię skarpi będzie w przyszłym sezonie kreował w Metropolitan Opera. Katie Liu, która wystąpi jeszcze z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją jej szefa artystycznego Krzysztofa Urbańskiego. To kolejna wielka gwiazda i wspaniała pianistka, specjalistka też właśnie, jeżeli chodzi o Chopina. Więc proszę państwa, wyjazdy przekładamy po 7 lipca, a do 7 lipca spotykamy się na Centralnym Placu Muzyki.
1: Centralny Plac Muzyki to jest także przedsięwzięcie, w którym Polskie Radio bierze udział. Jesteśmy patronami tego wydarzenia. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Polskie Radio nadaje w całej Polsce. Ja wiem, że istotną rzeczą, jeśli chodzi o Centralny Plac Muzyki, to jest to, że to jest impreza dla warszawiaków, żeby mogli przyjść z rodzinami, żeby mogli poszerzyć swoje horyzonty. Ale ja sobie myślę, że to też jest wizytówka miasta. Jakby pan zachęcił osoby z zewnątrz, nie z Warszawy, które w tym czasie będą w stolicy, żeby zajrzeli, żeby dali się przekonać o wielkości Placu Centralnego i o tym, że muzyka łączy wszystko?
0: Myślę, że w tym roku musicie wszyscy państwo, znaczy proszę, dajcie nam szansę, bo to jest oczywiście pierwsza edycja i mam nadzieję oczywiście, że będzie fantastyczna. Ale my już myślimy o kolejnych edycjach i właśnie z myślą również o instytucjach działających poza Warszawą, które zaprosimy do udziału w przyszłorocznej edycji, ale ten festiwal jest otwarty i zaprasza również gości z Polski, jak również, mam nadzieję, z zagranicy. Ja myślę, że te gwiazdy, które się u nas też pojawią, będą magnesem przyciągającym turystów spoza Polski. Niemniej nasz program jest tak urozmaicony, że myślę, że każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie.
1: Widzimy się na Centralnym Placu Muzyki.
2: Zamiast w czasów pod gruszą, w czasy pod pałacem.
0: Dobre hasło. Będę musiał sobie zapamiętać.
2: Sprzedaję za darmo. Oddaję za darmo.
1: Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, współtwórca, pomysłodawca Centralnego Placu Muzyki. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję i do zobaczenia na placu.

0: Ten utwór to dowód, że Amy Winehouse świetnie radziła sobie nie tylko z autorskimi kompozycjami, ale również z coverami. Utwór Valerie wyprodukował Mark Ronson, artysta, który współpracował z Amy Winehouse, ale nie tylko, bo później między innymi nagrał piosenkę z Miley Cyrus, a teraz jest dużym wsparciem dla dziewczyny, o której mówi się, że ma potencjał Amy Winehouse, czyli dla Ray. Powoli zbliża się godzina 15:30. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Ten czas na zegarze oznacza skrót aktualności. Ten skrót przedstawi Andrzej Kocjan.
1: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Wszystkie umowy między placówką a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, żeby sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Poprosił o to premier Donald Tusk, a ma to związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Resort Sprawiedliwości zapowiada pakiet Prawo do Dzieciństwa. To zmiany w prawie rodzinnym, które mają wspierać rozwój i bezpieczeństwo dzieci. 30 milionów złotych wyłoży Ministerstwo Sportu i Turystyki na szkolenia młodzieży w sportach zespołowych, takich jak siatkówka, piłka ręczna i koszykówka. Zapowiedział to minister Jakub Rutnicki. Benzyna 95 jutro tańsza o kilka groszy niż dziś. Ma kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy za litr. Olej napędowy 6,36. Stawki określił minister energii. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 16:00.

0: Gdyby podglądało nas w studiu oko kamery, to mogli Państwo zobaczyć, że właściwie każda osoba, która znajduje się w studiu oraz za szybą w reżyserce, w jakiś sposób tańczy. Rafał tańczył nogą, Marta się bujała.
1: Na boki.
0: Nasz realizator kiwał głową. A Monika to w ogóle wstała i ruszyła na parkiet. Takie rzeczy dzieją się w audycji Folder Ulubione.
2: I posypywała się brokatem i pawi pióra.
0: Szykując się na karnawał do Brazylii. Tak, rzeczywiście jest Marta Sienkiewicz, jest już w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: To znaczy, że będziemy zaglądać do internetu i będziemy sprawdzać, czym ten internet żyje. Oczywiście, znaczy nie oczywiście, bo różnie z twoimi tematami bywa, czasami dotyczą przyszłości, czasami przeszłości. Ten jest absolutnie nostalgiczny.
1: To prawda, i aż to jest takie z jednej strony rozczulające, że faktycznie internet tym żyje. I już mówię, o co chodzi. Otóż w roku przyszłym na streamingach ma zadebiutować serial Scooby-Doo. Początki.
0: Oglądałeś?
2: Oczywiście, że oglądałem, ale ludzki czy rysunkowy?
1: No właśnie ludzki, stąd te emocje, proszę państwa. Bo z jednej strony aktorzy, no tutaj możemy debatować, czy obsada jest odpowiednia, czy Kudłaty przypomina Kudłatego, czy Dafne przypomina Dafne. Te nazwiska już widzimy, już są pierwsze zdjęcia, ale to, co sprawiło, że emocje naprawdę sięgają zenitu w niektórych zakamarkach mediów społecznościowych, jest to, jak, uwaga, wygląda sam Scooby. Otóż powstało już kilka aktorskich wersji tego słynnego serialu, którego emisja lata 70. w USA, w Polsce lata 90. Różni aktorzy próbowali wcielać się właśnie w te postaci, ale pies zawsze był animowany. To później komputerowo dodawany był ten zwierzak, aktorzy musieli no, udawać, że z nim rozmawiają, ten dostał prawdziwy ludzki głos, a tym razem po raz pierwszy prawdziwy pies ma zagrać no, tego słynnego...
2: Ale że pies, pies?
1: Pies,
0: no, zobacz,
1: pies.
0: Jaki pies! Taki pies!
1: Ula już podgląda, tak. No i jak wrażenia?
2: No nie, kompletnie się nie nadaje.

0: wydaje.
1: No tak, bo tak co, też bo nie ma, ludzie.
2: Bo nie ma plamek?
0: No tak, no.
2: A, czyli przecież dla ciebie...
0: To oczywiste zupełnie.
2: Skubi musi być rudy, mieć niebieską obrożę i łatki.
0: No tak, no tak wyglądał Skubi właśnie, a nie jak Jamnik na przykład.
2: Albo... No to jest mały pies.
0: Ale nie wiem, on nie dorośnie chyba, jak zaczną kręcić, to nie wyrośnie.
2: A może będzie kilka psów?
1: Ale proszę państwa, to, o czym mówi Rafał, to są właśnie te głosy osób w internecie, które ruszyły i zaczęły komentować te pierwsze zdjęcia. Pojawiły się głosy, że proszę państwa, Skubi jest dogiem niemieckim, a to, co my widzimy, to szczeniakiem doga niemieckiego nie jest. Było jedno zadanie. No i wszyscy debatują, czy ten psiak jest odpowiedni, czy nie jest odpowiedni. Ja myślę, że my się do tego na pewno przyzwyczajmy, bo ta nostalgia i ten powrót do produkcji filmowych czy seriali sprzed lat jest dzisiaj tak silny, tak intensywny i wszyscy są tak ciekawi nowych interpretacji takich klasyków, że mam nadzieję tylko, że my na koniec tej całej historii usłyszymy kultowy tekst. Nie wiem, czy pamiętacie, jak on brzmiał. Każdy odcinek właśnie tego serialu Scooby-Doo kończył się w ten sam sposób. Wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki.
0: No nie, ale wiecie, że to i tak całe szczęście, że pies gra psa jednak, a nie kot na przykład jest Scooby-Doo.
1: No to już wtedy by było.
0: To by dopiero było. Jak taki casting wyglądał na takiego psa?
2: No właśnie. I ile ten pies zarobi?
1: O, i czy zarobi właściciel?
2: I czy będzie jedynym psem? Jak rozmawialiśmy z twórcami serialu Komisarz Alex, to dowiedzieliśmy się, że przynajmniej dwa psy są w obsadzie. One się wymieniają. A tutaj taki... Wiecie, ja jeszcze też próbuję i zachęcam państwa do tego samego, bo zajrzałam do internetu, no i spróbuję porównać tego Skubiego ze zdjęć z planu.
0: Ale co tu porównywać? Na pierwszy rzut oka widać, że to jest zupełnie co innego.
2: A zobacz na tego młodego doga niemieckiego. No zobacz. Myślisz, że nie mają?
0: Proszę państwa, tutaj Ula próbuje udowodnić jakieś rzeczy nie do udowodnienia. To jest...
2: Czyli dzień jak co dzień, panie redaktorze.
1: Ja myślę, że jeszcze warto dodać, że taką kultową ekranizacją, również aktorską, z 2002 roku, wówczas aktor Frank Welker użyczył głosu Scoobiemu i teraz powraca po 24 latach. Scooby przemówi dokładnie tym samym głosem.
0: No to chociaż tyle.
1: Chociaż tyle.
0: Zrozumiemy, co mówi.
2: Jesteś uspokojony, bardzo się cieszę. Marta Zienkiewicz była dzisiaj razem z nami.
1: Dziękuję.
2: Jutro, a jutro poważne zadanie przed tobą.
1: Poważne zadanie.
2: Bardzo czekamy na to, co uda ci się zarejestrować w ciągu dnia. No my co? Słuchamy teraz Ani Rusowicz, Wyśniony.

0: 15.43 to dzisiaj, a już w piątek, proszę Państwa, czyli lada dzień, rusza w Sopocie festiwal Dwa Teatry, festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji.
1: Rafał opowiada o tym, bo będzie miał wielką przyjemność, jak mnie mam uczestniczyć w tym festiwalu.
0: Tak, będę, ale to nie będzie największa atrakcja tego festiwalu jednak.
1: Znaczy ty na pewno nie będziesz największą atrakcją. Myślałam przez chwilę, że może jednak, ale jak przeczytałam, kto stoi w line-upie, no nie dasz rady.
0: Fantastyczne nazwiska, fantastyczne słuchowiska.
1: A to nie jest twój pierwszy raz na tym festiwalu, prawda?
0: Nie, to nie jest mój pierwszy raz.
1: Jakbyś miał w dwóch zdaniach zachęcić kogoś, kto się zastanawia, a będzie na przykład na wakacjach w tym czasie nad morzem, to co?
0: Proszę Państwa, jest to naprawdę wyśmienita okazja, żeby spotkać największe gwiazdy polskiego teatru, bo przecież i w Teatrze Polskiego Radia, i w Teatrze Telewizji występują największe gwiazdy polskiego teatru. To jest też okazja, żeby obejrzeć te spektakle i wysłuchać słuchowisk zupełnie w innych warunkach niż słuchają Państwo zwykle w domu, bo to specjalne. Nawet nie będę tego opowiadał, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, posłuchajcie, zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami, jeżeli tylko w Sopocie będziecie, bo to jest niepowtarzalna okazja, żeby w takich warunkach słuchowiska radiowego wysłuchać.
1: To o tym, co będzie działo się na miejscu, Rafał będzie informował. Będziemy mieć specjalne audycje, no bo to przecież także
0: mnóstwo
1: festiwal Polskiego Radia. Natomiast jedną z najjaśniejszych gwiazd, i co do tego nikt nie ma wątpliwości, będzie?
0: Będzie Danuta Stenka, z którą spotkanie będzie prowadziła Julia Marki. To będzie w
1: 19 czerwca
0: o 20.30. Tak?
1: Więc będzie można przyjść, zapytać, spotkać się z panią Danutą. Będzie można też zobaczyć, co w Teatrze Telewizji i w Teatrze Polskiego Radia działo się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
0: I to spotkanie odbędzie się w salach dawnego Multikina. Jeszcze raz przypomnijmy, o 20.30 19 czerwca. I jeszcze tylko dodam, że Polskie Radio przygotowało taki specjalny cykl trzech słuchowisk pod tytułem Fala Czasu i to będą słuchowiska na żywo, więc znowu wyjątkowe wydarzenie.
1: Zapraszamy.

0: Ty poznajesz tę panią, która się pojawiła teraz w studiu?
1: No poznaję, poza tym studio radiowe Jedynki jest rozpalone dyskusjami na tematy, które poruszy Karolina Rożej w swojej audycji już wkrótce.
0: Po godzinie 16. To, że spotykamy się
1: w takim gronie
0: i w takiej konfiguracji, to po prostu oznacza regularny sezon urlopowy. My się wszyscy zbroimy do lata z radiem i teraz musimy, część kolegów i koleżanek wypoczywa, a my pracujemy, żeby potem móc wypocząć.
2: A druga część siedzi w lodówce i będzie z niej co jakiś czas wyskakiwać.
1: Taki cykl zamknięty.
2: Albo błąd w Matrixie, czyli déjà vu. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na popołudniówkę. Rzeczywiście dużo ciekawych tematów. I mam nadzieję, że Państwo będą dzwonić i komentować tak samo intensywnie.
0: Jak my tutaj
2: tylko
0: w studiu.
2: Szczerze, te i my w studiu także. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, że rząd szykuje czterokrotną podwyżkę cen tak zwanych małpek. Oczywiście chodzi o pieniądze, które też jest takie założenie w całości miałyby trafiać do NFZ-u, ale z drugiej strony no oczywiście kwestia walki z uzależnieniem, bo tych małpek sprzedaje się w milionach. Skupują je starzy, młodzi, niezależnie od...
0: Przed pracą, po pracy.
2: Od stanowiska, od płci. No i jeszcze jeden postulat się pojawia, żeby małpki przestały być smakowe, czyli żeby się skończył to kolorowe Eldorado smakowe, które jest na półkach od pigwy po cappuccino i po prostu, jak to mówi ekspertka, z którą rozmawialiśmy, żeby po prostu wszystko smakowało, cytuję, wodą. No i o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać.
0: Będzie też urlop menstruacyjny. Jestem bardzo ciekawa tej
2: bardzo
0: rozmowy.
2: Bardzo kontrowersyjny.
1: Czy będzie, czy nie będzie?
0: Będzie rozmowa, będzie temat.
2: Bo jest już w ochotniczych hufcach pracy, no ale jeden z posłów zgłosił do niego zastrzeżenia, taką miał kontrolę poselską i o tym wszystkim też będziemy mówić, no bo mówi, że to jest dyskryminacja.
1: Zapraszamy.
0: Rafał Sławoń.
1: I Ula Kaczyńska.
0: Jutro też tu wrócimy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Farm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni.

0: mięśnie, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez większych zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż są kłopoty na drodze ekspresowej S11 na odcinku Strugi, Ostrów Wielkopolski. W pobliżu 11 kilometra, to jest rejon Ostrowa Wielkopolskiego, doszło tam do zdarzenia autoosobowego z busem. Niestety dwie osoby są ranne. Sporo utrudnień na 11 kilometrze trasy ekspresowej S11. Krajowa 11, odcinek Jastrowie Podgaje, w pobliżu 145 kilometra doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Dość dramatycznego zderzenia. W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd Jastrowie, Pniewo, Borucko, Okonek, Podgaje. Autostrada 4, odcinek węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl, w pobliżu miejscowości Chłopice na 634 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas jezdni w kierunku Korczowej. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, w miejscowości Stożne na 185 kilometrze autoosobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Wytyczono objazd na węźle Sulechów starą drogą numer 3. Dojeżdżamy do węzła Zielona Góra Północ. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, w pobliżu miejscowości Styżyniec na 627 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe, blokując jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaskiej.
5: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Marzena Godon
5: i Andrzej Kocjan. Sprawa gigantycznych zarobków lekarza w stołecznym szpitalu ma dalsze konsekwencje. Medyk zwolniony z pracy. Na wolność wyszli dwaj Białorusini związani, zatrzymani po zabójstwie rosyjskiego artysty. Zbliża się fala upałów. Ten weekend będzie naprawdę gorący.
7: Tak, czekaliśmy na plażowanie.
6: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie.
5: Wszystkie umowy z nim zostały rozwiązane.
6: A więcej na ten temat Przemysław Paczkowski z Polskiego Radia RDC.
8: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
5: Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie artysty, krytyka Putina w Białej Podlaskiej, zostali zwolnieni.
6: Prokuratura poinformowała, że nie mają nic wspólnego ze sprawą.
5: Artysta, który tworzył pod pseudonimem Semion Skrzypiecki, został zastrzelony dwa dni temu.
6: Głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. Nie wykluczył zabójstwa na tle politycznym.
5: Łączymy się z Sylwią Białek, która obserwuje tę sytuację. Dzień dobry, Sylwio.
9: Dzień dobry.
5: Powiedz, co w tej sprawie wiadomo.
9: Premier Donald Tusk powiedział, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale jak dodał, musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki.
10: Jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedział o wymiarze międzynarodowym.

0: narodowym. To jest terroryzm państwowy. Bardzo poważna rzecz.
1: Premier zaznaczył, że sprawa jest trudna, ale służby będą się starały ją wyjaśnić. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka, dodał szef rządu. Policja apeluje do mieszkańców miasta o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą się okazać przydatne, między innymi z prywatnych kamer samochodowych. Tak mówił podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Sylwia Białek, dziękujemy za te wszystkie informacje.
3: Działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie mogły mieć na celu zakłócenie budowy stałego pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Członkowie Ruchu Obrony Granic, w tym Robert Bąkiewicz, zostali zatrzymani przez niemiecką policję, gdy chcieli umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
3: Wicepremier Sikorski potępił użycie przez prawicowych aktywistów krzyża w celach politycznych.
4: Wydaje mi się, że przyszedł tutaj, no chyba nie tylko po to, żeby robić burdę, ale po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny cel. Więc chyba chodziło mu o to, żeby ten proces zakłócić. No i wtedy powstaje pytanie, w czyim to robi interesie. Na pewno nie polskim. Ja mam też pytanie do naszego Kościoła katolickiego. Czy krzyż, czyli coś, co jest dla milionów Polaków i Niemców, świętością, powinien być używany do robienia polityki jako pałka polityczna.
2: Jak wynika z komunikatu niemieckiej policji, gdy grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika, służby przeprowadziły 6 interwencji ograniczających swobodę poruszania się uczestników demonstracji.
3: Ponieważ stawili oni opór, niemieckie służby zastosowały środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione.
2: W Berlinie ustalono już miejsce, w którym stanie stały pomnik upamiętniający Polaków. Jego budowa ma się zakończyć w 2028 roku.
3: Minister Sprawiedliwości o sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą.
2: Niektórzy eksperci uważają, że w związku z tym, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje, postępowanie należy umorzyć.
3: Ale zdaniem ministra Waldemara Żurka odmienny pogląd jest w tej sprawie przekonujący.
5: Drugi pogląd jest zupełnie przeciwny, który mówi tak. Osoba poszukiwana ENA w Europie, nawet jeżeli opuści obszar Unii Europejskiej, powinna być ścigana ENA i sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
2: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS.
6: To są aktualności jedynki.
3: Nadciągają upały.
2: Ten weekend ma być bardzo, bardzo ciepły.
3: Termometry pokażą nawet 30 stopni, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
2: A ze spragnionymi słońca turystami na plaży w Świnoujściu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
8: Czekamy. Z jak dużym utęsknieniem?
9: No bardzo dużym. Jesteśmy z Poznania, więc tak czekaliśmy na plażowanie.
8: Lepiej nad morzem jest, jak jest ciepło, czy jak jest chłodno?
10: No, oczywiście, że jak jest ciepło.
8: Dlaczego?
10: No jak dlaczego? Każde pragnie
3: słoneczka. Według prognoz gorąco zrobi się nad morzem już w piątek. W sobotę możliwe będą burze.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Bułgarki 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12, zdobyła Julita Piasecka. Zaś Magdalena Stysiak podkreśla, że mimo drobnych przestojów Polki kontrolowały ten mecz.
12: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później chyba tak nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w 3 setach. I to jest najważniejsze.
11: W kolejnych spotkaniach nasze siatkarki zagrają z Ukrainkami, Holenderkami i Kanadyjkami. Mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych rywali w eliminacjach piłkarskich.

Polskiej Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Aarhus GF, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł. Mecze tej fazy odbędą się 21 i 22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je na wyjeździe. Rewanże w Poznaniu i Zabrzu tydzień później. Natomiast w drugiej rundzie

0: Myśka Zilina. Pierwsze mecze 23 i 30 lipca. A w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku o 19 Portugalia zagra dziś z Kongo, a o 22 Anglia z Chorwacją.
1: Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał Mundialu 2018, kiedy Chorwacja pokonała Anglię po dogrywce i awansowała do finału. Chorwaccy komentatorzy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w tym roku będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Kibice wierzą w doświadczenie, charakter i turniejową mentalność Chorwatów. Dla wielu fanów pytanie przed meczem brzmi nie, czy Chorwacja może wygrać, ale czy po raz kolejny potrafi sprawić niespodziankę przeciwko Anglii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Dodam, że dzisiaj w nocy czasu w Polsce Gana zagra z Panamą i Uzbekistan z Kolumbią.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Pogodnie w całym kraju, miejscami na północnym wschodzie opady deszczu. A temperatura od 15 stopni na Pomorzu, 21 w centrum, do 24 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Autopromocja.
19: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
20: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
19: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
20: Relacje, analizy i komentarze.
19: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
20: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
19: Filip Jastrzębski
20: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 16. Tyle właśnie na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I dziś będziemy mówić o tym, że rząd chce podwyższyć cenę tak zwanych małpek i to aż czterokrotnie. Oczywiście chodzi o pieniądze z jednej strony, no ale chodzi też o to, że tych kolorowych, małych, smakowych buteleczek sprzedaje się u nas na potęgę.
2: Sprzedawanych jest około 1,4 miliona małpek, w tym większa część z nich jest do południa sprzedawana. Niektóre osoby kupują takie produkty dwa razy dziennie, czyli w trakcie pójścia do pracy, jak również w trakcie powrotu do domu.
0: Pojawiają się też postulaty, żeby zakazać małpek smakowych. 22 139 22 02 to jest nasz telefon. Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii, także w sprawie, uwaga, urlopu menstruacyjnego, który w wielu krajach działa od dekad, w Polsce w niektórych filmach od kilku lat.
3: Urlop polega na tym, że pracownica zgłasza to, że w tym dniu będzie nieobecna. Później składa oświadczenie, że jej nieobecność była spowodowana właśnie niedogodnościami związanymi z menstruacją, z bolesną menstruacją i innymi dolegliwościami z tego tytułu.
0: Ale jak Państwo się zapewne domyślają, nie wszystkim się to podoba. Niektórzy mówią halo, halo, a gdzie urlop dla mężczyzn? Na przykład na migrenę albo inne problemy ze zdrowiem. Też czekam na Państwa głosy, a teraz już gram Lady Antebellum w radiowej jedynce.

0: 18 minut po godzinie 16 to jest Ekspres Jedynki w środę i sporo będziemy na początku popołudniówki mówić o relacjach polsko-niemieckich, bo dużo się w związku z tym dzieje i w Berlinie, i w Warszawie, i od Berlina może zacznijmy. I zacznijmy od Dzień Dobry, korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry, sprzed budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: To pozwolisz, że zacznę od cytatu ministra spraw zagranicznych polskiego, Radosława Sikorskiego, który powiedział: trudna historia Polski i Niemiec tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani. A mówił tak dokładnie w czasie forum polsko-niemieckiego w Berlinie właśnie, któremu przewodniczy razem z szefem niemieckiej dyplomacji. Podobno są też takie nie tylko symboliczne, ale też bardziej namacalne dowody tego nowego rozdziału w polsko-niemieckich relacjach.
1: Tak, i właśnie szef niemieckiej dyplomacji. Ja jestem nieprzypadkowo, podkreśliłem skąd jestem, dlatego że właśnie w budynku niemieckiego MSZ-u toczy się to forum, o którym wspomniałaś, któremu przewodniczą właśnie Radosław Sikorski i Johan Wadephul. I ten Johan Wadephul właśnie swoje wystąpienie otwierające zaczął od cytatu z jednego z takiego bardzo namacalnego właśnie gestu, czyli zaczął od zwrotu dóbr kultury, bo to dzisiaj nastąpiło i zapewne o to pytasz, to jest ten najważniejszy moment, bo oprócz, ja wyszedłem przed ten budynek, dlatego że tutaj toczą się rozmowy cały czas, po prawie wszystkich większych salach ministerstwa w tej chwili debatują setki osób z Polski i z Niemiec w bardzo różnych tematach i to są bardzo ważne rozmowy, ale rzeczywiście to, co najbardziej pójdzie w świat, to to, że Niemcy wykonali kolejny krok zwracania tego, co naziści Niemieccy naziści ukradli w czasie II wojny światowej z Polski. Co dokładnie dzisiaj wróciło, powie ta, która odebrała to fizycznie, czyli trzecia z ministrów obecnych dzisiaj na tym spotkaniu, Marta Cienkowska, ministra kultury.
2: Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, o którym dyskusje toczyły się już od wielu miesięcy i w końcu trafia do Polski, a także XIV-wieczna Gaudemater Polonia, niesamowity część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, który będzie można już w piątek zobaczyć w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
1: Dokładnie z Muzeum Transportu Przedwojennego, który działał w Warszawie. Także takie rzeczy, czyli właśnie elementy kolejowe zabierali Niemcy. No a teraz po dekadach zwracają. I tutaj ministra mówiła o tym, co będzie można w piątek zobaczyć, ale te pozostałe elementy także w najbliższych dniach będą ogłaszane, gdzie i jak będzie można zobaczyć. I każdy, kto teraz jest w Polsce, niekoniecznie tu w Berlinie, będzie mógł naocznie sprawdzić, co Niemcy nam oddali.
0: O czym mówił prosto z Berlina Adam Górczewski. Adamie, bardzo ci dziękuję za tę relację. Jaka pogoda w Berlinie? U was już chyba gorąco?
1: Tak, właśnie siedzę w ubraniu adekwatnym do forum, ale nieadekwatnym do pogody, bo w pełnym słońcu w marynarce.
0: No, tak myślałam.
1: Tak, pełne słońce i ciepło.
0: Adam Górczewski, bardzo ci dziękuję za te informacje. Sporo także w związku z polsko-niemieckimi relacjami działo się w Warszawie i o tym powiemy już za chwilę.

0: Dawid Kwiatkowski i Kaja w duecie. 24 minuty po godzinie 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i w popołudniówce przed chwilą mówiliśmy o relacjach polsko-niemieckich prosto z Berlina, o takim wymiarze historyczno-symbolicznym właściwie można powiedzieć. Natomiast teraz Warszawa i kwestie no już stricte obronne. W Warszawie właśnie, tu już ministrowie obrony narodowej podpisali umowę rządową, która no, służy przede wszystkim zacieśnianiu militarnej współpracy. Tę uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski, z którym teraz się łączymy. Witaj Mariuszu i no, powiedz, jak przebiegała ta uroczystość i co dokładnie ta umowa też zawiera.
2: No właśnie, pałacyk Ministerstwa Obrony Narodowej na ulicy Klonowej. To jest to miejsce, gdzie przyjęto ministra obrony narodowej Niemiec Borisa Pistoriusa. Witał go wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powitanie odbyło się ze wszystkimi honorami, z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Była też taka, no nieduża, ale jednak uroczysta defilada. Ale też sam niemiecki minister po polsku przywitał polskich żołnierzy.
3: Kompania, patrzność! Na ramię, broń! Czwórki w prawo!

0: A po blisko godzinnej rozmowie ministrów szefowie MON podpisali umowę o współpracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa ta otwiera nowe pola do współpracy, m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, działań w kosmosie, ale też mobilności naszych wojsk. Zaznaczył, że przeszłość nie idzie w zapomnienie, ale myślimy o wspólnej przyszłości.
1: Polska i Niemcy będą dzielić dowództwo na Bałtyku. Co 4 lata następuje zmiana, teraz to dowództwo jest w Rostoku, od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał, generał Maciej Kliszcz, jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO. Ale za 4 lata następuje zmiana, to polski generał będzie dowódcą w Brunsum, a szefem sztabu będzie reprezentant państwa niemieckiego.
0: Szef MON wiele też mówił o tym, że ta współpraca już przebiega od wielu lat w ramach NATO. Przypomniał, że niemieckie wojska stacjonują na przykład na Litwie, w bardzo bliskiej odległości od polskiej granicy, a niemieckie patrioty chroniły chociażby polskie lotniska, które wspierają Ukrainę. Zaznaczył, że dla Polski wróg jest na wschodzie, a nie na zachodzie, a szef niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej Boris Pistorius nazwał polskiego ministra swoim przyjacielem i mówił też, jak ważne jest w obecnych czasach zacieśnianie współpracy naszych państw. Dodał, że ostatnie takie porozumienie było podpisane 15 lat temu w zupełnie innym geopolitycznie czasie, jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę.
2: Dlatego tak się cieszę, że możemy wraz z moim kolegą Władysławem pracować nad wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. Obaj zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo na tej flance polega na odstraszaniu, a to wymaga silnej współpracy Polski i Niemiec.
0: Jednak podpisanie polsko-niemieckiej umowy bez wcześniejszego konsultowania się ze posłami nie podoba się chociażby polskiej prawicy. Jarosław Sellin z PiS-u ubolewał, że nie było takiej debaty.
3: Nie mamy nad czym debatować, nawet nie wiemy, co tam jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podpisywać jakieś traktaty czy umowy zacieśniające współpracę z naszymi sojusznikami w NATO czy w Unii Europejskiej, tak jak dokonano to z Francją czy z Wielką Brytanią, ale z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
0: Ale premier Donald Tusk

0: odnosząc się nie tylko do tej umowy, ale też do wczorajszego incydentu w Berlinie z prawicowymi polskimi działaczami, którzy szarpali się z niemiecką policją, podkreślił, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie.
1: Świat jest niestabilny. Ja chcę, żeby Polska była poważanym partnerem w centrum Europy, w centrum NATO i my musimy w związku z tym zachowywać się jako państwo poważnie. Dzisiaj każdy, kto atakuje Ukrainę, pomaga Rosji. Dzisiaj każdy, kto budzi emocje polsko-niemieckie i chce rozwalić te dobre relacje polsko-niemieckie, służy Rosji. To jest elementarz.
0: A dzisiaj to podpisanie umowy o współpracy militarnej odbyło się, przypomnijmy, w wyjątkową rocznicę. 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
2: No i to jest kolejna w ostatnim czasie taka bilateralna umowa dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, bo ostatnia była z Wielką Brytanią. Mariusz Pieśniewski, bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Służby też mają intensywny dzień, co było wyraźnie słychać. To jest popołudniówka radiowej jedynki, prawie na zegarach 16:30.
3: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy z nim zostały rozwiązane, a premier Donald Tusk poprosił NIK o kontrolę, jak wydawane są publiczne pieniądze w placówkach medycznych. Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie artysty, krytyka Putina w Białej Podlaskiej, zostali zwolnieni. Artysta, który tworzył pod pseudonimem Siemon Skrzypecki, został zastrzelony 2 dni temu. Działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie mogły mieć na celu zakłócenie budowy stałego pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Członkowie Ruchu Obrony Granic zostali zatrzymani przez niemiecką policję, gdy chcieli umieścić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary. Minister Sprawiedliwości o sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą, Waldemar Żurek, uważa, że choć polityk jest w Stanach Zjednoczonych, ENA nie traci swojej mocy.
4: Drugi pogląd jest zupełnie przeciwny, który mówi tak. Osoba poszukiwana ENA w Europie, nawet jeżeli opuści obszar Unii Europejskiej, powinna być ścigana ENA.
3: Nadciągają upały. Ten weekend ma być bardzo ciepły. Termometry pokażą nawet 30 stopni, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski.
3: Według prognoz gorąco zrobi się już w piątek. W sobotę możliwe będą burze. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
2: Nawet 35 stopni zdaje się ma być na termometrach w cieniu oczywiście, więc jak radzić sobie w upały? Przepraszam, zaśmiałam się, bo Agata Kondzińska spojrzała na mnie, jakby to była moja wina, że będzie tak gorąco. Dzień dobry, Agato.
6: Dzień dobry.
2: No gdyby spojrzenie mogło zabijać, to padłabym tu już trupem 3 sekundy temu.
6: Ale nie, absolutnie, proszę nie dorabiać to żadnych interpretacji.
2: Dobrze, w takim razie nie będę. Natomiast będziesz, zakładam, za chwilę pytać swojego gościa o interpretację tego, co się dzieje w Szpitalu Południowym, bo jak się okazuje, kwestia lekarza, który zarobił ponad 1,5 miliona, to nie jest wszystko, bo na przykład jakieś saloniki dla VIP-ów.
6: No i ciekawe, kto miał tę szybką ścieżkę przez salonik VIP-owski i dokąd ta ścieżka prowadziła.
2: I będziesz o to pytała?
6: Dorotę Obodę, posłankę Koalicji Obywatelskiej.
2: No to teraz będzie trochę deszczu, Sanach i Vito Bambino, ale cześć.

0: I 16.35 na zegarach, już gorące, zakulisowe, pozaradiowe dyskusje się tutaj toczą. Agata Kondzińska i gość, czas na popołudniową rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia.
2: I w studiu jest Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, która ma chyba spore kłopoty teraz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień
2: Koalicja
3: dobry państwu.
2: Koalicja Obywatelska, nie pani, chyba że pani była też pacjentką Szpitala Południowego, o którym bardzo głośno.
3: Nie, nie byłam pacjentką Szpitala Południowego. Mój kontakt ze Szpitalem Południowym ogranicza się do wspierania projektu czy programu in vitro, który w tym szpitalu toczył się z dużym sukcesem. Byłam na konferencjach dotyczących in vitro, pisałam interpelacje w sprawie ograniczenia środków na ten program i to są moje jedyne kontakty ze Szpitalem Południowym.
2: I właśnie jest informacja taka najnowsza. Warszawska prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie lekarza radnego, to jest lekarz Dawid Kacprzyk, który do niedawna był radnym dzielnicowym z dzielnicy Ursus w Koalicji Obywatelskiej. To dobrze, że prokuratura bada tę sprawę?
3: Radnym jest cały czas, to mieszkanki i mieszkańcy powierzyli mu sprawowanie mandatu. Nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie jest już lekarzem w Szpitalu Południowym, bo umowa z nim została rozwiązana. Dobrze, że prokuratura się temu przygląda, dobrze, że są kontrole w tym szpitalu. Prezydent Trzaskowski również zapowiedział audyt we wszystkich warszawskich SOR-ach, bo oczywiście ta sprawa jest bulwersująca, ale też istotne jest oprócz wychwycenia potencjalnych nieprawidłowości, czy też prawdopodobnych, bo one wydają się rzeczywiście bardzo prawdopodobne na SOR-ze w Szpitalu Południowym, no to też przyjrzenie się całości funkcjonowania tego systemu, który jak widać kuleje.
2: O całości za chwilę, ale jeszcze o lekarzu, jak policzyli dziennikarze. Lekarz przepracował w 2025 roku prawie 4000 godzin. Po wyliczeniu średnio wyszło, że pracował 11 godzin dziennie, łącznie z niedzielami i świętami. Czyli właściwie nie odpoczywał, ale był aktywny medialnie, udzielał się.
3: Jak rozumiem, to będzie przedmiotem prac prokuratury, żeby sprawdzić i zweryfikować, czy rzeczywiście te godziny, które były podane w rozliczeniu, były faktycznymi godzinami dyżurów, w którym Dawid Kacprzyk był w szpitalu. Bo,
2: ale szpital nie widział? I co pan doktor wypełnia?
3: No i tutaj,
2: bardzo ciężko pracuje?
3: Na to, to z całą pewnością będzie wyjaśniać kontrola. Natomiast systemy, w których lekarze dyżurują wiele godzin bez przerwy, niestety funkcjonują też w innych szpitalach i to jest patologia całego systemu. Pół biedy, choć nie wiem, czy pół biedy, jeśli dyżurują po prostu i są zmęczeni, choć trudno to nazwać pół biedy, bo może się zdarzyć, że taki zmęczony lekarz po prostu popełni błąd, który może kosztować kogoś zdrowie lub życie. Ale gorzej jeszcze, jeśli te godziny dyżurowania są wyłącznie na papierze. I tutaj rozumiem tego,

0: będzie dotyczyło postępowanie, żeby zweryfikować, czy faktycznie te wielogodzinne dyżury, które są zadeklarowane w grafiku, były faktycznie godzinami dyżurów, czy też były po prostu godzinami w grafiku.
1: Pani jest posłanką z Warszawy, tutaj pani mieszka, działa od lat. Czy w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, przywołuję starą nazwę, w Koalicji Obywatelskiej, państwo wiedzieliście, że w Szpitalu Południowym istnieje taka szybka ścieżka, ekspresowa ścieżka dla tych, którzy mają legitymację Koalicji Obywatelskiej, że można wypocząć w saloniku VIP-owskim i szybko zrobić badania? Czy pani coś wiedziała albo słyszała?
0: Nie, ja o tym nie wiedziałam, ani o tym nie słyszałam. Ja wiem, że teraz każdy tak mówi, ale rzeczywiście to, co przeczytałam dzisiaj w artykule, było szokujące i nie, to z całą pewnością nie była wiedza powszechna. Jeśli tak rzeczywiście było, jak jest napisane w tym artykule, no to jest po prostu naganne. Takie rzeczy nie mogą się dziać po prostu.
1: Czy politycznie ta sprawa też powinna być wyjaśniona w Koalicji Obywatelskiej? Bo pan młody lekarz Dawid Kacprzyk, no zapewne miał jakiegoś patrona politycznego. To nie jest tak, że dostaje się do rady, można startować do Sejmu i że wszyscy, którzy się zgłoszą, zaraz dostają miejsca. Czy partia też powinna wyjaśniać tę sprawę?
0: Oczywiście, że partia powinna się temu przyjrzeć, natomiast Dawid Kacprzyk był młodzieżowym radnym, działał w młodzieżówkach, kandydował do rady dzielnicy, więc to nie jest tak, że on się pojawił znikąd. On rzeczywiście od swoich nastoletnich lat był zaangażowany w działalność lokalną. I z tego, co wiem, to też do jego działalności jako radnego nie było do tej pory żadnych uwag, żadnych zarzutów. Mieszkanki, mieszkańcy na niego zagłosowali, więc nie chcę tutaj krytykować tego obszaru jego działalności, bo nic mi nie wiadomo, żeby tam dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości czy nadużyć.
1: 11 godzin dziennie w szpitalu, to zastanawiająca jest ta rzecz, ta praca dla społeczeństwa jako radnego.
0: Ja myślę, że wyjaśnienia wymaga przede wszystkim sprawa korzystania możliwego, no bo my na razie mamy doniesienia medialne z przyspieszonej ścieżki na SOR-ze w Szpitalu Południowym. I tutaj premier Donald Tusk jasno powiedział, że oczywiście jedną rzeczą jest, będą ewentualnie jakieś zarzuty, które będzie stawiała prokuratura, ale one mogą dotyczyć nieprawidłowości, nie wiem, w grafiku czy w dyżurowaniu tego lekarza. Ale jest też taka odpowiedzialność polityczna i tutaj pewnie to nie są zarzuty, które będzie stawiał prokurator, ale osoby, które nadużywały legitymacji partyjnej czy znajomości z tym lekarzem, żeby dostać się bez kolejki do szpitala, według słów premiera Donalda Tuska, poniosą konsekwencje polityczne.
1: Czy jak pani, na pani doświadczenie polityczne, jak duży ciężar gatunkowy politycznie ma ta sprawa dla Koalicji Obywatelskiej, bo czytamy doniesienia, oceny komentatorów, że to mogą być drugie ośmiorniczki.
0: Ja rozumiem, że teraz jest ten moment, kiedy wszyscy już wybiegają daleko w przyszłość i prorokują, czym się skończy ta historia. Z całą pewnością to jest bardzo poważna sprawa, którą trzeba wyjaśnić, ale też nikt z nas jej nie lekceważy i też jasno powiedział premier Donald Tusk, że ta sprawa zostanie do spodu, jak dokładnie cytując słowa premiera, musi zostać wyjaśniona.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości już są przed szpitalami, już robią kontrolę.
0: To akurat politycy Prawa i Sprawiedliwości to powinni być ostatni krytykowania kogokolwiek, jeśli chodzi o nadużycia władzy.
1: Rozkładali czerwony dywan dla państwa, polityków Koalicji Obywatelskiej właśnie przed drzwiami Szpitala Południowego, żeby wam było przyjemniej wchodzić.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tworzyli szpitale covidowe, gdzie zarabiano grube miliony, a które wcale nie działały. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nadużywali władzy jak nikt nigdy dotąd w historii Polski, nie powinni akurat zabierać głosu w tej sprawie, bo są totalnie niewiarygodni.
1: No i wtedy politycy Koalicji Obywatelskiej też robili kontrolę i był taki słynny duet przecież Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy byli w każdym urzędzie i wszędzie też kontrolowali naruszenia władzy. To takie wilcze prawo opozycji.
0: No takie, to jest takie prawo i oczywiście, że politycy opozycji mogą również przeprowadzać interwencje czy kontrole poselskie, tylko różnica jest taka, że my tego tematu nie ukrywamy i premier Donald Tusk jasno mówi, że sprawa zostanie do końca wyjaśniona.
1: I rząd we wtorek przyjął projekt ustawy, który pozwala zebrać informacje o zarobkach medyków w powiązaniu z ich PESEL-em albo numerem prawa wykonywania zawodu. Marszałek Sejmu już powiedział, że może to być dość ekspresowa ścieżka. Za chwilę pierwsze, drugie, trzecie czytanie.
0: Tak, z tego co wiem już na tym posiedzeniu Sejmu, które

0: właśnie trwa, będzie ten projekt procedowany. Ja myślę, że to jest też taki moment, w którym powinniśmy zająć się całym systemem, bo jedną rzeczą są zarobki, które oburzają, ale drugą rzeczą jest bezpieczeństwo pacjentów. I jeżeli ktoś deklaruje albo faktycznie dyżuruje godzinami, pracuje w kilku szpitalach, biegnie z jednej pracy do drugiej, no to pytanie, na ile pacjent czy pacjentka są bezpieczni z takim lekarzem?
1: I marszałek Czarzasty też zapowiedział dzisiaj, że zgłosi Lewica takie 4 propozycje do natychmiastowej dyskusji. W tym jest maksymalny limit wynagrodzenia dla lekarzy. Jest pani na tak, na nie?
0: Nie wiem, musiałabym zobaczyć ten projekt, bo też pytanie, czy rozmawiamy, o umowach o pracę, czy rozmawiamy o kontraktach, czy o czym my rozmawiamy, dlatego że formy zatrudniania lekarzy i formy świadczenia przez nich usług są bardzo różne.
1: Na liście do dyskusji jest jeszcze zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Tak czy nie?
0: No to pytanie, to też wymaga analizy systemu. Czy nie okaże się nagle, że nam zabraknie tych lekarzy w szpitalach publicznych,
1: bo
0: niektórzy
1: tak?
0: wybiorą wyłącznie praktykę prywatną i co wtedy? To nie jest takie proste. To wymaga jakichś szczegółowych analiz, które pokażą, czy system będzie bezpieczny, jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie.
1: Czyli rzeczywiście będzie to dyskusja.
0: I nawet część lekarzy odejdzie wyłącznie do sfery prywatnej, no bo nie chcemy prywatyzacji usług jednak ochrony
1: czyli
0: zdrowia.
1: Czyli będzie to dyskusja, jest dziś 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. W wigilię tego traktatu samozwańczy ruch obrony granic z Robertem Bąkiewiczem pojechał do naszych sąsiadów do Berlina z krzyżem, z rotą na ustach, upominając się o Polaków. I doszło do zamieszek z policją, zostali zatrzymani, poturbowani, już wszyscy są puszczeni i jest cała dyskusja. Teraz Prawo i Sprawiedliwość też już mówi, że jedyne co to ze strony Niemiec możemy się spodziewać, to nóż w plecy. To Jarosław Kaczyński.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, kiedy Robert Bąkiewicz i jego bojówki wyruszą do Moskwy i tam będą również domagać się uczczenia polskich ofiar, bo z jakiejś przyczyny wybierają ten bezpieczny kierunek i jakoś tego noża w plecy się nie boją i nie boją się tego, że jakieś poniosą poważne konsekwencje. Jeśli są tacy odważni, to zachęcam również do uczczenia ofiar komunizmu, do uczczenia ofiar Stalina. Moskwa czeka na pewno z otwartymi ramionami. Tam z pewnością będą mogli sobie protestować do woli. Niech spróbują.
1: No na razie są protesty, były pod ambasadą niemiecką w Warszawie.
0: I to jest kompletnie niepoważne, zwłaszcza, że ci, którzy relacjonowali przebieg wydarzeń, mówili, że Robert Bąkiewicz miał pełne prawo zgłoszenia demonstracji i przeprowadzenia jej w sposób legalny, ale uznał, że nie będzie tego robił. No to spotkał się z konsekwencjami prawnymi.
1: Dziękuję.
0: Normalne.
1: Dziękuję bardzo. Gościnią była Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej.
2: A z gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Ja mam natomiast jeszcze mały fragmencik z tego artykułu Wirtualnej Polski, w którym opisano praktyki w Szpitalu Południowym i ten salonik VIP. Zajmowaliśmy się w trybie pilnym znajomą Dawida Kacprzyka zamiast pacjentami naprawdę potrzebującymi pomocy. Jej przypadek w ogóle nie wymagał interwencji szpitalnej, mówił medyk ze Szpitala Południowego. Koniec cytatu.

0: Za 10 minut godzina 17 to jest Ekspres Jedynki i pytanie do Państwa, czy słyszeli Państwo o czymś takim jak urlop menstruacyjny?
1: Korzysta z urlopu około 40% kobiet. Zakładam, że korzystają z tego kobiety, które tego potrzebują.
0: To jest taki dodatkowy dzień urlopu dla tych pań, które raz w miesiącu mogłyby takiego dnia wolnego potrzebować ze względu na różne dolegliwości bólowe, ale nie wszystkim się to podoba. Przede wszystkim panom, którzy mówią, to jest jawna dyskryminacja. No i o szczegółach opowiemy po godzinie 17:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Big Day.
9: Formacja nieżywych schabów.
8: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
10: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
9: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
8: Transmisja koncertów TVP2 po 20
10: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
9: Zapraszamy.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit. Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Reklama. Radio Kierowców.

Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalski, południe węzeł Kamieńsk. W Dąbrowie na 370 km, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery ochronne i blokowała lewy pas w kierunku Katowic. Teraz A1 przez jej 370 km w kierunku południa jedzie się bez problemów. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska w pobliżu miejscowości Styrzyniec na 627 km. Po zdarzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białej Podlaskiej. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w miejscowości Stożne na 185 km. Auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry na Jastrójce jest zablokowana. Wytyczono objazd. Na węźle Sulechów zjeżdżamy w stronę starej drogi numer 3 do węzła Zielona Góra Północ. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Jarosław Wschód, węzeł Przemyśl w pobliżu Chłopic na 634 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i blokowało prawy pas w kierunku Korczowej. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 na Mazowszu w pobliżu węzła Radzymin Północ na jezdni w kierunku Białego Stoku. Krajowa 7, odcinek Czosnów Łomianki. Na tej trasie trwa remont, przebudowa drogi do parametrów trasy ekspresowej. Sporo korków i spowolnień w obu kierunkach.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na Aktualności 1.
0: Marzena Godon
1: i Andrzej Kocjan. Polska i Niemcy podpisały umowę obronną. W aktualnościach o tym, co zapewnia nam taki dokument.
0: Zabójca rosyjskiego artysty, krytyka Putina wciąż nieuchwytny. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.
1: Zwierzęta na podsłuchu. Tatrzański Park Narodowy stosuje audiopułapki.
0: Ta umowa otwiera nowe pola współpracy.
1: Tak, o dokumencie podpisanym w Warszawie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o wojskowej współpracy między naszymi krajami.
1: Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co oznacza ten dokument.
2: No, minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami w zakresie cyberwojsk czy chociażby mobilności w armii. Mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
3: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
2: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za tę informację.
0: Policja poszukuje sprawcy zabójstwa 44-letniego Rosjanina.
1: Artysta krytyczny wobec Władimira Putina został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej.
0: Policjanci ponawiają apel do wszystkich, którzy mogą wiedzieć cokolwiek na temat sprawcy zabójstwa, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fijołek.
4: Istotną rzeczą, żeby odtworzyć te pierwsze minuty po tej zbrodni, moment oddalenia się sprawcy, więc to jest najważniejsza rzecz. Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym.
1: Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni.
0: Według prokuratury nie było podstaw do stawiania im zarzutów.
1: Zabójstwo polityczne zlecenie, tak mówi o śmierci Rosjanina minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

0: bardzo często jest tak, że takie zabójstwa organizują służby specjalne. I proszę mi wierzyć, ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
1: Waldemar Żurek zapewnił, że polskie służby zrobią wszystko, by znaleźć zabójcę.
2: Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi.
1: Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił dziś w Parlamencie Europejskim od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia.
2: Zarówno on, jak i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola podkreślali, że konieczne są dalsze działania na rzecz osób pozostających za kratami.
3: Andrzej Poczobut mówił, że nawet za murami kolonii karnej docierały do niego informacje o rezolucjach i inicjatywach podejmowanych przez Parlament Europejski. Przekonywał, że takie działania mają realny wpływ na sytuację więźniów politycznych.
4: Potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym więźniu nadal pamięta się, niezważając na lata, które upływali. Dziękuję wam wszystkim za to.
3: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniała, że Europarlament nie zamierza rezygnować z nacisków na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Wobec osób arbitralnie więzionych będziemy nadal jako Parlament Europejski naciskać na ich natychmiastowe uwolnienie. Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. W swoim wystąpieniu apelował także o dalsze wspieranie niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego i polskiej mniejszości na Białorusi. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze o audiopułapkach w Tatrach.
2: Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również urządzenia rejestrujące dźwięk.
1: Dzięki temu przyrodnicy mogą podsłuchiwać sowy, wilki czy rysie.
2: Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy.
1: Stanisław Broński z TPN-u wyjaśnia, że taka metoda pozwala analizować życie zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
6: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być.
2: Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 kilometry.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodnie, na termometrach od 15 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

0: Teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: i 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w to środowe popołudnie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I będziemy mówić jeszcze o tym, że rząd przymierza się do podniesienia ceny tak zwanych małpek i to aż czterokrotnie. Natomiast w związku z tym pojawiają się jeszcze postulaty dotyczące smaku.
2: Jeżeli nie dość, że produkt kosztowałby nawet te prozaiczne parę złotych więcej, a dodatkowo smakowałby, no brzydko mówiąc, czystą wódką, to myślę, że jednak byłby to bardzo kluczowy czynnik, który spowodowałby, że spadłoby spożycie i zakup tych produktów.
0: Czyli koniec z ferią alkoholowych barw i smaków, koniec z morelkami, mirabelkami i arbuzem. Tu znak zapytania. Opowiemy o szczegółach jeszcze do godziny 18, ale także o tym, o co chodzi z tym urlopem menstruacyjnym, który tak oburzył jednego z posłów.
3: To jest tak samo dla mnie podobne do tego, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tym, czy mężczyźni powinni dostawać na przykład ulgę podatkową ze względu na to, że mężczyzna naturalnie ma wyższe zapotrzebowanie energetyczne i musi więcej kupować jedzenia. No nie idźmy w kierunku absurdów.
0: No to jest to absurd czy nie jest? W Japonii na przykład uważają, że nie, bo działa to od 80 lat. Tak jest, nie przesłyszeli się Państwo od 80. A za chwilę w popołudniówce będzie mundialowo, ale muzycznie. Sprawdzimy, jaką muzyką kibice poszczególnych krajów zagrzewają się do walki. Internet ostatnio trochę śmieje się z tego, jak robią to Amerykanie. Grzecznie, można powiedzieć, i to jest delikatne określenie. Więcej już za chwilę w Ekspresie Jedynki, a wcześniej mundialowy hymn, czyli Shakira i Daj Daj.

0: Shakira i Burna Boy, Die Die, czyli hymn tegorocznych Mistrzostw Świata, które, przypomnę, odbywają się, przypomnę, bo może nie wszyscy śledzą, bo to daleko i późno w nocy. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. A właśnie w Ekspresie Jedynki będziemy teraz mówić o tym, co tam muzycznie w sercach kibiców gra. No nie gra niestety do boju Polsko Marka Torzewskiego, ale inni, którzy na mundial pojechali, coś tam mogą sobie zanucić i sprawdzimy dokładnie co, bo są różne przykłady i dobre, i takie umiarkowanie dobre. W studiu jest Zbigniew Zegler.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarz Muzyczny
1: Karolina,
0: Polskiego
1: dzień
0: Radia. Dzień dobry, Zbyszku. Ty chciałeś zacząć od wspomnienia bardzo osobistego, muzycznego,
1: tak,
0: mundialowego.
1: Mój pierwszy mundial to był mundial w RFN ówczesnym w 1974 roku i ja sobie dopiero jakieś pewnie z 10 lat po tym, jak na świat przyszedłem, zdałem sprawę z tego, jak gigantycznym przebojem był futbol Maryli Rodowicz. I ja bym chciał to bardzo mocno podkreślić, że to nie była piosenka taka, o których my będziemy za chwilę opowiadali, lokalna, tylko polska.
0: Tylko dla naszej reprezentacji.
1: Tylko to była piosenka, która była oficjalnym FIFA hymnem. Od lat 60. FIFA wydawała te oficjalne piosenki i Maryla Rodowicz, no nie boję się powiedzieć tego z pełną odpowiedzialnością, w 1974 roku, no była taką Shakirą po prostu.
0: A może to Shakira jest kolumbijską
1: no
0: Marylą
1: właściwie
0: Rodowicz,
1: to tak,
0: no.
1: Właściwie to tak, no bo Maryla była pierwsza. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie,
0: bardzo
1: cieszymy
0: serdecznie
1: się, że mamy do czego wracać.
0: I będzie wracać na lato z radiem w tym roku także, więc gorąco polecamy. Maryla Rodowicz przecież z wielkiej piłki wyszła na otwarciu tamtych mistrzostw. No ale to było dawno temu i
1: ale
0: tamte sukcesy były dawno
1: o tym
0: temu.
1: Mówimy, żebyśmy sobie uświadomili, jak wielką siłę rażenia mają te piosenki. To znaczy,
0: to choćby,
1: jeżeli
0: przepraszam,
1: się...
0: dlatego znowu zadzwoniono do Shakiry, bo to, co zaproponowano na początku, się po prostu nie spodobało. A pamiętano, co Shakira zrobiła z Waka Waka, no i mówią: pani Shakiro, ratuj, no.
1: Ale w tym roku mamy dwoje artystów, którzy już się sprawdzili, bo francuski DJ David Guetta też zaprosił do współpracy przecież pana Andrea Bocelliego. Pierwszy raz widziałem go w Adidasach na ceremonii otwarcia. Andrea Bocelli z kolei zaprosił jeszcze Ejaye i Megan Thee Stallion i oni wszyscy stworzyli alternatywny. To jest też ciekawe, że w ogóle kilka mistrzostw świata temu było 11 propozycji FIFA. W tym roku są tylko dwie, natomiast to pokazuje też, jaki to jest gigantyczny przemysł. Te piosenki mundialowe to jest coś, co rozbudza emocje, a jak jest potencjalnie szansa na konfitury, no to pojawiają się emocje z obu krańców.
0: No to przejdźmy już do tych propozycji poszczególnych krajów. Wszyscy, mam wrażenie, jakoś w szczególnym miejscu w serduszku mają reprezentację Curaçao.
1: Ja dlatego, że to jest bardzo udana piosenka. Oczywiście za tę jedną bramkę na 1-1 z Niemcami to swoją drogą. Natomiast Canción del Mundial 2026 to jest po prostu bardzo udany utwór. Proponuję posłuchać fragmentu.

0: To takie dwa w jednym, bo są i mundialowe zaśpiewy i bębny, ale spokojnie może zostać i na wakacje jako hicior lata.
1: Zdecydowanie, to jest można powiedzieć referencyjna piosenka piłkarska, dlatego że ma wszystko. Na początku właśnie to ua ua, za chwilę będzie bardzo mocny beat, także każda kolejna jest w jakimś stopniu powieleniem tego. Artysta Jogues też ma takie podejście do swojej twórczości, trochę jak Ricky Martin, trochę jak ci latynoscy Latino Lovers, którzy po prostu zakładają, że no, muzyka ma być przede wszystkim do dobrej zabawy. Trochę z innego założenia wychodził szwedzki artysta, ale zanim dojdziemy do szwedzkiego, to jeszcze jest
0: Francja.
1: Bardzo dobra, tak, francuska propozycja Nory Fatei, która jest bardzo podobna, bardzo zbliżona do tej z Curaçao
0: i brzmi tak.
1: I brzmi tak.

0: Fatei jest artystką, która już jest dosyć uznana, natomiast to jest cały czas dziewczyna, która jest świeżo po, tak, po talent shows. To nie jest taka wielka gwiazda, jak wspomniana Shakira czy David Guetta, tak, czy wspominana Marela Rodowicz na przykład. Natomiast w Hiszpanii jest trochę inna sytuacja, bo w Hiszpanii jest hymn, który jest już
1: od lat
0: i on jest tylko lekko modyfikowany. Tam są drobne zmiany aranżacyjne po to, żeby dostosować do nowych odbiorców, natomiast generalnie ta piosenka, można powiedzieć, że jest hymnem, no nie tylko z nazwy takiej obiegowej, tylko to już naprawdę jest hiszpański hymn.
1: La Roja Baila.
0: Mhm.

0: Może jest, dla corrida można
1: wspaniałe
0: powiedzieć.
1: Hiszpańska krew płynie w tej piosence.
0: Zdecydowanie.
1: No to
0: trochę
1: teraz
0: stoi to w opozycji do wyników, jakie Hiszpania, jak na razie, znaczy liczba mnoga nieuzasadniona, ale to 0-0 z Wyspami Zielonego Przylądka to było naprawdę rozczarowujące z taką piosenką.
1: Może pierwszy mecz jak pierwszy naleśnik jest do kosza z perspektywy Hiszpanów.
0: Może się rozkręcą, może zakładają, że do finału nie ma się co wystrzelać z pięknych bramek. Szwecja. Thomas Stenström to jest artysta, który nie brał udziału w żadnym talent show. To jest artysta, który ma na swoim koncie już 8 albumów. Brzmi tak.

0: bardziej wszystko... na Eurowizję niż na Mundial, taka propozycja moim zdaniem.
1: Trochę tak, ale to jest bardzo w stylu Tomasa.
0: To jest ładna piosenka, tylko no nie ma tam nerwu.
1: No i tu się zaczynają schody, ponieważ nie tylko ty zauważyłaś, że to jest mało, mało piłkarska piosenka. Szwedzi też, ale najgorsze jest to, w jaki sposób Stenström się broni, bo on się w ogóle nie broni. On uważa, że to są, no, psy szczekają, karawana jedzie dalej. W ogóle nie ma co zwracać uwagi na krytyków, bo już David Albarn z Blur powiedział, że muzyka pop jest oparta na kradzieży od właściwych ludzi, więc on po prostu zaczerpnął ze swojej twórczości, bo jednym z najpoważniejszych zarzutów jest ten, że on już tę piosenkę raz opublikował. On ją wykorzystał w filmie dokumentalnym, który 3 lata temu był...
0: Muzyczny recykling sobie urządził. Tak, firm
1: streamingowych. Ale jest jeszcze coś gorszego. On porównuje tę piosenkę do You'll Never Walk Alone. I tu już się zaczęły schody, tu już się zaczął problem, bo no włączyli się, stała się to po prostu międzynarodowa sprawa.
0: No, ale pojawiły się alternatywne propozycje i jedno z nich właśnie teraz słyszymy.
1: Tak, Brandsta City Stackers.

0: To są śpiewający strażacy, tak na marginesie, ale no, jak słychać, całkiem nieźle śpiewają. Jest jeszcze Bolaget. To jest fabryka przebojów, firma, która zajmuje się też wydawaniem muzyki i Bolaget proponuje taką alternatywę dla pana Tomasa. Piosenkę też
1: o, tutaj mamy.
0: W stylu odpowiednim, właściwym.

0: No to jeszcze jedna propozycja będzie ze specjalną dedykacją dla wydawcy dzisiejszej popołudniówki, Artur Makara,
1: tak,
0: Chorwacja w sercu.
1: I w związku z tym, że dzisiaj o 22 Anglia będzie grała z Chorwacją. Tak, natomiast jest. Chorwacja jest tutaj chlubnym wyjątkiem, ponieważ podobnie jak Hiszpanie, Chorwaci mają już od wielu lat tę samą piosenkę, od 8, o ile dobrze liczę.
0: I jej jest, nie zmieniają.
1: Nie zmieniają jej, bo jest bardzo udana. Igraj moja Chorwacka już za chwileczkę w wykonaniu Zaprzeczyć Boys. Natomiast mówimy o tym wszystkim dlatego, że dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale trzeba mieć świadomość, że taka piosenka udana, która towarzyszy piłkarzom przez kolejne mundiale, no potrafi zabezpieczyć
0: finansową przyszłość
1: tak,
0: samych
1: artystów.
0: All I want for Christmas is you dla Mariah Carey.
1: Dokładnie tak. Więc Chorwaci, mimo że naród niewielki, już ponad 50 milionów razy odtworzyli tę właśnie piosenkę. No i posłuchajmy dlaczego.
0: A ja powiem tylko, że to o tym wszystkim opowiadał Zbyszek Zegler. Bardzo ci dziękuję za tę muzyczną,
1: Karolino,
0: piłkarską
1: podróż.
0: Państwa.

0: No i tak to właśnie robią Chorwaci. Piosenkę nagrali na Mundial w 2018, ale no to też ważna informacja. To nie jest profesjonalna grupa muzyczna, tylko grupa kibiców, grupa kibicowska, Zaprosić Boys. No i tak do dziś sobie to grają i śpiewają. 52 miliony odsłon w serwisie YouTube. Na pewno będzie dzisiaj niejedno gardło chorwackie zdarte. Przypomnijmy, o 22:00 dzisiaj mecz, na który wielu ostrzy sobie zęby od samego początku Mundialu, czyli Chorwacja kontra Anglia. To o 22:00, a teraz na zegarach 17:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Ta umowa otwiera nowe pola współpracy. Tak o dokumencie podpisanym w Warszawie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o wojskowej współpracy między naszymi krajami. Zabójca rosyjskiego artysty, krytyka Putina wciąż nieuchwytny. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć o sprawcy tragedii w Białej Podlaskiej. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fiołek, apeluje do kierowców, którzy w poniedziałek przejeżdżali w pobliżu miejsca zbrodni, o dostarczenie nagrań z kamerek.
2: Ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach.
1: Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi.
3: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi.
1: Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił dziś w Parlamencie Europejskim od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Od dzisiaj spis gospodarstw rolnych odbywa się za pośrednictwem ankieterów. Wcześniej spisu rolnego mogli dokonać sami rolnicy, wypełniając formularz przez internet. Główny Urząd Statystyczny o badaniu powiadomił proboszczów, wspólnoty religijne i samorządowców, licząc na ich wsparcie. Zwierzęta na podsłuchu. Tatrzański Park Narodowy stosuje audiopułapki. Dzięki temu przyrodnicy mogą podsłuchiwać sowy, wilki czy rysie.
4: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych.
1: Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: No to jest jeszcze do godziny 18:00 popołudniówka radiowej jedynki. No już za chwilę będziemy mówić o tym, że rząd szykuje się do tego, żeby podwyższyć ceny tak zwanych małpek, czyli tych małolitrażowych butelek alkoholu smakowych, i to podwyższyć aż czterokrotnie. O szczegółach powiemy już za chwilę.

0: To Madonna w radiowej jedynce i to taka Madonna sprzed lat. Ja tymczasem zasłuchuję się w tej jej nowej propozycji, czyli Confessions 2. Bardzo uważam udana propozycja, która też pokazuje właściwie krytykom Madonny, którzy chcieli ją tam schować już w jakimś grobowcu i żeby najlepiej nie wychodziła. Ona na to mówi, a ja mam na to świetną płytę. I do tego jeszcze film krótkometrażowy. Proszę, niech państwo sobie obejrzą w serwisie YouTube. Myślę, że warto, co nowego ma Madonna do zaproponowania. To jest Ekspres Jedynki za 24 minuty, godzina 18. No i już teraz będziemy mówić o tym, że są rządowe zakusy, żeby podwyższać cenę małpek.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No dokładnie, taka cena miałaby wzrosnąć czterokrotnie, tym samym ich cena miałaby, no według takich szacunków, wzrosnąć do poziomu 10-12 zł za 100 ml butelkę, bo właśnie tyle mają te, niestety, tak bardzo popularne małpki. Według założeń miałoby to ograniczyć spożycie alkoholu, no ale też oczywiście przynieść budżetowi znacznie większe wpływy, które miałyby trafić, uwaga, do Narodowego Funduszu Zdrowia. A co o tym rozwiązaniu sądzą eksperci? O to pytał Błażej Prośniewski.
2: Problem nie jest błahy, bo dziennie sprzedawanych jest w Polsce według różnych szacunków od 1 000 000 do 1 400 000 małpek. Dodatkowo według badań ich niewątpliwy, choć też dodajmy niechlubny komercyjny sukces wpłynął na wzrost odsetka osób uzależnionych. Pomniejsze opakowania często też sięgają ludzie młodzi. Stąd też eksperci zdrowia publicznego, w tym prezeska Instytutu Człowieka Świadomego Anna Dela, pozytywnie oceniają te zapowiedzi płynące z rządu.
3: Są takie determinanty, które wpływają na spożycie alkoholu w danym kraju. Głównymi determinantami to jest właśnie dostępność fizyczna. My akurat, jeżeli chodzi o Polskę, mamy bardzo dużą dostępność fizyczną, mamy bardzo dużo punktów sprzedaży alkoholu i oczywiście dostępność ekonomiczna. Jest to ogromny problem społeczny, tak więc ja uważam, że wszelkie działania rządu, które zmierzają ku temu, aby nasze spożycie alkoholu przez Polaków się zmniejszało, są słuszne. Mało tego, pamiętajmy, proszę państwa, że pomiędzy 93 miliardy a 185 miliardów szacowane są wydatki NFZ-u związane bezpośrednio lub pośrednio z problemami, których przyczyną jest alkohol. A wpływy z akcyzy szacowane są na 14-14,5 miliarda.
2: Co ciekawe, zapowiedzi w sprawie podniesienia opłaty od małpek nie krytykują też organizacje, które zazwyczaj są przeciwne jakimkolwiek tak zwanym podatkom sektorowym. Jak mówi Jakub Binkowski, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, sytuacja budżetowa jest trudna i to zrozumiałe, że rząd szuka nowych źródeł wpływu.
4: Sytuacja budżetowa wygląda jak wygląda. Wydaje się, że doszliśmy do pewnych granic, jeśli chodzi o jakąś możliwą elastyczność w tym zakresie. W związku z tym całkowicie zrozumiałe jest, że rząd szuka nowych źródeł wpływów. Tych źródeł no, są źródła lepsze i źródła gorsze. My generalnie jesteśmy przeciwnikami podatków sektorowych. Natomiast jeśli wybranym przez rząd dodatkowym źródłem miałoby być podniesienie opłaty od małpek, no to nie jest to źródło, które bym ocenił jakoś szczególnie krytycznie.
2: Zwłaszcza, że dodajmy, środki te miałyby zostać przeznaczone na Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie, jak zauważają eksperci, samo podniesienie stawki tzw. opłaty małpkowej może nie wystarczyć, aby zniechęcić do alkoholu. Potrzebne są też inne działania. Jakie? O tym ponownie Anna Dela.
3: Zawsze możemy popatrzeć przez pryzmat tego, żeby zakazać smaków i aromatów w tych produktach. Mogą zostać tylko i wyłącznie

0: produkty o smaku czystego alkoholu, co na pewno zmniejszy ich atrakcyjność. Dodatkowo również możemy, jeżeli nie mówimy o całkowitym zakazie, możemy pomyśleć o zakazie produktów 100 ml, bo jednak te 100 ml to są produkty, po które na przykład najczęściej sięgają kobiety.
1: Jeśli chodzi o smak, to tu może warto przypomnieć, że podobne działania już wprowadzono, jeśli chodzi o papierosy i wyroby nikotynowe. Ale zwiększenie tzw. opłaty małpkowej to nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o ten segment rynku w rządzie, bowiem trwa także debata nad objęciem małpek systemem kaucyjnym. Z jednej strony miałoby to rozwiązać pewien problem środowiskowy, jaki dziś mamy z tymi małymi i jednorazowymi butelkami po alkoholu, ale z drugiej strony byłby to też taki kolejny cios w kieszeni pijących, bo kaucja realnie przecież podnosiłaby cenę małpek, zapewne o 50 groszy, a być może nawet o złotówkę. A za takim rozwiązaniem opowiada się między innymi Magdalena Zając ze stowarzyszenia Zero Waste.
2: Te małpki najczęściej nie są wyrzucane do miejsc odpowiednich, tam gdzie trzeba segregować i do szkła, tylko gdziekolwiek. I z naszych doświadczeń wiemy, że one przede wszystkim wyrzucane są do środowiska. No a ostatnią rzeczą, o której trzeba powiedzieć, małpka to jest butelka szklana, czyli no cenny surowiec, którego nie powinno się w takich ilościach zużywać jako pierwotny surowiec, tylko to zgodnie z taką ideą gospodarki obiegu zamkniętego powinno wracać do obiegu, być wykorzystywane po raz kolejny i po raz kolejny.
1: Objęcie małpek systemem kaucyjnym byłoby jednak sporym wyzwaniem logistycznym, na co uwagę zwraca branża handlowa, no bo na przykład obecnie butelkomaty nie są właściwie przystosowane do przyjmowania małych szklanych butelek po alkoholu. A jak z tego wybrnie rząd, o tym mamy przekonać się po wakacjach.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: No a państwo też komentują, na przykład pan Jacek, jeżeli czterokrotnie wzrośnie cena małpek, to do łask wrócą staroświeckie piersiówki. Bo jeżeli taka małpka będzie kosztować kilkanaście złotych, to ludzie będą sobie kupować pół litra i wlewać sobie we wspomniane piersiówki, czyli sposób się zawsze znajdzie. Natomiast pani Zofia napisała, walka z alkoholizmem w Polsce trwa bez przerwy. Jednak żaden inny produkt nie jest tak dostępny jak alkohol. Sklepy spożywcze i te specjalizujące się wyłącznie w sprzedawaniu procentów są na każdym kroku. Jednym plusem jest zysk producentów i fiskusa, jeśli chodzi o tę sprzedaż, jednak bilans jest ujemny. To tragedie życiowe, utracone zdrowie, one kosztują dużo więcej. Tak napisała pani Zofia.

0: To jest Ekspres Jedynki za kwadrans, godzina 18. I teraz po południówce sprawa, która ostatnio wywołała bardzo dużo emocji, choć sama sprawa do końca nie jest aż taka nowa. Chodzi o jeden dodatkowy płatny dzień wolnego w miesiącu dla kobiet, tylko dla kobiet pracowniczek. Rok temu dokładnie Ochotnicze Hufce Pracy jako jedna z pierwszych publicznych instytucji w Polsce wprowadziły urlop menstruacyjny. On tak się właśnie nazywa w firmach prywatnych. Zdarza się w Polsce także, że to też funkcjonuje i to już od kilka lat. Natomiast jeśli chodzi o samo OHP, to kierownictwo przekonuje po tym czasie, że rozwiązanie sprawdziło się w praktyce. Natomiast nie brakuje głosów krytycznych i to właśnie one ostatnio były na pierwszym planie. Oczywiście podnoszono przede wszystkim taką kwestię, że jest to dyskryminowanie mężczyzn. O szczegółach opowie już teraz Izabela Kostyszyn.
1: Jeden dzień płatnego wolnego w miesiącu, z którego mogą skorzystać pracownice zmagające się z dolegliwościami związanymi z menstruacją. Takie rozwiązanie wprowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy działa już od roku.
2: Urlop polega na tym, że pracownica zgłasza to, że w tym dniu będzie nieobecna.
1: Mówi Katarzyna Juraszek, zastępczyni komendanta głównego OHP.
2: Natomiast później składa oświadczenie, że jej nieobecność była spowodowana właśnie niedogodnościami związanymi z menstruacją, z bolesną menstruacją i innymi dolegliwościami z tego tytułu.
1: Władze OHP podkreślają, że chodzi przede wszystkim o komfort i zdrowie pracownic. Jak się sprawdza w praktyce urlop menstruacyjny?
2: Urlop się sprawdza o tyle dobrze, że można powiedzieć, że mamy bardzo odpowiedzialne pracowniczki, ponieważ korzysta z urlopu około 40% kobiet. Zakładam, że korzystają z tego kobiety, które tego potrzebują.
1: Choć w Polsce urlopy menstruacyjne nadal należą do rzadkości, na świecie funkcjonują od dziesięcioleci. Jak przypomina ginekolog dr Joanna Bonarek-Sztaba ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, to rozwiązanie dobrze znane w wielu krajach.
3: Funkcjonuje na przykład w Japonii od 1947 roku. Następnie dołączyła do tego Korea, Tajwan, Zambia.
1: Zdaniem ekspertów temat warto rozważyć także w Polsce, zwłaszcza w kontekście zdrowia kobiet i sytuacji demograficznej.
3: W Japonii ten urlop został wprowadzony w zasadzie po wojnie w odpowiedzi na spadek ilości urodzeń, czyli chęć zwiększenia zdrowia prokreacyjnego, zwiększenia dzietności była tutaj głównym motorem do tego, aby po prostu wprowadzić urlop menstruacyjny. My w Polsce i w zasadzie w każdym kraju jesteśmy w tej chwili w takiej samej sytuacji, czyli dzietność spada.
1: Nie wszyscy jednak są przekonani do rozwiązania obowiązującego w OHP. Na początku czerwca kontrolę poselską w instytucji rozpoczął poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk. Jak podkreśla poseł, nie kwestionuje on samej idei dodatkowego wsparcia kobiet, ale uważa, że jednakowe wsparcie należy się wszystkim.
4: Zwolnienie pracownika z obowiązku pracy z zachowaniem wynagrodzenia jak najbardziej jestem za, ale nie widzę powodu, dla którego wyszukać jedną przyczynę chorobową, która dotyczy tylko niewielkiej części pracownic i zrobić urlop ze względu na to, mam pewne wątpliwości. To jest tak samo dla mnie podobne do tego, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tym, czy mężczyźni powinni dostawać na przykład ulgę podatkową ze względu na to, że mężczyzna naturalnie ma wyższe zapotrzebowanie energetyczne i musi więcej kupować jedzenia. No nie idźmy w kierunku absurdów.
1: Na te zarzuty odpowiada zastępczyni komendanta głównego OHP Katarzyna Juraszek. Jej zdaniem urlop menstruacyjny nie jest przywilejem, lecz odpowiedzią na konkretną sytuację zdrowotną dotyczącą wyłącznie kobiet.
2: To jest wprowadzenie dyskusji o równości kobiet i mężczyzn do punktu, w którym byliśmy już lata temu tak naprawdę. Ja uważam, że przez argumenty pana posła cofamy się w tej dyskusji.

0: Bardzo mocno. To, że kobiety i mężczyźni są równi, natomiast są różni, to wiemy. Kobiety mają kodeksowo różne ułatwienia, można powiedzieć, ale są one związane z fizycznymi aspektami kobiecości.
1: W Polsce nie ma obecnie ogólnokrajowych przepisów dotyczących urlopów menstruacyjnych. Takie rozwiązania funkcjonują jednak już w części prywatnych firm, które wpisały je do własnych regulaminów pracy. Czy podobne przepisy pojawią się kiedyś w kodeksie pracy? Pytanie pozostaje otwarte.
2: Na razie przynajmniej. No i rzeczywiście z jednej strony chodzi tylko albo aż o 12 dodatkowych płatnych dni wolnego w roku dla kobiet. No i poseł Józef Haciuk, powiedzmy, że nie tylko krytykuje te propozycje, ale ma też swoją alternatywną. Zaproponował wprowadzenie uniwersalnego, w cudzysłowie, dnia zdrowotnego, z którego mógłby skorzystać każdy, kto zmaga się z różnymi schorzeniami i przewlekłym bólem na przykład. No ale z drugiej strony inni podkreślają, że no tutaj po prostu nie ma równości i tej równości nie będzie, tak jak mężczyzna nie dostanie L4 będąc w ciąży po prostu nie będzie. Jeszcze sobie pewnie o tym kiedyś porozmawiamy w popołudniówce. Zostawiam Państwa z tym tematem do zastanowienia się, co Państwo o nim myślą. Natomiast na razie w kodeksie pracy nie ma. To są rozwiązania tylko poszczególnych firm. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie dzisiaj w Ekspresie Jedynki. Jutro usłyszymy się o godzinie 13 w audycji Tylko Szczerze. Mam nadzieję, że będzie dużo telefonów, tak samo jak dzisiaj. No a w popołudniówce przywita Państwa Michał Strzałkowski o godzinie 16, ale po 18 oczywiście muzyczna jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22:40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Big Day.
9: Formacja nieżywych schabów.
8: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
9: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
8: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
10: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
9: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
8: Transmisja koncertów TVP2 po 20
10: i na antenie radiowej jedynki po 21.
9: Zapraszamy.
11: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Drogowcy są na S5, odcinek węzeł Rawicz, węzeł Bojanowo, 89 km, województwo wielkopolskie, tam doszło do awarii. Ciężarówki po wystrzale opony, zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. I tam, tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają jeszcze do 19. Natomiast już bez utrudnień na S81 między węzłami Janki i Opacz, gdzie na 6 km zderzyły się dwa samochody osobowe i nie było możliwości przejazdu w kierunku Warszawy. W Wielkopolsce autostrada A2 przed Poznaniem także jest już odblokowana, 167 km, a tam służby uniemożliwiły również przejazd do Warszawy po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Problemy z przejazdem były do godziny 17:30. Nie zakończyły się natomiast jeszcze problemy, jeżeli chodzi o

0: Szczyt komunikacyjny popołudniowy. Utrudnienia są na trasach w głównych aglomeracjach. Wolniej jadą państwo czwórką od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe, kierunek Tarnów. Przewężone są także dojazdówki do Krakowa. Droga krajowa nr 44 w Skawinie. Spory ruch jest także na krajowej 79. Miejscowość Zabierzów, czyli wjazd do miasta od północy. W Warszawie kierowcy od dłuższego czasu stoją na S8. Ekspresówka zakorkowana jest zarówno do Białegostoku, jak i do Łodzi. Sporo aut jest na S2 za węzłem Opacz, kierunek Siedlce. Ciasno także na krajówkach przed Warszawą. Droga krajowa nr 7, Dziekanów Leśny i Łomianki. Tam kierowcy mają wydłużoną podróż w kierunku Płońska. Jest także zdarzenie drogowe na S79 przed węzłem Warszawa Lotnisko. Obserwujemy tam gęsty korek.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Marzena Godon
2: i Andrzej Kocjan. Prokuratura prześwietli Szpital Południowy w Warszawie. Ma to związek m.in. z gigantycznymi zarobkami jednego z młodych lekarzy.
3: Samozwańcze patrole na ulicach stolicy. Sprawę bada policja.
4: Są zbierane materiały dowodowe.
2: Przed nami spektakularne widowisko w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Zakwitnie dziwidło olbrzymie.
5: Myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego.
3: SOR w Stołecznym Szpitalu Południowym pod lupą prokuratury.
2: Z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z możliwymi nieprawidłowościami na szpitalnym oddziale ratunkowym.
3: Miał tam powstać system, w wyniku którego pacjenci mieli być przyjmowani bez kolejki.
2: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez młodego lekarza.
6: Czynności sprawdzające mają wykazać, czy w szpitalu nie powstał system, który mógł zaszkodzić wielu pacjentom, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Takiego systemu, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
7: Wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
6: Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Stołeczna policja bada sprawę samozwańczych patroli obywatelskich, które od kilku dni działają w centrum Warszawy.
2: Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury przemieszczają się furgonetką z napisem "Bronimy polskiej granicy", zaczepiają i próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego.
3: Zgodnie z przepisami nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać dokumentów czy zatrzymywać na ulicy, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: W tym momencie są zbierane materiały dowodowe po to, aby zebrane zostały przekazane do prokuratury przez policję w celu oceny karnoprawnej. Te działania policja i Komenda Stołeczna Policji w Warszawie podjęła natychmiastowo.
2: Policja apeluje do wszystkich osób, które czuły się zagrożone przez samozwańcze patrole, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki.
3: A prokuratura regionalna w Warszawie wszczęła już postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób.
2: Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt pakietu rodzinnego dla dobra dziecka.
3: Ma zwiększyć ochronę nad małoletnimi oraz uporządkować zasady pieczy współdzielonej.
2: Chodzi o to, aby dziecko miało prawo do równej relacji z każdym z rodziców.
3: Poseł PSL-u Jarosław Rzepa mówi, że to krok w dobrym kierunku, bo czas najwyższy skończyć z alienacją rodzicielską.
8: Do mojego biura nie jeden ojciec już przychodził i mówił o tych trudnych sytuacjach, a zwłaszcza jeżeli rodzina jest z dwóch stron prawnikami, to powiem, że tylko dzieci na tym tracą, a wielokrotnie ojcowie są odsuwani.
2: Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że pora, aby sądy zaczęły traktować priorytetowo opiekę naprzemienną.
9: Nie znajduje często odzwierciedlenia w wyrokach sądów rodzinnych, w zabezpieczeniach czy też w samym ustaleniu władzy i pieczy. Dzieci mają prawo do miłości obojga rodziców.
3: Projektem zajmie się teraz rząd.
2: 11-letni chłopiec.

0: Poszukiwany we Wrocławiu.
1: Oddalił się w nieznanym kierunku z terenu wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ulicy Borowskiej.
0: Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje o miejscu pobytu chłopca, o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z komisariatem policji Wrocław Krzyki.
2: To są aktualności jedynki.
1: Jedna z najrzadszych roślin świata znów przykuwa uwagę.
0: Dziwidło olbrzymie we wrocławskim ogrodzie botanicznym szykuje się do krótkiego, ale widowiskowego kwitnienia.
1: Roślinę można oglądać na żywo na kanale ogrodu na YouTubie. Transmisja już wystartowała.
0: Dziwidło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę.
1: Jak mówi dyrektor ogrodu, profesor Zygmunt Kącki, kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
3: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat.
0: Dotąd w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie 2 razy w ogrodzie botanicznym w Warszawie.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6 i 5-7 w drugiej rundzie turnieju tenisowego na trawie w Halle. A polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-0 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Z kolei w szwajcarskim Lyonie rozlosowano pary pierwszej i drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną grę od drugiej rundy. Lechici zagrają z duńskim AGF Aarhus, a Zabrzanie trafili na Fenerbahce Stambuł, z czego zadowolony jest trener Górnika Michal Gaszparik.
5: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu w Fenerbahce z gwiazdami. To jest też takie wyzwanie dla wszystkich i to też różnica dla nas, że my już to mamy bliżej tej ligi, gdzie rozpoczyna tutaj w Polsce, a oni to przygotowanie jeszcze mają trochę dłużej a jest też dobre dla nas, że gramy ten pierwszy mecz na wyjeździe i my wiem, że będzie to ciężki mecz, ale potrzebujemy zrobić jakiś dobry wynik, żeby ja wierzę, że ten dwójmecz jeszcze będzie otwarty potem w domu.
4: Pierwsze mecze Górnik i Lech zagrają na wyjeździe 21 lub 22 lipca. Natomiast w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, a w drugiej rundzie kwalifikacji do Conference League GKS Katowice z lepszym z pary Hajduk Split MŚK Żilina. Pierwsze mecze 23 i 30 lipca. Tymczasem dzisiaj, i to już za niespełna godzinę, w Houston Portugalia zagra z Kongo w meczu grupy K piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Początek tego spotkania o 19, zaś o 22 czasu w Polsce w Arlington Anglia zmierzy się z Chorwacją i będzie to pierwszy europejski pojedynek podczas tego mundialu.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna do 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich, tam od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, na południu także zmienny. Obecnie na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
2: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w Przemyślu umiarkowana. Około 48% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W dużej części kraju, szczególnie na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: 2 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Maria Szabłowska, witam Państwa. Tom Grennan, Higher, czyli wyżej i wyżej sięgamy. No to teraz Barry Manilow.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł Brothers, a artysta nazywa się Mieczysław Szcześniak. Jest to najbardziej osobisty i międzynarodowy projekt w jego karierze. Jest symbolicznym zwieńczeniem 40-letniej drogi artystycznej Mieczysława Szcześniaka. Aż mi się nie chce wierzyć, jak to czytam. Do współpracy przy albumie artysta zaprosił legendarnych twórców amerykańskiej sceny muzycznej, takich jak m.in. H.B. Burnham, który to producent współpracował m.in. z Frankiem Sinatrą, Aretą Franklin czy Rayem Charlesem, oraz zaprosił także Wendy Waldman, współautorkę światowej hitów i jedną z najbardziej wpływowych kobiet producentek w historii amerykańskiej muzyki. I tak powstała ta polsko-amerykańska płyta, która jest naszą płytą tygodnia. Gdyby chcieli Państwo ją otrzymać od nas, to bardzo proszę o SMS pod numer 71 151. W treści proszę wpisać płyta i swe dane adresowe. A teraz posłuchajmy.

0: To nasza płyta tygodnia, Brothers, Mieczysław Szcześniak. Fantastyczna płyta. Jeśli przyślą Państwo do nas SMS pod numer 71-151, w treści proszę wpisać płyta i swe dane adresowe, to być może ten wspaniały krążek do Pana czy Pani trafi. Polecam serdecznie, Mieczysław Szcześniak po angielsku. Jesteśmy już połączeni. Halo, halo, Katowice?
1: Tak, jesteśmy. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Henryk Cich, niegdyś tak. Duet Universe z Mirkiem Bregułą, nieodżałowanym. Tak. A teraz Henryk Cich z

0: No, z zespołem całym.
1: Zespołem całym.
0: Ten, który został mi w spadku.
1: I?
0: Mamy nowy album. Zatrzymać właśnie. Czas, którym chcę się pochwalić.
1: Falsie.
0: Niektórzy już się dowiedzieli, może, ale minęło 18 lat od ostatniego naszego albumu.
1: No
0: bałem
1: tak.
0: się trochę, jak to będzie przyjęte, ale na razie z tego, co wiem, to bardzo dobrze.
1: 18 lat już minęło, tak?
0: Tak.
1: Nie do wiary, naprawdę. Pamiętam ten wasz występ w Opolu. To było więcej chyba niż 18 lat.
0: A to tak, to już to tutaj. Było... Znaczy ja mówię 18 lat od naszego ostatniego albumu który
1: no
0: wydaliśmy. Tak.
1: Tak,
0: no. W zasadzie z Mirkiem w Opolu to byliśmy ostatni
1: z Mirkiem
0: raz.
1: Mirkiem Bregułą, czyli...
0: 93-92 wygraliśmy z piosenką Daj mi wreszcie święty spokój. A potem rok później jeszcze to był maj, a wcześniej było Tacy byliśmy. Blues na pół do 5 rano i pierwszy Mr. Lennon, więc... Sporo razy. Fajne wspomnienia z Opola.
1: Wspomnienia piękne, ale trzeba iść do przodu. Czego się spodziewasz po nowej płycie?
0: Ja powiem tak, że ona to po prostu są utwory w stylu uniwersu. Każdy ma melodię, każdy ma fajny tekst, każdy jest pięknie zaaranżowany i myślę, że powinien się spodobać. Nie jest to jakby... Mamy tytuł Zatrzymać czas, czyli staramy się, żeby... To były normalne piosenki, które można też i zaśpiewać, i zagrać, bo dzisiaj tak poszło wszystko do przodu, że niekiedy jedynie wokalista czy wykonawca potrafi zaśpiewać swój utwór, a pozostali raczej nie, a my jesteśmy wychowani na czerwonych gitarach, na 2+1, na perfekcie, czy budce suflera, gdzie te piosenki szło zagrać sobie czy przy fortepianie, czy przy gitarce. No i tak staramy się, żeby ten uniwers zachował tą swoją twarz.
1: I tak się zaczynała twoja kariera, twoja miłość do muzyki od czerwonych gitar i zespołów tamtych lat?
0: Tak, oczywiście. Ja po prostu zawsze sobie w domku wysiadałem i zawsze lubiłem zagrać sobie coś, co mi się podobało. Pamiętam też i przeboje, i jakby Seweryna Krajewskiego, i Maryli Rodowicz też. To, co umiałem zagrać, co sobie zagrałem. Ale nie pomyślałem jeszcze wtedy, że kiedyś będę grał ja.
1: A dlaczego nie pomyślałeś, skoro już grałeś? Myślałeś, że to takie trudne, tak?
0: Znaczy, to się wydawało, że to jest nierealne po prostu dla takiego chłopaka tam z Rudy Śląskiej, że to gdzieś tam po prostu gdzie indziej się dzieje. Ale te myśli, te marzenia gdzieś tam kiełkowały. Ja jeździłem przez wiele lat do Opola, żeby zobaczyć kogoś znanego. Nawet opisuję to w swojej książce, kiedy tam stałem pod hotelem Opole. Dzisiaj to jest inny jakby nazwa, ale w tej chwili tam...
1: Opole, tak się nazywa.
0: Tak, no i w tej chwili też tam oczywiście w tamtym roku jak byliśmy, czy kiedyś też stoją fani, którzy czekają, żeby znaleźć kogoś znanego i poprosić o autograf, więc nawet jak ostatnio byliśmy tam, to sam wyszedłem do tych ludzi, żeby nie było to skomplikowane. Pozdrawiam wszystkich fanów.
1: No ja też pozdrawiam w takim razie. Mam tutaj dziewczynę o zielonych oczach, tak?
0: Dokładnie,
1: to gramy.
0: Tak, no.
1: No to gramy teraz, a potem jeszcze sobie porozmawiamy.
0: Tak, to jest następny odcinek piosenki. Nie wiem, czy to miłość, jakby się wsłuchać w tekst.
1: Aha.

0: Dziewczyna o zielonych oczach, Universe czy Universe, jak powinniśmy wymawiać nazwy zespołu?
1: Jury napisali nas bez E na końcu i niektórzy do dzisiaj nie wiedzą, jak się czyta, ale jest to po angielsku Universe.
0: Universe.
1: Tak jest.
0: Henryk Cich w Radiu Katowice z nową płytą. Czego się spodziewasz po tym krążku? Widzę duże podobieństwa do tego starego Universu.
1: No myślę, że po prostu, znaczy tu jest jedyna rzecz, że po prostu i są też kompozycje chłopaków zespołu, którzy też ze mną grają już ponad 20 lat i też tworzą i w zasadzie nie było takiej przestrzeni, żeby mogli się bardziej wykazać, więc no jest to takie trochę, dałem im też trochę przestrzeni, trochę się tego bałem, czy Universe może mieć innych kompozytorów czy autorów.
0: Ale, aż tak?
1: Znaczy po prostu, bo myślałem tak, jakby jesteśmy wychowani na Beatlesach czy Abbie, więc tam po prostu tylko tworzą ci najbardziej znani. Natomiast myślę, że zespół tak nasiąknął Universum, bo gramy bardzo dużo koncertów też. Mamy już 4 pokolenia fanów, więc oni już nas zaakceptowali takimi, jakimi jesteśmy. I naprawdę są bardzo pozytywne recenzje też. No w wielu utworach ja mam też ten mój wokal, więc to nawet jeśli to nie jest do końca cały mój utwór, to też brzmi to Universum, ale mogę też powiedzieć, że nasz gitarzysta Wojtek Wesołek, który tam zawsze mnie trochę wspomagał, też ma tutaj parę utworów, które śpiewa solowo, więc też ma sporą
0: rolę do odegrania. Tak?
1: Znaczy ma też swoich fanów, więc oni też właśnie bardzo się cieszą. No.
0: 4 pokolenia fanów i dużo koncertów. Czego więcej chcieć? Tak jak słucham tego, no to fantastycznie.
1: Dokładnie. No ja się cieszę. Teraz byliśmy właśnie na festiwalu w Opolu. Przypomnieliśmy 2 stare przeboje z 80-tych lat, bo to było Tym aż to, czego nie mam ja i Głupia żaba w koncercie Autobiografia. Też bardzo po prostu, bardzo się cieszymy, że udało nam się tam też pokazać. Choć też niektórzy być może nie wiedzieli, że Bogdan Olewicz i do nas napisał 4 tak. piosenki, ale no, wytypowano te najbardziej znane. No i będziemy też 2 razy na koncercie Lata z Radiem, z Telewizyjną Dwójką w tym roku, więc myślę, że tam też się przypomnimy innymi przebojami starszymi. A tu staramy się lansować też te nowości, żeby dzisiaj wylansować nowość, to jest
0: trudno.
1: Więcej zachodu. Tak, bo jest po prostu tyle tego. Na szczęście można je tam odnaleźć sobie, czy na Spotify'ach, czy na YouTube'ach, więc można to znaleźć.

0: Natomiast no, bardzo się cieszę z każdego wywiadu, bo jednak dotarcie do ludzi, tak jak to zawsze bywało, jest chyba najlepszą formą reklamy.
1: Promocji i reklamy,
0: tak. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ależ to my dziękujemy, bo już dawno nie było słychać w ogóle o zespole.
0: No już wydawało się, że już nic nowego nie będzie, tak. A teraz mamy tyle utworów, że po prostu nie wiem, który wybrać.
1: Aha, no to lepiej tak niż odwrotnie. A kto był tym motorem głównym, żeby przypomnieć słuchaczom, widzom o zespole Universe?
0: Znaczy, to jest tak, że, znaczy w pewnym sensie oczywiście, ale tutaj też jakby no, trzeba dodać, że cały zespół i też wspomógł nas Aleksander Woźniak z zespołu PIN, który też po prostu sporo tekstów nam napisał i jakby zrealizował to technicznie w studio, więc on większość tych utworów nagrał i tak, no jest taką dobrą duszą i wspomógł nas bardzo, bardzo się cieszymy z tej współpracy i nawet jego żona, która tam w niektórych utworach pięknie na smykach zagrała, więc bardzo się cieszymy z tej współpracy.
1: Mam teraz taką piosenkę Krąg Życia. Poważna sprawa.
0: Tak wygląda. No, to jest jeden z moich utworów, taka jakby to jest moja kompozycja z tekstem Aleksandra Woźniaka, który też jakby wczuł się totalnie, jak napisał to, no to mogę się podpisać, że tak powiem, od pierwszego słowa do ostatniego. I tak pokazuje to nawiązanie, myślę, do takiego starszego uniwersu, który po prostu myślę, że nawet po pierwszym przesłuchaniu tej piosenki być może niektórym się zakręci łza w oku, nie wiem. Zobaczymy.
1: No zobaczymy, no to w takim razie już za chwilę Krąg Życia i nie wiem, czego wam życzyć na nowej drodze, że tak powiem, piosenkarskiej, piosenkowej.
0: Spełnienia się, ja po prostu staram się, żeby też na każdym koncercie wspomnieć naszego największego uniwersa, którego już prawie w przyszłym roku 20 lat nie widzimy na scenie, ale przedstawiam go zawsze na każdym koncercie.
1: Zawsze przedstawiasz Mirka Bregułę,
0: tak? Oczywiście, no staram się po prostu, bo powiem tak, że spełniamy jego testament, on zawsze ma marzył o koncertach z całym zespołem. Myśmy często występowali jako duet tylko, tak. Niekiedy z półplaybackiem i to po prostu nie do końca, bo tutaj trzeba się jakby liczyć z tym, co tam jest nagrane. Natomiast koncert, mimo że utwory są jakby bardzo podobne, to nigdy nie są zagrane tak samo. Ja to zawsze mówię, że Universe gra nie tylko z nud, ale i z serca i to też na każdym koncercie widać.
1: A to ładna puenta. Universe gra nie tylko z nud, ale i serca.
0: Znaczy
1: to
0: w zasadzie my jak jesteśmy, to my nie mamy nut w ogóle po prostu, no ale jakkolwiek wsłuchać się, to tamtych nutek jest bardzo dużo. Natomiast tak jak mówię, gramy z serca, to co nam w duszy gra i każdy koncert jest podobny, ale nigdy nie taki sam.
1: No to tak trzymajcie, zespół Universe.
0: Dzięki,
1: i Henryk Czych. Pozdrawiam i być może kiedyś zawitacie tutaj w nasze strony z koncertami.
0: Oczywiście, bardzo chętnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Henryk Czych, zespół Universe.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zajrzymy teraz do kalendarium muzycznej Jedynki. W 1939 roku, czyli 87 lat temu, w Japonii urodziła się Ludmiła Jakubczak. Była piosenkarką i tancerką. Dzieciństwo spędziła na Ukrainie, a w Warszawie zamieszkała na początku lat 50. Występowała w programach estradowych. Zwróciła uwagę na siebie interpretacją piosenki Alabama. Wzięła udział w konkursie dla piosenkarzy amatorów organizowanym przez Polskie Radio. Oczywiście została zakwalifikowana do dalszej kariery. Nawiązała współpracę z kompozytorem Jerzym Abratowskim. Śpiewała utwory zagraniczne z polskimi tekstami, ale także kompozycję Jerzego Abratowskiego. W 1960 roku piosenka Gdy mi ciebie zabraknie zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Ekspresu Wieczornego na najlepszą piosenkę powojenną. W 1961 roku na festiwalu w Sopocie otrzymała trzecią nagrodę za interpretację. Nagrywała z orkiestrami Polskiego Radia Edwarda Czernego i Stefana Rachonia oraz zespołami Jerzego Abratowskiego i Bogusława Klimczuka. W jej wykonaniu piosenki często stawały się przebojami, takimi jak na przykład Alabama, Do widzenia Teddy, Dwie szklaneczki wina, Gdy mi ciebie zabraknie, Szeptem, Wakacje z deszczem. Zginęła w wypadku samochodowym 5 listopada 1961 roku.

Ludmiła Jakubczak, do widzenia Teddy. To jest przełom lat 50. i 60., a jakże współcześnie brzmi ta piosenka. Dobiega końca dzisiejsza muzyczna jedynka. Mam dla Państwa zaproszenia na Malta Festiwal 2026, który odbędzie się w dniach 21-28 czerwca. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Multidyscyplinarne wydarzenie. Spotykają się na nim takie sztuki jak teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film, formy performatywne i to tworzy taki niezwykły program eksperymentalny, którego kluczowym elementem jest jego społeczny wydźwięk i zachęcanie wszystkich do wzięcia udziału w tymże. Malta nie ogranicza się do scen zamkniętych, wychodzi na ulice, place i przestrzenie publiczne, przekształcając miasto w dynamiczną scenę artystyczną. Na scenach w Poznaniu wystąpi Plejada Gwiazd. 21 czerwca to jest koncert otwarcia, widowisko Za Miłość z udziałem takich artystów jak Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia, Krzysztof Zalewski, Grzegorz Turnał, Ralf Kamiński oraz Jakub Józef Orliński. Potem są kolejne wydarzenia 25 czerwca, 26 i 27 i między innymi w tych dniach wystąpią Maro, Blessed Madonna, Charlie Cunningham i Beirut. Mamy dla Państwa karnety na wszystkie dni. Proszę wysłać SMS-y pod numer 71-151, swe dane adresowe i dane osobowe i adres mailowy, a otrzymają Państwo bilety elektroniczne. I tak kończy się dzisiejsza muzyczna jedynka. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
0: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia S.A., Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Przywitaj lato z Malta Festival.

0: 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od niecałej godziny służby są na drodze krajowej nr 65 w województwie podlaskim. To odcinek Mońki Białystok. Na 134 kilometrze osobówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba jest ranna. Do 20 został wprowadzony przejazd jednym pasem naprzemiennie. W województwie łódzkim natomiast po 17 na A1 zepsuła się osobówka, która uniemożliwia przejazd między Piotrkowem Trybunalskim i miejscowością Kamieńsk. Nie ma możliwości przejazdu dokładniej lewym pasem w kierunku Katowic. Kolejna informacja jest z drogi ekspresowej nr 4 w województwie wielkopolskim między Rawiczem a Bojanowem. Od 17.30 zablokowany jest przejazd prawym pasem do Poznania. Po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym służby podają, że blokada drogi będzie jeszcze do godziny 20. Przypominamy także o tym, że od 13.00 cały czas trwają bardzo intensywne służby na prace służb na drodze krajowej nr 11. To odcinek Jastrowie-Podgaje, województwo wielkopolskie i 145 km. Gdzie niestety doszło do zderzenia się pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba niestety zmarła i droga cały czas jest zablokowana. Wprowadzono także objazd Jastrowie, Pniewo, Borucino, Okonek, a także miejscowość Podgaje. Jeszcze informacja z tras. Autostrada A1. Wydłużony cały czas jest przejazd od węzła Toruń Południe do miejsca obsługi pasażerów. Nowa Wieś Wschód, kierunek Gdańsk. Tymczasem my cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
11: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Polska i Niemcy z nową umową będziemy współpracować w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Szpitalne oddziały ratunkowe pod lupą po skandalu w Warszawie. W Szpitalu Południowym młody lekarz zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Wypadek kolejowy w Olsztynku. Pociąg potrącił nastoletniego chłopca. Dziecko jest ranne. Współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wspólne działania logistyczne i na Bałtyku przewiduje umowa podpisana między resortami obrony Polski i Niemiec. podpisane.

0: Dzisiaj w Warszawie porozumienie było tematem także w Berlinie, gdzie toczy się forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów.
1: Nauka języka polskiego w Niemczech oraz zwrot kolejnych dóbr kultury wywiezionych z Polski podczas II wojny światowej. Te tematy dominowały w Berlinie obok trzeciego, umowy o współpracy obronnej.
2: Jesteśmy zgodni, że Rosja pozostaje najważniejszym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa. Powinniśmy zwiększać presję sankcyjną i konsekwentnie inwestować w nasze zdolności obronne.
1: Podkreślił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych Niemiec dodał, nie relatywizujemy historii i naszej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Sytuacja jest jednak obecnie poważna i musimy wiedzieć, co jest w tej chwili najważniejsze dla naszej wolności i dobrej przyszłości. Podkreślił Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony zwycięski projekt berlińskiego pomnika polskich ofiar wojennych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Prokuratura włącza się w sprawę samozwańczych patroli, które w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Prokuratorzy już przygotowują się do oceny prawnej tych zdarzeń. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreśla, że tylko określone służby mają przywilej kontrolowania obywateli.
3: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
0: Minister Żurek dodaje, że na razie jest za wcześnie, by jednoznacznie ocenić, czy działania samozwańczych patroli zostaną zakwalifikowane jako wykroczenie, czy też jako przestępstwo z kodeksu karnego. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie radnego lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił w szpitalu południowym w Warszawie ponad 1,5 miliona złotych. Dziś zarząd szpitala wypowiedział mu umowę. Potwierdzono nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku szpitalnego oddziału ratunkowego. System funkcjonowania SOR-ów wymaga weryfikacji, mówiła w radiowej jedynce rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Tego będzie dotyczyło postępowanie, żeby zweryfikować, czy faktycznie te wielogodzinne dyżury, które są zadeklarowane w grafiku, były faktycznie godzinami dyżurów, czy też były po prostu godzinami w grafiku. To jest też taki moment, w którym powinniśmy zająć się całym systemem, bo jedną rzeczą są zarobki, które oburzają, ale drugą rzeczą jest bezpieczeństwo pacjentów.
0: Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze.
5: To są aktualności jedynki.
0: Pociąg potrącił nastolatka w Olsztynku w województwie warmińsko-mazurskim. Chłopiec trafił do szpitala, mówi komisarz Anna Walińska.
6: Według wstępnych ustaleń pociąg relacji Kraków-Olsztyn potrącił tam nastolatka. W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało 300 osób.
0: Na miejscu pracują służby, ustalają okoliczności tego zdarzenia. 2/3 terytorium Polski z zagrożeniem pożarowym. Najlepsza sytuacja jest na północy, tam zagrożenia nie ma albo jest małe. Przyczyniły się do tego ostatnie opady deszczu. Pomogły też w rozwoju leśnej roślinności, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.
7: Wiosną leśnicy na Warmii i Mazurach posadzili miliony młodych drzew i to właśnie pierwsze miesiące po posadzeniu są dla sadzonek najtrudniejsze. Odpowiednia ilość wody zwiększa ich szansę na przyjęcie się i prawidłowy wzrost.
0: Według rolników ostatnie opady deszczu pomogły w rozwoju upraw jarych. Straty w uprawach ozimych jednak są nie do odrobienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, około 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej. Chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, na południu także zmienny. Obecnie na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zakończymy

0: Aktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
9: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
8: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu.

0: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.
0: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
0: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
0: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do wysłuchania rozważań filozoficznych po konferencji w 50. rocznicę śmierci Martina Heideggera. Wybierzemy się także do Krakowa, aby posłuchać o historii parku, ogrodu krakowskich plant, a za chwilę poznamy dzieło i życie wybitnego geologa profesora Rudolfa Zubera. Katarzyna Jankowska, witam serdecznie.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: W audycji popularno-naukowej Eureka przyjrzymy się postaci wybitnego polskiego geologa, profesora Rudolfa Zubera, zwanego ojcem polskiej geologii naftowej. Jest ze mną w studiu pan profesor Piotr Krzywiec z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: Profesor Rudolf Zuber był jednym z najbardziej znanych geologów przełomu XIX i XX wieku i właściwie można mówić o sławie międzynarodowej.
5: Tak, bez wątpienia. On pracował na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Bardzo znany już w trakcie swojego życia zawodowego, cenionym ekspertem, który był zapraszany przez wiele firm, wiele rządów do prac dotyczących gwałtownie się wtedy rozwijającej nowoczesnej geologii naftowej.
4: Tak było niegdyś, ale tak również jest teraz. Jest profesor Zuber znany właściwie na całym świecie.
5: Tak, w szczególności w Ameryce Południowej, a głównie w Argentynie, gdzie jest uważany za ojca geologii naftowej właśnie tego kraju, wymieniany w wielu podręcznikach jako ten, który rozpoczął nowoczesne poszukiwania naftowe. Do dzisiaj cytowane są jego prace, które w rejonie Mendozy wykonywał. Od niego się geologia naftowa w tym kraju zaczęła i w tym kraju jest do dziś pamiętana.
4: Zatem przywołajmy, panie profesorze, życiorys właśnie profesora Zubera. Pochodził z Siedmiogrodu. Jego ojciec był oficerem armii austriackiej, można powiedzieć, no, rodzina inteligencka z Galicji. A wiedzę swoją doskonalił u boku najwybitniejszych ówczesnych badaczy, profesorów.
5: Tak, to prawda. On się urodził w Siedmiogrodzie. Rodzina o korzeniach niemieckich, austriackich. No, można powiedzieć, typowe losy schyłku imperium austriackiego, Austro-Węgier. Nie był etnicznym Polakiem, urodził się na obszarze dzisiejszej Rumunii, aczkolwiek on dokonał wyboru i można powiedzieć, że

0: to, że funkcjonuje dziś jako Polak, geolog, który z Polską jest związany, było jego świadomą decyzją. On po prostu po zakończeniu I wojny światowej został we Lwowie, włączył się w odbudowę kraju, działał na uniwersytecie, tam pobierał swoje nauki, zrobił doktorat, zrobił habilitację we Lwowie, przez jakiś czas pracował w Krakowie jako asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w służbie geologicznej jeszcze przed I wojną światową w Wiedniu i zarazem uczęszczał na studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, który był wówczas jednym z bez wątpienia najlepszych na świecie, w Europie, w zakresie nowoczesnej geologii. I faktycznie tam się zapoznał, studiując u światowej sławy geologów, takich jak Neumayer, jak Stille. Zapoznał się z najnowocześniejszymi, najnowszymi konceptami ówczesnej geologii.
1: Otrzymał, tak jak pan powiedział, staranne wykształcenie również na Uniwersytecie Lwowskim. I tu warto chyba, panie profesorze, podkreślić, że on jako student już był niezwykle aktywny. Pisał pierwsze bardzo poważne swoje artykuły naukowe.
0: Tak, on był w ogóle bardzo produktywny. Lista jego publikacji jest imponująca, nawet dzisiaj robi to wrażenie. Opublikował bardzo wiele prac dotyczących i Alp, i Karpat. Był autorem szeregu map geologicznych, czyli nie był takim geologiem zza biurka. On pracował w terenie. Jego bardzo istotny obszar działalności to była kartografia w ramach tak zwanego Atlasu Geologicznego Galicji przez Komisję Fizjograficzną prowadzonego. Wykonał kilka arkuszy, w tym bardzo istotnych dla prac naftowych. Również szereg innych map geologicznych opublikował. Był autorem niestety słabo na świecie znanej i wartej na pewno przypomnienia i zaprezentowania na szerokim forum, czym się w tej chwili zajmuje, pracy pod tytułem Flisch i Nafta, syntetycznej pracy pokazującej rolę różnego rodzaju procesów, bardzo nowocześnie ujętych jak na ówczesne czasy, w powstawaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, w formowaniu się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. To było naprawdę odkrywcze, jak na 20 lata XX wieku. Niestety praca wydana tylko po polsku i w związku z tym słabo znana poza granicami.
1: Panie profesorze, analizujemy drogę zawodową profesora Rudolfa Zubera. Podkreślamy prace geologiczno-kartograficzne Karpat Wschodnich, no i oczywiście te zainteresowania geologią naftową, ale chciałbym się skupić teraz na kartografii Karpat.
0: No tak, tak jak powiedziałem, był autorem bardzo wielu, bardzo ważnych map geologicznych i był jednym z pionierów nowoczesnej kartografii geologicznej. Jego mapy do dziś są cenione. Oczywiście bardzo wiele elementów się na nich pozmieniało. Dzisiaj inaczej rozumiemy różnego rodzaju procesy geologiczne, które prowadzą do powstania różnych struktur. Ale jego mapy stanowiły przez wiele, wiele lat punkt odniesienia dla nowoczesnej kartografii i tej naftowej, która pokazuje lokalizację różnego rodzaju złóż, i tej podstawowej, czyli po prostu map, które obrazują budowę geologiczną. I to jest również jego wielkie osiągnięcie w Argentynie, w rejonie Mendozy, o której wcześniej wspomniałem, rejonu wzgórz Cerro de Cachoeira. On przygotował, opublikował pierwsze mapy geologiczne, które są uważane za absolutnie podstawowy materiał, który posłużył do zlokalizowania pierwszych kopalni ropy naftowej. Przewidywania profesora Zubera tam się w pełni potwierdziły i dzięki jego mapom geologicznym tej części Argentyny rozpoczęła się produkcja ropy naftowej na skalę przemysłową.
1: On miał bardzo szerokie plany tych podróży, swoich wyjazdów naukowych. Zrealizował właśnie podróż do Ameryki Południowej, konkretnie do Argentyny, o której pan mówi. No i tam rzeczywiście dokonał wielu misji, które zaowocowały znalezieniem pokładów ropy naftowej. Ale chciałabym tu podkreślić, że on wówczas miał tylko 28 lat. Bardzo młody człowiek.
0: Tak jest. I to oczywiście też budzi duże uznanie. I warto też pamiętać o tym, że on znalazł się w Argentynie w końcu XIX wieku, dlatego że firma, która planowała rozpoczęcie poszukiwań naftowych w tym rejonie, kierując się występowaniem na powierzchni naturalnych wycieków ropy naftowej, stwierdziła, że jest najlepszym specjalistą i wysłała swojego emisariusza z odległej Argentyny aż do Lwowa, który przyjechał i tego bardzo młodego ówcześnie człowieka namówił na wyjazd do pracy w Argentynie i to pokazuje, jaką on już wówczas musiał mieć

0: renomę.
1: Panie profesorze, badania Karpat podjęte po powrocie na Uniwersytet Lwowski to również opracowania geologiczne pokładów naftowych w Karpatach. I tak chciałabym właśnie powiedzieć, podkreślić też, że jego droga naukowa to jest także działalność eksperta naftowego i to w różnych regionach świata. On był ceniony i pytany i ta wiedza była wykorzystywana.
0: Tak, on naprawdę na całym świecie pracował właśnie jako ekspert, jako taki konsultant. Ameryka Południowa, nie tylko Argentyna, głównie Argentyna, ale również był i w Chile, Boliwii, był w Trinidadzie, Wenezueli, pracował w Meksyku, w Europie, też Hiszpania, na Kaukazie ówcześnie rosyjskim, w USA, przez jakiś czas konsultował rząd brytyjski w koloniach w Afryce, w Pakistanie, więc naprawdę cały świat zwiedził. Efektem tych jego prac były bardzo istotne takie konsultingowe opracowania naftowe.
1: Na koniec naszej rozmowy podsumujmy osiągnięcia twórcy Lwowskiej Szkoły Geologii, więc spuścizna naukowa profesora Rudolfa Zubera. Czy obecnie również jest wykorzystywana, czy aktualna, czy w ogóle pamiętamy o profesorze?
0: Pamiętamy w Polsce na pewno. Na pewno o nim, jak się miałem niedawno okazję przekonać na konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych w Rio de Janeiro. Na pewno o nim bardzo dobrze pamiętają w Argentynie, gdzie jest uważany za ojca geologii naftowej. Poza tym w innych krajach może trochę mniej. Na pewno jest to postać warta szerszego przypomnienia. Mamy plan w tym roku, w październiku, będzie duża konferencja geologiczna właśnie w Mendozie i chcemy wspólnie, zresztą we współpracy z polską ambasadą, zorganizować jakiś event poświęcony profesorowi Zuberowi. Na pewno warto by było też szerokiemu gronu osób zainteresowanych geologią i historią geologii przypomnieć naprawdę fundamentalne dzieło Zubera, czyli Flisch i Nafta, które było absolutnie najbardziej nowoczesnym opracowaniem tego typu w 20 latach. Pamiętajmy również, że przysłużył się balneologii, był odkrywcą źródeł wód mineralnych i woda Zuber o bardzo charakterystycznym zapachu i smaku, znana pewnie niejednemu z Krynicy, jest nazwana właśnie w związku z postacią profesora Zubera.
1: Tak jest. Drodzy słuchacze, warto przypominać sylwetki ważnych polskich uczonych, tych, którzy budowali podstawę współczesnej nauki. O profesorze Rudolfie Zuberze opowiadał nam pan profesor Piotr Krzywiec. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchacze, zapraszam na kolejną odsłonę Eureki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest audycja popularno-naukowa Eureka. Wybierzemy się na krakowskie planty, do nadzwyczajnego polskiego historycznego parku, który otacza Stare Miasto. Moim gościem jest pani dr Anna Majdecka-Strzeżek, architekt krajobrazu. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór.
1: Planty kojarzą nam się oczywiście głównie z Krakowem, ale istnieją również w innych miejscach Polski, co może być dla słuchaczy ciekawostką. Co oznacza to słowo?
2: Planty, ta nazwa jest ukuta od nazwy łacińskiej, od plantowania, czyli wyrównywania. Bo rzeczywiście planty, jako rodzaj założenia ogrodowego, zakładany był w miejscu, które trzeba było odpowiednio przygotować. Między innymi właśnie wyrównaniem terenu. Także teren splantowany, no i później w konsekwencji nazwa planty.
1: Historia Parku Krakowskiego sięga XIX wieku. A samego miejsca to oczywiście średniowiecza i pierwszych fortyfikacji, pierwszych murów Krakowa.
2: XIX wiek przyniósł wielu miastom olbrzymie zmiany. Okres, w którym miasta bardzo się zagęszczają, jest coraz więcej mieszkańców i warunki do życia dla ludzi wszystkich, niezależnie od miejsca zajmowanego na drabinie społecznej, są bardzo trudne. I toczy się w XIX wieku dyskusja. Co zrobić, aby życie w miastach stało się łatwiejsze? I odpowiedzią na to pytanie było tworzenie parków publicznych. I chciałam Państwu powiedzieć, że parki publiczne w miastach, parki miejskie są znane od czasów starożytności. Ale takiej ilości parków publicznych jak w XIX wieku nie zakładano nigdy wcześniej w Europie. One stały się potrzebne i takim miejscem wyjątkowym, takim niezwykłym przykładem parku publicznego stały się planty, które realizowane były w miejscu dawnych fortyfikacji. Miasta o długiej historii, o długiej przeszłości otoczone były fortyfikacjami. Trzeba powiedzieć, że wiek XIX też nie był jakoś szczególnie bezpieczny, ale potrzeba stworzenia lepszych warunków życia dla mieszkańców spowodowała, że decydowano się na rozebranie murów miejskich. I tak stało się również w Krakowie. Orędownikiem tej zmiany, żeby gorset ciasno opinający najstarszą część miasta usunąć i zamienić go na obszar parkowy, został podrzucony przez Feliksa Radwańskiego, który cały teren pomierzył, wyznaczył drogi i rozpoczęła się budowa nowego, niezwykłego parku miejskiego. Dlaczego niezwykłego? Bo to jest park o długości prawie 4 kilometrów, ma 20 hektarów, taka szersza bądź węższa nitka oplatająca najbardziej cenną część miasta Krakowa, no po prostu powstała w miejscu dawnych fortyfikacji.
1: Ja zawsze z ogromną radością przemierzam planty, pomimo zgiełku pobliskich tramwajów, to jest jednak miejsce kameralne i taki właśnie chyba był zamysł profesora Feliksa Radwańskiego, architekta, twórcy projektu tego parku. Warto powiedzieć kilka słów o samym profesorze związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim, no bo on miał w ogóle wpływ na wygląd XIX-wiecznego Krakowa.
2: To prawda, on był osobą, której powierzono działania, które właściwie współcześnie można byłoby określić jako konserwatora zabytków. I te jego uwagi dotyczące murów miejskich oraz chęć, aby ich część pozostała, no to tak się stało. Czy w Krakowie, czy w Europie w ogóle nie było takiej jednomyślnej zgody, że rozbieramy te mury miejskie. Oczywiście wiadomo, że one dają wtedy oddech i możliwość stworzenia nowych, lepszych warunków dla mieszkańców, ale były osoby, które mówiły, że świadomie niszczymy dziedzictwo, coś, co przetrwało kilkaset lat. Profesor Radwański spowodował, że zarówno Brama Floriańska, jak i Barbakan i trochę mur,

0: Rów jednak pozostało wizytówką Krakowa. Ja przytoczę taki cytat, który zachował się z tych dawnych czasów. Pisano tak. Jego projektem było, aby w miejscu dawnych obronnych murów, jakie Austriacy poczęli rozbierać, w miejscu fos, kanałów i błot otaczających miasto, okolić się gajem drzew rozmaitych, chodnikami, aby przez to uzyskać wygodną komunikację, a przy tym równie higieniczną odnieść korzyść. I tak się stało. Czyli to, o czym mówią gazety i osoby, które w swoim czasie wspominały profesora Radwańskiego, on rzeczywiście doprowadził to do realizacji.
1: Ciekawa jestem, jakie były, jak funkcjonowały te nowe czy nowo powstałe wówczas planty w XIX wieku. Jak one się wpisały w ogóle w obraz, w krajobraz Krakowa, w krajobraz zieleni tego miasta?
0: Planty budowały się przez lata i przez lata, nawet współcześnie, one dalej są zmieniane. W XIX wieku stanowiły znakomite miejsce dla spacerów, dla odpoczynku. Stało się to miejsce może nie aż tak atrakcyjne jak krakowski rynek, ale w momentach takiej wyjątkowej, gorącej pogody i wysokiej temperatury dawało ochłodę, ponieważ był to zgrabnie zaprojektowany teren zieleni, teren plant. To nie tylko same aleje, nie tylko drzewa, ale ukształtowano niewielki staw, wokół którego również są alejki i ławki. Także starano się, aby było to miejsce, które po prostu przyciąga również pewną atrakcyjnością. Jest to oczywiście wszystko zrobione według takiej mody XIX-wiecznej.
1: Wiele gatunków drzew, inne rośliny również spotykamy na plantach. Te różne gatunki, czy podtrzymuje się obecnie tradycje, czy to są nowe nasadzenia, bo niewątpliwie mamy różnorodność. Ona się przekłada oczywiście na efekt wizualny, ale ja wiem, że architekt krajobrazu, planując zieleń, bierze pod uwagę również bardzo wiele innych czynników.
0: W roku 2016 wykonano taką inwentaryzację, gdzie zbadano wszystkie istniejące rośliny. I proszę sobie wyobrazić, że na plantach jest ponad 2000 drzew i 3000 krzewów. Większość drzew, które znajdują się na terenie plant, to są drzewa rodzime. I tak najczęściej spotykanym drzewem jest klon, potem lipa, a następnie kasztanowiec. Są również jesiony, brzozy, robinie. Robinie są drzewem, które zyskało w XIX wieku olbrzymią popularność. To jest drzewo introdukowane z Ameryki. Na terenie parku, na terenie plant znajdują się także drzewa super oryginalne, nieczęsto spotykane w okresie, w którym były sadzone. I do takich drzew należy platan. Jest jeden platan na plantach, jeden buk czerwony i dwie chińskie sofory. I chciałam tutaj przypomnieć osobę Stanisława Wodzickiego, który wspierał Feliksa Radwańskiego w działaniach dotyczących parku, bo on był z zamiłowania botanikiem, był zafascynowany nowymi roślinami i w swoim nieodległym od Krakowa mająteczku w parku również uprawiał platana. Platany dziś powszechne wtedy były na terenach ziem polskich absolutną nowością. Być może obecność tego drzewa jest zasługą właśnie Wodzickiego. Kto wie. Warto wspomnieć, że kształtowano również krzewy w formie żywopłotów i takim żywopłotem, który miał dać komfort akustyczny, odgrodzenie od ruchu miejskiego, były żywopłoty grabowe, przetrwały do tej pory. Część tych drzew nie przetrwała do czasów współczesnych i są to kolejne pokolenia. Jako zasada konserwatorska utrzymuje się gatunki, które zostały pierwotnie posadzone. Oczywiście dokonuje się pewnych korekt, jeżeli są gatunki, które sobie nie radzą. Na przykład takim drzewem, które nie było w stanie w masie przetrwać, to kiedyś wiązy. Dzisiaj są kolejne choroby innych gatunków i być może nastąpi też jakaś korekta, jeżeli chodzi o rozmaitość tego drzewostanu. Ale warto wspomnieć, że drzewa w większości są dojrzałe i w bardzo dobrym stanie przetrwania. Także to jest radość, bo to jest szansa na długie trwanie plant.
1: Zwie się również planty galerią rzeźby pod gołym niebem. Wiele pomników historycznych

0: z postaciami łatwo rozpoznawalnymi.
1: XIX wiek to czas, kiedy nie ma Polski i elementy patriotyczne są niezwykle istotne. I ta forma patriotyzmu, która dawała się przemycić zarówno w prywatnych rezydencjach, jak i w parkach publicznych, to były rzeźby poświęcone wielkim wodzom, wielkim postaciom z polskiego życia kulturalnego. I tak było również w przypadku Plant i tak dzieje się w dalszym ciągu. Wśród licznych pomników można wyróżnić pomnik ławeczkę polskich matematyków, dwóch, Stefan Banach i Otto Nikodym. Jest również pomnik Tadeusza Zielemskiego Boja, który został odsłonięty pod koniec XX wieku. Jest pomnik Fontanna, niezwykle interesujący fortepian Chopina. Projekt tego obiektu pochodzi z połowy XX wieku, a odsłonięty został w 2006 roku. Pomnik Mikołaja Kopernika, pomnik Artura Grodgera, pomnik Lilii Wenedy.
0: Jadwigi i Jagieły również.
1: Jadwigi i Jagieły również. Na Plantach współcześnie upamiętnia się znane osoby, nadając ich imiona skwerom. I mamy tutaj skwer Andrzeja Wajdy, Zbigniewa Wodeckiego, Piotra Skrzyneckiego czy Ewy Demarczyk.
0: Przygotowałyśmy jeszcze na koniec naszej rozmowy dwie ciekawostki związane z Plantami, ale także w ogóle z zielenią Krakowa.
1: Fakt, że Planty trwają i że Planty są dzisiaj w tak dobrej kondycji, zawdzięczamy działalności pana profesora Janusza Bogdanowskiego, architekta z Politechniki Krakowskiej, który w swoim zawodowym życiu zajmował się i zielenią, i fortyfikacjami. To tutaj pięknie się zbiegło. Wybitna postać w środowisku architektów krajobrazu, zajmujących się sprawami historycznych obiektów. A druga ciekawostka, może ona nie dotyczy bezpośrednio samych Plant, ale Krakowa jako takiego. Bowiem tutaj w Krakowie znajduje się również inny typ założenia publicznego parku. To tak zwane pratum commune. To są najczęściej w formie łąk zakładane poza murami miast parki publiczne przeznaczone dla wszystkich, które założone właśnie w okresie średniowiecza przetrwały do dzisiaj. Co prawda prym w tych pratum commune, zwane prato, wiodły miasta włoskie, ale do dzisiejszych czasów zachowały się w Europie trzy takie obiekty. I to jest Prater w Wiedniu, Prado w Madrycie i krakowskie Błonia, które trwają niemal w niezmiennej formie.
0: Bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, przedstawiłyśmy historię Plant Parku, który biegnie wokół historycznych murów Krakowa. Moim gościem była pani Anna Majdecka-Strzeżek, architekt krajobrazu. Dziękuję pani bardzo za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaczy, zapraszamy na spacer krakowskimi plantami, a wcześniej zachęcam do posłuchania kolejnej odsłony Eureki.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Słuchamy audycji popularno-naukowej, to jest Eureka i pora na refleksję filozoficzną. W 50. rocznicę śmierci niemieckiego filozofa Martina Heideggera Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z redakcją Przeglądu Filozoficznego zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem Odsłanianie bycia. W studiu jest ze mną organizator spotkania, pan profesor Bogdan Dziobkowski z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Również jest pan redaktorem naczelnym kwartalnika Przegląd Filozoficzny. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
1: Muszę przyznać, że z pewnym zdziwieniem traktuję ten powrót do filozofii Heideggera.

0: Gera, patrząc na program wystąpień uczonych, jest on wciąż przyczyną refleksji czy pogłębionego zainteresowania tym filozofem.
1: Rzeczywiście do Heideggera filozofowie wciąż wracają. Niektórzy sądzą, że obok Wittgensteina jest to jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, a z drugiej strony postać bardzo kontrowersyjna, bo mamy filozofię, która jest bardzo głęboka, która dotyka fundamentów naszej egzystencji, która stawia takie najbardziej zasadnicze pytania o to, w jaki sposób się dzieje, że w ogóle istniejemy, że w ogóle jakoś bytujemy w tym świecie. Z drugiej strony ten wielki, przenikliwy myśliciel, no, był wielkim zwolennikiem narodowego socjalizmu.
0: Co mu przysporzyło wrogów wśród kolegów w owym czasie?
1: Tak, po II wojnie światowej przez jakiś czas był odsunięty od nauczania na niemieckich uniwersytetach.
0: Panie profesorze, proszę opowiedzieć słuchaczom, jaki wątek myśli Heideggera budził pytania, dyskusje pośród obecnych na konferencji filozofów, no trzeba przyznać, wybitnych polskich myślicieli współczesnych. Co ich najbardziej obecnie interesuje?
1: Na konferencji wygłoszono aż 30 referatów i staraliśmy się tak te referaty dobrać, by reprezentowały całe spektrum różnych sposobów widzenia Heideggera. Więc z jednej strony dość duża liczba naszych referentów poruszała problem, w jaki sposób Heidegger odsłania owo bycie. W jaki sposób możemy próbować odpowiedzieć na te najbardziej zasadnicze pytania dotyczące naszego losu, naszej egzystencji. Były też referaty bardzo krytyczne względem Heideggera, bo trzeba wspomnieć, że Heidegger to postać, która już od lat 30. jest krytykowana na przykład za bardzo niejasny, mętny język. Ten język jest bardzo rzeczywiście specyficzny, jest bardzo hermetyczny. Niektórzy twierdzą, że jest wręcz nieprzekładalny i dla osób, które nie władają dobrze językiem niemieckim, Heidegger właściwie jest niedostępny w pewnym sensie. Za ten język był bardzo krytykowany i na naszej konferencji też były referaty, które zwracały na to uwagę, że za zdaniami Heideggera nie kryje się żaden uchwytny sens, żadna myśl, o której można naukowo dyskutować. Było też dużo referatów, które próbowało osadzić myśl Heideggera we współczesnym kontekście, w odniesieniu do sztucznej inteligencji, w odniesieniu do głębokiej ekologii. Pojawiały się też wątki biograficzne, pytania właśnie, o których już mówiłem. Jak to się stało, że tak wybitny, tak głęboki myśliciel dał się zauroczyć w pewnym sensie narodowemu socjalizmowi?
0: Przyglądając się postaci Martina Heideggera, pan profesor zalecił mi lekturę książki Michaela Inouda pod tytułem Heidegger. No jednym zdaniem autor książki wskazuje, że Martin Heidegger mówił o tym, iż musimy najpierw zrozumieć życie codzienne, no, to życie praktyczne, a potem dopiero tworzyć teorię o świecie.
1: Tak, to była bardzo ważna myśl Heideggera. Filozofia od starożytności, od Arystotelesa traktowała poznanie rzeczywistości w ten sposób, że analizujemy poszczególne przedmioty, które nas otaczają. Te przedmioty są niejako wyrwane z takiego codziennego kontekstu. Natomiast u Heideggera punktem wyjścia jest pewna nasza praktyka życiowa, pewne przebywanie w świecie. Jest taki znany przykład z młotkiem. Gdy jakiś rzemieślnik bierze młotek i tym młotkiem operuje, na przykład próbuje wbić gwóźdź w ścianę, to nie analizuje tego młotka. Nie przygląda się temu młotkowi jako pewnemu przedmiotowi fizycznemu, określonej, nie wiem, strukturze, przedmiotowi, który ma określony kształt. On po prostu tym przedmiotem w pewien sposób operuje w świecie. I o tym filozofia zapominała. Tymczasem dla Heideggera kluczowe jest to, żeby uświadomić sobie, że my jakoś dotykamy tych przedmiotów. Jakoś tymi przedmiotami się posługujemy. Gdy siedzimy teraz z panią redaktor tutaj w studio przy stole, to my nie postrzegamy tego stołu znowu jako obiektu fizycznego o określonym kształcie. Widzimy go w pewnych relacjach z innymi obiektami. Widzimy go jako przedmiot, który ma pewną swoją historię. Więc nasze przebywanie w świecie, ta codzienna krzątanina, to operowanie przedmiotami jest czymś pierwotnym. Refleksja, stawianie pytań, czym jest dany przedmiot, jest dopiero czymś wtórnym.
0: Czyli taka uważność na przedmioty, tak?
1: Taka uważność na przedmioty i dostrzeżenie tego przede wszystkim, że nie jest to po prostu przedmiot naszej percepcji, tak jak to wielu filozofów sądziło. Filozofia nie powinna zaczynać od tego, że my siedzimy w swoim gabinecie, wybieramy sobie pewne obiekty w świecie i zaczynamy je analizować, pomijając zupełnie ten kontekst.
0: Panie profesorze, znaczenie bytu Martina Heideggera, słowo używane przez filozofów przez wieki, właśnie ów byt, jakie on mu nadaje znaczenie?
1: Przede wszystkim Heidegger wprowadza rozróżnienie na byt i bycie. Znowu filozofia właściwie od starożytności koncentrowała się na bytach. bytem jest człowiek, ale bytem jest też stół, planeta, cząstka elementarna. Bóg był w pewnym sensie traktowany jako byt, jako pewnego rodzaju obiekt, na który patrzymy, poznajemy jego własność.

0: własności, jakoś tym obiektem też manipulujemy. Natomiast Heidegger starał się pójść głębiej, zaczął zadawać pytania nie o sam byt, ale o to, w jaki sposób ten byt istnieje. Jak to się dzieje, że w ogóle, można powiedzieć, coś istnieje? Więc zaczął analizować te różne sposoby bycia i tutaj oczywiście w centrum tych analiz znalazł się człowiek jako byt, którego bycie ma bardzo specyficzny charakter. Tego człowieka nazywał jestestwem. Jestestwo właściwie no, nie bytuje, tylko egzystuje. To egzystowanie polega na tym, że my jako chyba jedyni zdajemy sobie sprawę z tego własnego bycia. Możemy zadawać pytania na temat tego własnego bycia, własnego sposobu istnienia.
1: Byt interpretowany przez Martina Heideggera, rozumiany dziś na różne sposoby, możemy interpretować na przykład, tak jak pan wspomniał, czy to w kontekście sztucznej inteligencji, czy w stosunku do natury, języka, no i wielu innych współcześnie analizowanych problemów.
0: Heidegger okazał się prekursorem, jeżeli chodzi o współczesne analizy wspomnianych przez panią redaktor problemów. My współcześnie naturę traktujemy jako pewien rodzaj zasobu, jako coś, co możemy wykorzystać przy realizacji naszych celów. Jest taki też znany przykład z Renem. Rzeka Ren to jest część krajobrazu opiewana na przykład przez poetów. My współcześnie tę rzekę przede wszystkim traktujemy jako zasób, jako coś, co napędza elektrownię wodną. Jako coś, prawda, co dostarcza nam tych kilowatogodzin. Pominęliśmy ten aspekt właśnie osadzenia na przykład Renu w naturze. W ogóle zapomnieliśmy, że otaczający nas świat, przyroda, to jest nasz dom, a nie zbiór obiektów, które możemy właśnie jako zasoby wykorzystywać do realizacji swoich celów. Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Heidegger język traktował jako dom bycia. Język to jest coś, co to bycie nam odsłania, zwłaszcza język poetów, metafory, prawda, to jest coś, co pozwala nam w taki niedyskursywny sposób jakoś dotrzeć do tych sposobów istnienia różnych obiektów, w szczególności człowieka. Natomiast co robi sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to jest algorytm, tak, który po prostu przetwarza znaki w inne znaki i tym samym całkowicie zatraca tą podstawową funkcję języka, tą metaforyczną funkcję języka polegającą na odsłanianiu bycia.
1: Panie profesorze, Martin Heidegger próbował zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem, który wie, że umrze i mimo to musi nadać swojemu życiu kształt, bieg i sens. Myślę, że wszyscy się na tym zastanawiamy. To pytanie o sens życia stawiali sobie wszyscy filozofowie. My nadal sobie dziś je stawiamy. Spróbujmy to pytanie o sens życia właśnie przeanalizować pod kątem myśli Heideggera.
0: Heidegger zwraca uwagę, że człowiek, czyli wspomniane wcześniej jestestwo, jest, jak już mówiłem, szczególnym rodzajem bycia, które jest w stanie uświadomić sobie, zdać sobie sprawę z tego, że ta nasza egzystencja w pewnym momencie dobiegnie końca. Proszę zwrócić uwagę, że zwierzęta nie zdają sobie sprawy z tego, że w pewnym momencie nastąpi deadline, można powiedzieć, że to wszystko się skończy. Człowiek jest tego świadom. I to powoduje coś, co Heidegger nazywa trwogą. Z tym, że ta trwoga nie powinna być źródłem lęku, nie powinna być źródłem strachu, wręcz przeciwnie. Ona powinna sprawić, że nasze życie nabierze innego wymiaru. Większość z nas żyje w sposób albo w trybie, jak to mówi Heidegger, się. Myślimy, jak się myśli, mówimy, jak się mówi, ubieramy się, jak się inni ubierają. Natomiast to uświadomienie sobie, że każdy z nas, słuchacze, ja, pani redaktor, mamy przed sobą pewien skończony, ograniczony interwał, ma spowodować według Heideggera, że zaczniemy żyć autentycznie, że przestaniemy naśladować innych, że przestaniemy popadać w pewne utarte schematy i postanowimy, że to nasze życie będzie takim naszym życiem, że dokonamy swoich własnych wyborów. Więc ta trwoga, która nas ogarnia w momencie uświadomienia sobie, że umrzemy w pewnym momencie, u Heideggera to jest właśnie coś, co ma spowodować pewną przemianę, co ma spowodować zmianę nastawienia do naszej egzystencji, co ma uświadomić nam, że nasze wybory, nasze decyzje, to jak postępujemy, to wszystko ma swoją wagę.
1: Drodzy słuchacze, pora kończyć nasz program. Do filozofii wracać na pewno będziemy. Dziś dziękuję za rozmowę panu profesorowi Bogdanowi Dziobkowskiemu z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan jest również redaktorem naczelnym kwartalnika Przegląd Filozoficzny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczom dziękuję za uwagę.

0: uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Prowadzimy lokal, który pomaga nie tylko zwierzętom, ale także ludziom.
3: Magdalena Piros, prowadząca Fundację Koty.
2: Bardzo chętnie w naszych progach witamy osoby z zaburzeniami, osoby z depresjami, dzieci. Osoby, które nie mogą w Warszawie mieć zwierzęcia, bo często wynajmują mieszkania z racji dużej migracji. Mamy lokal, który dostaliśmy dzięki panu burmistrzowi od miasta, który jest otwarty dla ludzi, co jest nowością, bo czegoś takiego w Polsce nie ma. Do fundacji nie wpuszcza się tak naprawdę ludzi. Są kanapy, są fotele i przychodzą do nas osoby, które czują potrzebę pobycia ze zwierzętami i w ten sposób łączymy jakby dwie pasje, tak? Bo zwierzęta mają ludzi, którzy do nich przychodzą, socjalizują się, uczą się kontaktu z człowiekiem, bo często są to zwierzęta zabrane z dworu, półdzikie na przykład, i ludzie też na tym korzystają, bo ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, no nie mają możliwości posiadania zwierzęcia w domu, nie mogą ze względów na choroby, jakieś uczulenia w rodzinie. Mamy dyżury i takie osoby mogą przyjść do nas, pomachać wędką, napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko i po prostu spędzić ten czas ze zwierzętami na zasadzie felinoterapii, bo to tak działa, tak? Na tej zasadzie ma to właśnie działać.
3: Fundacja Koty jest jednym z wielu partnerów Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.
4: Każdy partner ma inną historię i inne potrzeby.
3: Sebastian Biernacki, prezes Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.
4: Jedni zbierają środki na rehabilitację, inni na rozwój talentów, dzieci, młodzieży, sprzęt sportowy, a inni jeszcze na działalność edukacyjną czy kulturalną.
3: Fundacja oferuje kompleksowe wsparcie innym podmiotom charytatywnym, udostępnia przestrzeń do prowadzenia kampanii 1,5% podatku, pozwalając na efektywne pozyskiwanie środków na realizację swoich projektów.
4: Pokazujemy ludziom, że pomoc naprawdę działa, że za przekazanym 1,5% stoją konkretne efekty. Nowy sprzęt, rehabilitacja, wyjazd na zawody, rozwój dzieci, wsparcie lokalnej kultury. I my właśnie staramy się być dla nich realnym wsparciem.
3: Fundacja Studencka Młodzi Młodym jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fsmm.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
6: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama
12: pewna siebie jak nigdy.

0: Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapans. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zdecydowanie odradzamy przejazd przez Pragę Południe w Warszawie. Przed 19 w Alei Stanów Zjednoczonych doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest całkowicie zablokowany. Tworzy się tam ogromny korek od metra Politechnika. Dalej w gęstym korku stoją kierowcy w Alei Armii Ludowej. Całkowicie zajęty pozostaje także most Łazienkowski. Jeżeli próbują Państwo uciekać przez Czerniakowską i Solec, również odradzamy, ponieważ tam także jest dość ciasno. Kierowcy nie mogą przejechać w obu kierunkach. A poza informacjami z Warszawy mamy też kilka dobrych wiadomości, bo zakończyły się utrudnienia na S3 między węzłami Sulechów i węzłem Zielona Góra Północ, gdzie na 184 kilometrze samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej i tak naprawdę od samego rana jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zablokowana. Spokojny przejazd jest już także drogą krajową nr 65 w województwie podlaskim. W miejscowości Dziękonie, a w kierunku Białegostoku i Moniek wprowadzony był ruch naprzemienny. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Czysto już także na drodze krajowej nr 11 odcinek Jastrowie Podgaje, czyli województwo wielkopolskie, gdzie drogowcy przez 6 ostatnich godzin ustalali szczegóły tragicznego w skutkach wypadku. Tam samochód ciężarowy zderzył się z osobówką i niestety jedna osoba nie żyje. A wolniej jadą jeszcze cały czas kierowcy na autostradowej jedynce między węzłami Piotrków Trybunalski i węzłem Kamieńsk, gdzie zepsuła się osobówka. Nie ma możliwości przejazdu lewym pasem do Katowic. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
14: Minęła 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Trasa Łazienkowska w Warszawie zablokowana. Płonie autobus komunikacji miejskiej. Nie ma poszkodowanych. Będzie więcej pieniędzy dla polskich rolników. To założenia projektu przyszłego unijnego budżetu. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły plażować w Gdańsku. Miasto kupiło specjalistyczne wózki i łaziki. Na początek Warszawa i utrudnienia komunikacyjne oraz chwile grozy, które przeżyli pasażerowie stołecznego autobusu. Pojazd jadący trasą Łazienkowską na Pradze Południe stanął w płomieniach. Jak mówi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Warszawskiej Straży Pożarnej, nikomu nic się nie stało.
16: W tym momencie dogaszamy. Na miejscu są 3 zastępy gaśnicze plus grupa operacyjna komendanta miejskiego.

0: moich informacji wynika brak osób poszkodowanych, no trwa dogaszanie. Wszyscy opuścili, w momencie, że tak powiem, zostały właśnie zadymienia, wszyscy opuścili i autobus nikt nie został poszkodowany.
1: Całkowicie zablokowana jest jezdnia w stronę Grochowa. Utrudnienia potrwają jeszcze jakiś czas. Przyczyny tego pożaru nie są na razie znane. Duże pieniądze dla polskich rolników. Z nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034 dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro. A to oznacza, że Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną najwięcej i będzie to też więcej od obecnej wspólnej polityki rolnej. Ostateczny kształt finansowania może się jeszcze zmienić, bo czas na wynegocjowanie budżetu jest do końca przyszłego roku. Samozwańcze patrole obywatelskie pod lupą stołecznej policji to mężczyźni, którzy od kilku dni sieją niepokój w centrum Warszawy. Przebrani w stroje przypominające mundury próbują legitymować obcokrajowców w okolicach dworca centralnego.
2: Takie sytuacje, które widzimy, czy mogliśmy zaobserwować w sieci, są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wywierają też bardzo duży aspekt psychologiczny, ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
1: Przekazała nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i dodała, że nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać dokumentów czy zatrzymywać na ulicy. Obecnie zbierany jest materiał dowodowy, który trafi prosto do prokuratury.
3: To są aktualności jedynki.
1: Grupa G7 pokazała jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Takie stanowisko po spotkaniu grupy najlepiej radzących sobie gospodarek świata przedstawił gospodarz tego wydarzenia, czyli prezydent Francji. Emmanuel Macron podkreślił, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
4: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytoria powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Uczestnicy szczytu jednogłośnie poparli również porozumienie z Iranem. Pytany o spór handlowy z Trumpem, Macron powiedział, że przeprowadził z nim szczerą i konstruktywną rozmowę. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa, zaznaczył. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Osoby z niepełnosprawnościami będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych. Pojazdy bez problemu poruszają się po piesku i umożliwiają dotarcie do linii brzegowej. Pierwsze zostały już przetestowane.
5: Dało radę, jest super.
6: Wygodniej. Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
7: Na pewno mniej niż na zwykłym wózku. To akurat trzeba przyznać. Jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej.
1: Wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i na Stogach. A w aktualnościach jeszcze informacja z ostatniej chwili. Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Po południu doszło tam do podziemnego wstrząsu. W wyrobisku pozostał jeden z pracowników. Nie ma z nim kontaktu. Kilku innych wycofało się z zagrożonego rejonu. Są już na powierzchni. Dwaj z nich odnieśli obrażenie. Do tej informacji wrócimy za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Houston. Od 19 trwa mecz w grupie K piłkarskich mistrzostw świata. Portugalia gra z Kongo i po pierwszej połowie jest sensacyjny remis 1-1. O 22 na plac gry w Arlington wyjdą Anglicy i Chorwaci. To będzie pierwsze spotkanie w grupie L. Przypomnę, że wczoraj Francja wygrała z Senegalem 3-0, Norwegia pokonała Irak 4-1, Austria zwyciężyła Jordanię 3-1 i Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wszystkie gole dla obrońców tytułu strzelił Lionel Messi. Dzięki temu zrównał się z Niemcem Miroslawem Klose na czele tabeli strzelców w mundialach. Obaj mają już po 16 bramek, z tym, że Klose od dawna nie gra, a Messi ma przed sobą kolejne mecze w amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskich mistrzostwach. Słoweniec.

0: Tadej Pogaczar wygrał pierwszy etap i został liderem wyścigu kolarskiego Tour de Suisse. Na 57. miejscu do mety dojechał Michał Kwiatkowski. Zaś w kobiecym Tour de Suisse na pierwszym etapie najszybsza była Holenderka Femke de Vries, a Katarzyna Niewiadoma zajęła 9. miejsce. Oba wyścigi potrwają do niedzieli. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała w Bangkoku z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Środkowa Sonia Stefanik nie do końca jest zadowolona z gry.
1: Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, aczkolwiek w niektórych momentach trochę zabrakło nam fokusu, po prostu skupienia na meczu, przy czym doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Aczkolwiek uważam, że też kolejną świetną rzeczą jest to, że potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set i wygrać każdy set i cały mecz ostatecznie.
0: Następnymi rywalkami Polek będą jutro Ukrainki. Kinga Krówka awansowała do ćwierćfinału kategorii 65 kg podczas trzeciego dnia zawodów bokserskiego Pucharu Świata w chińskim Guiyang. Podopieczna Tomasza Dylaka pokonała Szwajcarkę Annę Jeni 3-2.
2: Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum, po 16 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby, na południu także zmienny, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Rozległy niż z ośrodkiem 993 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem północną część Bałtyku i powoli przemieszcza się na północ. Klin wyżowy znad Niemiec i południowej części Bałtyku rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, przejściowo południowy 3 do 5, na północy początkowo porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 13 stopni Celsjusza, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy miejscami deszcz lub zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, początkowo do 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy słaby deszcz lub zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich, okresami południowy, 1 do 3, wzrastający na 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, okresami deszcz lub zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy deszcz lub zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, początkowo w porywach 6, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra, nad ranem słaby deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w skali Beauforta. A to była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie.

0: całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Paweł Sztopko, witam Państwa bardzo serdecznie w muzyce kina. A dziś jeden z najsłynniejszych musicali w całej historii muzyki i muzycznego teatru. To będzie Kabaret Boba Fossa, film z roku 1972.

0: Willkommen i Joel Grey, i w ten sposób rozpoczęliśmy prezentację jednego z najsłynniejszych filmów muzycznych w całej historii kina, filmu Kabaret. Ten film powstał w roku 1972, był poprzedzony i książką, i również prezentacją teatralną. Natomiast film z 1972 roku Boba Fossa przyjęty został naprawdę entuzjastycznie i należy do najważniejszych filmów epoki. Otrzymał między innymi 8 Oscarów za reżyserię, najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską, najlepszą drugoplanową rolę męską, zdjęcia, scenografię, muzykę, montaż i dźwięk. I właściwie mógłby dostać jeszcze więcej tych Oscarów, dlatego że jest to film absolutnie wyjątkowy. Przypomnę, w rolach głównych Liza Minnelli, Michael York i Joel Grey, który rozpoczął to dzisiejsze spotkanie, a teraz za chwilę Liza Minnelli i Joel Grey w dwóch kolejnych piosenkach musicalu Johna Kendera i Freda Ebba.
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a

Pierwszy program Polskiego Radia. Dziś słuchamy muzyki z 72 roku. Wydawać by się mogło starzyzna, ale skąd? To jest jedna z najciekawszych muzycznych ścieżek całej historii muzyki kina i musicalu. Film Boba Fossa zatytułowany Kabaret. Film opowiada o romansie amerykańskiej piosenkarki, gwiazdy kabaretu i brytyjskiego pisarza. A wszystko to jest wplecione w atmosferę ostatnich dni Republiki Weimarskiej. Film przede wszystkim głośny ze względu na swoją ścieżkę dźwiękową przygotowaną przez Johna Kendera i Freda Ebba, a wykonywany

Dziś w Muzyce Kina prezentuję fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu Kabaret. Kabaret, rok 1972, wielkie role Liza Minnelli, która później po sukcesie Kabaretu jeszcze zagrała w kilku ważnych musicalach, ale właściwie ten cały czas jest i najważniejszy, i najwspanialej prezentuje jej wielki artyzm. Obok niej Joel Grey, który jest symbolem postaci teatralnej i jednocześnie wspaniałego aktorstwa. Joel Grey, Liza Minnelli, Kabaret.

Dziś w Muzyce Kina przedstawiłem jedną z najciekawszych ścieżek dźwiękowych w całej historii kina muzycznego, muzykę z filmu Kabaret. A śpiewali Joel Grey i Liza Minnelli. Muzykę do tego filmu i słowa napisała para kompozytorska, autorska John Kander i Fred Ebb. Późniejsze losy Kabaretu były oczywiście takie klasyczne. Kolejne prezentacje teatralne, również i próby przeniesienia na ekran raz jeszcze tego filmu. Niemniej jednak to, co zrobili w Kabarecie w 1972 roku, BoFo z Lizą Minnelli i z Michaelem Yorkiem, wydaje się być absolutnie wyjątkowe i to jest film, który pozostanie z nami przez następne 50 lat. Jestem o tym przekonany.

0: W pierwszym programie Polskiego Radia słuchaliśmy muzyki z filmu Johna Kendera i Freda Ebba, film Kabaret z Lizą Minnelli i z Joelem Grayem. Paweł Sztompkę dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy muzyce kina.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów

0: Lata z radiem i telewizją polską.
1: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Centralny Plac Muzyki, nowy festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od niecałych 2 godzin trwa akcja gaszenia autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd zapalił się w Alei Stanów Zjednoczonych na wysokości ulicy Saskiej. Jeżeli przejeżdżają Państwo przez Warszawę, zdecydowanie zalecamy omijać most Łazienkowski i Aleję Armii Ludowej. Prowadzona jest także blokada drogi od węzła łączącego Wał Miedzeszyński ze wspomnianą Aleją Stanów Zjednoczonych. I tam trzeba liczyć się z wielogodzinnymi utrudnieniami. Służby ustalają szczegóły. W najbliższym czasie będą też usuwać pojazd, a to z pewnością zajmie dłuższą chwilę. Pozostając w Warszawie, po godzinie 20 przy ulicy Kondratowicza samochód osobowy zderzył się z motocyklem i ruch odbywa się tam naprzemiennie jednym pasem. A teraz już granica województwa wielkopolskiego oraz województwa dolnośląskiego. W Bojanowie na S5 w kierunku Leszna wprowadzona została blokada drogi do Poznania. Tam po 17 doszło do poważnego zdarzenia drogowego, wystrzału opony w ciężarówce. Samochód cały czas zajmuje część ekspresówki i nie ma tam możliwości przejazdu. Drogowcy informują także, że w województwie łódzkim między Łowiczem i Skierniewicami na drodze krajowej nr 70 samochód ciężarowy wpadł do rowu. Służby są na miejscu od 19:15 i kierują przejeżdżających jednym pasem naprzemiennie. Po godzinie 18 natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała informację o blokadzie lewego pasa w kierunku Katowic do autostradowa 1, odcinek między węzłami Piotrków Trybunalski i węzłem Kamieńsk. Na miejscu mogą jeszcze działać służby porządkowe po awarii osobówki. Czekamy na wiadomości od służby, a także od Państwa 22 513 11 11.

Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. W prywatnej kopalni Eko Plus trwa akcja ratunkowa po podziemnym wstrząsie. Nie ma kontaktu z jednym z górników. To krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa starego kontynentu. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Dwóch mężczyzn, którzy obrzucili ciastem prezydenta Poznania, zostało zwolnionych do domu. Zastosowano wobec nich dozór policji. Na początek Bytom. W prywatnej kopalni Eko Plus trwa akcja ratunkowa po podziemnym wstrząsie, do którego doszło po południu. W rejonie zagrożenia było 9 osób, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, 2 zostały ranne. Jedna osoba została w chodniku, nie ma z nią kontaktu. Ratownicy nie mogą na razie tam wejść ze względu na wzmożoną aktywność sejsmiczną. Baza położona jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest górnik. Próba przejścia zostanie

0: nie podjęta, kiedy warunki na to pozwolą. To krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Unijne kraje poparły utworzenie wojskowego Schengen. Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, wojsk, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Teraz rozpoczną się negocjacje unijnych krajów z Europarlamentem w sprawie ostatecznego kształtu tych przepisów.
1: Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Kraje członkowskie zmieniły propozycję komisji, by jeszcze bardziej usprawnić podejmowanie decyzji. Zdecydowały, że same będą mogły uruchomić procedury po otrzymaniu wniosku od jednego lub kilku państw bez czekania na wniosek Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Dwóch mężczyzn zatrzymanych po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka zwolnionych do domu. Zastosowano wobec nich dozór policji i zakaz zbliżania się do urzędu miasta oraz prezydenta na odległość bliższą niż 20 metrów.
2: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
3: Był to happening.
2: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
4: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, ale dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
2: Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Powstrzymaliśmy nuklearny holokaust. Tak Donald Trump określa amerykańsko-irańskie porozumienie. Dodaje, że Izrael powinien być zadowolony, bo Waszyngton zneutralizuje jego największe zagrożenie. Co zyskuje Izrael? To, że nie zostanie wobec niego użyta broń atomowa po prostu. Powiedziałem Netanyahu: Bibi, największym zagrożeniem Izraela było to, że zrzucą atomówkę w sam środek Izraela. Wystarczyłaby jedna i po Izraelu. Tylko o tym pomyśl. Masz teraz najważniejszą rzecz, której chciałeś, więc myślę, że Izrael powinien być zadowolony. Powstrzymaliśmy nuklearny holokaust. Uroczyste podpisanie porozumienia pojutrze w Genewie. Później rozpoczną się negocjacje nad ostatecznym kształtem dokumentu, który ma zaprowadzić pokój w tym regionie. A w aktualnościach jeszcze dobre informacje dla kierowców. Na chwilę przed wakacjami otwarto nową drogę wjazdową do Zakopanego. Niemal 350-metrowy odcinek pozwala kierowcom zjechać bezpośrednio z ronda imienia Klimka-Bachledy na Zakopiance, w rejon dworca i do centrum miasta.
6: Bywają takie dni w Zakopanem, gdzie wszystko stoi i na pewno 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy komunikacyjne. Natomiast z pewnością upłynie ten ruch.
0: Mówił nam wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak. Według szacunków magistratu nowa droga może przejąć nawet do 30% ruchu wjazdowego do miasta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum, do 16 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na południu także zmienne, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
5: Klimat.
0: Na stacji pomiarowej w Przemyślu stan powietrza jest umiarkowany. W pozostałych regionach głównie dobry, a na północnym wschodzie i nad samym morzem bardzo dobry. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej i ten odsetek tylko będzie dziś spadać.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w

0: sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
5: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy, uwaga, uwaga, o wiedźmach. Nie o tych, które straszą w bajkach dla dzieci, tylko o tych, które wiedzą, które są bliżej swojej natury, które są bliżej w ogóle natury, bliżej swojego potencjału, swojej mocy, często uśpionej czy przyblokowanej. Połączymy się z rozgłośnią Polskiego Radia w Sandomierzu, a potem z Krakowem. Ale w jednym i w drugim przypadku porozmawiamy o tym, co niebawem rozpocznie się jeszcze gdzie indziej, mianowicie w Poznaniu. Będziemy rozmawiać o Festiwalu Malta, w którym już po raz drugi będzie można uczestniczyć w sekcji Wiedźmy właśnie. Moją pierwszą rozmówczynią będzie Karolina Ciejka-Gonzalez, kuratorka sekcji tejże właśnie na Malta Festival. Halo Sandomierz i witaj Karolino.
6: Halo, halo, dzień dobry.
5: Ja jeszcze powiem może dwa słówka na temat samego festiwalu, bo pomimo to, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, a nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak nie wszyscy muszą wiedzieć, jaka jest specyfika tego wydarzenia, tego festiwalu. Otóż Malta Festival to jest taki festiwal, który łączy różne dyscypliny sztuki. Jest taki multimedialny właśnie, łączy teatr, taniec, muzykę, performance i co ważne, akcentuje swój wymiar wspólnotowy, łączący i włączający, inkluzywny, jak to się teraz mówi, ale także eksperymentalny. Malta nie ogranicza się do scen zamkniętych, ale wychodzi na ulicę. I sprawia, że całe miasto zamienia się w taką dynamiczną scenę artystyczną na te kilka dni. Taki jest właśnie Festiwal Malta. A skąd się wziął pomysł na sekcję Wiedźmy, Karolino?
6: Sekcja Wiedźmy jest pomysłem naszej mecenaski Dominiki Kulczyk. Aha. To ona właśnie 3 lata temu postanowiła stworzyć sekcję dla kobiet i dziewczynek, które mogą poznać różnego rodzaju sposoby na rozwój osobisty i duchowy właśnie pod nazwą Wiedźmy, no bo w naszej interpretacji Wiedźma to jest ta, która wie, która zna siebie.
5: Właśnie, a

0: nieznanych, które żyją dla siebie, ale faktycznie gdzieś są takim embodiment tego słowa wiedźma, takiej całości, bo żyją po prostu zgodnie ze sobą.
1: To są kobiety, które no, są blisko nas, żyją wśród nas. To są nasze znajome, nasze koleżanki z pracy, czy też jakieś osoby zaszyte gdzieś tam w Bieszczadach albo na Podlasiu?
0: To mogą być tak naprawdę, wszędzie można znaleźć wiedźmę, w korporacji. To jest ta na przykład dziewczyna, która chodzi w kwiecistych spódnicach i uśmiecha się, jak ci jest źle, to do niej przychodzisz poradę, żeby się poradzić albo po prostu wypłakać. I to jest ta taka wiedźma, która cię ukoi i pomoże ci. To może być właśnie starsza zielarka mieszkająca w Bieszczadach, której przyjeżdżasz, prosisz ją, żeby ci powiedziała sekret na przykład na jakiś tam napar, na przykład, który stosowała twoja babcia i teraz chciałabyś go odnaleźć i spędzasz tam 3 tygodnie, ona dalej ci o tym nie powie, bo to jest jej wielka tajemnica. Aha. To też może być wiedźma. To może być businesswoman, która jakby kieruje się swoimi zasadami i etyką i wie, gdzie leży prawda i inwestuje w dobre rzeczy. To może być dziennikarka, która zna siebie, która chce dotrzeć do prawdy. To może być też młoda dziewczyna, buntowniczka, ta, która jakby przeciwstawia się złym rzeczom albo broni zmiany. Wiedźma, sądzę, że jest w każdej w nas, tylko musimy głęboko poszukać, co jest naszą wiedźmowatością, czyli jakby co nam w duszy gra.
1: Tak, to się wiąże z jakąś wewnętrzną, intuicyjną mądrością.
0: Tak. To się wiąże, sądzę, z naszym wewnętrznym kompasem, który jest dobrze skalibrowany, bo intuicja brzmi tak eterycznie, że ojejku, wydaje mi się, że już jestem na tym etapie, że powinna mieć intuicję, a jednak się czasem mylę, albo nawet nie czasem, tylko zazwyczaj. I czy ja faktycznie mam tą intuicję? I zadajemy sobie pytanie właśnie, czy mamy tą intuicję, tak naprawdę skupiając się na tym, co nie jest ważne, bo czy mamy, czy nie, to tak naprawdę nie ma znaczenia. My mamy się skupiać na tym, co nam sprawia radość, co nam sprawia to, że się rozwijamy i stajemy się po prostu lepszymi ludźmi.
1: Wiesz co, to jest niby takie proste, a takie trudne. Skupić się na tym, co nam daje radość. Przecież my już zapomnieliśmy, co nam daje czystą radość, bo tutaj, jak rozumiem, nie chodzi o zastrzyki dopaminy, o tę przyjemność, po której czasem, mówiąc wprost, mamy kaca. Chodzi o taką radość, która nas rozwesela, która daje nam napęd do życia.
0: Tak, która płynie z serca, z tego, że właśnie siebie znamy. I właśnie, żeby odkryć to, czasem warto jest zrobić rzeczy dla siebie. Na przykład pójść na różnego rodzaju warsztaty, które nas wzmacniają, albo po prostu pobyć w naturze, po to, żeby usłyszeć jakby te potrzeby, szepty naszego serca.
1: Jak ładnie powiedziałaś. Szepty i podszepty naszego serca.
0: Tak, dokładnie.
1: Repertuar wiedźmiarski na festiwalu Malta, na Malta Festival. Będzie biały śpiew, będzie taniec intuicyjny, będzie plecenie wianków, już powiedziałam, jak poznanianka, będą ogniska. Powiedz, jakie znaczenie mają te rytuały, te praktyki dla człowieka? Wy akcentujecie jako adresatów swojego przesłania czy swoich wydarzeń kobiety, ale jednak to może być też adresowane do mężczyzn.
0: Tak, zapraszamy wszystkich wiedźminów.
1: O!
0: Jak najbardziej.
1: Są też tacy.
0: Tak, oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się po prostu rozwijać wewnętrznie i duchowo, którzy chcą siebie poznać i którym ten program wydaje się interesujący i faktycznie porusza coś w nich, że mogą coś w sobie odkryć, bo motywem przewodnim tegorocznych wiedźm jest przebudzenie. Czyli to, co nas właśnie może poruszyć po to, żeby nas troszeczkę przebudzić, żeby spojrzeć na siebie w inny trochę sposób, pod innym kątem. Coś można zauważyć, jakąś refleksję, myśl, chęć zmiany na przykład i może iść za tą taką nicią do siebie z powrotem. Dlatego na przykład śpiew to będzie właśnie śpiew biały, naturalny, czyli śpiew takiego z naszych trzewi, takim jak śpiewały trochę nasze babki, po to, żeby jakby poruszyć swój głos, to co jest niewypowiedziane, może spróbować wypowiedzieć, spróbować krzyknąć, no bo...
1: Pełnym głosem.
0: Dzisiaj w tym świecie... Tak, tak.
1: To wcale nie jest takie oczywiste. Ja znam młode dziewczyny, które mówią, że nie potrafią porządnie krzyknąć. Ja mówię, a co wtedy, kiedy zostaniecie przez kogoś zaatakowane? No nie wiem, nie wiem.

0: zamiera mi głos w gardle. Ja mówię, no to trzeba zacząć ćwiczyć, żeby uwolnić tak. ten krzyk. Wiesz co, tak jak opowiadasz o tym białym śpiewie, mam nadzieję, że jeszcze powiemy trochę o tańcu intuicyjnym, nawet o tych wiankach i ognisku, to myślę sobie, że żeby właśnie pobudzić coś w sobie, coś, co jest nieobudzone, coś, co zasnęło albo jest przyblokowane, to trzeba po prostu zrobić coś innego. I wy proponujecie właśnie uczestnikom festiwalu, żeby zrobić coś innego, czyli na przykład pouczyć się śpiewu białego albo tańca intuicyjnego. Dobrze rozumiem?
1: Tak, dokładnie. Spróbować po prostu czegoś, co może wcześniej wydawało nam się niemożliwe, albo takie trochę głupie, albo nie dla mnie, a może akurat będzie coś dla nas. Coś innego w tym odkryjemy. I na przykład ten śpiew naturalny, taki strzewi, taki wewnętrzny, może właśnie się okazać, że to jest to, czego potrzebujemy. I były w nas słowa, które na przykład nie potrafiliśmy wypowiedzieć, a teraz nagle stajemy się erudytami i potrafimy się wypowiedzieć.
0: Wiem, że planujecie też rozmowę z Natalią de Barbaro pod tytułem Duchowe BHP. I chyba rozumiem, jaki jest tego zamysł, bo pamiętam bodaj Kasia Nosowska w jednej ze swoich książek troszkę żartem, troszkę serio powiedziała coś takiego. Żyjemy w czasach, kiedy rozwój osobisty wciągamy nosem. To znaczy, że jest tego strasznie dużo. Ta oferta jest ogromna. Tyle tylko, że to chyba nie polega na tym, żeby brać wszystko jak leci, żeby próbować wszystkiego, czego próbuje koleżanka albo sąsiadka. Tylko żeby szukać czegoś swojego, jak ty myślisz?
1: Tak, dokładnie. O tym jest duchowe BHP. O tym, żeby wiedzieć, gdzie leżą nasze granice. Jakby co jest dla nas dobre, co nie. I też jak rozwijamy się wewnętrznie i rozwijamy się duchowo, nosimy nasze serce na ramieniu, można powiedzieć. Jesteśmy otwarci, wrażliwi i łatwo nas do nas dojść. Łatwo nas oszukać na przykład. Niechcący albo ich chcący, łatwo się zranimy też. Więc to chodzi o to, żeby podchodzić do tego faktycznie nie tylko z sercem na ramieniu, ale też z tym szkiełkiem i okiem i widzieć, czy nam to faktycznie pomaga i wiedzieć, w którym momencie można zrezygnować, jeżeli nam to nie pomaga, albo na przykład przeskoczyć do czegoś innego. Więc to jest też taką higienę trochę psychologiczną, żebyśmy faktycznie mieli te narzędzia, aby móc wybrać, czy to jest jakby dla mnie, czy nie.
0: Tak.
1: I też umieć zrezygnować, no bo jak ktoś na przykład tobą manipuluje, to też ty musisz postawić się i powiedzieć basta. Nie?
0: To nie dla mnie, tego nie chcę, za daleko. Tak. Karolino, do rozmowy wrócimy za chwilę i mam nadzieję, że opowiemy jeszcze naszym słuchaczkom i słuchaczom o bogini Hekate, która też waszym zdaniem, zdaniem organizatorek i organizatorów, może pomóc się przebudzić. Będziemy odwoływać się do archetypów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o wiedźmiach. O współczesnych wiedźmach, o pierwiastku wiedźmiarskim w każdej z nas i o tym, że może warto czasem zrobić coś innego, żeby ten pierwiastek jakoś w sobie obudzić, bo lepiej być mądrzejszą, odważniejszą, silniejszą niż nie, prawda? Moją rozmówczynią jest dzisiaj Karolina Ciejka-Gonzalez, która jest kuratorką sekcji Wiedźmy na Malta Festival. Teraz myślę, że warto powiedzieć o tym, że repertuar festiwalowy w tej sekcji Wiedźmy to będą też warsztaty budzenia ciała. Takie warsztaty, które można byłoby też nazwać terapią poprzez ruch. Co będzie ich celem? Co można przez to osiągnąć, Twoim zdaniem?
2: Tak, zapraszamy na warsztaty, które nazwaliśmy Practice Presence, czyli właśnie pobudzenie ciała poprzez ruch. I będą się one opierały na tańcu, na początku takim intuicyjnym, że nasza prowadząca Madeleine Revlon jakby zobaczy, kto jak się rusza i pomoże temu właśnie wydobyć swój naturalny ruch, żeby się poczuć dobrze w swoim ciele, a potem przy pomocy takich narzędzi znanych z voguingu czy z ballroomów pomoże wyrazić siebie, czyli to, co nam w duszy gra, trochę jakby wyrazić poprzez taniec, jakby nadać temu jakby własną ekspresję, trochę tak właśnie poprzez śmiech, poprzez zabawę. I właśnie to ma na celu odważenie się, pokazania siebie, pokazania tego, co nam trochę w duszy gra. I mówi się, że emocje też bardzo często gdzieś tam są w naszym ciele, gdzieś ta energia taka jest stagnacyjna, która się nie rusza. No i właśnie dzięki takiemu naturalnemu ruchowi, jakby szczęściu, które daje nam taniec, możemy zacząć tym wszystkim poruszać, poczuć się lepiej, też oczyścić umysł, no bo się mówi w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Tak, wiesz co, brzmi jest to fantastycznie i zachęcająco, ale myślę, że nie jeden z nas na samą myśl o tym, żeby się tak zapamiętać w tym tańcu, to jeszcze bardziej sztywnieje. Myślę, że powstrzymuje nas coś, czasem wstyd, czasem strach przed tym, że się ośmieszę, a przecież warto.
2: Oczywiście, ale cały klub festiwalowy będzie pełny takich samych śmiałków.
1: A, no właśnie. Będzie łatwiej.
2: Będziemy się wspierać, oczywiście.
1: Słuchaj, te archetypy, warsztaty czy spotkania wokół archetypów z akcentem na Hekatę. Co to za pomysł? Co to za inicjatywa?
2: Warsztaty poprowadzi dr Anna Jankowiak, którą można znać z Instagrama, z internetu jako Wiedźma od Wiedzy, która zajmuje się archetypami. Sama jest po archeologii i zajmuje się jakby symboliką właśnie i archetypami bogini. 2 lata temu prowadziła warsztaty o Babie Jadze, a w tym roku postanowiłyśmy, że porozmawiamy o Hekatę. Hekatę to jest taka bardzo, bardzo tajemnicza, ale też silna bogini, która pomaga tym, co są na rozdrożu. I to jest bardzo fajne dla wielu osób współcześnie, bo na rozdrożu można naprawdę być 100 razy w swoim życiu i uważać, że jesteśmy w impasie, nie wiemy gdzie iść, a właśnie poprzez odkrycie w sobie archetypu Hekatę, albo żeby ona była naszą taką przewodniczką podczas tego przejścia, możemy zauważyć różne drogi, których wcześniej nie widziałyśmy, różne wyjścia, których nie widziałyśmy, albo nie widzieliśmy, oczywiście zapraszamy mężczyzn, wiedźminów.
1: Tak.
2: Więc to na pewno pomoże nam w tym odkryciu. I Anna Jankowiak będzie stosowała takie medium jak kolaż. Będą wycinane różne rzeczy z gazet, które jakby pomagą nam odkryć to, gdzie jest ta zmiana, której potrzebujemy, albo ta stałość, której

0: szukamy. To coś, co nam, na to chcemy mieć rozwiązanie.
1: Wiesz co, to wszystko świetnie brzmi i świetnie też, że powiedziałaś teraz o tym kolażu, bo wiesz, słuchając tego można sobie pomyśleć, no tak, ale jak do tego dojść, jak to działa? Ale właśnie te praktyki, o których powiedziałaś, nawet to wciągnięcie się w rysowanie czy w robienie takiego kolażu może wyświetlić jakąś informację na nasz temat, na temat, co nam właśnie, tak jak powiedziałaś, serce szepcze czy podszeptuje. Czyli to tak to działa. I to jest też ciekawe, że wy łączycie, mówicie o duchowości, ale cały czas też w kontekście nauki, no bo wspomniałaś o tym, że te warsztaty będzie prowadziła pani doktor.
0: Tak, archeologii, tak.
1: No właśnie, czyli to jest dwa w jednym.
0: Tak, dla nas jest to bardzo ważne, to połączenie właśnie duchowości czy rozwoju osobistego, czyli psychologii, dotarcia do siebie, takimi solidnymi podstawami, bo to może być pewien mariaż, to wcale się nie wyklucza. I osobiście na przykład znam wielu doktorów medycyny, którzy są zainteresowani odkryciami na przykład związanymi z tai chi, z qigongiem, z jogą, to co daje nam poruszanie energią, albo na przykład zafascynowani są ajurwedą albo medycyną chińską i faktycznie szukają jakichś połączeń, jak to jest, że ciało i duch mogą być jednością. Też ciekawym badaczem jest Gabor Mate, który w tym momencie jest bardzo znany, tak, który mówi o tym właśnie połączeniu, że gdzieś może choroby nie są jakby odłączone od siebie, że boli nas ręka i to jest tylko ta ręka, tylko może gdzieś to się gdzieś indziej zaczęło i może można to połączyć ze sobą.
1: Można znaleźć źródło tego bólu czy tego cierpienia. Wiesz, powiedziałaś duch, powiedziałaś emocje, ciało. I trzecim elementem, z którego składa się człowiek, to jest głowa. Czy nie uważasz, że my najczęściej siedzimy teraz w swojej głowie, że my bez końca myślimy, czasem myślimy nawet o swoich myślach i jednocześnie mamy coraz mniejszy kontakt ze swoim duchem i ze swoim ciałem?
0: Tak, i to tak naprawdę jest trochę paradoks, bo właśnie latamy w górę. Wydaje nam się, że właśnie jesteśmy tacy lotni do góry, ale siedzimy w głowie i tracimy to połączenie właśnie z ciałem, z ziemią, z tym, co jest ważne, co nas tworzy, z rodziną, naszymi korzeniami też. I tak właśnie chodzi o to, żeby zejść na ziemię, właśnie nie siedzieć w głowie, tylko siedzieć tak naprawdę na pupie, no, na której się siedzi.
1: I poczuć, tak, że się siedzi.
0: Tak, dokładnie. I że jesteśmy częścią tutaj, tutaj jesteśmy, na tej ziemi, nie na Marsie, nie gdzieś w Plejadach, tylko tutaj. Tutaj musimy jakby stawać się sobą i też tworzyć świat, który jest po prostu dobry dla nas, dla naszej rodziny i dla wszystkich, jeżeli jest taka możliwość i mamy ku temu, no mamy ku temu predyspozycję i chcemy.
1: Kiedyś słyszałam o takiej wiedźmie z Podlasia, która... Takim osobom, które za bardzo siedzą w swojej głowie i wcale im to spokoju i szczęścia nie daje, która to wiedźma po prostu mówiła tak: zdejmij buty, zdejmij skarpety, tak, wykop dół i wejdź tam gołymi stopami. Albo po prostu pobiegaj po trawie, po rosie. To jest też taka technika, która ma nas sprowadzić na ziemię, z tego bujania w obłokach, o którym powiedziałaś, z tego ciągnięcia w górę i w świat tych swoich intelektualnych, nie zawsze produktywnych i tak jak powiedziałam, niekoniecznie dających spokoju, rozważań. Karolino, kulminacją tego, co oferujecie w ramach sekcji Wiedźmy podczas Malta Festival, będzie Noc Świętojańska. Powiedz przynajmniej w przybliżeniu, co tam się wtedy będzie działo, z czego można skorzystać, dokąd pójść, żeby coś niezwykłego przeżyć.
0: Zapraszamy serdecznie. O 21:00 będzie koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika, którzy będą grać Kochanowskiego. To będzie pieśń o Sobótce od Nocy Świętojańskiej. Mm-hmm. A potem o 22:30 zapraszamy całą publiczność do przejścia nad Brzeg Warty, gdzie odbędzie się ognisko i rytuały Nocy Świętojańskiej prowadzone przez Ritę Małgorzatę Daniło-Gorlewicz i jej kapłanki, którzy jakby wprowadzą w nas ten cudowny świat starych obrzędów, miłości, no bo to jest Noc Świętojańska, to jest święto miłości. Będziemy rzucać wianki, będziemy karmić ogień na przykład ziarnami i ziołami, żeby na

0: karmić naszych przodków, nasze korzenie. I wtedy będzie też ten moment, że możemy sobie trochę pokrzyczeć, możemy też zdjąć buty, pochodzić właśnie na boso, tak jak mówisz, i poczuć się połączony z naturą, ziemią i z naszą taką, naszą słowiańską, polską tradycją. Naszymi korzeniami.
1: Która to tradycja i które to praktyki kiedyś ludziom bardzo, bardzo pomagały. Wraca się do tego. Ciekawa jestem, jak to się stało, że ty, Karolino, się tym zainteresowałaś. Czy to dostałaś od swoich przodkiń to zainteresowanie, czy po prostu studiujesz coś takiego? Skąd to się u ciebie wzięło?
0: Ja jestem absolwentką archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od tamtego momentu gdzieś zajmowałam się właśnie symboliką i boginiami. To zainteresowanie zostało cały czas. Zawodowo jestem kuratorką i piszę scenariusze i współpracuję z muzeami. Mm-hmm. I bardzo właśnie często gdzieś te tematy właśnie duchowe czy symboliczne, archetypiczne się pojawiały. I gdzieś to zainteresowanie moje prywatne skrzyżowało się z zawodowymi. Pracuję też długo nad takim projektem duchowym, gdzie właśnie poznaję różnego rodzaju kobiety, które pracują nad rozwojem osobistym. To mnie sprowadziło, na przykład 5 lat mieszkałam w Kostaryce, gdzie właśnie odkrywałam ten świat duchowy, czasem w lepszymi, gorszymi skutkami, ale traktowałam to trochę jako takie podłoże badawcze.
1: Tak ci zostało.
0: Mam wrażenie, że to całe moje życie.
1: Całe twoje życie. No właśnie, jak mówisz o tej Kostaryce, ja z kolei miałam to szczęście, że kiedyś pojechałam do Gwatemali i tam też chodziłam śladami Majów. Oni też, pamiętam, wrzucali różne ziarna do ogniska, żeby dokarmić swoich przodków. Ta więź z przodkami to było coś niezwykle ważnego zawsze dla nich i dzięki temu ja poczułam, że warto dokarmiać tę więź. Bardzo ci, Karolino, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Przypominam, że rozmawiałam z Karoliną Ciejką Gonzalez, która jest kuratorką sekcji Wiedźmy na Malta Festival. A już za chwilę połączymy się z rozgłośnią Polskiego Radia w Krakowie, w której jest już, mam nadzieję, Natalia De Barbaro, która też przyjedzie na Malta Festival do Poznania. Natalia De Barbaro, jak pewnie wszyscy Państwo wiedzą, to psycholożka, poetka, autorka bestsellerów, takich jak Czuła Przewodniczka, Przędza, Przejścia, felietonistka Tygodnika Powszechnego, prowadzi warsztaty też, warsztaty dla kobiet pod nazwą Własny Pokój, Moje Tak, Moje Nie, czy Którędy do Miłości.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Mówię na uśmiechu, bo Natalia De Barbaro dotarła do studia krakowskiego Polskiego Radia. Witamy cię, Natalio.
2: Dzień dobry.
1: Przed chwilą rozmawiałam z osobą, która jest odpowiedzialna za sekcję Wiedźmy w ramach Malta Festival. I rozmawiałyśmy sobie o cząstkach boskich w nas i o naszym pierwiastku wiedźmiarskim, który no, kryjemy w sobie, my kobiety, a może nawet mężczyźni, tylko w ich przypadku to byłby chyba wiedźmiński pierwiastek, tylko trzeba to jakoś obudzić, jakoś nie wiem, do tego dotrzeć. Ale z tobą bardzo chciałabym porozmawiać o tym, co można dostać na warsztatach, podczas jakichś rytuałów, w porównaniu z tym, co można dostać na terapii stacjonarnej.
2: Bardzo ciekawe to pytanie i myślę, że jest bardzo ciekawe, natomiast kłopot polega na tym, że i warsztaty i właśnie takie inne sytuacje, powiedzmy rytualne, są bardzo różne i też terapia może być bardzo różna. Mogę sobie wyobrazić terapię, w ramach której dostaje się dostęp do tego, powiedzmy w cudzysłowie, z braku lepszych wyrażeń, takiego wiedźmińskiego właśnie czy magicznego kawałka. I mogę sobie wyobrazić warsztaty, na których się tego nie dostaje. Wydaje mi się, że to, co jest decydujące, to jest to, czy jest jakaś taka otwarta przestrzeń, czy ta przestrzeń, przestrzeń rozmowy na terapii, czy przestrzeń rozmowy albo jakichś innych zabiegów w trakcie warsztatów jest otwarta czy zamknięta, że to jest decydujące, a nie sama jakby aleja, można powiedzieć, którą to przychodzi.
1: Biały śpiew, taniec intuicyjny, wianki, plecenie tych wianków, ognisko. Jaką to ma wartość teraz, twoim zdaniem?
2: Wydaje mi się, że ma potencjał wielkiej wartości, ponieważ każdy człowiek chyba, który funkcjonuje w ramach tak zwanego naszego kawałka świata, jest zagrożony taką jakby atomizacją, rozdzieleniem, takim no właśnie rozkawałkowaniem i zerwaniem pewnego rodzaju wspólnoty. No bo są wspólnoty głębokie i są wspólnoty pozorne. I czym innym jest komuś kliknąć serduszko, a czym innym jest przed kimś otworzyć serce.
1: Tak.
2: I to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wracać do takiej pierwotnej więzi, która się pojawia między ludźmi, którzy, no tak jak się pojawiała między kobietami, które darły razem pierze, czy teraz między kobietami, które siadają razem w kręgu, to jest zupełnie inny rodzaj wspólnoty niż ta taka wirtualna. Chociaż ta druga też oczywiście może być nośnikiem czegoś wartościowego.
1: Właśnie, takie współczesne darcie pierza. To czasem wyjazd gdzieś w jakimś miłym gronie i pozwiedzanie czegoś wspólnie, albo popraktykowanie jogi, albo pogotowanie i tak dalej, albo po prostu pobycie razem w rozmowie, w jakiejś bliskości. Festiwal Malta od samego początku, ma już 3 dekady, zawsze stawiał na tę wspólnotowość, na to łączenie, na to włączanie. Jakie znaczenie ma dzisiaj właśnie to bycie razem? Wspomniałaś o tym zatomizowanym świecie, ale czy my mamy świadomość, jak bardzo on jest zatomizowany, a jak bardzo my jesteśmy samotni?
2: Jedni mają większą świadomość, drudzy mniejszą, ale myślę, że mamy, że tak powiem, podświadomość tego, czy jakiś rodzaj przeczucia. Czasami to jest tylko takie przeczucie, że coś jest nie tak. Nie wiem czemu, jak zadawałaś to pytanie, to pojawił się, mi się pod powiekami taki obraz takiej sytuacji, że na przykład jak się jest w mieście i mieszka się na przykład na zamkniętym osiedlu i potem się tam, nie wiem, odwozi dziecko do szkoły czy coś, to bardzo częstym doświadczeniem jest takie doświadczenie meldowania się, czy wpisywania kodów, czy bycia wpuszczanym albo niewpuszczanym. I że to jest takie doświadczenie, no jakby w

0: W jakimś sensie podziału cały czas, nie? Na tych, którzy wchodzą, na tych, którzy nie wchodzą. Musisz znać, jesteś, równocześnie jesteś sprowadzony do jakiegoś czasami takiego no, ciągu cyfr. To boli duszę. Nawet jeśli umysł tego nie wie, to duszę boli. Ja widzę też na warsztatach, które sama prowadzę, że oczywiście są wartościowe słowa, które do siebie mówimy nawzajem, ale jak wielką wartością jest takie doświadczenie bycia blisko siebie, w jednej przestrzeni, bez telefonów,
1: o, tak.
0: Siedzenia razem. To jest takie doświadczenie, jakby wiele kobiet używa takiego sformułowania. Nawet wczoraj kończyłam prowadzić taki warsztat, gdzie kobieta pod koniec użyła takiego sformułowania, że to było jak powrót do domu. Wracamy do jakiegoś takiego domu duszy, kiedy jesteśmy razem.
1: Ale ładne. Ale wiesz, takie powiedziałabym poruszające wręcz. Kontakt z ciałem współczesnego człowieka. Z moich obserwacji wynika, ale też z mojego czucia, że jesteśmy bardzo spięci i kobiety, i mężczyźni. I tak sobie myślę, że trudno o taką mentalną elastyczność, jeśli mamy sztywne ciała. Myśmy chyba potracili ten kontakt z ciałem.
0: Wiesz, ja się zastanawiam, no bo z jednej strony rzeczywiście, jak sobie pomyśleć, ile czynności, ile było tak jakby ruchu w ciele, kiedyś, a ile takiego naturalnego wynikającego z tego, że się coś tam wyrywało marchewkę w ogrodzie, czy szło się piechotą do szkoły, gdzie teraz na przykład częściej dzieci są podwożone pod sam próg. Ja pamiętam, że no właśnie, że to było naturalne, że się po prostu chodziło się do szkoły,
1: tak.
0: Nie? Że się miało te
1: grupami.
0: Grupami albo dołączali na trasie, nie? I to było
1: tak.
0: Takie, no powiedzmy, pół godziny spaceru, którego w ogóle się nie traktowało jako jakąś aktywność fizyczną. Więc tego jest rzeczywiście mniej. A z drugiej strony, jak rozmawiam z kobietami, no i mężczyźni też to oczywiście robią, To jest dużo takiego, no dużo różnych sposobów, żeby wracać do ciała. Czyli właśnie na tych grupach moich warsztatowych, no to jak jest 9 kobiet w grupie, no to większość wie, co to znaczy chodzić na jogę. Każda właściwie ma jakąś swoją ulubioną formę. No tylko to jest oczywiście teraz bardziej tak wpisane w grafik.
1: Trochę tak, masz rację,
0: próbujemy,
1: że trzeba zaliczyć. Ale
0: myślę,
1: właśnie,
0: że jest...
1: próbujemy, tak. Czyli jest taka potrzeba, budzi się ta potrzeba. A jak mogłoby być inaczej niż niewpisane w grafik?
0: Chyba rzeczywiście nie ma sposobu, żeby nie było wpisane w grafik. Chociaż jest na przykład coś takiego jak łażenie po domu, prawda?
1: Aha. Krzątanie
0: się. Właśnie sobie pomyślałam, tak, takie krzątanie, takie guzdranie się, takie łażenie z kąta w kąt. To jest, może wydaje się takim jałową czynnością, ale jakoś ja czuję na przykład, że poprzez powolne ruchy też jakoś odzyskuję jakiś dostęp do siebie wtedy, kiedy na przykład jestem zmęczona.
1: O właśnie, tak jak teraz mówiłaś.
0: Tak, że jest potrzebny ruch. Moje myśli wędrują do tych moich warsztatów i na przykład wprowadziłam jakiś czas temu taki zwyczaj, że po drugim z trzech dni mamy zajęcia jogi. Bo gdyby te wszystkie słowa czy trudy takiego przeżywania różnych rzeczy miały się odbyć w bezruchu i nie towarzyszyłby temu taki wysiłek, żeby to jednak jakoś osadzić w ciele, przepuścić przez ciało, to właśnie coś by zesztywniało w nas.
1: Otóż to. No właśnie, Natalio, wychodzić z głowy, żeby lepiej poczuć ciało. Ale podczas Malta Festival odbędzie się taka rozmowa z twoim udziałem, która nosi ciekawy tytuł Duchowe BHP. Może na zakończenie przynajmniej nawiążemy do tego tematu, bo rzeczywiście chyba problemem jest teraz jakiś nadmiar. Kasia Nosowska, pamiętam, w którejś ze swoich książek napisała, że obecnie rozwój osobisty można wciągać nosem. Tyle tego jest. No właśnie, też się uśmiałam. Jak to robić z głową, jak to robić sensownie, żeby tylko nie odhaczać, żeby to rzeczywiście nam służyło, bo przecież nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, bo jak zaczniemy robić za dużo, to nam wcale to nie pomoże, bo znowu się obciążymy.
0: No mnie się wydaje, ostatnio mam takie przemyślenia w tej sprawie, że bardzo ważną rzeczą jest taka bazowa intencja i że można sobie jakoś spróbować posprawdzać, jaka jest ta moja bazowa intencja wtedy, kiedy ruszam w taką świadomą drogę samorozwoju. I wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby ta bazowa intencja była jakby taką intencją miękką, żeby to nie była intencja

0: zmiany siebie, udoskonalenia siebie, takiego wyżyłowania z siebie tej swojej najlepszej wersji. Bo wtedy wydaje mi się, że to się nie uda. A poza tym dalej będzie jakąś formą takiego biczowania się czy wymagania od siebie. Tak. Że ważne, żeby ten tak zwany samorozwój, ja nie lubię tego słowa, ale też trudno mi jest znaleźć jakąś dobrą alternatywę, żeby to płynęło z takiej intencji spotkania ze sobą. Tak jak na przykład się spotykamy z kimś nam bliskim, bo lubimy z nim spędzić czas, bo nas ciekawi, kto to jest, bo chcemy wiedzieć, co słychać, bo chcemy wiedzieć, jak się ma. I większość z nas umie jakiś rodzaj bliskości. No i jeśli ta droga do siebie, czy powrót do siebie miałby polegać właśnie na takim kultywowaniu jakiejś formy przyjaźni, to wydaje mi się, że wtedy to będzie miało taką organiczną jakby wartość i że to wtedy będzie jakoś dobrze szło i przynosiło fajniejszą codzienność.
1: Natalio, bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś tyle cennych słów na tym zmęczeniu. Zachęcamy do tego, żeby właśnie na miękko wchodzić we wszystko na miękko, również ten rozwój osobisty, jak zwał, tak zwał, czy wręcz duchowy. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję ci bardzo, Aniu.
1: Zapraszam do udziału w Malta Festival w Poznaniu. Jak słyszeli państwo, będzie się tam działo. Zapraszamy, no my dzisiaj głównie do sekcji Wiedźmy. Anna Maruszeczko, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Gulliver najpierw trafił do krainy Liliputów, gdzie był olbrzymem w porównaniu z nimi, a następnie przy kolejnej podróży trafia do krainy olbrzymów, dla których on sam jest Liliputem.
2: Orzeł, który mnie porwał, musiał zostać napadnięty przez dwa albo trzy inne orły, chcące mu wyrwać jego połów i upuścił mnie, aby się lepiej bronić. Blachy żelazne bardzo

0: grube i mocne, u spodu pudła mego przykute, utrzymywały je w równowadze i zapobiegły rozbiciu. Wylazłem z hamaku, nie bez wielkich trudności, i otworzyłem wierzchni otwór pudła dla wpuszczenia świeżego powietrza, bo mi niezmiernie było duszno. Pewny jestem, iż mało komu w podróży trafiło się doznać tak opłakanego stanu, gdyż co moment oczekiwać mogłem, iż pudło się moje roztrąci, albo je pierwszy wiatr wywróci, albo pierwszy wał na dno pogrąży. Dosyć, żeby się jedna szyba w oknie stłukła, już po mnie. Okna moje utrzymywały tylko pręty żelazne, którymi dla przypadków zdarzających się w podróży mocno i gęsto z zewnątrz były okute. Postrzegłem, że przez niektóre małe szpary cisnęła się woda. Starałem się pozatykać je jak najlepiej. Niestety, nie miałem dość sił do podniesienia dachu mojego pudła, co byłbym niewątpliwie zrobił, woląc raczej na wierzchu siedzieć, gdzie przynajmniej mógłbym się utrzymać parę godzin dłużej, niż pozostawać w zamknięciu, jak w spodku okrętowym. Gdybym nawet przez kilka dni mógł uchodzić tym niebezpieczeństwom, jeszcze okropniejsza śmierć mnie czekała z głodu i pragnienia. 4 godziny znajdowałem się w tym nie do wyobrażenia okropnym stanie, każdy moment uważając za ostatni mego życia, a nawet nieraz życząc sobie tego. Nie postrzegłem, żeby to wszystko jakiś skutek sprawiło, ale oczywiście poznałem, że pudło moje ciągnięto. W godzinę poczułem, że się otarło o coś twardego. Z początku rozumiałem, że o skałę, i mocno mu się tego przeląkł, bo kołysało mną gorzej niż dotąd. Natenczas wyraźnie usłyszałem uderzenie o dach pudła, jakby z rzucenia liny pochodzące i tarcie o kółko, które się tam znajdowało. Potem zdało mi się, jakbym powoli był podniesiony do góry, najmniej na 3 stopy wyżej, aniżeli byłem pierwej. Zacząłem chwiać kijem i chustką, wołając ratunku aż do ochrypnienia. Zamiast odpowiedzi usłyszałem głośne okrzyki, po 3-kroć powtórzone, które tak wielką we mnie wznieciły radość, iż nikt jej pojąć nie może, chyba że w podobnym znajdował się przypadku. Usłyszałem, iż ktoś szedł po dachu pudła mego i przez okienko zawołał w języku angielskim: „Jest tu kto?” „Jestem Anglikiem”, powiedziałem, którego okrutny los wpędził w takie nieszczęście, jakiego nigdy jeszcze nie doznało żadne stworzenie. Na miłość Boga, uwolnij mnie od tego więzienia. „Uspokój się”, rzekł mi głos. „Nie masz się czego lękać. Pudło twoje przywiązane jest do okrętu i zaraz idzie cieśla dla wyrąbania w dachu dziury, przez którą cię stamtąd wyciągniemy”.
1: To był kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Ciąg dalszy usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca i co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
4: 4 pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, wiadomości z dróg. W województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 24 wprowadzony jest ruch naprzemienny w pobliżu miejscowości Mechnacz. Tam doszło do poważnego wypadku. Przed 21 zderzyły się tam dwa samochody osobowe i też dwie osoby są ranne. Utrudnienia z przejazdem mogą być jeszcze do północy. Od 3 godzin obowiązuje blokada ruchu w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. To odcinek zaraz za Mostem Łazienkowskim w kierunku Mińska Mazowieckiego. Po godzinie 18 na wysokości ulicy Saskiej zapalił się autobus miejski. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i w krótkim czasie objął niemal cały autobus. W stolicy korkuje się także odcinek S8 w kierunku Łodzi. Utrudnienia zaczynają się za Markami, a kończą na wysokości Brudna. Na kilku trasach ekspresowych w nadchodzących dniach pojawią się także służby drogowe. To są 3 odcinki. S5 Ostróda Południe, Ostróda Zachód. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę jeszcze do piątku. To prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Jutro po godzinie 6 zakończą się prace na autostradzie A1 między Knurowem i Gliwicami, kierunek Łódź. W województwie śląskim konieczne jest zwolnienie do 80 km na godzinę. A także województwo podkarpackie. Podobne ograniczenie jest na S8 między Zambrowem i Jeżowem Starym. Drogowcy na tym odcinku będą jeszcze do 20 czerwca. Przypominamy raz jeszcze, że najtrudniejsze warunki na drodze to droga krajowa numer 24, miejscowość Mechnacz, a także Warszawa na wysokości ulicy Saskiej. Natomiast my jeszcze przez najbliższą godzinę czekamy na wiadomości od Państwa. Numer do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Polska i świat.
1: W jedynce czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń z dnia. Przy mikrofonie Marcin Kowalski
2: i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
1: Polska i Niemcy z nową umową o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
2: Ebola nadal groźna epidemia, może potrwać nawet jeszcze rok. Przywódcy krajów G7 wezwali do stanowczych i skoordynowanych działań, aby powstrzymać zagrożenie globalne.
1: Fala upałów nadciąga do Polski. Temperatura sięgnie nawet 35 stopni. Będzie gorąco, ale też z gwałtownymi burzami i wichurami.
2: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie i Paweł Zieliński.
3: Akcja ratunkowa w bytomskim zakładzie górniczym Eco Plus. Po południu doszło tam do wypadku. Jego przyczyną było najprawdopodobniej tąpnięcie. Ucierpiało 4 górników. 3 z nich znajduje się już na powierzchni. 1 wciąż jest pod ziemią. Nie ma z nim kontaktu. Dotychczasowe ustalenia audytów w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością osobistą. Tak pisze w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Bez specjalizacji zarobił ponad 1 600 000 złotych. Prokuratura i resort spraw wewnętrznych biorą pod lupę samozwańcze patrole na stołecznych dworcach. Policja zabezpiecza już nagrania z monitoringu, a śledczy analizują, czy działania mężczyzn w mundurach z napisem "Bronimy polskiej granicy" kwalifikują się jako przestępstwo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców części powiatu Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku. Przed spożywaniem wody z wodociągu Starczówek nie nadaje się ona także do mycia. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy enterokoków. Jutro kolejne badania próbne.

0: Kubek. Niespodziewany wynik w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga na piłkarskich mistrzostwach świata. Jest remis 1-1. W drugim spotkaniu grupy K Uzbekistan zmierzy się w Meksyku z Kolumbią.
1: Magazyn Polska i Świat. Zaczynamy od bardzo bliskiej sąsiedzkiej współpracy. Umowa, która otwiera nowe pola współpracy. Tak o dokumencie podpisanym w Warszawie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o wojskowej współpracy między naszymi krajami, a tę uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Było uroczyste przywitanie niemieckiego ministra z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a Boris Pistorius po polsku witał naszych żołnierzy. Podpisanie umowy poprzedziła godzinna rozmowa ministrów.
4: My dokładamy kolejną cegiełkę, dokładamy kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.
3: Mówił wicepremier, minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz, a Boris Pistorius podkreślił, że jest to pierwsza taka umowa po 15 latach w nowej już rzeczywistości bezpieczeństwa w Europie.
5: Mit diesem neuen Abkommen.
3: Dzięki tej umowie nie tylko uwzględniamy nowe realia polityki bezpieczeństwa, otwieramy również kolejny rozdział w historii naszej bliskiej przyjaźni. Polska-Niemcy, Niemcy i Polska, powtarzam to raz jeszcze, wspólnie biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. Niemiecki minister mówił, że dzięki umowie nasze państwa będą ściślej współpracować. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Szef polskiego MON wskazał na możliwości poszerzenia współpracy.
4: Polska i Niemcy będą dzielić dowództwo na Bałtyku. Co 4 lata następuje zmiana, teraz to dowództwo jest w Rostoku, od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał, generał Maciej Kliszcz, jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO. Ale za 4 lata nastąpi zmiana.
3: Umowa wzbudziła wśród opozycji głosy oburzenia, że posłowie dowiedzieli się o niej tak późno, mówił Jarosław Sellin z PiS.
6: Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podpisywać jakieś traktaty, ale z powodu również wielu niewyjaśnionych też spraw i nierozwiązanych spraw w relacjach polsko-niemieckich, taka umowa powinna być wnikliwie przedyskutowana w polskim parlamencie.
3: Ale premier Donald Tusk, odnosząc się nie tylko do tej umowy, ale też do incydentu w Berlinie z prawicowymi działaczami, którzy szarpali się z niemiecką policją, podkreślił, że wróg Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie.
7: Dzisiaj każdy, kto budzi emocje polsko-niemieckie i chce rozwalić te dobre relacje polsko-niemieckie, służy Rosji. To jest elementarz.
3: Podpisanie niemiecko-polskiej umowy o współpracy odbyło się w wyjątkową rocznicę. 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
1: A podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie obronności nie było dziś jedynym wydarzeniem w relacjach polsko-niemieckich. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Są to między innymi pierścień Jagiellonów, średniowieczny rękopis oraz zabytki polskiego kolejnictwa. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
2: W niemieckiej stolicy padły też deklaracje oddania wkrótce kolejnych partii wywiezionych przez nazistów artefaktów oraz budowy w Berlinie stałego pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej. I tam w Berlinie na miejscu był Adam Kurczewski.
8: Forum polsko-niemieckie miało blisko 10 lat przerwy. Po zmianie w Polsce rządów najpierw rok temu wróciło do kalendarza, a teraz do niemieckiego MSZ. W głównym gmachu resortu blisko 1000 osób debatowało o teraźniejszości i przyszłości stosunków między dwoma bliskimi partnerami.
9: Chciałabym zobaczyć polsko-niemieckiego Airbusa. Wydaje mi się, że jesteśmy na to gotowi, tylko przestaliśmy myśleć w tych kategoriach. Jak mówię Airbus, to nie mówię, że to musi być samolot, ale chodzi mi o projekt w tej skali. Duży i angażujący obie strony.
8: Takie marzenia zaprezentowała Henryka Mościcka-Dendys z polskiego MSZ. I choć poparcie dla odważnego konceptu było zauważalne i słyszalne, to z rozmów w Berlinie płynie świadomość, że bez zamknięcia historii trudniej iść do przodu. Stąd deklaracja szefa niemieckiej dyplomacji, że jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty konkurs na stały pomnik w Berlinie. Ma on stanąć blisko Urzędu Kanclerskiego, w tym samym miejscu, gdzie obecnie leży Kamień Pamięci dla Polski 1939-1945, czyli tymczasowa wersja pomnika. Czujemy odpowiedzialność wobec żyjących świadków historii. Musimy im wysłać przynajmniej znak solidarności i jedności z nimi. Nie mymi, ale imponującymi świadkami przeszłości.

0: Polskości są też dobra kultury, które dzisiaj oddajemy Polsce jako kolejny etap procesu zwrotu dóbr zagrabionych przez nazistów. Te artefakty też opowiadają poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne dobra, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec przed ich prezentacją i przekazaniem polskiej ministrze kultury.
1: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty ze Muzeum Kolejnictwa.
0: Wyliczała ministra Marta Cienkowska. Szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedziała, że zwrócone dzisiaj historyczne przedmioty zostaną szybko zaprezentowane w Polsce, a specjalny zespół pracuje nad zwrotem następnych partii zbiorów, które do II wojny światowej były w zasobach polskich instytucji, a naziści wywieźli je do Niemiec.
1: Myślę, że jeszcze w tym roku czekają nas kolejne dobre nowiny.
0: Zapowiedziała Marta Cienkowska, a niemiecka strona podkreśla, że jej też zależy na przyspieszeniu procesu zwrotu.
2: O czym mówił z Berlina Adam Górczewski, a my z Berlinem jesteśmy właśnie połączeni. Tam jest pan Bastian Zenthardt, ekspert niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Po 10 latach przerwy wraca Forum Polsko-Niemieckie. Jest nowa umowa o obronności. Poprzednia była zawarta 15 lat temu i trochę się kwestie bezpieczeństwa na świecie od tego czasu niestety zmieniły. Czy mamy do czynienia właśnie z nowym otwarciem w relacjach polsko-niemieckich?
3: Szczerze mówiąc, nie sądzę. Oczywiście to w zeszłym roku już był pierwszy forum po długiej przerwie. W tym roku mamy kontynuację. Owszem, było w zeszłym roku około 600 osób, w tym roku prawie 700 osób, więc zainteresowanie naprawdę istnieje. Widać, że dla bardzo dużo osób te relacje polsko-niemieckie są ważne, ale wydaje mi się, to jest raczej taka, powiedzmy, kontynuacja partnerstwa. Tak jak każde partnerstwo ma też swoje lepsze i gorsze czasy i też są trudne tematy, o których można rozmawiać, dyskutować. Czasami też istnieją spory oczywiście w tych najważniejszych kwestiach, ale wydaje mi się najważniejsze, że jest kontynuacja tych różnych formatów, między innymi Forum Polsko-Niemieckiego.
2: No i na tym forum się pojawiły też te trudniejsze tematy, te, które dotyczą historii, upamiętnienia historii czy zwrotu zagrabionych dzieł sztuki, więc no, nie było tylko klepania się po plecach i wspominania tego, że mamy właśnie 35. rocznicę Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, choć oczywiście i o tym też mówiono.
3: Absolutnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z tym, jak te relacje były powiedzmy 10 lat temu, to strona polska dzisiaj jest o wiele bardziej asertywna. To jest naprawdę teraz partnerstwo na tym samym poziomie, więc oczywiście też te tematy trudne dla relacji polsko-niemieckich, ale też oczywiście dla strony niemieckiej są ruszone przez stronę polską, tak jak na przykład te elementy traktatu polsko-niemieckiego, które jeszcze nie są popełnione do końca przez stronę niemiecką. Chodzi na przykład o rolę języka polskiego jako języka obcego w niemieckich szkołach. Chodzi o rolę Polaków, o status Polaków w Niemczech.
2: Bo to, żeby byli, oczywiście, chcę, żeby byli uznani za oficjalną mniejszość po prostu narodową w Niemczech.
3: Dokładnie, o to chodzi. No to są takie trudne tematy, ale bardzo ważne jest moim zdaniem, że na tym forum w absolutnej większości spotykają się ludzie, którym bardzo zależy na dobre stosunki polsko-niemieckie, więc dyskusja istnieje. To jest najważniejsze, że obydwie strony rozmawiają między sobą.
2: A jeśli chodzi o tę umowę o obronności, no jest nowa umowa, ale jednocześnie nie jest ona tak głęboka i szeroka jak te, które Polska zawierała w ostatnim czasie z Francją czy Wielką Brytanią.
3: Absolutnie. To też nie jest żaden przełom, też moim zdaniem raczej kontynuacja współpracy polsko-niemieckiej. W tym przypadku teraz aspekt bezpieczeństwa przyjdzie właśnie do centrum tych relacji polsko-niemieckich. To było inaczej jakieś 10 lat temu. Tam gospodarka na przykład była tematem ważniejszym. Wydaje mi się, w pewnym sensie to też jest aktualne.

Neonem być, No Limits, trójmiejska formacja Macieja Łyszkiewicza, reaktywowana ostatnio po latach. To najnowsze nagranie zespołu, które zapowiada nową płytę, a teraz kilka muzycznych wspomnień sprzed lat. No Limits, czyli Anna Męczyńska wokal, Maciej Łyszkiewicz instrumenty klawiszowe, Robert Dobrucki saksofon i klarnet, Adam Skrzypkowski trąbka i flugelhorn, Dariusz Herbasz saksofon, Robert Jakubiec trąbka i flugelhorn, Sławek Pogoda gitara, Tomek Przyborowicz bas, wokal oraz Maciej Dąbrowski instrumenty perkusyjne. Takie instrumentarium pozwalało muzykom No Limits na bardzo bogatą instrumentację. Brzmienie utworu Summer Love, który pochodzi właśnie z początku lat 90., przywołuje bardzo popularną w latach 80. brytyjską grupę Mad Bianco, z którą przez pewien czas śpiewała Basia Trzelewska. Summer Love, No Limits.

Grupa No Limits za teledysk do tej piosenki On the River otrzymali bursztynowy ekran. Zrealizował go legendarny polski reżyser Jach Paszkiewicz, który nazywany był ojcem polskiego teledysku i był jedną z czołowych postaci polskiego rocka. Przyczynił się do tego, że w latach 90. to właśnie trójmiejska scena muzyczna tak rozkwitła. Dziś jedną z czołowych na niej postaci jest lider No Limits Maciej Łyszkiewicz, który później tworzył też takie formacje jak Leszcze czy Łyczacza, ale ma w dorobku także płytę całkowicie autorską Baltic Sound, album, który ukazał się przed rokiem. Płyta inspirowana klasyczną piosenką lat 70., a do jej nagrania Maciej Łyszkiewicz zaprosił młodych wokalistów, m.in. Łukasza Fudale, a także artystki, z którymi pracował wielokrotnie, czyli Izę Kowalewską i Annę Męczyńską, która teraz ponownie znalazła się w składzie No Limits. Na płycie Baltic Sound utwory, które są hołdem dla rodzinnych stron kompozytora. Teksty do nich napisali Andrzej Ballo i gdyńska pisarka Małgorzata Warda, a wśród muzyków m.in. gitarzysta Paweł Błędowski, kontrabasista Max Kowalski, perkusjonista Sławek Dumański i portugalski perkusjonista Oli Saville.

Baltic Sound, wydana przed rokiem, płyta Macieja Łyszkiewicza. Muzyk przygotowuje teraz nowy album reaktywowanej grupy No Limits, a my kończymy już tę radiową muzyczną podróż na wybrzeże, sięgając raz jeszcze po wakacyjną płytę, którą nagrali Iza i Latynoscy Brothers, tę płytę, od której dziś spotkanie rozpoczęliśmy. Iza Kowalewska, Maciej Łyszkiewicz, a ja życzę Państwu dobrej nocy. Iza Żukowska, kłaniam się nisko.

0: Lektury jedynki.
1: Inspektor Harbin Cole jedzie ze swoim podwładnym, Jake'iem, na miejsce zbrodni. Posłuchajmy trzeciego fragmentu kryminału Eli Griffiths, Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: To się stało w szkole Manor Park, mówi Jake. Sama wiesz, kim są tamtejsi absolwenci. Harbinder nie ma pojęcia. Myślami wraca do swojej dawnej szkoły, Talgard High w West Sussex. Okoliczni mieszkańcy często wypowiadali się o niej z przerażeniem, tak jakby określenie dzieciaki z Talgard oznaczało bandę grasujących wikingów. Szkoła nie była jednak taka zła, mimo że kiedyś toczyło się tam śledztwo w sprawie zabójstwa. Coś się porobiło z tymi placówkami oświatowymi, myśli Harbinder. Nie jestem stąd, przypomina Jake'owi. Jadą teraz przez miasto. Jake prowadzi radiowóz ze swobodą rdzennego Londyńczyka, choć jego akcent nie brzmi w uszach Harbinder jak oczywisty Cockney. Podobno za prawdziwych Cockneyów uważa się ludzi urodzonych na obszarze, gdzie słychać dźwięk dzwonów bow. Cokolwiek to oznacza. Cockney jakoś kojarzy jej się z rymowankami dla dzieci. Ta świeczka zaprowadzi cię do łóżeczka, wystarczy siekiereczka, by opadła ci główeczka. Nie brzmi to jak błoga kołysanka. Ekskluzywna szkoła, wyjaśnia Jake, jadąc skrótem przez teren dawnych Peabody Estates, obok wysokich ceglanych domów, które ciągną się jeden za drugim, i smętnych trawników. Publiczna, czyli prywatna, upewnia się Harbinder, którą zawsze dziwiło, że w Anglii szkoła zwana publiczną jest wprost przeciwnie, prywatna i dostępna tylko dla bardzo bogatych. No ta jest dla wszystkich, ale chodzą tam dzieci lewackich snobów, aktorów i gwiazd popu, również laburzystowskich polityków. Nie jest bezpłatna, tyle że trzeba mieszkać w Chelsea, a tych, co mieszkają w Chelsea, zapewne stać na zapłacenie czesnego. Są jednak na to zbyt skąpi albo mają zbyt liberalne przekonania. To daje do myślenia, stwierdza w duchu Harbinder. Wie, że Jake jest żonaty i ma dziecko. Utrzymuje rodzinę z pensji detektywa sierżanta, więc zapewne nie mieszka nawet w pobliżu Chelsea. Może jest zgorzkniały, bo jego latorośl nie będzie się uczyła w Manor Park ani kolegowała z dziećmi gwiazd popu. Co w tej modnej szkole robił Garfield Rice? Pyta Harbinder. Był na zjeździe absolwentów. Pewnie też się tam uczył. I znaleziono go martwego w toalecie. Tyle wynikało ze zgłoszenia. Podejrzenie przedawkowania narkotyków, mówi Jake. Będą o tym pisać we wszystkich gazetach. Sępy, rzuca Harbinder, bo tak wypada. W głębi duszy ma jednak nadzieję, że jej rodzice przeczytają o detektyw-inspektor Harbinder Kaur, która prowadzi sprawę...
1: Bartosz Głowacki przeczytał trzeci fragment kryminału Eli Griffiths, Skwer krwawiącego serca, w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie

0: Albatros. Jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy, Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności Jedynki. A zaczynamy od tragedii w kopalni EkoPlus w Bytomiu. Górnik, który został uwięziony po wstrząsie, nie żyje. Akcja ratunkowa trwała przez kilka godzin od wczesnego popołudnia, kiedy doszło do tąpnięcia. Z zagrożonego regionu ewakuowało się 9 osób, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. 2 zostały ranne. Mają obrażenia nóg i głowy, ale ich życiu nic nie zagraża. A najnowsze informacje przekazał w TVP Info dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
1: Na tą chwilę akcja ratunkowa została zakończona. Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
0: EkoPlus to jedna z 2 w Polsce prywatnych kopalń węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 roku i zatrudnia blisko 400 osób. Dotychczasowe ustalenia audytu w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną. Tak o sprawie Dawida Kacprzyka pisze w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Młody lekarz bez specjalizacji zarobił w rok ponad 1 600 000 zł. Czynności sprawdzające działanie SOR-u w tej placówce podjęła już prokuratura, a mężczyzna został zwolniony z pracy.
2: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 mln zł. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
0: Prokuratura bierze pod lupę samozwańcze patrole, które w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Śledczy już przygotowują się do oceny prawnej tych zdarzeń, analizując monitoringi. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreśla, że tylko określone służby mają prawo do kontrolowania obywateli.
3: Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne, więc my będziemy działać standardowo wobec wszystkich tak samo. Jeżeli zostanie udokumentowane, że było takie podszywanie, to osoby zostaną zidentyfikowane, będą stawiane im zarzuty.
0: Minister Żurek dodaje, że na razie jest za wcześnie, by jednoznacznie ocenić, czy działania samozwańczych patroli zostaną zakwalifikowane jako wykroczenie, czy jako przestępstwo z kodeksu karnego.
4: To są aktualności Jedynki.
0: A w nich dobre wieści dla Ukrainy. Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużeniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego, czyli Viktora Orbana, który będąc premierem Węgier co jakiś czas blokował tę decyzję.
5: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować. Ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Są wśród nich pierścień Jagiellonów, średniowieczny rękopis i zabytki kolejnictwa. Autentyczność pierścienia Zygmunta I Starego badał śląski gemmolog Maciej Ożdżeński.
6: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie zabytku takiego, który nawet nie ma żadnej wartości. Po prostu jest to zabytek klasy zero.
0: Do przekazania zabytków zrabowanych w czasie II wojny światowej doszło podczas polsko-niemieckiego forum w Berlinie. W obecności szefów dyplomacji obu państw zwracane przez Niemcy

0: Dobra odebrała minister kultury Marta Cienkowska. Jest też zapowiedź, że do kraju wrócą kolejne artefakty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum, po 16 na ziemi lubuskiej. A w dzień pochmurno, ale z przejaśnieniami, choć miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 24 w centrum kraju, aż po 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest czwartek, 18 czerwca, to 169 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:14, zajdzie o 21:00. Czas na małe kalendarium. Tego dnia w 1291 roku Grudziądz uzyskał prawa miejskie. W 1574 w nocy z 18 na 19 czerwca z Polski uciekł potajemnie Henryk III Walezy I, król elekcyjny. W 1815 roku cesarz Napoleon Bonaparte poniósł klęskę w swojej ostatniej bitwie, walcząc przeciwko połączonym armiom Anglii i Prus. W 1938 roku w Warszawie otwarto nowy gmach Muzeum Narodowego, w którym ta instytucja mieści się do dziś. W 1942 roku urodził się Paul McCartney, współzałożyciel grupy The Beatles, a w 1949 roku urodzili się Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, i jego brat Lech Kaczyński, prezydent Polski, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Imieniny obchodzą dziś Efrem, Elżbieta, Leonia, Maryna, Marek i Mikołaj. Najlepsze życzenia składa Radiowa Jedynka.
1: Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
3: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Folk

0: Milo Curtis zaprasza na autorski festiwal. Szósta odsłona. Muzyka Świata Warszawa 2026. Najpierw kiedy? Dokładnie kiedy to wydarzenie?
1: Rozpoczyna się 28 czerwca, ale niestety bilety są sprzedane. Będzie grała Dikanda. 29 czerwca będzie grało WW z gośćmi z Singapuru i zespół Light in Babylon, który już grał na skrzyżowaniu kultur podobno.
0: Na pewno widzieliśmy ich w Czeremsze na festiwalu z Wiejskiego Podwórza.
1: No ja to nie wiem, wiesz, bo mnie nie zapraszają na żadne takie festiwale, więc ja nie wiem, kto gdzie gra. Ja ich

0: Usłyszałem na YouTubie i zwariowałem. Przepiękni ludzie. To jest 29 poniedziałek, 29 czerwca, WW z gośćmi, Light in Babylon. To jest zespół mieszany, ale jako turecki występuje. A we wtorek 30 będzie Ross Daily i z moim zespołem zagra najwspanialsza trębaczka młodego pokolenia z Wielkiej Brytanii, z tej fali nowego jazzu. Ja ją słyszałem 2 lata temu na Jazz Jamboree. Adam, jak mi ją przedstawił, no jest po prostu nieprawdopodobna, ale ona, tak jak Nils Peter Bolwer, używa elektroniki. Yaz Ahmed, ona jest Brytyjką, ale jej rodzina pochodzi z Bahrajnu. W związku z czym nie ma problemu, bo potrafi niespecjalnie, ale po prostu wychodzą jej wszystkie te melizmaty, które ja potrzebuję. Ja próbowałem kilku polskich trębaczy tego nauczyć, jak również pewnego największego saksofonistę jeszcze żyjącego Polski pytał, jak ty to robisz? Ja mówię, z tym się trzeba urodzić niestety. 28 do 30 czerwca w Terminalu Kultury Gocław.
1: Niestety, to jest w Warszawie, dodaję.
0: To jest w Warszawie. Przepiękna sala, świetna akustyka. W zeszłym roku wypełniliśmy tą salę.
1: Wrócił festiwal, który bezapelacyjnie, bo pamiętam rok 2002 i to była pionierska wtedy inicjatywa, zupełnie zjawiskowa, to była taka iluminacja, to była też ewolucja i rewolucja, odwołując się do wielkiego Lecha Janerki w mieście na skalę, która później... Mówię, ewolucja, rewolucja. To jest jego ewo-rewo hasło. I to jest powrót. To jest po przerwie, szósta edycja.
0: Ja nigdzie nie wracam. Ja cały czas idę do przodu. To jest szósta edycja. Mieliśmy dosyć długą przerwę. Na szczęście wybitny festiwal Skrzyżowanie Kultur zajął nasze miejsce. I naprawdę bardzo udany festiwal. Oczywiście niech tam wszyscy chodzą. Ja nawet czasem chodzę, jak mnie Szajkowski zaprosi. Jak jest coś interesującego. A zawsze jest coś interesującego. Uważajcie, bo bilety się kończą. Zdaje się, że na Yaz Ahmed jeszcze zostało kilkadziesiąt biletów. Sala liczy 450 osób.
1: 28, a następnie 29 i 30 czerwca. Milo Kurtis zapraszał. Bardzo dziękuję. No i spotykamy się na festiwalu.
0: Spotykamy się, a mam nadzieję, że ty też poopowiadasz na festiwalu kilka interesujących rzeczy.
1: Z przyjemnością. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Autopromocja. Jedynka.
1: Piłkarskie Mistrzostwo Świata w radiowej jedynce. Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial. Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe. Relacje, analizy i komentarze. Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40. Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał z Iranem memorandum, którego celem jest zakończenie wojny, poinformował przedstawiciel Białego Domu. Ze strony irańskiej dokument podpisał prezydent Masoud Pezeszkian. W niedzielę memorandum podpisali cyfrowo amerykański wiceprezydent J.D. Vance i główny negocjator irański Mohammad Baker w obecności prezydenta Trumpa. Kraje Unii Europejskiej poparły utworzenie wojskowego Schengen. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo Europy, a chodzi przede wszystkim o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć transport żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Ostateczny kształt przepisów zostanie ustalony podczas negocjacji unijnych państw z Parlamentem Europejskim.
3: Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Zgodnie z propozycją komisji procedury mają być skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń. Kraje członkowskie zmieniły propozycję komisji, by jeszcze bardziej usprawnić podejmowanie decyzji. Zdecydowały, że same będą mogły uruchomić procedury po otrzymaniu wniosku od jednego lub kilku państw bez czekania na wniosek Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie radnego i lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Zarząd szpitala wypowiedział umowę mężczyzny po potwierdzeniu nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku szpitalnego oddziału ratunkowego. System funkcjonowania SOR-ów wymaga sprawdzenia, przyznała na antenie jedynki rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Tego będzie dotyczyło postępowanie, żeby zweryfikować, czy faktycznie te wielogodzinne dyżury, które są zadeklarowane w grafiku, były faktycznie godzinami dyżurów, czy też były po prostu godzinami w grafiku. To jest też taki moment, w którym powinniśmy zająć się całym systemem, bo jedną rzeczą są zarobki, które oburzają, ale drugą rzeczą jest bezpieczeństwo pacjentów.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział wejście przez Najwyższą Izbę.

0: Izby Kontroli do szpitali, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze.
1: To są aktualności jedynki.
0: Zwolnieni do domu zostali dwaj mężczyźni zatrzymani po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Otrzymali zakaz zbliżania się do urzędu miasta i prezydenta na odległość bliższą niż 20 metrów. Wobec mężczyzn zastosowano też policyjny dozór.
2: Zarzuty w związku z wczorajszym atakiem na prezydenta dotyczą przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zakwalifikowano też jako czyn chuligański. Członkowie Federacji Anarchistycznej nie traktują swojego zachowania jako akt agresji.
3: Był to happening.
2: Zdaniem Jacka Jaśkowiaka to był jednak akt agresji i takie incydenty mogą prowadzić do bardziej niebezpiecznych wydarzeń.
4: Wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję.
2: Poznańska policja skieruje do Urzędu Miasta zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po incydencie na sesji Rady Miasta. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Jedność wobec sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Takie stanowisko po spotkaniu grupy G7 przedstawił gospodarz wydarzenia. Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że szczyt umożliwił zbliżenie stanowisk z Donaldem Trumpem.
5: W kwestii Ukrainy po raz pierwszy osiągnęliśmy taką zbieżność stanowisk w gronie G7, powiedział podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron. Wśród najważniejszych ustaleń wymienił zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków, wsparcie mające pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę oraz zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Odnosząc się do perspektywy rozmów pokojowych z Rosją, francuski prezydent przywołał stanowisko Donalda Trumpa. Powiedział bardzo jasno, powinniśmy być bardziej twardzi, a ukraińskie terytorium powinny do niej wrócić, bo do niej należą. I ma rację. Uczestnicy szczytu jednogłośnie poparli również porozumienie z Iranem. Pytany o spór handlowy z Trumpem, Macron powiedział, że przeprowadził z nim szczerą i konstruktywną rozmowę. Zawsze zachowywałem zaufanie wobec prezydenta Trumpa, zaznaczył. Wieczorem przywódcy Francji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję kontynuować rozmowy podczas kolacji w Pałacu Wersalskim z okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się na mundialowe areny. Aż 6 goli padło w starciu Anglii z Chorwacją zakończonym wynikiem 4-2. Najlepszy na boisku okazał się zdobywca 2 bramek Harry Kane. Przed nami 2 nocne spotkania. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się starcie Gany z Panamą i tu mamy bezbramkowy remis w 5. minucie spotkania, a o 4:00 pierwszy gwizdek w meczu Uzbekistanu z Kolumbią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a nad ranem, zwłaszcza na południu Polski, silne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Mazurach i ziemi świętokrzyskiej do 16 na ziemi lubuskiej. W dzień także przelotnie popada, a na południowym zachodzie zagrzmi. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, około 24 na wschodzie i w centrum i do 27 na krańcach zachodnich. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niszy z ośrodkiem 996 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem północną część Bałtyku i powoli przemieszcza się na północ. Kil wyżowy z nad Niemiec i południowej części Bałtyku rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrze około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, przejściowo 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 4, okresami porywy 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do słaba, okresami deszcz lub zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, na północy okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz lub zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do do południowo-zachodniego 3 do 5, na północy porywy 6, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta.

0: Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północ do południowo-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca i co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.

To właśnie tak pięknie zaczyna się nasze dzisiejsze spotkanie z Celine Dion, Falling Into You. I odpowiedź na pytanie, czy zastanawiali się państwo, przy jakich piosenkach będą przeżywali miłosny zawrót głowy w wakacje, tańczyli na deskach, w dyskotekach, podziwiali wschody i zachody słońca, a nawet księżyca, czy nucili?

zaśpiewa, a teraz już radość z urlopu i może do tego pierwszego tematu byśmy się odnieśli przesympatycznie, czyli miłosny zawrót głowy w wakacje. To będzie tak. Róża Europy, Jedwab, wcześniej Demono, Kochać inaczej, a za chwilę Beata, Myśli i słowa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym

0: jak jedwab.
1: To Muzyka Nocą, program Pierwszy Polskie Radio. Za chwilę pierwsze listy od państwa, ale wcześniej może powiem, co usłyszymy. Będzie Angie, The Rolling Stones, wcześniej The Look of Love, Dusty Springfield i jedno z najpiękniejszych słów, bo utwór jest o miłości, niezwykle melodyjny, wspaniały, kochany, jak piszą niektóre miłośniczki tego utworu. Jest tam takie zdanie na samym początku. Jest coś w sposobie, w jakim ona się porusza, co pociąga mnie jak u żadnej innej. To oczywiście Something, The Beatles.

Czas pogody, Jedynka Polskie Radio. Na pytanie o miłosny zawrót głowy i piosenki, które najpiękniej temu sprzyjają. Pani Izabela napisała, że włoskie, moje ulubione. A pani Maria Prowansalska, ja dzięki piosence Salvatore Adamo, tą Belanejże, już mam to za sobą od 60 lat. Samej nie chce mi się w to wierzyć. Pozdrawiam. Dziękujemy, uśmiechamy się i słuchamy razem. Krzysztof Krawczyk sprzyja takim wzruszeniom, a zaczniemy od utworu Pamiętam Ciebie z tamtych lat.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem.

kopię, że nie będę chciał już być. Wtedy właśnie, w takiej chwili, podnieś mnie i dodaj.

zniknie i zatracę życia guz. Wtedy właśnie, w takiej chwili podnieś mnie.

0: i przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od rosyjskiego ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety balistyczne. Słychać eksplozje, poinformował Tymur Tkaczenko, szef wojskowej administracji miasta. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały też, że seria rakiet balistycznych została wystrzelona w kierunku obwodu połtawskiego w centralnej Ukrainie. Polska i Niemcy podpisały w Warszawie umowę o współpracy wojskowej. Porozumienie parafowali ministrowie obrony obu państw.
3: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że będziemy więcej współpracować z Niemcami, chociażby w zakresie cyberwojsk czy mobilności armii. Mówił też o współpracy w kontekście gospodarczym.
4: Budujemy potencjał naszych zdolności, naszych firm. Chcemy współpracy gospodarczej. Polska jest największym eksporterem do Niemiec właśnie. Jeżeli spośród państw, które najwięcej przyjmują naszych produktów, to 30% naszego eksportu trafia do Republiki Federalnej Niemiec.
3: Niemiecki minister Boris Pistorius podkreślił, że to pierwsza taka umowa od 15 lat w nowej rzeczywistości po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmawiamy o cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej w kontekście badań i rozwoju oraz, co jest bardzo ważne dla naszych dwóch krajów, w sektorze morskim na Morzu Bałtyckim. Niemiecki minister powiedział, że Polska i Niemcy wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy za pośrednictwem numerów PESEL. Wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zbieraniem informacji o zarobkach lekarzy będzie zajmowała się dwa razy w roku Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Projekt dający takie uprawnienia ministrowi zdrowia oraz agencji przedstawiła podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych identyfikujących personel medyczny, to jest numerów PESEL oraz numerów prawa wykonywania zawodu, co powoduje istotne ograniczenia w zakresie precyzji analiz prowadzonych przez agencję. Dotyczy to w szczególności analiz kosztów pracy personelu medycznego, struktury zatrudnienia, wieloetatowości, a także relacji pomiędzy formą zatrudnienia a faktycznym zaangażowaniem w realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2: Rząd przyjął projekt tej ustawy po informacjach o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w ciągu roku miał zarobić w stołecznym szpitalu południowym 1 600 000 złotych.
1: To są aktualności jedynki.
2: Planowane na piątek rozmowy pokojowe w Genewie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie zostały potwierdzone, poinformował rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bakhai. Donald Trump podpisał memorandum z Iranem, którego celem jest zakończenie wojny. Amerykański prezydent informował o złożeniu podpisów pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim, organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona na szczycie grupy G7. Wcześniej memorandum cyfrowo podpisali przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu. A na koniec powracamy do kraju. Ponad 3000 miejsc noclegowych brakuje dla przyszłych pracowników budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Tak wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych. Chodziło o ocenę infrastruktury noclegowej w powiatach puckim, wajcherowskim i lęborskim, tłumaczy autor raportu Tomasz Grabowski.
6: Badaliśmy tę gotowość, weryfikowaliśmy deklaracje właścicieli obiektów noclegowych już w terenie i ta gotowość jest całkiem spora. Taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych.
2: Prace budowlane rozpoczną się za 2 lata. Elektrownia jądrowa w Choczewie ma zostać uruchomiona w 2036 roku.